0: poczucia, geometrii kortu, slajsa, skrótów, także duża zmiana, ale bardzo zawsze czerpałam radość właśnie z gry na trawie.
1: Maja Chwalińska teraz robi sobie wolne, do gry wróci za 3 tygodnie podczas wielkoszlemowego Wimbledonu. Wciąż czeka na informację, czy dostanie dziką kartę do drabinki głównej, czy będzie musiała przedzierać się ponownie przez eliminację. A minister finansów Andrzej Domański zapowiada, że porozmawia ze swoim francuskim odpowiednikiem o sytuacji podatkowej Maji Chwalińskiej. Zgodnie z polsko-francuską umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, nasza tenisistka musi zapłacić we Francji wysoki podatek od nagrody, jaką zdobyła w turnieju na kortach Roland Garrosa. Domański spotka się z francuskim ministrem, choć nie daje wielkich nadziei na załatwienie ulgi.
2: No raczej to będzie takie przedstawienie sytuacji, no ale też zgódźmy się, że gdyby była analogiczna sytuacja w Polsce, to również pewnie państwo by mnie pierwsi krytykowali, gdybym zgodził się tenisistce z Francji czy innego kraju, z którym mamy umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, robić jakieś specjalne ulgi. Ale oczywiście podejmiemy dyskusję.
1: Za dotarcie do finału Maja Chwalińska dostała 1 400 000 euro. Po opodatkowaniu będzie to jednak około 770 tysięcy. Dobre informacje na temat stanu zdrowia żużlowca z Gniezna, który został ciężko ranny w wypadku podczas meczu ligowego. Patryk Budniak wyszedł ze szpitala, a nawet przyjechał na mecz swojej drużyny. Niespełna 19-letni zawodnik na razie porusza się na wózku. Przed nim długa rehabilitacja, mówi dyrektor klubu Start Gniezno Radosław Majewski.
3: Operacja zarówno nóg, jak i kręgosłupa to była bardzo poważna operacja. Pod koniec miesiąca jest zaplanowana wizyta kontrolna, no i później będzie można nakreślić plan, co dalej. Na to, co się wydarzyło, jak wyglądał ten wypadek, no to Patryk jest w dobrej kondycji psychicznej, fizycznej.
1: W związku z wypadkiem Patryka Budniaka Polski Związek Motorowy wraz z Ministerstwem Sportu pracują nad zwiększeniem bezpieczeństwa podczas imprez żużlowych. Są zarzuty dla mężczyzny z Poznania, który zaatakował motorniczą tramwaju. Jak ustalili śledczy, 39-latek bez konkretnego powodu rzucił się na kobietę i groził jej kawałkiem szkła. O szczegółach sprawy poznański reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
4: Zarzuty to naruszenie nietykalności cielesnej, uszkodzenie szyby pojazdu i kierowanie groźb karalnych. Do zdarzenia doszło przed weekendem. 39-latek wsiadł do tramwaju i wdał się w kłótnię z motorniczą, opisuje rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
5: Ten mężczyzna uderzył ją podczas utarczki słownej, a następnie rozbił butelkę i szkłem jej groził.
4: Warto dodać, że motorniczowie podczas pracy są objęci ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym. Mężczyźnie grozi nawet do 10 lat więzienia. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
1: 39-latek jest w areszcie. Kobiecie nic się nie stało. Polacy są 5. najdłużej pracującym narodem w Unii Europejskiej. W zeszłym roku pracowaliśmy średnio 38 godzin w tygodniu. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego dłużej pracuje się na Litwie, w Bułgarii, Rumunii i Łotwie. Najkrócej w Holandii, Danii czy Belgii. UOKiK sprawdza podejrzenie zmowy na rynku pracy na Dolnym Śląsku. Urząd analizuje, czy przedsiębiorcy mogli uzgadniać wysokość wynagrodzeń i innych świadczeń, a także zawierać porozumienia o niezatrudnianiu pracowników konkurencyjnych firm. Według UOKiKu podejrzenia dotyczą firm działających m.in. w produkcji przemysłowej, sektorze motoryzacyjnym, farmaceutycznym i usługach logistycznych. Uwaga na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Cyberprzestępcy podszywają się masowo pod rządowy serwis podatki.gov.pl. W rozsyłanych wiadomościach informują o rzekomej nadpłacie podatku i możliwości odzyskania środków. O sposobie działania przestępców reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
6: Cyberprzestępcy podszywają się pod e-Urząd Skarbowy i Krajową Administrację Skarbową. Fałszywe wiadomości e-mail przypominają oficjalną korespondencję. By dostać rzekomy zwrot pieniędzy, trzeba kliknąć w link z wiadomości i podać dane. To pułapka, ostrzega Elwira Harmuszko z Cyber Rescue.
7: Najważniejszą zasadą jest unikanie klikania nieznanych linków. Konieczne jest zachowanie czujności.
6: E-Urząd Skarbowy nigdy nie prosi o podawanie danych karty płatniczej, kodów BLIK i innych danych bankowości elektronicznej. Tego rodzaju wiadomości najlepiej od razu oznaczać jako spam. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Jeśli jednak podaliście dane, natychmiast skontaktujcie się z bankiem, by wyzerować limity na karcie i ją zastrzec. Warto także zastrzec numer PESEL. Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Krakowskiej Rady Miejskiej, kandydatem PiS na prezydenta Krakowa, wczoraj oficjalnie zaprezentował swoją kandydaturę na nadchodzące wybory. Mieszkańcom przedstawił się jako człowiek, który wyrósł w Krakowie i nie został przywieziony w teczce. To dlatego swoją kampanię rozpoczął w samym centrum Nowej Huty, dzielnicy, w której się urodził i wychował.
8: Ja nie mam długu wobec żadnego środowiska lobbystycznego, żadnej koterii, żadnego układziku towarzyskiego. Jedyny dług, który mam, to są mieszkańcy Krakowa.
1: Drewnicki od 12 lat jest miejskim radnym, od 2 kadencji wiceprzewodniczącym rady. Podkreślał, że Kraków potrzebuje śmiałych projektów rozwojowych i ukrócenia wpływów różnych grup interesów. Swoją kandydatkę na prezydenta Krakowa ogłosiła wczoraj także Nowa Lewica, to posłanka Daria Gosek-Popiołek. Dotychczasowy prezydent miasta Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej został odwołany w referendum 24 maja. Wybory muszą się odbyć w ciągu 3 miesięcy, ale oficjalna data nie została jeszcze wyznaczona. Teatr, taniec, nowy cyrk, instalacje i film to atrakcje Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Performatywnych APART w Katowicach i okolicznych miastach, mówi dyrektor artystyczny Marcin Herich.
9: No jest wypas. 17 wydarzeń, 16 przedstawień teatralnych, jeden film. To chyba niemalże festiwal marzeń, bo nie ma tam słabego punktu z mojego punktu widzenia pod względem artystycznym.
1: Festiwal APART zaczyna się w piątek i będzie trwać ponad tydzień. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Nietków przywitał gości martwą ciszą. Domostwa spowijała gęsta mgła, która leniwie przelewała się przez dachy chałup i otulała je białym całunem. Skąpane w żółtawym, rozproszonym przez mgłę blasku latarni, zdawały się kołysać i falować, jakby pragnęły zahipnotyzować potencjalnych wędrowców. Terenowy Nissan Patrol sunął powoli wzdłuż rozpadających się chałup. Brudny bacznie obserwował okolice. Gdzieś zaszczekał pies. W domu na lewo zgasło światło. Panowała niemal kompletna cisza. Na ganku jednej z posesji postawny mężczyzna o sumiastych wąsach palił papierosa. Stał nieruchomo. Powiódł wzrokiem za samochodem, ale nie zareagował. Na płocie następnej posesji siedział kot i świecił oczami, a zgarbiony cień za oknem groźnie wymachiwał palcem. Gdzieś z oddali dochodziły pijackie przyśpiewki w stylu: kto z nami nie wypije? Serce wsi biło powolnym, starczym tempem. Nic sobie nie robiąc z wizyty komisarza stołecznej policji i jego terenowego smoka. Gdy z zawiesistego oparu wyłoniła się wieża kościoła, brudny nacisnął hamulec. Pomyślał o proboszczu Klichu, ale na płot, przy którym przystanął, rzucił się słusznych rozmiarów wilczur. Zaczął warczeć, toczyć pianę z pyska i szarpać drucianym ogrodzeniem. Wtedy odezwał się kolejny pies i następny. Po chwili ujadały już w całej wsi, a gdy księżyc na chwilę przebił się przez chmury i rzucił blask na skąpane we mgle chałupy, gdzieś w oddali jeden z kundli zawył jak wilk, jakby nawoływał resztę stada, jakby zwęszył ofiarę, jakby ruszył na łowy. Brudny wzdrygnął się i puścił sprzęgło. Nawet gdyby chciał zajrzeć do kościoła lub na plebanie, nie starczyłoby mu czasu. Spojrzał na zegarek. Do spotkania pozostały 22 minuty. Nawigacja pokierowała go na drugi koniec wsi, następnie wąską asfaltówką w dół w kierunku rzeki. Gdy minął ostatnie zabudowania, jego oczom ukazał się niezwykły widok. Przystanął, aby ocenić sytuację. Pola poniżej dosłownie tonęły w gęstej jak mleko mgle. Wszystko wyglądało prawie tak samo i o zgubienie drogi nie było trudno. Pomyślał, że na własne życzenie pcha się prosto w pułapkę. Mimo to puścił sprzęgło, zostawił za plecami cywilizację i powoli zanurzył się w mlecznej zawiesinie. W jednej chwili widoczność spadła do maksymalnie 10 metrów. Nie pamiętał tak gęstej mgły. Przez blisko minutę poruszał się wzdłuż zalesionego obszaru, starając się unikać nisko zawieszonych konarów, które od czasu do czasu stukały w szyby i dach. Po kolejnych 100 metrach dziurawy asfalt zmienił się w rozmiękłe po ulewie grzęzawisko. Wtedy skontrolował GPS. To, co widział przed maską, nie przypominało już drogi, ale nawigacja jasno wskazywała, że ma jechać dalej. W duchu podziękował, że ma taki, a nie inny gust i przez kolejnych kilkadziesiąt metrów jego Nissan Patrol przedzierał się przez pełne głębokich kolein błocko, aż dotarł do wysokiego na 5 metrów wału. Brudny delikatnie podkręcił obroty i choć nie bez problemów, ostatecznie wdrapał się na górę. Odetchnął i przetarł dłonią spocone czoło. Znalazł się na szczycie wału, tuż ponad mlecznym oparem. Otworzył okno. Powietrze niemal stało. Nie grały świerszcze, nie szumiały trawy. Czarne niebo. Paraliżująca umysł cisza i upiorny biały ocean, który rozciągał się aż po horyzont. Brudny spojrzał na ekran nawigacji. Do celu pozostało 500 metrów. Droga prowadziła po szczycie wału. Na jej końcu znajdowały się tory i unoszący się nad morzem bieli stary most kolejowy. Wyglądał, jakby lewitował, niczym w jakiejś

0: fantasmagorycznej przestrzeni obcej planety. Z jednej strony widok zapierał dech w piersiach, z drugiej wzbudzał niepokój. Mimo to kusił i przyciągał. Brudny poczuł mrowienie w palcach stóp. Chwilę później przeszedł go gwałtowny dreszcz, po którym nieoczekiwanie spłynęły na niego spokój i ulga. Niezwykle intensywne. Takie, jakich nie doświadczył od lat, a może nigdy w życiu. Jak w ciepłym domu. Jak w rodzinie. Wzdrygnął się i wysiadł z samochodu. Wyciągnął z płaszcza zmiętą paczkę papierosów i zapalił jednego. Pragnął oczyścić umysł z nieproszonych myśli i niechcianych doznań. Miał jeszcze 12 minut. Na szczycie wału był doskonale widoczny, ale nie miał zamiaru się ukrywać. Chciał, aby przeciwnik go zobaczył. Oparł się o maskę i raz jeszcze przeanalizował sytuację. Plan był bardzo ogólny, więc Brudny wiedział, że będzie musiał improwizować, zdać się na instynkt i liczyć, że Julka go nie zawiedzie. Pomyślał o Oksanie. Uświadomił sobie, że znaczy dla niego więcej niż przypuszczał. Nigdy nie chciał tego przyznać nawet przed samym sobą, ale ta Ukrainka wprowadziła w jego życie coś, czego, chyba nawet nie zdając sobie z tego sprawy, szukał przez całe życie. Ofiarowała mu uczucia, masę silnych i dobrych emocji. I to właśnie dzięki nim powoli zaczęła rozbijać kokon, w którym zamknął się przed laty. Nie był głupi. Wiedział, że sam zbudował ten mur i nikt nie musiał mu tego uświadamiać. Nie potrzebował do tego psychoanalityka ani wujka Google'a. Oka gdzieś tu była. Zapewne w promieniu kilku kilometrów. Uwięziona, spętana, przerażona. Czekała na niego. On był jej jedyną szansą na ratunek. I nie mógł jej zawieść. Brudny zaciągnął się po raz ostatni i pstryknął niedopałek w mleczną toń. Wsiadł z powrotem za kierownicę i przekręcił kluczyk. Silnik wydał groźny pomruk i po chwili samochód ruszył po szczycie wału, kołysząc się w głębokich kolejnach. Do celu dotarł po minucie. Pokonał jeszcze coś na wzór mini przełęczy spowitej gęstą mgłą. W końcu zatrzymał się 5 metrów przed torami. Spojrzał na zegarek. 3 minuty do północy. Nie był pewny, czy opuszczać pojazd, ale uznał, że lepiej będzie zorientować się w topografii terenu. Dobre rozpoznanie należało do absolutnie kluczowych elementów składowych każdej starannie zaplanowanej akcji. On nie miał komfortu, aby się przygotować. Nie znał okolicy, był bez wsparcia. Przeciwnik zaś znał jego największą słabość i trzymał go w garści. Dlatego musiał tańczyć tak, jak tamten mu zagra. Komisarz uznał więc, że wobec całego tego szajsu nie zaszkodzi choćby rzucić okiem na najbliższe otoczenie. Otworzył drzwi i wyszedł na zewnątrz. Ze zdumieniem stwierdził, że gęsta mgła sięga mu prawie do kolan. Zrobił kilka kroków w stronę torów, które znajdowały się nieco wyżej niż opony zaparkowanego patrola. Z ulgą przyjął fakt, że uwolnił stopy od zawiesistego oparu, który sprawiał wrażenie, że za wszelką cenę pragnie go wchłonąć. Wtedy w kieszeni jego płaszcza odezwał się smartfon. Odebrał. Witaj, bracie. Zachrypnięty głos przywitał się w dość zaskakujący sposób. Nie jestem twoim bratem, odwarknął Brudny, choć naszła go oczywista myśl. Filip Trochan był jego bratem. Głos cicho zarechotał. Jesteś sam? Tak. Średnio ci ufam. To chyba jest nas dwóch. Zachrypnięty głos zarechotał jeszcze bardziej zjadliwie. Odwróć się w stronę mostu i spójrz na lewo. Powinieneś widzieć opadającą na pole ścieżkę. Brudny dostrzegł coś, co przypominało niknącą we mgle drogę. Widzę. Ustawisz samochód w tym kierunku i wrzucisz luz. Następnie popchniesz go tak, aby się zsunął. Poniżej są mokradła i gdy usłyszysz chlupot wody, odczekasz minutę i pójdziesz w kierunku torów. Mam utopić samochód? Brudny poczuł, że traci grunt pod nogami. A masz z tym jakiś problem? Ton mężczyzny się zmienił. Jeśli zechcę, to zaraz każę ci wsadzić sobie konar w dupę i się nim wyruchać. Dobrze, ty tu jesteś szefem. Utopię samochód i pójdę w kierunku torów. Tak lepiej. A więc pójdziesz w stronę torów. Tam znajdziesz kajdanki, które sobie założysz. Potem uklękniesz i będziesz czekał na dalsze instrukcje. Aha, bym zapomniał. Mężczyzna po drugiej stronie cmoknął paskudnie. I jeśli masz ze sobą jakąś broń, wyrzuć ją. Nie muszę ci mówić, co zrobię z tą ślicznotką, gdy dowiem się, że próbowałeś mnie okłamać. Połączenie zostało przerwane.
1: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Brudny ledwo się powstrzymał, aby nie zakląć. Na pace patrola leżała Julka. We wnęce podwozia. Dodatkowo przykryta grubą warstwą koców. Zdawała się bezpieczna i, póki ktoś osobiście nie zacząłby grzebać w środku, niewykrywalna. Jej obecność była oczywiście ryzykownym posunięciem, ale jedynym dającym gwarancję, że komisarz nie zostanie sam. Przeciwnik nie był jednak głupi. Utopienie samochodu pozwalało pozbyć się wszystkich ewentualnych problemów, od potencjalnych pomocników po wszelką elektronikę, która miała to do siebie, że z wodą wybitnie się nie lubiła. Brudny skarcił się w myślach. Przecież byli nad rzeką. Mógł przewidzieć taki ruch przeciwnika. A teraz na poczekaniu musiał wykombinować, jak utopić samochód, nie topiąc Julki. Rozejrzał się wokół. Ten facet gdzieś tu był. Krył się we mgle. Znał teren, każdy pagórek, krzak i drzewo. Wiedział, gdzie jest naprawdę grząsko. Ale potrafiłby też bez problemu znaleźć ścieżkę przez mokradła z opaską na oczach. Tak. On był stąd. Tu się wychował i tu jako dzieciak kroił pierwsze ofiary. Najpierw żaby, potem gryzonie, koty, psy. Te pola były jednym wielkim cmentarzyskiem. Pola śmierci. Jego królestwo. Jego dom. Brudny poczuł jego obecność. Jego gniewny wzrok dosłownie palił go w plecy. Odwrócił się, ale nie dostrzegł nic podejrzanego. Żadnego ciemniejszego punktu, który gwałtownie znika we mgle. Najmniejszego ruchu mlecznego oparu. Tylko upiorna cisza. Otworzył drzwi samochodu i wsiadł do środka. Czuł na sobie wzrok mordercy, dlatego nie czekał. Włączył silnik i zaczął cofać. Muszę utopić samochód, szepnął. Wytrzymaj tak długo, jak się da, a potem wyjdź przez okno. W ostateczności masz pod ręką saperkę. Nie doczekał się odpowiedzi, ale też jej nie oczekiwał. Julka wiedziała, na co się pisze. Nie z takich tarapatów wychodziła. To była silna i twarda kobieta. Brudny ustawił samochód w taki sposób, aby bez użycia siły spokojnie spuścić go ze wzniesienia. Teren był grząski, a patrol ciężki jak czołg. Dlatego taka operacja wcale nie była tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Gdy wrzucił luz, terenówka stoczyła się jednak ze skarpy z niezwykłą łatwością. W pewnym momencie po prostu zniknęła we mgle. Znikającemu cieniowi towarzyszyły trzaski łamanych gałęzi oraz szuranie o podwozie krzaków i traw. Potem rozległ się plusk i chluśnięcie wdzierającej się do wnętrza wody. Chlupot, bulgotanie, znowu chlupot. Gdzieś w oddali jakiś wodny ptak zerwał się do lotu. I cisza. Głucha, niepokojąca, obezwładniająca. Brudny omiótł spojrzeniem mleczny ocean. Żadnego ruchu. Mimo to wyciągnął z zapaska Waltera i cisnął nim jak najdalej. Pistolet też zniknął w bieli. Gdzieś z oddali dobiegł kolejny plusk. Brudny poczuł się nagi, bez broni, ale nie mógł ryzykować. Musiał wykonywać polecenia. Ruszył w kierunku torów. Pomiędzy szynami rzeczywiście leżały kajdanki. Błysnęły w świetle księżyca, który na chwilę przedarł się przez chmury i skąpał okolice w bladej poświacie. Dopiero co kupione, pomyślał. Morderca wszystko bardzo dokładnie zaplanował. Nie zastanawiając się długo, zapiął obejmy najpierw na jednym, a następnie drugim nadgarstku. Wcześniej czuł się nagi, teraz stał się bezbronny. Nie ruszał się przez chwilę w nadziei, że wykombinuje coś na poczekaniu, ale wtedy ogarnął go strach. Prawdziwy, pierwotny lęk. Tylko jedna rzecz wzbudzała w nim takie przerażenie. Cień. Zacisnął zęby i pięści, aby się opanować. Bzdura, pomyślał. We mgle nie krył się żaden cień, żadna rozmazana twarz. To były tylko imaginacje dziecięcego umysłu. Teraz wróciły, ale wciąż były złudzeniem, efektem traumy sprzed lat. W tej ciszy cień słyszy mój strach. Słyszy bicie mojego serca, pomyślał. Tracił panowanie nad sobą. Ile jeszcze miał czekać? W kieszeni płaszcza znów zabrzmiał dzwonek telefonu. Wibrujący dźwięk przyjął z ulgą. Nie bez problemów wyciągnął komórkę i przyłożył do ucha. A teraz uklęknij metr przed torami i załóż ręce za kark. Zamknij oczy i czekaj, rozkazał głos. Brudny posłuchał polecenia. Gdy tylko ukląkł, w oddali usłyszał przeciągłą syrenę. Obrócił się w tym kierunku. Daleko na horyzoncie, pomiędzy drzewami posępnego lasu, nieśmiało migotało niewielkie światełko. Z każdą kolejną sekundą stawało się coraz większe, a wraz z nim wzbierał charakterystyczny szum. Nadciągający pociąg wyglądał, jakby unosił się w powietrzu, jakby sunął wśród chmur. Było w tym coś niepokojącego i złowieszczego. Następna syrena sprawiła, że Brudny poczuł, jak drżą mu bębenki. Chwilę później lokomotywa, a następnie kolejne wagony zaczęły migać mu przed oczami, niczym klatki starego czarno-białego filmu. Zza chmur znów wyłonił się księżyc i posrebrzył mleczną otchłań. Sprawił też, że na wagonach mignął czyjś cień. Raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Z każdym kolejnym wagonem kształt rósł, a jego kontur się wyostrzał. Gdy znalazł się tuż za plecami Brudnego, komisarz pomyślał, że bez sensu się oszukiwał. Zanim otrzymał cios w potylicę, zrozumiał, że cień mordercy wygląda dokładnie tak samo, jak postać z jego najgorszych koszmarów. Szum nadciągającego pociągu zamienił się w charakterystyczny łoskot, gdy tylko lokomotywa wjechała na stary most. W tym czasie Nissan Patrol osiadł na mulistym dnie sadzawki. W stawli wystawał tylko kawałek dachu, a kabina wypełniła się lodowatą wodą. Zawadzka trzymała usta przyciśnięte do tapicerki. Oddychała płytko i szybko. Niewielka bańka powietrza tuż przy dachu pozwoliła jej przetrwać, ale czasu zostało niewiele. Temperatura wody wynosiła tylko kilka stopni i dłuższe przebywanie pod powierzchnią groziło hipotermią. Julka doskonale to rozumiała. Widziała ludzi po wypadkach, którzy ledwo uchodzili z życiem z tonącego pojazdu. Albo i nie. Wiedziała, że w tej ciszy każdy gwałtowny ruch mógł zdradzić jej obecność, ale hałas wywołany przez przejeżdżający pociąg dawał szansę opuszczenia samochodu bez ryzyka wykrycia. Dlatego chwyciła się przedniego fotela i zanurkowała w kierunku deski rozdzielczej. Spróbowała otworzyć masywne drzwi, ale napór wody jej to uniemożliwił. Wynurzyła usta, aby nabrać powietrza. Do dachu brakowało nie więcej niż 5 centymetrów. Poczuła wzbierającą adrenalinę. Była przekonana, że samochód osiadł na dnie, ale najwyraźniej wciąż powoli osuwał się w głębie. Spróbowała przecisnąć się przez uchylone okno po stronie pasażera, lecz i to okazało się niemożliwe. Pomyślała, że robi się naprawdę nieciekawie, bo mętna woda dodatkowo utrudniała orientację.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już jutro po drugie.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Ściana deszczu będzie dziś przechodzić przez Polskę. Niespokojnie zacznie się robić już nad ranem. Są ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia, gdzie pogoda będzie najbardziej niespokojna. Aktualne alerty IMGW przejrzał reporter Radia Z Michał Cieneński.
1: Burze w takim szerokim pasie od Słupska po Wałbrzych, a potem w kierunku Rzeszowa i dalej w górę, aż po Suwałki. Szczególnie silne burze prognozowane są w Małopolsce. Tam pomarańczowe alerty, czyli ostrzeżenia drugiego stopnia. Silne opady deszczu i możliwe lokalne podtopienia od Bieszczad aż po Sudety. Taka niespokojna pogoda może utrzymać się do środy.
0: Po przejściu burzowego frontu zrobi się chłodniej. Więcej kontroli i egzekwowanie przepisów to reakcja resortu spraw wewnętrznych na tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Obywatel Turcji, kierowca taksi na aplikację, spowodował tam wypadek, w którym zginęło dwóch mężczyzn, a trzeci walczy o życie w szpitalu. Szef MSWiA Marcin Kierwiński uważa, że przepisy są wystarczająco surowe i jednoznaczne. Taksówkę można prowadzić wyłącznie z polskim prawem jazdy, posiadając odpowiednie zezwolenia i licencje. Trzeba to egzekwować, mówi minister Kierwiński i dodaje, że tylko w tym roku policjanci skontrolowali 17 tysięcy taksówek na aplikację.
2: Ponad 6 tysięcy to były kontrole obcokrajowców, czyli staramy się raczej wyłapywać te osoby, które niezgodnie z polskim prawem, bez odpowiednich licencji, bez odpowiedniego prawa jazdy poruszają się takimi samochodami.
0: Turecki kierowca, sprawca wypadku w Ząbkach, miał polskie prawo jazdy od roku, spełnił więc ten podstawowy wymóg, był trzeźwy na drodze, zachował się jednak kompletnie irracjonalnie, skręcając w lewo ze skrajnego prawego pasa. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym może mu grozić do 8 lat więzienia. Przez 3 dni miał być więziony i torturowany w mieszkaniu przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Przed oprawcami uciekł, wyskakując przez okno. Do sądu trafił akt oskarżenia w głośnej sprawie z listopada. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Szkodlarek.
3: Oskarżonych w tej sprawie jest w sumie 5 osób, w tym 3 napastników, którzy torturowali mężczyznę, mówił mi prokurator Paweł Jaszak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
4: Podejrzani usiłowali wymusić na nim przekazanie środków pieniężnych. W tym celu przywiązali go do krzesła, stosowali wobec niego różnego rodzaju przemoc, w tym usiłowali odciąć mu palec, dźgali go nożem.
3: Grozi im teraz do 10 lat więzienia. Akt oskarżenia obejmuje też dwóch kolejnych mężczyzn, którzy byli świadkami zdarzenia, ale nie wezwali pomocy. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Oni z kolei mogą usłyszeć wyrok do 3 lat więzienia. Prezydent USA Donald Trump powiedział portalowi Axios, że ostrzegł izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu, że może wkrótce zostać sam i walczyć bez wsparcia USA. Trump miał naciskać na Izrael, by nie kontynuował wymiany ciosów z Iranem. Prezydent opisał swoją rozmowę z Netanyahu, podczas której prosił go o zaprzestanie dalszych izraelskich ataków na Iran po nocnej wymianie uderzeń rakietowych między tymi dwoma krajami, pierwszej od czasu zawieszenia broni z 8 kwietnia. Powiedziałem Bibi, lepiej bądź ostrożny, bo wkrótce zostaniesz sam, relacjonował Trump. Izraelskie źródło podało, że podczas rozmowy doszło do sprzeczek, ale ostatecznie Netanyahu zgodził się ustąpić, jeśli Irańczycy również więcej nie zaatakują. Po rozmowie Netanyahu ogłosił, że nakazał swoim dowódcom wojskowym odwołanie ataków. Źródła Axiosa w USA i Izraelu oceniają, że wydarzenia z ostatniej doby są kolejnym dowodem na to, że strategiczne interesy USA i Izraela coraz bardziej się rozmijają. Bibi potrzebuje wojny, by utrzymać polityczne znaczenie w Izraelu, a Trump potrzebuje zakończenia wojny, by utrzymać polityczne znaczenie w USA, powiedział amerykański urzędnik cytowany przez portal. A jak podały władze w Bejrucie, w izraelskich atakach na południowy Liban zginęło wczoraj 14 osób, w tym 2 dzieci. Od 2 marca, kiedy konflikt między szyicką organizacją Hezbollah a Izraelem przerodził się w wojnę, zginęło w Libanie według władz tego kraju ponad 3600 osób. Od 16 kwietnia w Libanie formalnie obowiązuje rozejm ogłoszony przez USA, ale obie strony oskarżają się wzajemnie o jego łamanie i niemal codziennie ponawiają ataki. 3 osoby, 2 mężczyzn i kobieta zginęły w wyniku rosyjskiego ataku z powietrza na miasteczko Czuchuj w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy, podał szef władz obwodowych Ołech Syniechubow w komunikatorze Telegram. W samym Charkowie, jak podały miejscowe władze, w wyniku rosyjskiego ataku rannych zostało 6 osób. Radosław Sikorski ostrzega, Rosja prowadzi przeciwko nam pełnoskalową wojnę kognitywną, a nie tylko realizuje działania dezinformacyjne. Zdaniem szefa dyplomacji, Kreml toczy wojnę z całym Zachodem, a Unia nie jest dostatecznie odporna na te ataki. Minister ujawnił, że Rosja od początku inwazji na Ukrainę wydała na propagandę ponad 6 miliardów dolarów. Traktatu z Niemcami na razie nie będzie. Warszawa i Berlin nie podpiszą porozumienia na wzór zawartego niedawno z Wielką Brytanią, a wcześniej z Francją, pisze o tym Gazeta Wyborcza. Ta umowa daje nam gwarancję pomocy w razie ataku na nasz kraj. Rządy w Warszawie i Berlinie spotkają się za kilkanaście dni, ale o traktacie nie ma mowy. Mówi pytany o tę sytuację minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
5: Za wcześnie jest, żeby o tym mówić. Mamy za sobą traktat z Francją rok temu. Mamy podpisany traktat z Wielką Brytanią. Czeka na podpis prezydenta. Jeśli będziemy szli w kierunku pogłębiania współpracy z innymi państwami, w tym Niemcami, będziemy o tym informować.
0: Według Gazety Wyborczej Niemcy obawiają się, że Karol Nawrocki nie ratyfikowałby tego traktatu. Prezydent zgłaszał bowiem obiekcje co do swojej zgody na umowę z Wielką Brytanią, a z Niemcami mamy podpisać umowę wojskową na niższym szczeblu. Berlin ma też zwrócić kilka zagrabionych podczas wojny zabytków, w tym złoty pierścień Zygmunta Starego, odnaleziony kilkanaście lat temu na terenie Niemiec. Papież apeluje o sprawiedliwość i zadośćuczynienie dla ofiar pedofilii w Hiszpanii. Mocne słowa wybrzmiały w Madrycie w czasie przemówienia do hiszpańskich biskupów. W ich tle jest zawarte w tym roku historyczne porozumienie między rządem a kościołem dotyczące pomocy i zadośćuczynienia dla ofiar nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych. Ze szczegółami specjalny wysłannik Radia Z w Hiszpanii, Krzysztof Grządzielski.
6: Porozumienie przewiduje, że państwo oceni poszczególne sprawy i ustali odpowiednie odszkodowania dla ofiar, zaś kościół zobowiązuje się do ich wypłaty. Każda zraniona osoba musi znaleźć szczere wysłuchanie, mówił papież. Wobec tej plagi Kościół jest wezwany do odpowiedzi poprzez słuchanie, prawdę, sprawiedliwość i zadośćuczynienia. Według niezależnego raportu w ciągu ostatnich 50 lat ponad 440 tysięcy Hiszpanów doświadczyło nadużyć seksualnych w Kościele. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
0: Papież spotkał się wczoraj także prywatnie z grupą ofiar pedofilii. Jak podkreślił, ten skandal w Kościele to wciąż otwarta rana. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. Trzy pytania na koniec dnia w Radio Z.
8: Dzień dobry, z nami jest Grzegorz Płaczek, szef klubu Konfederacji i członek Nowej Nadziei. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, właściwie dobry wieczór.
8: Niech będzie dobry wieczór. Pytanie numer jeden, od cytatu. Ponieważ dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów, zwracam się publicznie do prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę. Tak napisał na X-ie premier polskiego rządu. Czy prezydent Polski powinien zainicjować taką rozmowę?
9: Nie.
8: A dlaczego nie?
9: A, rozumiem, że to jest tak i nie. Rozumiem, że możemy rozwinąć, tak?
8: Tak, możemy.
9: Wątek. No nie ten czas. Ten czas już był i takie okoliczności były. Do tych rozmów już dochodziło wielokrotnie, o czym zresztą prezydent mówił publicznie i wydaje się, że wobec hańbiącej decyzji prezydenta Zełenskiego, no już jest taki moment, że się po prostu przelało nie tylko politykom, ale też Polakom. Sondaże pokazują, że decyzja o odbiorze orderu Orła Białego powinna mieć miejsce, tak chcą Polacy, więc myślę, że prezydent po prostu powinien się zachować jak prezydent Polski.
8: A kiedy były te rozmowy prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego?
9: No były wcześniej rozmowy, przecież nawet prezydent Nawrocki o tym mówił publicznie, że rozmawiał na ten temat również z prezydentem Zełenskim, to było kilka miesięcy temu.
8: Ale na orderu Orła Białego, no
9: nie bardzo. Nie, na temat orderu Orła Białego, ale na temat Wołynia, no bo mówimy tak naprawdę o tym orderze w kontekście Wołynia.
8: A pana zdaniem kapituł odbierze ten, albo inaczej, doradzi prezydentowi, że trzeba odebrać ten order?
9: Znaczy, życzyłbym sobie, żeby tak było, dlatego, że jednak order Orła Białego to jest bardzo ważny order najwyższej rangi w Polsce i wydaje mi się, że w sytuacji, kiedy prezydent innego kraju nie rozumie, jak dla nas ważna jest kwestia historii i jak ważna jest kwestia również Wołynia, no to jest taka chwila, taki moment, gdzie prezydent, ale również inni politycy powinni stanąć po stronie Polski, po stronie prawdy historii, a nie po stronie obcego nam państwa.
8: Pytanie numer dwa. W Londynie odbyło się spotkanie w sprawie przyszłości Ukrainy bez Polski. I co pan na to?
9: To nic nowego. To już nic nowego. No to my już jako Konfederacja od kilku lat mówimy o tym, że istnieje realne zagrożenie, że jeżeli nie będziemy już teraz stawiać żadnych warunków albo artykułować głośno naszych oczekiwań na temat odbudowy Ukrainy, bo o to tak naprawdę idzie teraz ta cała walka, to na samym końcu będą zyskiwać inne państwa i my zostaniemy odsunięci na bok. I to jest taki kolejny przykład, że my musieliśmy po pierwsze długo, długo czekać, a teraz, jak pani redaktor wie, istnieje realne ryzyko, że w sytuacji, gdyby ten order został odebrany, to prezydent Ukrainy może do Polski nie przylecieć. O tym zresztą dzisiaj pisała również prasa. To tylko pokazuje, że no może dojść do takiej sytuacji, że my, oczekując, myślę, że jakiejś serdeczności czy jakiejś możliwości dla polskiego biznesu, po prostu się tego nie doczekamy.
8: I pytanie numer 3, bo będzie wymagana kontrasygnata premiera, gdyby zapadła decyzja, gdyby pan prezydent zdecydował, że trzeba odebrać ten order Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. No to czy pana zdaniem prezydent podpisze taki wniosek?
9: Bardzo trudno mi to jest oczywiście dzisiaj określić. Na pewno to jest bardzo ważna i strategiczna decyzja dla premiera i na pewno będzie miała potężne konsekwencje już nie tylko międzynarodowe, ale również konsekwencje w jego elektoracie i również w tym, jak Polacy będą postrzegać premiera, więc myślę, że na pewno będzie mocno się nad tym zastanawiać. Jeżeli by była taka sytuacja, że premier uzna, że podpisze, no to myślę, że nie zrobi tego od razu, tylko poczeka.
8: I tutaj stawiamy pauzę. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, na platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Ciąg dalszy tej rozmowy już w internecie.
7: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
8: Prezydent Zełenski poleciał do Londynu na spotkanie w sprawie przyszłości Ukrainy, omijając Polskę. To się wcześniej nie wydarzyło, bo prezydent Ukrainy leciał z Jasionki pod Rzeszowem. No, nie ma oficjalnych informacji, dlaczego tak się stało. Ale pojawiają się spekulacje, że to jednak jest pokłosie tych napięć wynikających z nadania takiego, a nie innego imienia elitarnej jednostce wojskowej przez prezydenta Zełenskiego i tego wszystkiego, co potem się wydarzyło w Polsce. Jest w tym jakieś drugie dno pana zdaniem?
9: Wolałbym oczywiście nie komentować spekulacji. Wolałbym
8: Czyli nie komentujemy,
9: się skupić,
8: tak?
9: Wolałbym się skupić na czymś, co się nie przebija tak często, a powinno, czyli właściwie brak jakiegokolwiek informacji w mediach ukraińskich o apelach polskich polityków, łącznie z szefem Ministerstwa Obrony Narodowej na temat obecnej sytuacji dotyczącej orderu. I wydaje mi się, że próba teraz rozmowy, nie mówię teraz od pani redaktor pytania, tylko próba rozmowy i takie dywagacje, skąd, gdzie poleciał prezydent Zełenski, to jest próba odwrócenia uwagi od klubu programu problemu i od tego, co tak naprawdę jest teraz dla nas ważne.
8: No to, o czym pan wcześniej wspomniał, Wirtualna Polska donosi, że do rządu dochodzą sygnały ze strony Ukrainy, że niezależnie od tej decyzji, jaka zapadnie, czy odebrać ten order, czy nie odbierać, to Wołodymyr Zełenski i tak może się nie pojawić na konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy, która jest organizowana pod koniec czerwca 25-26 w Gdańsku. Przygotowania już idą pełną parą. No więc też rzeczywiście są takie spekulacje, pojawiają się, że prezydent może udzielić kontrasygnaty, ale też zwlekać z tą decyzją, dopóki ta konferencja się nie wydarzy, nie zadzieje.
9: To tylko potwierdza, jak mamy słabą pozycję negocjacyjną, do jakiego momentu kuriozalnego doprowadziliśmy. No,
8: to... Ale z drugiej strony, panie pośle, naprawdę, skoro już przyznaliśmy ten order, to było w 2023, to jest decyzja byłego prezydenta Andrzeja Dudy, no to już może sobie po prostu podarujmy, będzie ten order przyznany, nie odbieramy go, po prostu dbamy o nasze wzajemne relacje. Czy naprawdę redaktor, trzeba dolewać oliwy do ognia?
9: To nie jest dolewanie oliwy do ognia. Ja myślę, że pan prezydent Ukrainy...
8: Ale jeśli chodzi o naszą rację stanu, to chyba jest w naszej polskiej racji stanu utrzymywanie dobrych relacji z Ukrainą, tak? Bo naszym wrogiem jest Rosja, a nie Ukraina.
9: Myślę, że nie możemy sprowadzać relacji tylko i wyłącznie do orderu. Oczywiście to jest forma absolutnie symboliczna i bardzo ważna. Natomiast prezydent Zełenski sam sobie odebrał w mojej ocenie ten order swoją decyzją. No ja nie mam mojej zgody na to, że jeżeli ktoś zdecydował kiedyś, również nie zgadzam się z tą decyzją pana prezydenta Dudy o nadaniu tego orderu prezydentowi Zełenskiemu, że teraz w sytuacji zupełnie innej politycznie my mamy udawać, że coś się nie dzieje. Tak jak jest możliwość nadania takiego orderu, tak samo jest możliwość zabrać ten order w sytuacji, jeżeli osoba, która ten order nosi, swoim zachowaniem, swoimi decyzjami nie godzi myślę, że w honor Polaków, a na pewno mój.
8: No to się tylko zdarzyło tylko raz, żeby odebrano komuś Order Orła Białego.
9: No, może dlatego, że niewielu posłów dotychczas też pisało oficjalny apel również do prezydenta i klasa polityczna tak nie zareagowała, bo proszę zwrócić uwagę na to, że wiele się mówiło w internecie na temat odebrania, natomiast znalazł się poseł, który wysłał jednak ten apel do prezydenta i być może prezydent również potrzebował impulsu nie tylko ze strony dziennikarzy czy internautów, ale również innych posłów.
8: Ale to był poseł Konfederacji, rozumiem, tak?
9: Który siedzi na wprost pani redaktor.
8: Tak, właśnie. Dlatego o tym wspomniałam. Natomiast no jednak kapitał polityczny zbije na ten prezydent, a nie Konfederacja.
9: Ja bym nie interesuje mnie kapitał polityczny żadnego z polityków. Interesuje mnie to, żeby szanować nas, żeby szanować nasz naród i w sytuacji, kiedy czuję, jestem przekonany, że coś jest nie w porządku, to my jako politycy powinniśmy reagować.
8: Premier napisał jeszcze tak, zanim emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia. No apelował właśnie o tym, żeby prezydenci ze sobą porozmawiali. No nie ma w tym jednak premier racji. Zanim emocje zrujnują naszą solidarność?
9: Pani redaktor, no, solidarność to nie jest tylko i wyłącznie order. Solidarność to jest ta współpraca, to jest to, co my Polacy zrobiliśmy dla obywateli Ukrainy w ostatnich latach. To jest to, w jaki sposób realizujemy swoje kontakty i również gospodarcze, ale również dotyczące prawdy historycznej. I no, to była, wydaje mi się, jakaś też głupota, gdyby jeden element miał zadecydować teraz o tym, że prezydent jakiegoś innego państwa się obróci, napięci i się obrazi.
8: No był też apel ze strony byłych opozycjonistów czasów PRL, między innymi Zbigniew Bujak podpisał się pod tym apelem, Władysław Frasyniuk, ale także Piotr Niemczyk, w przeszłości oficer UOP-u, Andrzej Seweryn, znany aktor Krzysztof Skiba, no też satyryk, artysta, i napisali w tym apelu tak. Polityków ze wszystkich politycznych obozów wzywamy do opamiętania i do historycznej pamięci, bo zawsze warto pamiętać, gdzie jest przyzwoitość, gdzie jest racja stanu i gdzie jest mądrość oraz przyszłość nieprzesłonięta upiorami zafałszowanej historii.
9: No mnie raczej bardziej niepokoją wypowiedzi polityków, którzy teraz obecnie są w obozie władzy, czyli wiceministra nauki, pani wicemarszałek Senatu. No to są wypowiedzi, które wskazują, że ci politycy chyba zapomnieli, że jednak reprezentują naród polski na końcu.
8: Czyli jesteście tutaj po prostu nieprzejednani. To jeszcze fragment tego apelu. Autorzy przyznają, że, i tutaj cytat, z zażenowaniem patrzą na pełne pseudopatriotycznych frazesów gębę czcicieli polskich, faszyzujących nacjonalistów i gloryfikujących zbrodnie żołnierzy wyklętych, na pochody jawnych faszystów, najgorszego autoramentu, odbywające się w Polsce bez przeszkód, bez wyrazów potępienia ze strony tych samych polskich przywódców, którzy dziś nie szczędzą potępienia Ukraińcom, którzy giną na froncie okrutnej wojny.
9: Panie redaktorze, jestem dumny, że jestem patriotą, jestem dumny, że jest partia polityczna i są posłowie, którzy się nie boją mówić o interesach polskich i o Polsce. Jeżeli ktoś jest innego zdania, ma oczywiście od tego prawo, ale głęboko się z tym innym zdaniem nie zgadzam.
8: No ale ponoć Ukraińcy jednak chcą to w jakiś sposób zrewidować i rozważają zmianę nazwy jednostki wojskowej odwołującej się do UPA.
9: Dlatego prezydent zmienił lotnisko, o czym pani dzisiaj redaktor mówiła, i dochodzą do nas informacje, że być może się obrazi i nie przyleci na Pomorze. No rzeczywiście. Rewizja stanowiska pełną gębą.
8: Czyli rozumiem, że z waszej strony żadnej rewizji stanowiska nie będzie.
9: Czy to nie jest kwestia rewizji stanowiska? Mhm. Bardziej powinniśmy się zastanowić, dlaczego prezydent Ukrainy nie zrewidował on swojego stanowiska. No, dlaczego od nas ktoś wymaga, nawet hipotetycznie, tak go czytuję pani pytanie, że my mamy teraz coś zmieniać, jeżeli wina czy odpowiedzialność za obecną sytuację nie leży po naszej stronie, my tylko zareagowaliśmy na to, co się wydarzyło.
8: Ale że nie będzie tak, że podzieli nas na dobre przeszłość. Wiem, że ona jest bardzo bolesna, że powinniśmy się domagać absolutnie odblokowania takich, tak naprawdę już, no one po części zostały odblokowane, mówię o ekshumacjach, ale to jest proces wieloletni, bardzo bolesny, no to się po prostu bardzo mocno, że tak powiem, znaczy długo to się, że tak powiem, jakby to powiedzieć, no materializowało, więc faktycznie, no jednak wielu Polaków też być może oczekiwałoby przyspieszenia tego procesu i o to się powinniśmy dopominać jak najbardziej, ale czy nie będzie tak, że ta bolesna przeszłość nas po prostu podzieli na dobre?
9: Czy decyzja powinna być krótka i szybka ze strony prezydenta Ukrainy i sprawa pewnie mogłaby być rozwiązana stosunkowo szybko, więc no nie jesteśmy też narodem chłopcami do bicia, więc rozumiem też dobre relacje, ale dobre relacje powinny również się opierać na wzajemnym szacunku.
8: Tutaj patrzę właśnie, czy jakaś jest decyzja w sprawie order. Tak właśnie, no to powiedział rzecznik prezydenta, że decyzję w sprawie ewentualnego odebrania najwyższego polskiego odznaczenia państwowego Wołodymyrowi Zełenskiemu prezydent Karol Nawrocki ma podjąć w odpowiednim czasie. Czyli rozumiem, że zapoznał się już chyba. I tu jest napisane, że kapituła przedstawiła prezydentowi opinię na temat odebrania odznaczenia.
9: Ja myślę, że
8: ale nie jest jasne, jaką rekomendację przedstawili członkowie organu.
9: Ja myślę, że prezydent potrzebuje czasu, tak jak każdy pewnie prezydent, żeby podjąć tę decyzję też
8: z wydawał się być raczej zdecydowany, zanim jeszcze kapituła się zebrała i zanim w ogóle...
9: Wciąż nie wiemy, jaka jest rekomendacja kapituły.
8: No ale rekomendacja kapituły nie jest wiążąca przecież dla prezydenta. Prezydent może podjąć indywidualnie, samodzielnie, autonomicznie tę decyzję. Oczywiście może wysłuchać tego, co kapituła ma do powiedzenia, ale patrząc też na skład tej kapituły i na wypowiedzi chociażby przewodniczącego profesora Kleibera, można spodziewać się, że kapituła może doradzać jednak odebranie orderu Orła Białego.
9: Otrzymam kciuki i czekam, jak prezydent ogłosi tę decyzję.
8: No to jeszcze co na ten temat napisał szef polskiej dyplomacji. Mam nadzieję, że po decyzjach kapituły prezydenta Karola Nawrockiego nie będzie tak, że były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który bierze od Putina pieniądze, będzie nadal kawalerem orderu Orła Białego, a ten, kto z Putinem walczy, będzie go pozbawiony.
9: No dobrze, to jakby to jest temat, który jest jakby tematem drugim, również bardzo ważnym. Pytanie, czy dla nas jako dla Polaków, czy dla nas jako dla państwa ten order ma jakiekolwiek znaczenie? Bo jeżeli on ma, to być może jest teraz ten czas, być może w 2026 roku mamy prezydenta, mamy posłów, mamy premiera, mamy grupę i w cudzysłowie elitę polityczną.
8: Znaczy prezydenta, posłów i tak dalej, premiera to mamy od 89 roku, także
9: tak,
8: no.
9: Ale mamy teraz przy tym rozdaniu politycznym.
8: A że to jest najlepszy układ pana zdaniem, tak? Rozumiem,
9: nie,
8: tak?
9: Nie, być może to jest ten czas, kiedy należy usiąść, jeżeli ktoś uważa, że są tacy, którzy mają ten order i został ten order im nadany i oni nie powinni dalej być tymi osobami z tymi orderami, to być może trzeba to zrewidować. Wiemy doskonale, że ten order jest od kilkuset lat przyznany. Wiemy, że były różne okoliczności historyczne i być może te okoliczności nie zawsze gwarantowały to, że osoba, która dostała ten order, powinna go była dostać i być może to jest właśnie ten czas. No, kto ma to zrobić, jak nie my?
8: No dobrze, ale to na pewno nie polepszy naszych relacji wzajemnych. I co wtedy? I co dalej? Zakładamy, że odbieramy ten order Orła Białego.

0: lepiej, a wiemy, że lepiej nie jest. No i dostaliśmy taki cios w postaci decyzji prezydenta Zełenskiego, no to albo czekamy i udajemy, że coś się dzieje, albo po prostu próbujemy problem rozwiązać. Czasami w polityce postawienie twardego warunku też przynosi skutki.
1: Jest jeszcze jedna sprawa, o której pisze Gazeta Wyborcza, już abstrahując od naszych relacji polsko-ukraińskich, no to jest najpoważniejszy kryzys od dawna, tak można powiedzieć.
0: Który wywołał prezydent Zełenski, to jakby głośno trzeba powiedzieć.
1: Tak. Tak, to była jego decyzja.
0: Mówi pani redaktor z przekonaniem?
1: Tak. Gazeta Wyborcza pisze, że Niemcy nie dadzą odszkodowań Polakom reprezentowanym przez III Rzeszę, bo Berlin od początku roku nie znalazł na to pieniędzy. A trzeba też powiedzieć, że w ciągu roku zmarło kolejne 10 tysięcy takich osób z 50, które były właśnie represjonowane przez III Rzeszę podczas II wojny światowej, więc można powiedzieć, że to jest garstka tych ludzi na dobrą sprawę.
0: To jest typowa polityka i typowe polityczne rozwiązanie, gra na przeczekanie. No, tak się niestety w polityce czasami dzieje, że jak nie wiadomo co zrobić albo nie chce się czegoś zrobić, no to się po prostu gra na przeczekanie. Tutaj to przeczekanie doprowadzi do tego, że osoby, które powinny zostać uhonorowane, rozumiem, że finansowo jest to może mało romantyczne uhonorowanie, ale jednak jakieś jest, no po prostu tego nie dożyją.
1: No, polski rząd nie zgadzał się na propozycję poprzedniego kanclerza Olafa Scholza, który to w 2024 roku oferował jednorazową pomoc w wysokości około 200 milionów euro. No, trochę dla mnie szokująca jedna propozycja, jakby nie patrzeć.
0: Kiedy wsłuchać się w głos ministra spraw zagranicznych sprzed kilku miesięcy i informację, która padła z mównicy sejmowej o tym, że Polska nie dostanie reparacji, dlatego że ta sprawa jest zamknięta, to czy będziemy teraz mówić o jakiejkolwiek kwocie o 100, czy w lewo, czy w prawo, to sytuacja nam nie zmienia. Po prostu nie ma woli politycznej. Nie doczekaliśmy się obecnie klasy politycznej, bądź nie mamy wystarczających środków nacisku, żeby wyegzekwować coś, co się wydaje uczciwe. No, ktoś nam jednak zrujnował kraj, ktoś pozbawił ludzi pieniędzy, środków do życia i to jest po prostu chyba takie po prostu zwyczajnie uczciwe i naturalne. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to znowu albo możemy udawać, że tematu nie ma, albo musimy zacząć prowadzić w niektórych obszarach, czy debatując na tematy trudne, no, twardszej polityki, ale tej polityki po prostu nie prowadzimy.
1: No, kiedy Donald Tusk wizytował Berlin, to był grudzień 2025 roku, ta sprawa również została poruszona podczas konferencji prasowej i wtedy pan premier próbował chyba zawstydzić niemieckiego kanclerza, mówiąc, pamiętam, że jeśli Niemcy tego nie załatwią, no to polski rząd będzie musiał się za to zabrać. No i teraz słyszymy, że hamulcowym w tej sprawie ma być minister finansów tamtejszy, niemiecki, bo w Berlinie budżetowa Niemców też nie jest jakaś różowa, jest trudna, potrzebne są cięcia.
0: Jak pomagaliśmy obywatelom Ukrainy, jaka jest u nas sytuacja, jak wynosi deficyt i dług publiczny? Nie, uważaliśmy otwierając swoje domy, pomagali, bo tak uważali, że to jest uczciwe. W związku z tym ja rozumiem, że ktoś może mieć problem, ale proszę mi pokazać państwo w Unii Europejskiej czy na świecie, które problemu finansowego nie ma. Każde państwo ma jakieś swoje wyzwania i trudne momenty, ale czy to oznacza, że mamy wiecznie na coś czekać? No nie, no to oznacza, że albo prowadzimy coś i myślimy o tym, żeby załatwiać pewne i zamykać pewne bolące sprawy historycznie sprawiedliwie, no albo zawsze sobie znajdziemy jakieś wytłumaczenie.
1: Jakie szanse na wygraną w Krakowie ma wasz kandydat?
0: Chciałbym, żeby miał największe, dlatego że Bartosz jest osobą, którą wierzę głęboko, zmieniłaby na lepsze Kraków i byłby to, jest to kandydat, który nie dopuściłby do dalszych patologii w niektórych obszarach w Krakowie. To ja mieszkałem w Krakowie przez długie lata.
1: Ale co pan ma na myśli, mówiąc, że nie dopuściłby do patologii? To gdzie te patologie są w Krakowie?
0: No, myślę, że jedną z największych patologii to jest nepotyzm, który się tam aż po prostu wylewa. Jeżeli by porozmawiać z mieszkańcami Krakowa, byłem tam kilka tygodni temu.
1: I Aleksander Miszalski również konserwował takie praktyki?
0: No tak, ja myślę, że historia, mam nadzieję, że do Radia Z też dotarła o zatrudnianiu chociażby swojego kolegi klubowego czy partyjnego, który zdaje się 250 tysięcy kosztował polskiego podatnika jako radca prawny, podczas kiedy w magistracie jest 30. To jest jeden z wielu przypadków. Strefa czystego transportu, która podzieliła mieszkańców Krakowa, która niektórym utrudniła życie. Prezydent tańczący na dachu. No to jednak nie przystoi, co by nie mówić, Kraków kilkadziesiąt lat temu był europejską

0: taką stolicą kultury i wydaje się, że to jest jednak miasto, z którego powinniśmy być w 100% dumni.
1: Czyli co, za frywolne to było, tak?
0: A mieszkańcy zdecydowali zupełnie inaczej. Bardzo mi się podoba 10-punktowy program Bartosza Bochenczaka. Zachęcam, żebyście się Państwo, niezależnie od sympatii politycznych, z nim zapoznali. Jakiekolwiek głosowanie za politykami czy za kandydatami, którzy będą wystawiani teraz przez największe partie dla nas opozycyjne, no nic tak naprawdę w tym Krakowie nie zmieni, bo to tylko będzie inna twarz, ale będzie cały czas ta sama polityka.
1: A nie sądzi Pan, że jednak Łukasz Gibała miałby największe szanse? Jeśli zdecyduje się na start?
0: Myślę, że największe szanse w moim sercu ma Bartosz Bochenczak.
1: No w pana sercu tak, ale teraz mówię o realnych szansach.
0: Jeżeli chcemy coś zmienić, to trzeba wprowadzać do polityki osoby, które nie mają żadnych negatywnych powiązań, czy nie mają swoich ludzi już w tych strukturach, które tam są osadzone. Trzeba po prostu wejść z czymś nowym. Wprowadzanie osoby, która poniekąd jest częścią tego systemu. To oczywiście nie miał tutaj, nie był prezydentem miasta Krakowa, pan Gibała, natomiast no, to jest osoba, która nie jest totalnie spoza układów. Ja uważam, że jeżeli chcemy coś zmienić, to dajmy szansę ludziom spoza układów. Takim przykładem jest chociażby Bełchatów i nasz prezydent Patryk Marian. Proszę pojechać do Bełchatowa, porozmawiać z ludźmi. Prezydent Konfederacji, jeżeli Bartosz Bochenczak byłby w połowie, a na pewno wierzę, że był tak samo dobrym prezydentem Krakowa, to możemy spać spokojnie.
1: Rafał Sonik dostał propozycję startu w wyborach na prezydenta Krakowa.
0: Bo nie czytałem i nie słyszałem. Koalicja Obywatelska uparła?
1: No to miałby być taki wspólny kandydat Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. Mocny kandydat?
0: Ta sama twarz. Jedynym mocnym kandydatem jest Bartosz.
1: No ale jednak Rafał Sonik, to jest znane nazwisko, jakby nie patrzeć, tak?
0: No tak, ale żeby zarządzać miastem, pani redaktor, to nie trzeba mieć znanego nazwiska. Żeby zarządzać miastem, to trzeba mieć pomysł na to miasto.
1: Dlaczego pan zakłada, że Rafał Sonik nie miałby żadnego pomysłu na to, jak zarządzać Krakowem?
0: No Rafał Sonik, jeżeli startowałby z poparciem Koalicji Obywatelskiej i zrozumiałem, że PSL-u, tak? Tak pani redaktor powiedziała?
1: No tak czytam w mediach, że to miałby być wspólne.
0: To byłby to prezydent, który by
1: ale głównie forsowany, jak rozumiem, przez Koalicję Obywatelską.
0: Który kontynuowałby dotychczasową myśl pana Miszalskiego.
1: No, Rafał Sonik się jeszcze nie zdecydował i w rozmowie z Manny.pl powiedział, że nie wiem jeszcze, czy akurat prezydentura jest najlepszym rozwiązaniem. W tej chwili byłoby to moim zdaniem koniunkturalne. Ci, którzy zasiali wiatr, niech sobie zbiorą burzę.
0: Życie to gra. Ale to byłoby bardzo wygodne dla Koalicji Obywatelskiej, bo gdyby pan Sonik przegrał, to myślę, że wtedy by mogli łatwo zdjąć odium porażki, bo to jednak nie polityk, bo próbowali i tak dalej. To myślę, że bardzo rozsądne byłoby politycznie rozegranie tej sytuacji.
1: No kandydatką Lewicy jest, tak jak się można było spodziewać, Daria Gosek-Popiołek. No podobno popularna w Krakowie.
0: Dwie ręce usiąść, żeby zagłosować za kimś z Lewicy, w związku z tym
1: nie spodziewałem się, że pan zagłosuje za kimś z Lewicy, kimkolwiek by ta osoba była. Rozumiem, że zawsze pan zagłosuje za kolegą. A dlaczego Konfederacja tak nie lubi i nie szanuje artystów?
0: Ja osobiście bardzo szanuję. Rozumiem, czym jest dobra muzyka. Sam gram na instrumentach, o czym pani redaktor wie. Mhm. Więc nie każda osoba, która lubi sztukę...
1: A czujesz pan artystą?
0: Nie, ale fraszkę Kochanowskiego pewnie pani redaktor powiedział, ale to nie czyni mnie artystą. To, że potrafię, czy pani na przykład zakładawszy, potrafię grać na jakimś instrumencie, nie czyni pani artystą, chyba że to robi pani wybitnie.
1: No, grałam w przeszłości na instrumencie, a żeby to było wbite, to niestety nie. Gdyby było, to pewnie byłabym artystką.
0: Może zdaniem kogoś w Ministerstwie Kultury, gdyby się pani ubiegała na przykład o dopłatę do ZUS-u, byłaby pani uznana.
1: Tutaj sobie tak to dziwkujemy, no ale pana lider Konfederacji Sławomir Mający napisał tak, no nie zgadzam się z tym, żeby ludzie zarabiający najniższą krajową płacili na emerytury nierobów. No naprawdę, serio, nierobów? Przecież przeszłość pokazuje, bliższa i dalsza, że byli tacy artyści niedoceniani przez współczesnych, już nie będę sięgać po takie nazwiska, chociaż właśnie, dlaczego nie? Zresztą w programie już wspominałam Van Gogh na przykład, to już takim absolutnie jest, można powiedzieć, no symbolicznym przykładem, że absolutnie niedoceniany za życia, umarł w nędzy. Tak na dobrą sprawę to, że jego sztuka zaczęła nabierać znaczenia, za tym stoi jego stała, jego szwagierka, żona jego brata, która się tym zajęła.
0: Zaczęła po prostu... Albo miał, albo nie miał mecenasów, miał kogoś, kto mu pomagał, ale i tak...
1: Nie, no pomagał przez całe życie jego brat. No dzięki temu on był w stanie w ogóle przeżyć, na dobrą sprawę.
0: Nie przyjmuję tej argumentacji, pani redaktor.
1: Ale nie był w ogóle doceniany przez współczesnych, a teraz jego dzieła oszukają.
0: Może na tym polega między innymi właśnie piękno sztuki.
1: No bo pana kolega Mędzen właśnie sugerował, że właściwie, no jeśli ktoś ma, produkuje taką sztukę, czy tak się nie, uprawia taką sztukę, która się świetnie sprzedaje, się podoba, no to generalnie może być artystą. A jak nie, no to się nie nadaje generalnie. powinien się w ogóle absolutnie zmienić
0: swój zawód. Ten pomysł pani minister kultury jest absolutnie kuriozalny. Myślę, że można by, pewnie jest kilka poważnych zarzutów. Jednym z pierwszych zarzutów, które ja stawiam, to jest zaproponowanie rozwiązania, które jest niesprawiedliwe społecznie. A dlaczego na przykład nie pomyśleć, żeby robić dopłatę dla kogoś, kto, nie wiem, naprawia zegarki albo...
1: Ale dopłacamy do górników, dopłacamy do rolników.
0: To mówimy zupełnie o innych sytuacjach, bo nie słyszałem o takiej sytuacji, że jakiegoś górnika nie stać na to, żeby płacił swojego ZUS-u. My mówimy o jakimś systemowym podejściu i
1: no, ale jeśli ktoś zarabia, jeżeli ktoś zarabia na poziomie niewiele... Na poziomie na wiele...
0: Pani redaktor, ja znam wiele
1: nieregularnie,
0: osób... Nieregularnie. Ja znam
1: na
0: wiele osób, które nie są artystami.
1: I to są umowy nieozusowane, no to przepraszam
0: redaktor,
1: bardzo.
0: Ja znam wiele osób, które nie zarabiają na tyle, żeby się, krótko mówiąc, utrzymać, a jeżeli się już utrzymują, to żyją od pierwszego do pierwszego. Znam wiele osób, które jeżeli nie są w stanie utrzymać swojej rodziny, to idą do dodatkowej pracy.
1: Czyli pana zdaniem, jeśli ktoś się czuje artystą i nie jest w stanie z tego swojego artyzmu wyżyć, to powinien po prostu zatrudnić się na przykład... w sklepie, na kasie.
0: Moim zdaniem, jeżeli ktoś jest artystą, jakkolwiek będziemy to słowo definiować, jest w stanie się utrzymać, sprzedać wystarczającą liczbę płyt albo sprzedać jakiś obraz, to utrzymuje się sam. W sytuacji, jeżeli ktoś tworzy sztukę, jakkolwiek ją będziemy definiować, a będą to definiować politycy, to jeżeli nie ma tych pieniędzy, no to musi niestety, ale ten swój portfel rodzinny w jakikolwiek sposób zapełnić, więc być może opcja pójścia do dodatkowej pracy jest tym, po co sięgają wszyscy politycy.
1: Tylko można nie mieć potem czasu na uprawianie swojej sztuki, a poza tym chodzi to o tych artystów, którzy zaczynają, albo pracują naprawdę w jakichś ośrodkach kultury.
0: Panie redaktor, jeżeli ktoś zaczyna, to nie sądzę, że od razu ma 100 koncertów rocznie, to raczej właśnie ma pojedyncze te koncerty, w związku z tym musi ćwiczyć w wolnych chwilach, ale być może ma również, jestem przekonany, że ma wolne czas na to, żeby iść po prostu do innej pracy, która mu zapewni braki w swoim budżecie i taka osoba może funkcjonować. A jeżeli że będzie świetnym artystą i ludzie uznają, że to jest rzeczywiście sztuka, na którą warto iść, albo za bilety warto zapłacić, żeby taką sztukę zobaczyć, czy to będzie teatr, czy to będzie telewizja, czy to będzie jakiś koncert, no to wtedy...
1: Ale to miałoby, te nowe przepisy miałyby objąć zaledwie 20 tysięcy osób. I w ciągu 10 lat to pochłonęłoby 3 miliardy złotych. W ciągu 10 lat.
0: Dobrze, no naprawdę nie zgadzam się z tym, żeby ktoś oceniał to, czy ktoś jest artystą, czy nie. Przerabiałeś mu Jasia Kapelę, naprawdę jakby ten temat jest...
1: No ale to jest jedyny przykład taki naprawdę. No Jasia Kapela ma być po prostu symbolem.
0: Van Gogh też jest jednym przykładem, który pani się podała. Ale pani redaktor, jest kuriozalny. Widziała pani sondaże, z pewnością widzieliście państwo sondaże, jak w ogóle Polacy zareagowali na ten, na
1: tak,
0: ten pomysł.
1: Tak, widziałam, 74% badanych uważa, że artyści nie powinni otrzymywać tego typu wsparcia od państwa.
0: No, ja pani zdradzę razie... nawet to, że są politycy z obecnej koalicji rządzącej, którzy uważają ten pomysł za idiotyczny, ale i tak zagłosujemy, dlatego że potem nie będą na pierwszym, drugim czy na trzecim miejscu na liście
1: wyborczej. Tak, tak, no tak mówi, tak?
0: Zaskoczona pani jest?
1: Ale oni tak pod imieniem i nazwiskiem?
0: No, kiedy rozmawiali ze mną, to pod imieniem i nazwiskiem.
1: No rozumiem, no ale no, tutaj była na przykład Anna Maria Żukowska, no też była dość taka sceptyczna. Ona mówiła raczej, że sprawę rozwiązałoby to, gdyby umowy zlecenie, umowy o dzieło były zusowane to czego dąży lewica, czy też dążyłaby lewica, czy też chciałaby lewica.
0: Pani redaktor, dobrobyt bierze się z pracy. Jeżeli ktoś ma pracę, która nie przynosi mu wystarczającej liczby pieniędzy i nie jest w stanie ktoś siebie utrzymać i swojej rodziny, to musi znaleźć jakąś alternatywną pracę albo zmienić pracę. To jest okrutne, ale tak działa rynek, jeżeli i tak działa nasza codzienność. Jeżeli ktoś idzie do pracy i jej nie lubi, to czasami musi iść do innej, do której jest zmuszony pójść, gdzie więcej zarobi. Być może ją będzie mniej lubił, ale praca jest po to, żeby poza satysfakcją dawał również pieniądze. Jeżeli nie ma tych dwóch czynników, no to logicznym jest, że trzeba coś w swoim życiu zweryfikować. Jest, myślę, że tyle możliwości, gdzie utalentowani artyści mogą korzystać z jakiegoś wsparcia już państwa, przecież to nie jest tak, że oni jakby żyją w oderwaniu rzeczywistości, że naprawdę apeluję, żeby nie rozdawać kolejnych pieniędzy, bo poza artystami jest jeszcze całe państwo, które musi funkcjonować.
1: Ale oni nie dostają tych pieniędzy przecież do ręki. To jest po prostu na poczet przyszłych składek emerytalnych po prostu. No.
0: Panie redaktor.
1: Na poczet przyszłych emerytów. No.
0: Zakładam, że się szanujemy w rozmowie.
1: No jak? No,
0: to jest
1: drugi raz,
0: jak się pani bierze pod włos. No przecież pieniądze nie biorą się z powietrza.
1: No oczywiście, że nie. No biorą się oczywiście z naszych podatków, że
0: jeżeli ktoś, jeżeli ja będę się dorzucał do kogoś, no to do mnie się musi też ktoś dorzucić, a jeżeli ktoś nie będzie chętny się dorzucić, to będę to musiał wziąć z budżetu państwa. No to przecież jest logiczne.
1: Czyli
0: jesteśmy nieprzejednani tutaj.
1: No to właśnie widzę generalnie, że to absolutnie...
0: Jak i większość się... Polaków, za co bardzo dziękuję.
1: Na 74%, czyli rzeczywiście wasza narracja się bardzo spodobała.
0: To może po prostu zdrowy rozsądek.
1: To jeszcze poproszę komentarz, bo unijny fundusz na rzecz pokoju został odblokowany i Węgry wycofały swoje weto. W związku z tym pieniądze też popłyną na wsparcie wojskowe dla Ukrainy, ale też będą zwroty kosztów dla państw członkowskich.
0: Unia nie ma swoich pieniędzy. Jakiekolwiek przepływach pieniężnych mówimy, czy w jedną stronę, czy w drugich, Unia nie produkuje niczego, w związku z tym to są cały czas nasze pieniądze, więc przekładanie z pustego w próżnię to jest tylko i wyłącznie mącenie i manipulowanie opinią publiczną. Unia niczego nie produkuje, niech to wybrzmi.
1: Czyli znowu jest pan sceptyczny, rozumiem.
0: Absolutnie. Nie, jestem, myślę, że...
1: Ale Węgry tu odblokowały to, bo rzeczywiście Orban był tutaj hamulcowym przez wiele miesięcy.
0: Jestem posłem, który stara się myśleć nie tylko tu i teraz i o tym, co będzie za rok czy za dwa podczas wyborów, tylko mam świadomość, że mam również...
1: Nie, no niech pan nie mówi, że nie myślicie również o tym, co się wydarzy po prostu po wyborach i do wyborów.
0: Nie tylko myślę o tym, co będzie po wyborach. Każdy poseł myśli, co będzie w perspektywie najbliższych wyborów, bo byłby idiotą, gdyby o tym nie myślał. Jeżeli oczywiście mu zależy na tej swojej codziennej pracy i misji. Natomiast ja mam też świadomość, że mamy swoje dzieciaki, no i nie chcemy chyba ich potem zostawić z jakimś problemem finansowym, ale wiemy, że takie i tak będą.
1: Są jeszcze sensacyjne wyniki śledztwa Onetu i Gońca.pl w sprawie afery podkarpackiej. Nie wiem, czy pan zdążył doczytać.
0: Słyszałem,
1: że ukraińscy gangsterzy, którzy w swoich agencjach towarzyskich mieli nagrywać znanych polityków, biznesmenów, byli tak naprawdę płatnymi współpracownikami polskiego państwa, polskich służb. I że to wszystko, co do tej pory wiedzieliśmy na temat tak zwanej afery podkarpackiej, to jest po prostu no, pewna mistyfikacja podtrzymywana przez polskie służby.
0: Jeżeli w tej sytuacji uczestniczyli agenci nasi i nasze służby, było to pod pełną kontrolą państwa i służby robiły to w sposób profesjonalny, zawaluowany dla większości Polaków, ale być może był jakieś drugie, trzecie czy czwarte dno, o których Polacy nie wiedzą, to na pierwszy rzut oka nie będę niczego krytykować. Natomiast to, co by mnie uspokoiło, to na pewno przyjrzenie się sprawy przez prokuratora i przez prokuratora generalnego i przez szefa MSWiA.
1: Waldemar Żurek już zapowiada, tak.
0: I warto by było na ten temat porozmawiać i przyjrzeć się sprawom.
1: No bo w ramach tego układu Polska latami pozwalała zarabiać tym Ukraińcom na prostytucji. No to jednak tak, jest to krzywdzenie.
0: Etycznie to jest absolutnie ofiar. W mojej ocenie haniebne i złe, natomiast jestem w stanie, nie mówię o tej konkretnej sytuacji, ale jestem w stanie zrozumieć sytuację, że służby państwa podejmują decyzje niezrozumiałe dla wyborców, jeżeli za tym stoi na samym końcu interes i bezpieczeństwo państwa. Ale nie wiem, czy w tym miejscu i wobec tej afery możemy o takiej sytuacji.
1: Nie, no można się zastanawiać jednak i myślę, że to jest pytanie zasadnych najbardziej, czy przyzwolenie na wieloletnie krzywdzenie ofiar bezprecedensowo, w związku z tym przekroczono granicę.
0: W mojej ocenie tak. Chyba, że jest coś, o czym nie wiemy.
1: I pytania są od słuchaczy. Środowisko Konfederacja nagłaśnia sprowadzanie imigrantów z Afryki, z Indii czy z krajów muzułmańskich. I co zamierzacie po wyborach zrobić z tymi, którzy już są w naszym kraju? Czy będziecie domagać się wydalenia takich osób, czy po prostu jesteście populistami, którzy grają pod nastroje na prawicy?
0: To, żeby to było jak najbardziej merytoryczne, nie uciekam od odpowiedzi, natomiast jest ponadgodzinny program, który się pojawił kilka tygodni temu. Jest to jeden z elementów projektu 27 Sławomira Mentzena. Tam jest cały jeden odcinek, który jest poświęcony bezpośrednio dokładnie tej sytuacji. Można sobie odsłuchać, żeby potem nie wyciągnąć z kontekstu jednego czy dwóch zdań i zobaczyć, jak wygląda obecnie pomysł nasz w rozumieniu osób, które są zjednoczone wokół Sławomira Mentzena i jak podchodzimy do tematu migracji. To, o czym mogę zaświadczyć, ale zaświadczę to za siebie, ponieważ no, to jest zawsze pewne. Na pewno cokolwiek mówimy o migracji, mówimy to z troską i nie ma tam populizmu.
1: Czy to prawda, że po dojściu do władzy będziecie chcieli zamienić wszystkie komórki ścigające mowy nienawiści tworzone przez ministra Żurka w komórki do ścigania pedofilii?
0: Pierwszy raz słyszę, to ciekawe.
1: I Mariola pyta jeszcze, jeżeli dojdziecie do władzy, to czy obiecujecie znaleźć pieniądze na wybudowanie Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej, na które obecnie Ministerstwo Kultury nie ma pieniędzy, ponieważ są, jak słyszymy, ważniejsze projekty?
0: będę jednym z posłów, jeśli wyborcy zdecydują, że Konfederacja będzie częścią koalicji rządzącej. Będę jednym z posłów, który na pewno będzie zabiegał o to, żeby ci, którzy zginęli na Wołyniu i dotychczas nie doczekali się pochówku, żeby byli w sposób honorowy uczczeni. I proszę mi wierzyć, w Konfederacji są politycy, którzy rozumieją, co znaczy pamięć wołyńska.
1: To mnie jeszcze zainteresowała ta informacja, że jest nowa ustawa o osobistych kontach inwestycyjnych, która wejdzie w życie od 1 stycznia. No, na razie jest projekt przyjęty przez rząd, skierowany do Sejmu i wszystkie aktywa zgromadzone na tych osobistych kontach inwestycyjnych powyżej limitów 100 tysięcy i 25 tysięcy złotych miałoby być objęte nowym podatkiem o wartości aktywów. Jest już podatek belki.
0: No tak, to teraz trochę zdradzę kulis. Jadąc do pani redaktor, musiałem wyjść z klubu, który właśnie trwa. I
1: na ten temat rozmawialiście?
0: Wyszedłem dokładnie w momencie, kiedy rozpoczęliśmy debatę na temat tej ustawy, więc nie chcę teraz się wypowiadać, bo no, nie uczestniczyłem w dyskusji, ale z pewnością zagłosujemy tak, jak zagłosować powinniśmy, czyli ze zdrowym rozsądkiem. Ale muszę usłyszeć i przejrzeć tą ustawę.
1: Ale rozumiem, że jesteście za wprowadzeniem jakichś dodatkowych oszczędności.
0: Zamiast czytać ustawę, przyjąłem do pani redaktor.
1: No.
0: Takie kulisy. Nie.
1: No, ale rozumiem, że w takim razie ta sprawa was jakoś tam, nie wiem, wzburzyła?
0: Jest dużo...
1: Czy macie do tego zastrzeżenia? No bo rozumiem, że jakaś na początku tej dyskusji pan był, tak? Że posłowie Konfederacji mają tutaj jakieś zastrzeżenia.
0: Jeżeli ustawa miałaby doprowadzić do uproszczenia i obniżenia podatków, to nie ma tam nic zaszytego, a ten rząd już kilka razy zasunął z takich zaszyć, to oczywiście, że taką ustawę będziemy popierać, ale ponieważ to jest ustawa finansowa, no to instynkt mi podpowiada, że być może jest jakieś drugie dno, więc muszę najpierw przeczytać, żeby odpowiedzieć nie populistycznie, ale merytorycznie.
1: No byłby to kolejny podatek od oszczędności, oprócz tego, że jest podatek belki, który zresztą obiecywano, że ten podatek zostanie zniesiony. No jakoś został zniesiony, bo ja może sobie nie przypominam. No,
0: to możemy potwierdzić, że nie.
1: To może proszę odświeżyć mi pamięć, może coś mi umknęło, bo rzeczywiście tyle się dzieje, że można mieć... Można się czasami po prostu, coś może po prostu umknąć.
0: Instynktownie jest tak, że jak my czytamy jakikolwiek artykuł, bądź jakąś wypowiedź, mamy komentować obecnego rządu i ktoś mówi, że będzie obniżał podatki, to za chwilkę od razu nam się zapala czerwona lampka z informacją, dobrze, to tutaj obniżamy, a gdzie w tym momencie będzie podwyżka podatków.
1: No zobaczmy.
0: Ale
1: no,
0: jesteśmy czujni na tym punkcie.
1: Rozumiem. No tutaj czytam, że pierwotne uruchomienie OKI przewidywane było na 1 lipca tego roku. No ale będzie w takim razie jest jakieś opóźnienie. No to tyle. A oglądał pan mecze w wykonaniu Mai Chwalińskiej?
0: Nie.
1: Nie oglądał pan?
0: Nie.
1: Nie był pan zainteresowany sukcesem naszej zawodniczki?
0: Byłem bardzo zainteresowany, ale przygotowywałem się między innymi do tego posiedzenia i wolałem zamiast oglądać mecz, przytulać się do mojej córki, której ostatnio mało czasu poświęcam.
1: Czyli tenis to nie jest pana jakaś...
0: Córka wygrała.
1: Okej, okay, rozumiem.
0: Ale trzymałem kciuki.
1: No to no, chyba wszyscy trzymaliśmy kciuki. Maja Chwalińska jest już w Polsce.
0: No
1: zobaczymy, czy wystartuje
0: sukcesu
1: na Wimbledonie, czy nie, bo są jeden z jej byłych trenerów chyba odradza jej startu na Wimbledonie, ponieważ jednak udział w tym turnieju na Roland Garros kosztował ją po prostu mnóstwo pracy.
0: Tenis to jest
1: była kwalifikantką, więc no...
0: I bardzo ciężki sport. Jak ktoś kiedyś grał, to wie, że to jest ciężki sport, więc tym bardziej się cieszę z jej sukcesu i gratuluję bardzo.
1: Ale też Maja Chwalińska sobie świetnie radzi w mediach, znakomicie sobie radzi. Była
0: a,
1: też
0: proszę,
1: gościnią takiego studia tam urządzonego przy kortach. No, rozmawiała między innymi z Johnem McEnroe, absolutnie w ogóle nie miała żadnych kompleksów.
0: A to bardziej się,
1: z Andrea Gassi również. Także naprawdę...
0: tej klasy.
1: Bardzo dziękuję. Z nami był Grzegorz Płaczek, szef klubu Konfederacji, który opuścił ten klub, żeby być tutaj w tym zamieszku.
0: I teraz wracam na klub.
1: No tak, rozumiem. I wtedy pan się dowie, generalnie, co zrobicie w sprawie tych ewentualnych opodatkowania tego...
0: Proszę patrzeć, jak będziemy głosować.
1: ...osobistych kont inwestycyjnych. Bardzo dziękuję. Życzę dobrego wieczoru.
0: Dziękuję wzajemnie.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Gorące przyjęcie zgotowali wczoraj Maji Chwalińskiej polscy kibice, którzy tłumnie pojawili się w hali przelotów warszawskiego lotniska imienia Fryderyka Chopina. Wszyscy byli zachwyceni postawą naszej tenisistki podczas turnieju French Open.
1: Jestem zachwycony ją grą, sukcesem, który jest niewyobrażalny. Mam nadzieję, że najbliższy finał Wimbledonu będzie grała z Igą Świątek.
2: Wydaje się bardzo ciepłą osobą, miłą, sympatyczną, taką uczynną, też spokojną, co też imponuje.
3: Nawet zakłopotana tak naprawdę tą sławą, która teraz ją dopadła.
0: Dzięki dotarciu do finału French Open Maja Chwalińska awansowała w światowym rankingu o 93 pozycje, obecnie zajmuje miejsce 21. Jest jej kolejnym turniejem, będzie wielkoszlemowy Wimbledon. Kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła prezydentowi opinię w sprawie odebrania tego orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Na decyzję Karola Nawrockiego musimy jednak poczekać. Jak przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, Karol Nawrocki zdecyduje w odpowiednim czasie. Tłem sprawy jest nadanie przez Zełenskiego jednej z jednostek wojskowych Ukrainy imienia bohaterów UPA. A w Hucie Pieniackiej w Ukrainie są już ekipy, które dziś zaczną poszukiwania miejsc pochówku szczątków Polaków. To połączone zespoły ekspertów z Ukrainy i Polski mają odnaleźć i udokumentować miejsca spoczynku ofiar zagłady w 1944 roku. W Hucie Pieniackiej miało zginąć około 850 Polaków. Za złamanie sankcji na Rosję 20 milionów złotych kary. Tyle musi zapłacić firma ze Śląska, która sprzedawała do Rosji luksusowe samochody i motocykle. W sumie prawie 180 pojazdów za łączną kwotę 19 milionów euro. Skarbówka wymierzyła firmie maksymalną możliwą karę. Jedna osoba zginęła, druga walczy o życie po wypadku szybowca w Bielsku Białej. Wczoraj po 19:00 maszyna, która wykonywała lot szkoleniowy, spadła na płytę lotniska sportowego. Na miejscu zginęła 35-letnia kursantka, a instruktor w stanie ciężkim trafił do szpitala. W lipcu i sierpniu globalne rynki ropy naftowej mogą wejść w tak zwaną czerwoną strefę. To stan skrajnego niedoboru rynkowego przy kurczących się rezerwach strategicznych. Ostrzega przed tym Międzynarodowa Agencja Energetyczna. Szybko kurczące się zapasy ropy zbiegną się z początkiem szczytowego letniego zapotrzebowania na paliwa. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
4: Według prognoz globalna podaż może spaść o prawie 4 miliony baryłek dziennie. Międzynarodowa Agencja Energetyczna szacuje, że globalny deficyt ropy wyniesie średnio prawie 1 800 000 baryłek dziennie. Na razie uwalniane rezerwy ropy naftowej i paliw gotowych oraz nadwyżka z zeszłego roku chronią nas, konsumentów, przed brakiem paliwa, mówiła mi analityk rynku z BM Reflex Urszula Cieślak.
5: Jednak każdy kolejny tydzień będzie uszczuplał ten poziom zapasów.
4: W ostatnich dniach odnotowany został większy od oczekiwanego spadek zapasów ropy na rynku amerykańskim. Strategiczne rezerwy ropy naftowej są najniższe od stycznia 2024 roku. Mateusz Szkudlarek, Radio Z. No,
0: u nas pod koniec tygodnia ma zapaść decyzja, co dalej z programem wspierającym kierowców. Na razie obowiązuje do połowy czerwca, a dziś paliwo będzie tańsze niż wczoraj. Jak przekazał minister energii, litr 95 maksymalnie ma kosztować 5,93, a oleju napędowego 6,45. Ratownicy WOPR jak co roku apelują o ostrożność nad wodą. Na Mazowszu powstało ponad 100 czarnych punktów wodnych w miejscach, w których kąpiel może być szczególnie niebezpieczna. Nie wchodźmy do wody po alkoholu i zwracajmy baczną uwagę na najmłodszych, mówi ratownik legionowskiego WOPR-u Robert Rodziewicz.
6: Nie można ślepo zachłysnąć się piachem, wodą i słońcem i nie zwracać uwagi na swoje dzieci, bo te dzieci są wszędzie. Przykład zaginionego dziecka na plaży to jest tylko trochę strachu dziecka i trochę strachu rodziców, ale wtedy, kiedy ginie w wodzie, to nie ma większej tragedii.
0: W ubiegłym roku w całym kraju utonęło prawie 300 osób. W jeziorach przybywa plastiku. Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego alarmują, że takich mikrozanieczyszczeń jest coraz więcej. Mają na to dowody po zbadaniu wybranych akwenów w Polsce, na Litwie i na Łotwie. O szczegółach reporter Radia Z Krzysztof Grzędzielski.
7: Na zanieczyszczenie mikroplastikiem najbardziej narażone są popularne wśród turystów jeziora lub znajdujące się wokół terenów zurbanizowanych. Spływają do nich z okolic cząstki zużytych opon, nawierzchni drogowych czy odpadów plastikowych pozostawionych w pobliżu wody. Do tego dochodzą syntetyczne włókna włókna pochodzące głównie z prania ubrań i ścieków, które łatwo trafiają do wody. Same jeziora są wrażliwe na takie zanieczyszczenia, bo woda krąży w nich wolniej niż w rzekach. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
0: Największe ilości mikroplastiku w jeziorach gromadzą się na dnie zbiornika i mogą pozostawać tam przez wiele lat. Komitet Polityczny PiSu zbada stowarzyszenie byłego premiera Mateusza Morawieckiego, zapowiadał w Radiu Z wiceprezes partii Mariusz Błaszczak. Podkreślał jednocześnie, że politycy PiSu mogą działać w stowarzyszeniach, jeśli te mają charakter ekspercki, a nie konkurencyjny wobec partii.
8: Jest zasadnicza różnica między partią w partii, na co nie ma akceptacji, a stowarzyszeniem o charakterze eksperckim. I sądzę, że stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego będzie stowarzyszeniem eksperckim.
0: Gość Radia Z dodał, że Komitet Polityczny PiS zajmie się nie tylko stowarzyszeniem Morawieckiego, ale wszystkimi stowarzyszeniami powstałymi w ramach partii. Burmistrz Radzionkowa na Górnym Śląsku prosi prezydenta Karola Nawrockiego o przyspieszenie procedur w sprawie przyznawania medalu za 50 lat małżeństwa. W Radzionkowie, nie doczekawszy uhonorowania, zmarło kilka osób. Czekali prawie 2 lata na medal. To im się po prostu należy, mówi Radio Z burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor.
9: Są w takim wieku, że wymagany jest dla nich ogromny szacunek i czekanie 1,5 roku, rok czy 2 lata, no jest brakiem szacunku, powiem bardzo delikatnie. Są to procedury administracyjne, więc nie wymagają jakichś specjalnych uznaniowości, kapituły. Wystarczy sprawdzenie karalności i my dokumenty przesyłamy wszystkie.
0: W samym województwie śląskim na odznaczenia czekają tysiące par. Do Radzionkowa dopiero teraz dotarły medale z wniosków z października 2024 roku, czyli złożone jeszcze za kadencji Andrzeja Dudy. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z. Zaprasza Bogdan Rymanowski.
11: Dzień dobry, a ja dzisiaj będę odbijał piłeczkę z Mariuszem Błaszczakiem, byłym wicepremierem i ministrem obrony, szefem klubu PiS. Witam serdecznie, panie ministrze. Na początek krótka piłka. Czy Polska powinna blokować wejście Ukrainy do Unii Europejskiej? Tak czy nie?
12: Z banderyzmem tak.
11: Czyli blokować.
12: Jeżeli wciąż ideologia banderyzmu będzie powszechna na Ukrainie.
11: Zapraszam państwa do udziału w naszej sądzie. Wystarczy wejść na radioz.pl, kliknąć i wyrazić swoje zdanie. A jak długo mamy blokować wejście Ukrainy do Unii Europejskiej? Kiedy tak naprawdę powinniśmy odblokować?
12: Przede wszystkim musimy się kierować polskimi interesami, więc w związku z tym po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, jest bardzo wiele wyzwań dotyczących rywalizacji polsko-ukraińskiej, na przykład w dziedzinie rolnictwa. Musimy zadbać o polskie rolnictwo. Wejście Ukrainy do Unii Europejskiej z tymi agroholdingami, czyli przedsiębiorstwami, które zajmują się produkcją rolną, spowodowałoby zniszczenie polskiego rolnictwa, więc trzeba zadbać pod tym kątem również o polskie rolnictwo. To jest wiele wyzwań, ale rzecz ta pierwsza, podstawowa, z banderą Ukraina do Unii Europejskiej nie może wejść.
11: Czyli czego pan żąda od prezydenta Zełenskiego? Co powinien zrobić? Rozumiem, że powinien wycofać się z nadania tej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
12: Przede wszystkim Ukraina musi stanąć w prawdzie. UPA była organizacją zbrodniczą, dopuściła się ludobójstwa na Polakach zamieszkujących Wołyń, a więc trzeba stanąć w prawdzie. Trzeba zadośćuczynić również rodzinom pomordowanych, bestialsko pomordowanych. Ukraina przecież może sobie z łatwością znaleźć pozytywnych bohaterów swojej niepodległości.
11: Jak widać, nie do końca. Mieliście kilka lat, kiedy wybuchła, jeśli chodzi o wasze rządy, kiedy wybuchła wojna. Dlaczego tych żądań wtedy nie stawialiście? Dlaczego rząd PiSu nie doprowadził do tego, o czym pan mówi?
12: Wtedy tak sytuacja się nie przedstawiała. Wtedy toczyła się wojna. Teraz też się toczy, ale to był pierwszy etap wojny. Putin zakładał bardzo szybkie opanowanie Ukrainy. Celem Polski jest nasza niepodległość. Wszyscy pamiętamy dokładnie przestrogę świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego, kiedy w sierpniu 2008 roku prezydent w Tbilisi mówił: dziś Gruzja, jutro Ukraina, potem państwa nadbałtyckie, a potem Polska. zostaną zaatakowane przez Putina, jeżeli nie zostanie postawiona tama tym działaniom.
11: Rozumiem, czyli nie było w jakimś sensie wyjścia, ale dzisiaj mamy konkretne decyzje. Dzisiaj posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Czy order ten powinien zostać odebrany prezydentowi Zełenskiemu?
12: Powinien zostać odebrany.
11: Ale czy to właśnie nie jest zaprzeczenie polityki świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego?
12: Nie jest.
11: A pamięta pan, kiedy prezydent Juszczenko nadał Stepanowi Banderze tytuł bohatera Ukrainy, Lech Kaczyński, mimo że to skrytykował, nie odebrał mu orderu.
12: Ale proszę zwrócić uwagę, że chodzi o sytuację, która dziś ma taki oto wymiar, oddziały, i to nie byle jakie oddziały, tylko te pierwszoplanowe oddziały ukraińskie noszą nazwę, ten jeden oddział wojsk specjalnych, flagowy oddział, nosi nazwę tak zwanych bohaterów UPA. To nie byli bohaterzy.
11: Ale sądzi pan, że gdyby żył dzisiaj Lech Kaczyński, zrobiłby to samo, co Karol Nawrocki?
12: Jestem o tym przekonany. Zresztą trzeba też bardzo mocno podkreślić, że pan prezes Jarosław Kaczyński jeszcze podczas spotkania z Poroszenką, czyli poprzednikiem Zełenskiego, mówił właśnie w ten sposób, że z banderyzmem Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie.
11: To może
12: Polska stanie
11: błąd popełnił prezydent Andrzej Duda. Może nie powinien był nadawać tego orderu.
12: To też była inna sytuacja. Inna zupełnie sytuacja.
11: Ale dzisiaj i 2 lata temu, 3 lata temu Ukraina wciąż walczy z Rosją.
12: Tak, walczy z Rosją. No, zmieniła się polityka Ukrainy i nasz rząd Prawa i Sprawiedliwości już to dostrzegł w 23 roku i zareagowaliśmy, chociażby wprowadzając embargo na import zboża ukraińskiego do Polski. To był kwiecień 23 roku. Była taka konferencja programowa Prawa i Sprawiedliwości w Łysych. Mówił o tym wtedy pan prezes Jarosław Kaczyński. Wprowadziliśmy rzeczywiście.
11: Zostawmy przeszłość, wybierzmy przyszłość. Po wizycie Kiryła Budanowa, prawej ręki Zełenskiego w Polsce, Wirtualna Polska podała, że Ukraińcy myślą o zmianie nazwy tej jednostki wojskowej z imienia bohaterów UPA na bohaterów UPA walczących ze Związkiem Sowieckim. Czy powinniśmy przystać na taki kompromis?
12: Nie sądzę, żeby to był dobry kompromis. Dlaczego? Dlatego, że UPA była organizacją zbrodniczą. Nacjonaliści ukraińscy dopuszczali się zbrodni, to okrutnych zbrodni na Polakach, a więc było to ludobójstwo, bo nasi rodacy byli mordowani dlatego, że byli Polakami.
11: Ale Ukraińcy wykonali kolejny gest wobec Polski, bo zgodzili się na ekshumację w 2 kolejnych miejscach.
12: To jest obowiązek. Jest to żadne gesty, to jest obowiązek. To jest obowiązek. Jeżeli chcemy, a chcemy mieć dobre relacje z naszymi sąsiadami, no to te relacje muszą być oparte na prawdzie. Muszą być oparte na prawdzie.
11: Przemysław Czarnek domaga się dymisji całego rządu za słowa wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego. Czy to nie jest absurdalne żądanie?
12: Z całą pewnością.
11: Przecież żaden rząd nigdy nie podaje się do dymisji za nawet niefortunne słowa swojego ministra.
12: Nie, ale popatrzmy,
11: o co wam chodzi?
12: Popatrzmy na działania rządu Donalda Tuska. To jest fatalny rząd.
11: Ale Donald Tusk, nie wiem czy pan wie, 2 dni temu poparł odebranie orderu Orła Białego Zełenskiemu.
12: Wie pan, w 2006 roku Donald Tusk małżeństwo sakramentalne zawierał w kampanii wyborczej.
11: Ale co ma piernik do wiatraka?
12: To, że Donald Tusk zmienia zdanie, bo patrzy na to, jakie jest poparcie dla określonych działań w sondażach i się dostosowuje. On jest niczym kameleon. On skórę zmienia, ale to jest retoryka.
11: Ale ja myślałem, że
12: Donald Tusk
11: wykorzysta okazję i chociaż raz pochwali premiera Tuska, który gra razem z prezydentem Nawrockim w tej sprawie.
12: Wie pan, ja w ciągu ostatnich dni rozmawiałem trochę z ludźmi, których spotkałem nad morzem, nad Bałtykiem. Skarżyli się na to, że nie mogą się dostać do lekarza. To jest rezultat rządów Donalda Tuska. Inaczej było za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tusk fatalnie rządzi. Ponad 50% Polaków negatywnie ocenia.
11: Ale rozmawiamy tutaj o polityce wobec Kijowa. I moje pytanie jest takie. Skoro Przemysław Czarnek, wasz kandydat na premiera, żąda dymisji całego rządu po tej wypowiedzi pana ministra Szeptyckiego, to jaki macie plan w tej sprawie? Macie jakiś scenariusz, czy to jest zwykła retoryka, że to są tylko słowa? słowa?
12: No, my pokazujemy, że pokazaliśmy zarządów Prawa i Sprawiedliwości, że można dobrze Polską rządzić, bo były pieniądze na zbrojenie. Przezbroiliśmy Wojsko Polskie.
11: Ale czy będzie jakiś plan? Macie scenariusz, nie wiem, konstruktywnego wotum nieufności?
12: Ależ my przecież składamy wnioski o wotum nieufności w najbliższe posiedzenie Sejmu. Będzie wniosek o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji za jego indolencję, za jego niesprawność, za rozporządzenie, które dotyczy transkrypcji małżeństw homoseksualnych, które jest sprzeczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. My pokazujemy opinii publicznej, że jest alternatywa wobec fatalnego rządu.
11: No dobrze, ale czyli nie ma konkretów dotyczących odwołania całego rządu czy też premiera na razie? Nie ma takich planów PiS?
12: Konkret już będzie omawiany w najbliższą środę. To będzie odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Problem polega na tym, że wciąż w polskim Sejmie jest większość, która gwarantuje złe rządy Donalda Tuska. Odwołujemy się, pokazujemy. Pokazujemy tym koalicjantom. Wspomniał pan o PSL-u. PSL różne rzeczy opowiada, ale jakoś tak tego Tuska się boją i mówią mu jawol i ciągle przy nim stoją, co świadczy o tym, że przykładają rękę do złych rządów w naszym kraju.
11: To teraz trzy krótkie piłki. Magda Sobkowiak lepszym premierem niż Donald Tusk, tak czy nie?
12: No, poznałem panią redaktor Magdalenę Sobkowiak swego czasu, pracowała w Polsacie i w TVP.
11: Byłaby lepszym premierem czy nie? Panie ministrze, proste pytanie. Tak czy nie?
12: Można powiedzieć, że każdy będzie lepszy niż Donald Tusk.
11: To kolejne pytanie. Darmowe lody dla wszystkich uczniów z czerwonym paskiem w całej Polsce. Tak czy nie?
12: Darmowe lody dla wszystkich. Może nagrody dla wszystkich tych, którzy chcą się uczyć. Jak najbardziej nagrody dla
11: Czyli nich. Tak.
12: Ja myślę, że tak. Trzeba promować tych, którzy chcą nad sobą pracować.
11: Karol Nawrocki bardziej niezależny niż Andrzej Duda. Tak czy nie?
12: No to jest... przede wszystkim na prezydenta Dudę patrzymy poprzez pryzmat dwóch
11: kadencji. To jest krótka piłka, tak czy nie?
12: Dudy, a prezydent Nawrocki rozpoczyna swoją prezydenturę.
11: Czyli za wcześnie na odpowiedź.
12: Za wcześnie.
11: A mamy już odpowiedź, jeśli chodzi o nasze pierwsze pytanie. Sondaż, czy Polska powinna blokować wejście Ukrainy do Unii Europejskiej? Tak, uwaga, odpowiada 64% uczestników naszej sondy. Nie, 36%. Przechodzimy teraz do internetu, a tam zapytam mojego gościa o to, czy wycofa się z życia publicznego.
12: Miłego dnia.
10: To jest gość Radia Z.
11: Komentarz do naszej sondy. Większość ma zdanie podobne jak pan. Myśli pan, że te nastroje antyukraińskie będą rosły?
12: To wszystko w ręku prezydenta.
11: Czy to nie jest niebezpieczne dla tych Ukraińców, którzy są w Polsce, a nie są niczemu winni, bo uczciwie pracują?
12: Ja jestem przekonany o tym, że my Polacy pokazaliśmy otwarte serce wtedy, kiedy należało. Przyjęliśmy przecież ponad 1 000 000 Ukraińców, uchodźców, wojennych, którzy, kobiet, dzieci, którzy uciekali przed wojną rozpętaną przez Putina. I to jest wielki gest i to było wspaniałe. I to zostało dostrzeżone na świecie, a więc my reagujemy jak należy. Natomiast problem jest po drugiej stronie. Wszystko w ręku prezydenta Ukrainy.
11: A dlaczego on to pana zdaniem zrobił?
12: Sądzę, że gra na takich złych emocjach, bo złe emocje też są wszędzie, w życiu są, w polityce także. I w ten sposób przygotowuje się do kampanii wyborczej. Myślę, że gdzieś tam zakłada to, że wojna się zakończy. Ona kiedyś się zakończy. Bardzo długo trwa wojna na Ukrainie.
11: I będą wybory, tak?
12: I sądzę, że już widać, pozycjonują się szczególnie byli dowódcy wojskowi, którzy przechodzą do polityki. I sądzę, tak zakładam, że w ten sposób próbuje zbudować sobie poparcie polityczne.
11: Dobrze, to teraz seria pytań od naszych słuchaczy. Grom 1945. Taki jest nick naszego słuchacza. Czemu, gdy pan słusznie brał kredyty z zagranicy na uzbrojenie dla wojska, to było dobrze, a gdy robi to dzisiejszy rząd, patrz safe, to jest źle. Czy nie widzi pan tutaj w tym hipokryzji?
8: Nie, nie widzę. I właśnie bardzo dobre pytanie, ciekawe pytanie. Potrzebna jest dłuższa odpowiedź na to pytanie. Zasadnicza różnica między kredytem safe, a kredytami komercyjnymi, które były brane za rządów Prawa i Sprawiedliwości, polega na tym, że safe jest mechanizmem politycznym. Jest mechanizmem politycznym. To jest tak, że musimy sobie odpowiedzieć, czy nos dla tabakiery, czy tabakiera dla nosa. Czy kredyty są same dla siebie, czy kredyty mają służyć pozyskiwaniu uzbrojenia. W przypadku rządu Prawa i Sprawiedliwości najpierw była decyzja Ministerstwa Obrony Narodowej, propozycja złożona przez Sztab Generalny, przez dowództwa wojskowe i potem Bank Gospodarstwa Krajowego, a więc wyspecjalizowana instytucja finansowa, szukała mechanizmu sfinansowania. A tu mamy odwrotnie. Mamy mechanizm finansowy, do którego są dobierane te inne elementy, które powinny być zasadnicze.
11: No dobrze, panie ministrze, panie premierze, ale prawda jest taka, że obecny wiceminister obrony, pan Cezary Tomczyk, mówi, że po tym, co ujawniła telewizja TVN24, po tym reportażu i po tym wszystkim, co pan zrobił, powinien pan się wycofać z życia publicznego, bo pan się skompromitował. Czy pan to zrobi?
8: No i co to jest warte, to co ten powiedział ten działacz partyjny Koalicji Obywatelskiej? Jakie jest przesłanie w tym?
11: Znaczy, on wymienia konkrety. Że w 2023 roku minister Błaszczak zawarł 4 kredyty na rynku koreańskim w wysokości, uwaga, 2,5 miliarda dolarów, 2,5 miliarda euro, 3,5 miliarda euro i 1,5 miliarda euro. Tylko w samym 2023 roku. Czyli tak naprawdę, rozumiem pana ministra Tomczyka, mówi, że pan robi dokładnie to samo,
8: nie,
11: co
8: no
11: oni.
8: Nie.
11: I mówi tak, jak ten człowiek, czyli pan, może chodzić dzisiaj po korytarzach sejmowych i odpowiadać na pytania, albo jak może spojrzeć w lustro po tak głębokiej hipokryzji?
8: Powiedziałbym, bardzo niemerytoryczna wypowiedź, hejterska, a różnica między sejfem i kredytami komercyjnymi, które przygotowywał Bank Gospodarstwa Krajowego, również na tym polega, że sejf jest programem politycznym ograniczonym do Unii Europejskiej, ma zaszytą warunkowość, czyli oznacza

0: Pospolitej i na siłę zawarł te kredyty, które są niekorzystne dla Polski. Dlaczego są niekorzystne? Ze względu na warunkowość właśnie. Ze względu na warunkowość, ze względu na to, że Bruksela, czytaj Berlin, w każdej chwili może zatrzymać te
1: Panie
0: pieniądze.
1: Panie premierze, takich wątpliwości nie ma człowiek, który jest krytykiem totalnym Donalda Tuska, Jan Rokita. Mówi, że w tej sprawie popełniliście gigantyczny błąd, bo to była bardzo tania pożyczka i trzeba było ją brać, bo polskie wojsko potrzebuje dzisiaj każdej pomocy, każdego miliarda euro.
0: Jeszcze różnica między naszą działalnością, a działalnością obecnego rządu na tym polega, że za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości dokonaliśmy przełomu, jeżeli chodzi o zdolności polskiego wojska. Przykłady. Czołgi Abrams i K2, obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa Wisła i Narew, czyli Patrioty i rakiety KAM, brytyjskie rakiety na polskich wyrzutniach. Lotnictwo F-35, zamówione za czasów rządów Prawa.
1: A mam panu zacytować wypowiedź żołnierza, to jest oficer z Inspektoratu Uzbrojenia, który mówi...
0: W jakim stopniu jest ten oficer?
1: Anonimowy. W rozmowie z Edytą Rzemłą w książce Armia w ruinie.
0: To ja bym radził
1: Pyta dystans. Pani o modernizację armii, czyli ulubione hasło pana ministra Błaszczaka i całej ekipy PiS? Ta cała ich modernizacja to była modernizacja pod kampanię wyborczą w 2023 roku, czyli papier i jeszcze raz papier.
0: Prawda, czołgi Abrams są, czołgi K2 są, artyleria rakietowa. Po 18 latach przerwy doprowadziłem do tego, że do Wojska Polskiego wróciła artyleria rakietowa, HIMARS i Chunmoo, czyli artyleria, która razi na odległość 300 kilometrów. To jest przełom. A co z tego sejfu zamówili? Hełmy zamówili? I tym się szczycą,
1: Panie
0: że
1: ministrze.
0: Na kredyt, który trzeba będzie spłacać, w euro jeszcze zawarty kredyt, hełmy zamówili, kamizelki kuloodporne. Ci ludzie zupełnie oszaleli.
1: Kolejne
0: Oni
1: pytanie.
0: Prowadzą do bankructwa naszą ojczyznę. I jeszcze sprawa zasadnicza. Dlaczego oni tak naciskali? Dlaczego Tusk zmusił Kosiniaka-Kamysza i Domańskiego do podpisania tej złej pożyczki, zadłużającej polskie społeczeństwo na dziesiątki lat, żeby utrzymać płynność finansową, bo finanse publiczne są w stanie rozkładu. Deficyt finansów publicznych jest drugi pod względem wysokości w historii III Rzeczypospolitej. Wie pan, kiedy był najwyższy? Za pierwszego Tuska, a teraz znowu za drugiego rządu Donalda
1: Kolejne
0: Tuska.
1: Pytanie.
0: Znowu rekord wysokości.
1: Kolejne pytanie, poproszę o krótkie odpowiedzi, bo chciałbym usatysfakcjonować większą liczbę naszych słuchaczy. Wolność Słowa pyta, w lutym 2023 roku składał pan kwiaty w Kijowie pod ścianą pamięci poległych na Ukrainie. Na zdjęciach na ścianie tuż obok pana widoczna była banderowska flaga. Dlaczego wtedy zamiast krytykować Ukraińców, że wskrzeszają kult Bandery, to krytykowaliście Polaków, którzy wytykali wam składanie kwiatów przy banderowskiej fladze?
0: Dziękuję, że wspomniał autor o tym, że obok była flaga banderowska. Ja składałem pod flagą ukraińską. Tam były zdjęcia poległych żołnierzy. I rzeczywiście obok była flaga banderowska.
1: No i co, nie poruszyło to pana?
0: Poruszyło. Mówiłem organizatorom, bagatelizowali.
1: Zwrócił pan im uwagę przed
0: Zwróciłem
1: czy po?
0: Zwróciłem uwagę po. No byłem zaskoczony, nie wiedziałem.
1: Co powiedzieli?
0: Bagatelizowali, że to historycznie, że ja mówię o tym.
1: A może trzeba było, panie ministrze,
0: ujęciu.
1: Może trzeba było powiedzieć tak, składam kwiaty pod miejscem pamięci, ale pod warunkiem, że nie będzie tam flagi banderowskiej.
0: Pan, to jest tak, że to organizatorzy organizują całą uroczystość, a więc ja nie wiedziałem wcześniej, że mamy do czynienia z taką sytuacją, ale zauważyłem i świadomie złożyłem w miejscu, w którym była flaga ukraińska, a były to zdjęcia, imiona, nazwiska żołnierzy, którzy polegli w walce z Rosją, w walce z Putinem. Natomiast mojemu odpowiednikowi zwróciłem na to uwagę, ministrowi obrony, a później zmienił się minister obrony. Kolejny minister obrony twierdził, poprzedni bagatelizował, mówił, że to jest historyczne ujęcie, że
1: Mówi
0: ma inne znaczenie
1: Reznikowie.
0: Natomiast kolejny Umerow twierdził, że on nie ma kompetencji, żeby w tej sprawie rozmawiać, ale stawiałem tą sprawę jasno.
1: No ale nic z tego nie wyszło, z pańskich protestów. One nie były nieskuteczne.
0: Proszę zwrócić uwagę na to, że dopiero musieliśmy

0: dojść do sytuacji, w której no, dziś mam nadzieję, że kapituła Orderu Orła Białego odbierze order prezydentowi Zełenskiemu, żeby pokazać, że Polacy tak oceniają tą sytuację.
1: I co dalej? Panie ministrze, odbieramy order Orła Białego Zełenskiemu i co dalej się dzieje? Czy powinna Polska wstrzymać pomoc dla Ukrainy i gospodarczą, i militarną?
0: Nam zależy na tym, żeby Rosja nas nie zaatakowała, więc nam zależy na tym, i tak zawsze było, historycznie rzecz ujmując, zawsze tak było, że lepiej mieć niepodległą Ukrainę za naszego sąsiada na południowym wschodzie niż Rosję. Mamy
1: konkretne
0: już
1: pytanie. Powinniśmy powiedzieć Ukraińcom, okej, będziemy wam nadal pomagać, ale wycofajcie się z kultu UPA. Czy powinniśmy stawiać taki warunek, jeśli chodzi o pomoc?
0: Ja myślę, że zasadnicza sprawa to jest taka, że Ukraina bez zgody Polski do Unii Europejskiej nie wejdzie, więc to jest takie...
1: Ale nie wiem, czy pan już słyszał.
0: To jest ważne.
1: Po raz pierwszy od dłuższego czasu prezydent Zełenski, udając się do Londynu na spotkanie z Macronem, Starmerem i Mercem, nie skorzystał z lotniska pod Rzeszowem, tylko jego samolot wystartował z Mołdawii.
0: Widzi pan, wymienił pan rzeczywiście zachodnich premierów, nie wymieniając premiera Polski, dlatego że no, żadnych atutów w ręku nie ma Donald Tusk. Prezydent Nawrocki, Prawo i Sprawiedliwość, mamy atut w postaci relacji z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Natomiast Donald Tusk jest podwykonawcą polityki niemieckiej.
1: Może jest zupełnie inaczej, panie ministrze. Może jest inaczej.
0: Przez Kijów.
1: Może tak naprawdę Ukraina dostała wszystko, co chciała już od Polski i od nas niczego nie potrzebuje. Nie jesteśmy już jej do niczego potrzebni. I to nie jest kwestia rządu Tuska czy Morawieckiego.
0: Jest jednak kwestia, dlatego że sąsiadujemy z Ukrainą i jeżeli Ukraina chce wejść do Unii Europejskiej, to bez Polski do Unii Europejskiej nie wejdzie. I to jest nasz atut w ręku.
1: Kolejne pytanie, krytyk krytyczny. Z kim łatwiej by było zawrzeć wam koalicję? Prawo i Sprawiedliwości z koroną Brauna czy partią Razem?
0: Staramy się o to, żeby rządzić samodzielnie. Tak było po wyborach w 2015 i 2019 roku. To jest nasz cel. Rządy samodzielne.
1: No ale sondaże pokazują, że nie macie na to szans.
0: Sondaże pokazywały, że prezydent Nawrocki nie ma szansy, żeby wygrać wybory, a wygrał wybory.
1: Okej. Ron, przez 2 lata ciągle wracają pytania dotyczące Ukrainy. Mówiliście, że stawianie jakichkolwiek warunków w Ukrainie to działanie w interesie Rosji, że polska polityka zagraniczna nie może być transakcyjna, że powinna opierać się na wdzięczności. Krytyków nazywaliście agentami Kremla. Czy macie dzisiaj odwagę przyznać się do błędu?
0: Nie, to myślę, że to są bardziej projekcje autora niż rzeczywiste fakty. Mówiłem o tym, jak wyglądała nasza polityka. Gdybyśmy zastosowali politykę niemiecką w 22 roku, to dziś nie byłoby Ukrainy, byłaby Rosja przy naszej granicy.
1: Profesor Czarnek, ale to jest, rozumiem, pseudonim, a nie sam pan profesor Czarnek. Za waszych rządów ukryliście fakt, że Ukraińcy już nazywali wtedy jednostki wojskowe imionami bandytów ZUPA. Przynajmniej 4 jednostki wojskowe, oprócz Centrum SSO, noszą imiona działaczy ON, UOUN i UPA. I tutaj są wymienione te nazwy. Jak wam nie wstyd, konkluduje profesor Czarnek.
0: Niczego nie ukrywaliśmy.
1: Ale to słyszał pan o tym, że
0: nie,
1: były takie jednostki?
0: Nie słyszałem.
1: Gdyby pan słyszał, pan by zareagował.
0: Oczywiście.
1: Paweł pyta, na pana zmianie Ukraińcy zabili Polaków w Przewodowie. Co pan zrobił, aby wyjaśnić te zdarzenia? Dlaczego do dzisiaj nie usłyszeliśmy, przepraszam, od Ukrainy? A winni tej tragedii nie ponieśli konsekwencji.
0: Toczyło się śledztwo. Śledztwo zostało od razu wszczęte. Już od 13 grudnia 2023 roku Polską rządzi Donald Tusk. Źle rządzi, fatalnie rządzi. Minister sprawiedliwości, obecny minister sprawiedliwości zajmuje się opozycją, walką z opozycją, a nie sprawami takimi jak ta postawiona przez naszego słuchacza. Dlaczego śledztwo się nie toczy albo nie ma żadnych ustaleń w tym śledztwie, należy zapytać.
1: No ale za waszych rządów prezydent Zełenski nie przeprosił.
0: Za naszych rządów wszczęte zostało śledztwo. Rzeczywiście były problemy problemy ze stroną ukraińską. Wiem, bo słyszałem od prokuratora generalnego, prokuratora Barskiego, to jest wciąż urzędujący prokurator generalny, legalny może, nie urzędujący, tylko legalny prokurator generalny, ale odcięty oczywiście od możliwości sprawowania urzędu. O, to jest właściwe określenie, więc trzeba pytać uzurpatorów, dlaczego to śledztwo uzurpatorów, czyli mówię o Korneluku, mówię o całej tej grupie, która siłą przejęła prokuraturę.
1: Kolejne pytanie, UKIP-PLS. Premier Tusk zamierza budować pomnik Tadeuszowi Mazowieckiemu przed kancelarią premiera. Czy premierzy Kaczyński i Morawiecki przyjmą zaproszenie do honorowego komitetu budowy pomnika?
0: Myślę, że ta propozycja jest nieszczera, jest formą prowokacji. Taki test szczerości należałoby przeprowadzić najbliższego 10. My każdego 10, mówię o Prawie i Sprawiedliwości, składamy kwiaty przed pomnikami świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ofiar tragedii smoleńskiej. Przychodzą barbarzyńcy, którzy próbują zakłócić te uroczystości. To są ludzie związani z obozem władzy, obecnej władzy. Sami o tym mówią, krzyczą. Byli przyjmowani przez prokuratora, ministra sprawiedliwości Żurka, więc gdyby Donald Tusk miał szczere intencje, no to by powiedział, że tego nie akceptuje, tego draństwa, jakie dzieje się każdego 10 w wykonaniu ludzi, którzy wspierają jego obóz
1: władzy. Czy pana zdaniem premierowi Mazowieckiemu należy się pomnik? Tak jak na przykład Janowi Olszewskiemu, który stoi przed kancelarią premier.
0: Premierowi Olszewskiemu pomnik się należy i jest ten
1: premierowi
0: pomnik
1: Mazowieckiemu?
0: Ze względu na to wszystko, co zrobił premier Olszewski. Przede wszystkim ze względu na decyzję o wejściu do Sojuszu Północnoatlantyckiego.
1: Czy premierowi Mazowieckiemu się należy pomnik?
0: Ja nie jestem przeciwnikiem pomników. Okay. Jeżeli są ludzie, którzy tak uważają, to bardzo proszę.
1: Bogdan pyta, ale to nie ja. Czy pan prezes PiSu Jarosław Kaczyński będzie kandydował w następnych wyborach do Sejmu? Jakie jest pana zdanie na ten temat? Tylko proszę nie mówić, że pan nigdy o tym nie myślał.
0: Będzie, sądzę, że będzie kandydował. Jest liderem Prawa i Sprawiedliwości, pan prezes Jarosław Kaczyński. Ja jestem o tym przekonany, że przywództwo pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego doprowadziło naszą ojczyznę do tego, że no, mamy chociażby przezbrojone polskie wojsko, że mamy sytuację za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, w której podział owoców wzrostu gospodarczego był sprawiedliwy, bo myślę tu o 13, 14 emeryturze, programie 500+, 800+, to wszystko są dokonania rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ten rząd nie powstałby, gdyby nie pan prezes Jarosław Kaczyński, gdyby nie jego przywództwo polityczne.
1: Artur Naumiak, cały czas mówicie, że Putin zaatakuje Polskę. Dlaczego Putin pcha się do Polski przez Ukrainę, ponad 1300 km, zamiast przez Białoruś, Litwę i Kaliningrad? Czy to oznacza, że Putin nie chodził na geografię i nie widział mapy, czy jest głupi?
0: Zostaliśmy zaatakowani z terytorium Białorusi jesienią 2021 roku. Jeżeli autor o tym nie wie, no to dziwne. To nie wiem, kim jest ten autor. Odparliśmy ten atak dzięki postawie Straży Granicznej, Policji, Wojska Polskiego. Jesteśmy wdzięczni. Wtedy niestety ówczesna opozycja, dziś rządzący, nas atakowali za to, że odpieraliśmy ten atak. Celebryci, którzy teraz są wynagradzani przez rządzących.
1: Przeszłość, panie ministrze.
0: Ale ważna przeszłość.
1: Dzisiaj
0: ważna
1: premier Tusk i minister Kierwiński mówią o tym, że zbudowali drugą nitkę, czy tak powiem.
0: Kiedy mówią prawdę?
1: Drugi mur obronny.
0: Kiedy?
1: Zbudowali,
0: teraz?
1: Usprawnili ten mur? Usprawnili.
0: No przecież mówili.
1: Zmienili zdanie, to chyba dobrze. Powinien pan się cieszyć, że mieliście rację.
0: Tylko oni za często te zdanie zmieniają. A co powiedzą jutro?
1: A wy nie zmieniacie
0: nigdy
1: zdania.
0: Jutro powiedzą, że Niemcy stwierdzili, że mury są niepotrzebne i będą burzyć to ogrodzenie. Dobrze. Na granicy, bo Niemcy im tak każą.
1: Kamil pyta, dlaczego żaden z waszych speców, który pracował w państwowych spółkach, takich jak pan Obajtek, pan Jaworski, pan Jasiński, pani Gos, pani Sadurska czy Paryła, nie znaleźli po zmianie władzy zatrudnienia w prywatnym sektorze? Dlaczego prywatne firmy, polskie i zagraniczne, o nich nie zabiegają?
0: No, z powodów zapewne takich, że otrzymali wilczy bilet, no bo przecież, proszę Państwa, to jest tak, że ludzie, którzy narazili się układowi postkomunie rządzącej dziś w Polsce, nie mają szansy. Proszę zwrócić uwagę, jesteśmy w medium, ja chciałem podać przykład pewnego, nie będę mówił nazwy, żeby tu nie burzyć jakoś ładu korporacyjnego, ale w Polsce są silne media, które mają wielu widzów, które nie mają, są odcięte od reklam. Dlaczego? No dlatego, że ten układ tak działa, powoduje, że reklamodawcy się nie ogłaszają, a jak pewien reklamodawca się ogłaszał, to pewien Juras, który ma 73 lata, powiedział, że ma wybrać ten reklamodawca. Albo ta telewizja, albo jego przedsięwzięcie. No i ten reklamodawca wybrał przedsięwzięcie Jurasa.
1: Kolejne pytanie.
0: Ze szkodą dla siebie.
1: King of Warmia. Jeżeli ktoś nie jest w stanie prowadzić działalności gospodarczej, to znaczy, że się do tego nie nadaje. Koniec cytatu. Skoro tak twierdzi prezes Kaczyński, a PiS od 2 lat dołuje w sondażach, to czy nie oznacza to, że Jarosław Kaczyński nie nadaje się do prowadzenia partii? Przecież za chwilę prześcignie was Konfederacja.
0: Prezydenta Nawrockiego też Sławomir Mentzen miał prześcignąć, kiedy jeszcze pan dr Karol Nawrocki nie był prezydentem w kampanii wyborczej. To Kingowi of Warmia do przemyślenia poddaje tą tezę.
1: Pasieka Pszczoła pyta, w październiku 2023 roku ambasada Izraela dziękowała Wojsku Polskiemu za transport poborowych do Izraela. Czy to pan podjął tę decyzję? Jeśli tak, to czy z perspektywy czasu, wiedząc dzisiaj o zbrodniach izraelskich sił zbrojnych w Gazie, podjąłby pan taką decyzję ponownie?
0: No to ta pszczółka Maja tak jakoś...
1: Pasieka Pszczoła.
0: Nie lubi.
1: Nie Maja.
0: Nie ma.
1: Maja jest jedna, Maja Chwalińska.
0: Maja jest fantastyczna.
1: Tak jest.
0: Naprawdę fantastyczna.
1: Ale co z tą decyzją?
0: No,
1: był taki...
0: Ja myślę, że pszczółka tak bardzo nie lubi Izraela, że już tam wszystko wymyśla jakoś.
1: A pan lubi Izrael?
0: Z drugim. Ja kocham Polskę.
1: Dobrze, a jaki ma pan stosunek do Izraela?
0: Stosunek...
1: Zmienił się czy nie?
0: A ma pan na myśli... Co pan ma na myśli?
1: No mam na myśli pańskie niektóre wypowiedzi.
0: A jakie wypowiedzi?
1: No niedawno pan tutaj mówił o Izraelu, że jest po dobrej stronie mocy.
0: A czyim sojusznikiem jest Izrael? Rosji? Czy Stanów Zjednoczonych?
1: No myślę, że grają, premier Netanyahu ma i dobre relacje z Ameryką i z Putinem.
0: No myślę, że przede wszystkim...
1: Chociaż pewno lepsze z Ameryką.
0: Właśnie.
1: Chociaż ostatnio panowie się pokłócili w rozmowie telefonicznej i pan Trump miał powiedzieć panu Netanyahu, ty ku szalony i tak dalej, i tak dalej.
0: O właśnie, to taki soczysty język. Ale popatrzmy...
1: A pan nie przeklina nigdy?
0: Chodzi o
1: pan nie przeklina?
0: No nie.
1: To pan jest idealny.
0: Nie jest.
1: Święty pan
0: Ależ
1: jest.
0: Ależ nie jestem, nie jestem.
1: Ależ
0: nie
1: pan
0: jest.
1: Nie jest.
0: Chodzi o wojnę Izraela z Iranem. No i popatrzmy, że Iran jest sojusznikiem Rosji. Szahedy, które wykorzystuje Rosja do ataku, wykorzystane zostały na Polskę też do ataku. To jest produkt...
1: Ale szahedy Iran. Zaatakowały Polskę, czy inny rodzaj?
0: Ta wersja.
1: No właśnie.
0: No ale skąd pochodzą?
1: Inny rodzaj.
0: Skąd pochodzą te, ten inny rodzaj?
1: Czyli co z tą ambasadą Izraela? Dlaczego dziękowała Wojsku Polskiemu za transport poborowych do Izraela? No, była taka sytuacja, czy to ściema?
0: Proponuję, żeby pszczółka zapytała ambasadę Izraela.
1: Pan nic o tym nie wie?
0: I zobaczymy, co ambasada Izraela odpowie.
1: Pan nie wie? No, pan tajemniczy jest, może to jest tajemnica państwowa, nie wiem, wojskowa.
0: Nie sądzę.
1: Nie sądzi nie pan. Sądzę. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Dobrze. Czy władze PiSu, czy pan osobiście, panie przewodniczący, panie pośle, panie ministrze, ma kontakt ze Zbigniewem Ziobrą?
0: Czy ja mam kontakt ze Zbigniewem Ziobrą?
1: Czy rozmawialiście ostatnio ze sobą, na przykład po przyjeździe pana Ziobry do Ameryki?
0: Wie pan, ja nie chcę tutaj jakichś problemów tworzyć Zbigniewowi Ziobro, bo wie pan, że łowcy cieni zostali wysłani. No
1: dobrze, ale ja pytam o kontakt pana. Czy boi się pan, żeby ujawnił, że pan rozmawiał?
0: Uchylę się od odpowiedzi.
1: Uchyla się pan
0: od
1: odpowiedzi, czyli pan rozmawiał.
0: Od odpowiedzi.
1: Czyli jednak pan rozmawiał.
0: Ze względu na to, że wie pan, zamiast ścigać bandytów, to ścigają obecnie rządzący.
1: Boi się pan, że pan zostanie wezwany do prokuratury?
0: Ale proszę pana, ja mam akt oskarżenia. Wie pan, do sądu trafił akt oskarżenia.
1: Za ujawnienie map.
0: Za ujawnienie archiwalnych materiałów. I ja uzyskałem rzekomo korzyść polityczną, osobistą korzyść polityczną.
1: No zrobił czytaj, pan to w czasie kampanii wyborczej.
0: Ludzie na mnie głosowali dlatego, bo jestem politykiem, a więc ja zabiegam o to, żeby ludzie na mnie głosowali, a rzeczywiście uważam, że jest to jeden z moich sukcesów zawodowych, bo nie wróci to draństwo, czyli obrona dopiero na linii. No
1: dobrze, ale są eksperci, którzy uważają, że tego nigdy nie powinno się było ujawnić, że to jest tajemnica, która
0: ich,
1: po 50 latach może powinna być ujawniona,
0: wie pan, bo to
1: ale nie w tym momencie.
0: Bo to ich kompromituje. Wie pan, kto był ekspertem, niby niezależnym ekspertem w tej mojej sprawie? Generał Gocuł. Generał Gocuł był szefem sztabu generalnego za tamtych rządów, na początku naszych także. Wcześniej był w departamencie, w zarządzie planowania operacyjnego sztabu generalnego, a teraz to ten człowiek ma korzyść polityczną. Wie pan, że dziś jest komendantem, rektorem Akademii Sztuki Wojennej, a w kampanii wyborczej w 2023 roku popierał kogo? Tuska popiera.
1: Panie ministrze, a proszę powiedzieć, czyli uchyla się pan od odpowiedzi na pytanie, czy ma pan kontakt ze Zbigniewem Ziobrą, a czy pan wie, gdzie jest pan Marcin Romanowski? Bo jedni mówią, że na
0: dobrze,
1: Bałkanach,
0: nie
1: a drudzy w Turcji.
0: Nie uchyla się,
1: się pan,
0: żeby wyszło.
1: No dobra, to proszę
0: się, rozmawiałem rzeczywiście
1: pan
0: ze Zbigniewem Ziobro, rozmawiałem. Wiem, że jest w Stanach Zjednoczonych. Tusk nie może tego przeboleć, wie pan.
1: Ale co panu mówił,
0: Tusk
1: pan
0: może,
1: Zbigniew Ziobro? Co pan
0: tego,
1: mu mówił? Czy mówił
0: przeboleć
1: pan... Panie Zbyszku, to... czy jesteście na ty? Zbyszek, wracaj do Polski, dlatego że wasza sprawa, jak mówił profesor Terlecki, ciągnie PiS w dół?
0: Jeśli mnie nagrali, no to Gazeta Wyborcza to opublikuje, bo Gazeta Wyborcza publikuje co
1: ale
0: jakiś
1: po
0: czas.
1: Co ma publikować Gazeta Wyborcza, skoro pan nam może to powiedzieć?
0: No
1: proszę
0: właśnie
1: to zrobić.
0: Ale nie chcę odbierać tamtej stronie, bo to jest taki fantastyczny mechanizm, prawda, III Rzeczypospolitej, że tam publikują te różne,
1: no dobrze,
0: różne sprawy.
1: Dobrze,
0: niech
1: gazety publikuje. Są od tego, żeby publikować.
0: Więc,
1: pytanie do pana jest takie, czy pan wie, gdzie przebywa pan Romanowski, bo nie,
0: nie
1: wiemy.
0: Nie wie pan.
1: Nie wiadomo, czy w Turcji,
0: wiem,
1: czy na Bałkanach.
0: Wie pan, jak się kierownik wściekł, Donald Tusk, kiedy Zbigniew Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych?
1: A skąd pan o tym wie?
0: No, słyszałem takie głosy tutaj.
1: Ale od kogo pan słyszał?
0: To już od ludzi tamtej strony.
1: Macie swoje wywiórki
0: ludzi
1: w kierownictwie
0: strony.
1: Platformy, Koalicji
0: to nie,
1: Obywatelskiej?
0: Nie kierownictwo, wie pan. Oni tam są sfrustrowani. No bo słabo im idzie. No, rzeczywiście słabo im idzie. Ten kierownik tylko się
1: idzie
0: wścieka.
1: Znakomicie, bo są numerem jeden w sondażach.
0: No,
1: a wy macie o 10% mniejsze poparcie niż w 2023
0: proszę
1: roku.
0: Proszę pana, my wielokrotnie
1: miało
0: byliśmy
1: pójść w górę
0: niżej
1: po zwycięstwie Karola Nawrockiego.
0: Ale wszystko im się sypie. Deficyt finansów publicznych, drugi pod względem wysokości w historii. Pierwszy był za pierwszego Tuska. Finanse publiczne się rozpadły. Na nic nie ma pieniędzy.
1: Ostatnie pytanie. Kiedy Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zajmie się stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego?
0: No, zapewne zajmie się wszystkimi stowarzyszeniami. Działa wiele stowarzyszeń. Jest takie stowarzyszenie Odnowa, które ma charakter think tanku.
1: Marcin Ociepa.
0: Tak, Marcin Ociepy, ministra. Zresztą pracowaliśmy z Marcinem przez lata w Ministerstwie Obrony Narodowej. Bardzo sobie cenię naszą współpracę.
1: Czyli co, mogą w PiSie działać stowarzyszenia takie
0: jeżeli,
1: jak pana Morawieckiego?
0: Jeżeli mają charakter ekspercki, to czemu nie?
1: Natomiast, a ma charakter ekspercki to stowarzyszenie? Rozwój Plus? Pana
0: Odnowa
1: zdaniem
0: ma charakter ekspercki.
1: A Rozwój Plus?
0: A to wszystko zobaczymy, jakiego
1: kształtu. Zobaczymy, ale jak pan myśli dzisiaj?
0: No ale wie pan,
1: to jest dla pana ekspercki zespół, czy ten charakter, czy też próba tworzenia partii?
0: Trzeba zbadać tą sprawę i na pewno ją zbadamy na Komitecie Politycznym.
1: Kiedy będzie decyzja w tej sprawie?
0: Niewątpliwie jest zasadnicza różnica między partią w partii, na co nie ma akceptacji, a stowarzyszeniem o charakterze eksperckim. I sądzę, że Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego będzie stowarzyszeniem eksperckim.
1: Czyli politycy PiSu mogą działać w stowarzyszeniach?
0: Jeżeli mają charakter ekspercki, jeżeli nie mają charakteru konkurencyjnego wobec partii politycznych.
1: A na dzisiaj
0: tak.
1: Jest to konkurencja dla was?
0: Na
1: to, co
0: to
1: robi
0: wiadomo,
1: pan premier Morawiecki?
0: Na dzisiaj to nie wiadomo, co to
1: czyli
0: jest.
1: Czyli pies, ni wydra, coś na kształt świdra, tak?
0: No, bo to jest w stanie tworzenia, jak rozumiem, w stanie tworzenia. No,
1: już zostało zarejestrowane.
0: Już zostało zarejestrowane. Oddziały wojewódzkie też
1: nie
0: zostały zarejestrowane.
1: Nie wiem, to pan powinien lepiej wiedzieć.
0: No ale wie pan, ja nie jestem w tym stowarzyszeniu.
1: Czyli co, rozpad... Prawa i Sprawiedliwości odłożony na kilka miesięcy do przodu?
0: No to
1: jeszcze nie teraz?
0: Pewien polityk dziś PSL-u już w kilkanaście lat temu głosił rozpad naszej partii. To się nie stało. Oni bardzo chcą.
1: Prawo Michał Kamiński już jest pojednany z Adamem Bielanem i z tego, co wiem, to uczestniczył w organizacji kolacji z Szymonem Hołownią.
0: Prawo i Sprawiedliwość...
1: Nie wypomina tego Kamińskiego.
0: No ale takie były fakty. Prawo i Sprawiedliwość tak przeszkadza tym, którzy dziś Polską rządzą, ale ja bardzo dziękuję za poparcie. Tydzień temu byłem na spotkaniu w Baranowie Sandomierskim. Bardzo dobre spotkanie. Bardzo dziękuję i proszę o poparcie.
1: Bardzo dziękuję. Mariusz Błaszczak, były wicepremier i minister obrony, szef klubu PiS, był gościem Radia Z. Dziękuję bardzo.
0: Miłego dnia.
1: Dziękuję.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: 5. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek ostrzeżenia IMGW przed upałami. Alerty pierwszego stopnia obejmą większość województwa mazowieckiego oraz część województw łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Synoptycy ostrzegają, że termometry mogą pokazać około 30 stopni. Ostrzeżenia będą obowiązywały od 14 do 18. Dziś w pogodzie nie tylko upał, od północy przez centrum po część południa przechodzić będą burze z ulewami i lokalnie także z gradem. Mówi Radiu Z synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
1: Przez Polskę będzie przemieszczał się front atmosferyczny z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Miejscami, zwłaszcza w Małopolsce, zjawiska te mogą być bardzo gwałtowne.
0: Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla połowy kraju. Alert drugiego stopnia obowiązuje na południu Małopolski. Akcja służb w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Funkcjonariusze CBA zatrzymali 6 osób. To kolejna odsłona sprawy, którą 3 lata temu jako pierwsze ujawniło Radio Z. W następstwie wybuchł skandal dotyczący nieprawidłowości przy przyznawaniu przez centrum wielomilionowych dotacji na innowacyjne projekty. Mariusz Gierszewski.
2: Ponad 3 lata temu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało 55 milionów złotych na projekt złożony przez niespełna 30-latka. Firmę o kapitale 5 tysięcy złotych założył on w mieszkaniu prywatnym 10 dni przed ostatecznym terminem składania wniosków o dofinansowanie. Ujawnienie tej sprawy zapoczątkowało serię zdarzeń zakończonych dymisją wiceministra, odwołaniem dofinansowań i wszczęciem śledztwa. Upłynąć musiało jednak o wiele więcej czasu, aby doszło do pierwszych zatrzymań. 6 osób usłyszało zarzuty oszustwa oraz podania nieprawdy w dokumentach. Lepiej późno niż wcale.
0: Zatrzymani dostali dozór policji i zakaz kontaktowania się z określonymi osobami. Ponad 2 tygodnie temu zarzuty usłyszał były polityk i wiceminister w rządzie PiS Jacek Żalek. Ministerstwo Zdrowia szykuje największe od lat zmiany w kształceniu lekarzy. Nowe przepisy mają objąć cały proces zdobywania zawodu od studiów po specjalizację. Lekarze obawiają się, że reforma zwiększy biurokrację. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
3: Resort Zdrowia chce m.in. skrócić staż podyplomowy do 6 miesięcy. Docelowo, jak słyszę od lekarzy, chodzi o likwidację. Młodzi medycy będą mniej doświadczeni, ucierpią na tym sami pacjenci, mówi mi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej dr Jakub Kosikowski.
4: Jeżeli ten staż zlikwidujemy, jeżeli go tak po prostu okaleczymy, no to ci lekarze nie będą mieli możliwości przetestowania się, w czym są dobrzy i co by chcieli całe życie później robić.
3: A to według samorządu lekarskiego oznacza, że wielu lekarzy będzie rezygnowało z trudnych i nieopłacalnych specjalizacji. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Resort Zdrowia zaznacza, że wiele krajów Unii odchodzi od staży. Dzięki temu lekarze szybciej wchodzą na rynek pracy. Przepisy są w trakcie konsultacji. Edukacja zdrowotna dzieli niewielką gminę Baranów w Wielkopolsce. Dzieci, które na ten nieobowiązkowy przedmiot uczęszczają, dostają 800 zł dofinansowania do kolonii. Ci, którzy nie chodzą, nie dostają. Wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek tłumaczy, że to forma wynagrodzenia za mądrość dzieci i ich rodziców i dodaje, że żeby dostać pieniądze, trzeba spełnić jeszcze jeden warunek.
5: Jeżeli dziecko nie jedzie na żadne kolonie, gdzie jest profilaktyka uzależnień, nie dostaną tych pieniędzy. Nawet jeżeli chodziły na edukację zdrowotną.
0: Lokalni politycy PiS są oburzeni działaniami gminy. Zdaniem posłanki Katarzyny Sójki program stygmatyzuje dzieci.
6: To nie jest w ogóle konstytucyjne, żeby w taki sposób wykorzystywać środki publiczne, różnicować dzieci za decyzję rodziców. Jest to bez wątpienia pomysł, który nie daje równych szans. I ono dotyczy tych dzieci, które uczęszczały na zajęcia już w minionym czasie.
0: Posłanka zgłosiła sprawę m.in. do Urzędu Wojewódzkiego, który teraz sprawdza, czy zarządzenie wójta jest zgodne z prawem. Drogowcy biją na alarm. Otwieranie bram awaryjnych na drogach szybkiego ruchu prosi się o tragedię. Do takich sytuacji dochodzi niestety coraz częściej. Kierowcy forsują bramy, przecinają łańcuchy i kłódki. O tym bulwersującym trendzie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
7: Służby mówią wprost. To wygląda tak, jakby skrócenie sobie drogi do pracy czy wycieczka na grzyby były dla niektórych osób warte więcej niż ludzkie życie. Bo otwieranie bram awaryjnych oznacza realne zagrożenie, mówiła mi Ewelina Szczesek z łódzkiego oddziału GDDKiA.
8: Ryzyko wtargnięcia dzikich zwierząt na jezdnię. Otwarta brama to także możliwość nielegalnego wjazdu pojazdu tam, gdzie nie ma pasów włączenia, bezpośrednio pod koła rozpędzonych samochodów.
7: I dodaje, że stosowane są różnego rodzaju zabezpieczenia. Niestety łańcuchy i kłódki są przecinane, a ogrodzenia niszczone. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Z bram awaryjnych mogą korzystać wyłącznie służby ratownicze. Za ich siłowe otwarcie grozi do 8 lat więzienia. Wielka reaktywacja na kolei w najbliższą niedzielę. Na tory kilku zamkniętych przed laty linii znów wyjadą pociągi. To niedługie odcinki, ale znacznie. znacząco skrócą transport wielu mieszkańców. Więcej na ten temat reporter Radia Z Tomasz Kubat.
9: Nieco bliżej Gursowik dotrą pociągi kolei dolnośląskich. Otwarte zostaną dwa nowe przystanki w Bielawie i kilka kilometrów nowych torów. Docelowo ma dać się znów dojechać do Srebrnej Góry. Podobnie pod Nowym Sączem. Od niedzieli ruszą składy Polregio do nieodległych Marcinkowic. Jak przekonuje rzecznik spółki Karol Jakubowski, od razu w dużej liczbie.
10: W dni robocze średnio co godzinę w sumie zaplanowano 14 przejazdów.
9: Gdy cała inwestycja w nowe tory zostanie ukończona szybko i komfortowo, pociągiem z Nowego Sącza będzie można dojechać do Krakowa i do Zakopanego przez Nowy Targ, ale to dopiero za kilka lat.
0: Tej niedzieli po 33 latach przerwy kolej wróci także do Łomży. Na miejscu będzie nasz reporter, a jego relacje usłyszycie na antenie Radia Z. Już pora przygotować się na urlop, przypominają lekarze. Jadąc na długie, egzotyczne wakacje, warto już teraz się zaszczepić i wykupić ubezpieczenie. Trzeba też uważać na miejscu wypoczynku. Uważajmy, co jemy i co robimy, mówi Radiu Z lubelski konsultant chorób zakaźnych dr Sławomir Kiciak.
11: Nie zaczepiać psów wałęsających się, bo jednak wścieklizna na świecie jest. Tak samo nie zaczepiajmy różnego rodzaju pseudosympatycznych małpek. Musimy pamiętać, że jeżeli wystąpi u nas jakieś ugryzienie przez takiego psa, żeby jednak zgłosić się od razu lokalnie, bo możemy wtedy zostać poddani szczepieniom profilaktycznym, poekspozycyjnym, czyli po tym ugryzieniu.
0: I koniecznie zabierzmy ze sobą apteczkę. Zapas leków powinny mieć zwłaszcza osoby chore przewlekle. Potrzebne zaświadczenie wypisuje lekarz prowadzący. Dokumenty medyczne warto mieć zawsze przy sobie. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,2 nawiedziło Kubę, podały służby sejsmologiczne tego kraju. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Państwowy Instytut Sejsmologiczny sprecyzował, że trzęsienie było jednym z najsilniejszych, jakie wystąpiło przy zachodnim wybrzeżu wyspy. Według służb epicentrum znajdowało się na Morzu Karaibskim ponad 140 km na północ od kubańskiego wybrzeża. Lokalne media podały, że nie zanotowano dotąd ofiar śmiertelnych ani osób rannych, a zniszczenia ograniczają się jedynie do nieznacznych pęknięć na budynkach. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 5:30 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24,39.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo! Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
5: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
4: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
0: Po reklamie.
6: Wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
7: Upał szykuje się dziś w środkowej i południowo-wschodniej Polsce. Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW wydaje dla części województw łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.
6: Na termometrach możecie tu dziś zobaczyć nawet 30 stopni. Alerty będą obowiązywać od 14 do 18.
7: Zaczynają się prace archeologiczne poprzedzające ekshumacje w obwodzie lwowskim. Polskie i ukraińskie ekipy będą poszukiwać miejsc pochówków szczątków polskich ofiar mordu w dawnej wsi Huta Pieniacka. To zbrodnia z lutego 1944 roku.
6: Polskę i Ukrainę od wielu lat różni pamięć o roli organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii. W latach 43-45 przeprowadziły czystki etniczne. Zabito prawie 100 tysięcy Polaków, mężczyzn, kobiet i dzieci.
7: Tramwaje śląskie od tygodnia bez prezesa. Bolesław K., dotychczasowy szef przedsiębiorstwa, usłyszał zarzuty w aferze korupcyjnej. Europejska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie możliwego ustawiania przetargów w spółce.
6: Dziś na nadzwyczajnym posiedzeniu zbiera się Rada Nadzorcza. Właściciele Katowice i Górnośląska Zagłębiowska Metropolia mają wskazać nowego szefa firmy. Sytuacja nie wpływa na kursowanie tramwajów, zapewnia rzecznik spółki Robert Walczak.
8: Praca w spółce trwa normalnie. Od chwili otrzymania informacji o zaistniałej sytuacji współpracujemy z organami ścigania. W sprawie toczącej się od grudnia ubiegłego roku, a nadzorowanej przez Prokuraturę Europejską, spółka ma status pokrzywdzonego.
6: W sprawie śledczy chcą postawić zarzuty także posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi. Podejrzewają go o udział w aferze i płatną protekcję.
7: Real Madryt sprzedaje papieskie koszulki. To limitowana edycja z napisem Leon XIV. Kosztują 195 euro.
6: Jeszcze w samolocie, którym przyleciał z Rzymu, Leon powiedział, że jest kibicem Realu Madryt. To dla nas powód do dumy. Witamy Wasza Świątobliwość, powiedział Florentino Perez w sobotę, gdy trwała jeszcze kampania wyborcza i walka o stanowisko prezesa Realu.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Mapy pogodowe nie kłamią, dzisiaj słuchajcie, burzowo właściwie w całej Polsce, a najbardziej zagrzmi w centrum. Kamilu? Mówiłem, że burzowo dzisiaj.
11: Deszczowo-burzowo.
10: Deszczowo-burzowo. A na termometrach, słuchajcie, bardzo przyjemnie na południu, nawet 28-29 stopni, w centrum 25, najchłodniej na północy, okolice Kołobrzegu tylko 19.
11: No bo śmieciarka stała rano, mi jakoś tak rozkojarzyła, przepraszam.
9: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: Dzień dobry bardzo w Radiu Z. 9 czerwca, moi drodzy. Dzisiaj imieniny Anny Ryszarda Sylwestra.
1: Wszystkiego dobrego w nowym roku, do tego roku, żeby wam noworoczne postanowienia jak najdłużej wytrzymały.
0: A w kalendarzu świąt niezwykłych dzisiaj między innymi, uwaga,
1: co się stało? Ugryzło cię coś? Przepraszam za kolegę, ale naprawdę...
0: Nie.
1: I ty zdałeś na kartę mikrofonową Polskiego Radia, naprawdę?
2: Dzień kaczora Donalda.
1: Dzień kaczora Donalda.
2: On tak mówił.
1: A Donald to jest bardzo popularne imię, prawda? W Polsce i na świecie.
0: Na świecie to jest synonim nieokiełznania pewnego psychicznego.
1: Trochę tak. Donald to jest bardzo fajny gość. Donald, tak. Bardzo równy gość, bardzo go lubię.
0: Jak Donald obieca, co pół roku nie trzeba mu przypominać.
1: Kochani, czemu już nie śpicie, dajcie znać. Numer do nas niezmiennie. Kaczor Donald poda. Przepraszam, jeżeli nie zapisaliście, to się domyślcie. Czekamy na wasze telefony. Radio Z
3: i już. Reklama.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24,35.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Kochani, jesteśmy specjalnie dla was. Wstaliśmy przed wami, żebyście słyszeli nasze rozbudzone głosy o poranku.
1: Dzień dobry.
0: Tak, tu Kamil Baleja.
1: Marek Starybrat, witamy bardzo gorąco.
0: Czy odwrotnie, on powiedział o mnie, a ja, żebyście nie myśleli odwrotnie.
1: Ale
0: bo
1: tak,
0: to...
1: bo tak się w radiu robi, wiecie, tak naprzemienne przedstawianie, taka technika radiowa z lat 90.
0: Kto jest z nami? Dzień dobry, kto się dodzwonił? 321-321-321, halo, halo.
2: Staliście, dlaczego jeszcze nie, dlaczego już nie śpimy o tej porze? Więc ja sama sobie zadaję to pytanie, a tak serio, jadę właśnie z Torunia do Sosnowca, może być lepiej.
1: No, czy może być lepiej jadąc z Torunia do Sosnowca? No myślę, że gdyby słuchacz zamiast na przykład Sosnowiec obrał północ, nad morze jechać o tej porze, to to byłoby super, prawda? Albo na jakieś jezioro, na urlop, no.
0: Znaczy wiesz, no, żeby było lepiej niż do Sosnowca, to wystarczy jechać do Katowic. Pozdrawiamy serdecznie, żartujemy tutaj.
1: Nie, nic nie mówię, jak widzisz. Ja nie.
0: Sosnowiec to też Śląsk.
1: Będziesz się tłumaczył przez słuchaczami z Sosnowca.

0: Reklama.
1: O, i umówiłam się na mammografię.
2: Tak z plaży, z leżaka?
1: W centralnej e-rejestracji.
3: Zapiszę się przez aplikację na mammografię, test KPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 30.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
8: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Po reklamie.
10: Czy to już prawie 6 rano? Tak, na zegarach, słuchajcie, jest dzisiaj wtorek, 9 czerwca. Paula Michalik i Michał Adamiak.
11: Nie spodziewała się, ale całkowicie zasłużyła. Tak Polska wita Maję Chwalińską.
12: Piłka po stronie prezydenta. Dostał już opinię w sprawie orderu Załęckiego.
11: Dzisiaj upał, potem duży zwrot. Pogoda ustawi się do nas chłodnym frontem.
10: 6.
11: Teraz krótki urlop, zaraz potem trenowanie do Wimbledonu. Maja Chwalińska już w Polsce, wicemistrzyni French Open, została przywitana jak przystało na nową gwiazdę kortu.
12: Ten sukces wywindował ją ze 114 na 21 miejsce w światowym rankingu. Jej gorące powitanie w Polsce obserwował dziennikarz Radia Z Mateusz Ligenza.
13: To było powitanie godne królowej Paryża. Na lotnisku Chopina w Warszawie czekał na nią tłum fantastycznych kibiców.
14: Grała wspaniale. Potrafiła 9 meczów z rzędu wygrać przez 3 tygodnie.
15: Uciszałam wszystkich dookoła, tylko to, żeby zobaczyć, jak ona sobie radzi na korcie.
13: Ona sama nie kryła wzruszenia.
16: Byłam świadoma, że ktoś się zjawi, natomiast skala tego była ogromna. Cieszę się, że mogłam wam sprawić tyle radości.
13: Teraz Chwalińska udaje się na zasłużony, ale krótki urlop. Do gry wróci za 3 tygodnie w wielkości Wimbledonie.
12: Ciągle nie wiadomo, czy dostanie od organizatorów dziką kartę, czy znów będzie musiała przedzierać się do drabinki głównej przez eliminację.
11: Jest opinia kapituły orderu Orła Białego w sprawie prezydenta Ukrainy, tyle że nie wiadomo jaka.
12: Trafiła do prezydenta Nawrockiego, który teraz podejmie decyzję, czy odebrać odznaczenie Wołodymyrowi Załęckiemu.
11: Reporter Radia Z Marcin Friedrich zapoznał się z krótkim komunikatem kancelarii prezydenta. Dzień dobry.
17: Tak jest, dzień dobry.
11: Kiedy coś więcej?
17: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz we wpisie internetowym napisał jedynie, że Karol Nawrocki podejmie tę decyzję we właściwym czasie. Być może to jakiegoś rodzaju deeskalacja napięcia na linii Warszawa-Kijów w sprawie historii. Być może Pałac Prezydencki daje czas stronie ukraińskiej na jakiś gest, który załagodziłby spór o upamiętnienie, jak nazywają ich Ukraińcy, bohaterów UPA, a dla nas ludzi odpowiedzialnych za rzeź Polaków na Wołyniach, na Wołyniu w latach 40.
11: A jakie możliwości ma prezydent w sprawie orderu?
17: Nadawanie odznaczeń to jego wyłączna prerogatywa. Odznaczenia nadaje albo z własnej inicjatywy, albo na wniosek premiera lub kapituł odznaczeń. Może też je odbierać. Tu jednak istnieje wątpliwość, czy potrzebny jest do tego także podpis premiera, tak zwana kontrasygnata, czy też nie. Premier wczoraj wezwał do dialogu na X-ie, zaapelował o bezpośrednią i szczerą rozmowę między Karolem Nawrockim i Wołodymyrem Załęckim.
12: Ten kryzys wywołał pod koniec maja prezydent Ukrainy, nadając imię bohaterów UPA i jednej z jednostek wojskowych.
11: Są zarzuty i jest wniosek o areszt dla Turka, który spowodował makabryczny wypadek w Ząbkach pod Warszawą. To kierowca taksówki na aplikację.
12: W wypadku zginęły dwie osoby z auta, któremu 37-latek zajechał drogę. Najnowsze wiadomości w jego sprawie ma reporter Radia Z Michał Dzieneński.
18: Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień, nie chciał powiedzieć, czy przyznaje się do winy. Prokuratura postawiła mu zarzut naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Grozi mu do 8 lat więzienia. 37-latek według śledczych nie obserwował drogi, zignorował światła i skręcił w lewo ze skrajnego, niedozwolonego do tego manewru prawego pasa. Efekt był taki, że w Hondę, którą kierował, uderzyło jadące prosto Audi, które przekoziołkowało i uderzyło w latarnię. Siła była tak duża, że samochód dosłownie przecięło na pół.
12: Turecki kierowca miał polskie prawo jazdy od roku, był trzeźwy.
11: Tona heroiny przypłynęła do Polski, ukryta między ozdobnymi cegłami. Ten rekordowy przemyt służby wykryły w porcie w Gdyni.
12: Transport płynął ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński mówił, że ten rok jest wyjątkowy pod względem ilości konfiskowanych środków odurzających.
0: Tona zabezpieczonej substancji, ohydnej substancji, substancji, która niesie śmierć. W tym roku w ogóle już ponad 83 tony zabezpieczonych narkotyków, tylko w tym okresie pierwszych 5 miesięcy.
12: W sprawie tego rekordowego przemytu zatrzymano 3 osoby, 2 z nich zostały aresztowane.
11: Żółta strefa ostrzeżeń przed gorącem dziś w centralnej i południowo-wschodniej Polsce. Alerty pierwszego stopnia ciągną się od Mazowsza przez Świętokrzyskie po Lubelszczyznę i Podkarpacie. Może być u Was dziś nawet 30 stopni.
12: Ale są też miejsca, gdzie pogoda zmieni się o 180 stopni. Najnowsze prognozy zna Mateusz Szkudlarek.
2: Wtorek zapowiada się w pogodzie niezwykle dynamicznie, zwłaszcza w Małopolsce. Tu może też padać grad. W czasie burz silniej powieje. Wiatr osiągnie w porywach prędkość do 80 km na godzinę. Od środy czeka nas ochłodzenie. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
12: W drugiej połowie tygodnia nie będzie więcej niż 20 stopni.
11: Do wakacji pogoda ma jeszcze trochę czasu, żeby się nad sobą zastanowić. A na ostatniej prostej roku szkolnego gościem Radia Z będzie dziś minister edukacji Barbara Nowacka. Słuchajcie, 7:45.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: 27 stopni dzisiaj, moi drodzy, będzie w Kielcach, 28 Lublin, Rzeszów i Kraków, 20 w Szczecinie. Od jutra, o czym mówiliśmy w wiadomościach, ochłodzenie, jutro 18-19 stopni, wszędzie chmury. Im bliżej weekendu, tym zimniej, na przykład w piątek będzie wszędzie, nie, czwartek będzie najchłodniej.
6: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
5: Co już mnie goni?
10: Nie, no, gdzie goni? No chciałeś dokończyć, słucham.
5: Chciałem powiedzieć, że najchłodniejszym dniem będzie czwartek, w piątek kapkę lepiej, w sobotę też dobrze.
10: Dobrze, ale dobrze powiedział Michał Adamiuk, tak, że ta pogoda przed wakacjami ma jeszcze czas, żeby się nad sobą zastanowić.
5: No raczej.
10: No, marsz mi do pokoju.
5: Dokładnie.
10: Jak się uspokoisz, to wyjdź, wszystkich przeproś i zaczynamy od nowa.
5: I teraz już możemy grać. Witamy gorąco, Marek Stary Brat
10: i Kamil Baleja oraz wy, czyli najlepsi zaspani słuchacze Radia Z. Come here, baby. You know you drive me crazy.

0: A widzimy was na łobuzy świerbiących poranną kawę 12 po 6. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Fajnie, że jesteście z nami. Dzisiaj mamy wtorek, 9 czerwca. Imieniny obchodzą m.in. Anna, Pelagia, Sylwester. A co te imiona oznaczają? Teraz sprawdzimy to w naszej wielkiej księdze imion Radia Z.
1: Uwaga, uwaga, Sylwester. Sylwester to jest wystrzałowy facet i bardzo niecierpliwy. Codziennie chce odliczać i otwierać szampana.
0: Pelagia. To brzmi jak ciocia, prawda? Która zawsze ma w torbie chusteczki, landrynki i opinie na temat każdego? I na każdy temat.
1: I jeszcze uwaga, Anna. Anna to imię, które od małego jest naznaczone.
0: Naznaczone. A czym jest naznaczone?
1: No jak czym? No przecież jak słyszysz imię Anna, to od razu masz w głowie co? A

0: Tina Turner, odświeżony kawałek przez Kygo, What's Love, Got to Do With It. 19:19, słuchajcie, gepardy z warszawskiego zoo mają nowy wybieg.
1: O.
0: No, super jest, na bogato, słuchajcie, sztucznie podgrzewane skały im postawili.
1: A to się w tej Warszawie bawią, co? Nawet gepardy mają podgrzewane skały. Dobrze. No. Zaraz im jarmuż dadzą i do picia macze pewnie, bo tam w Warszawie teraz wszyscy piją, tak. No. Ale wiecie, fajnie, bo jak skały są niepodgrzewane, zimne, to jak z Bałtyku jak wychodzisz, nie? To takie wtedy się robią małe bidusie.
0: Się kurczą wtedy.
1: Skałki Twardowskiego się robią. No, a jak podgrzewasz skały, to od razu wychodzisz i wodogrzmotem Mickiewicza.

0: A już za chwilkę w Radiu Z kolejny odcinek serialu pod tytułem Co dzisiaj zrobił Donald Trump?
1: O nie, tak, co zrobił?
0: Słuchajcie, powiedział do bardzo ważnego polityka, uwaga, cytuję: Bibi, lepiej bądź ostrożny.
1: A Bibi to jakiś prezydent kraju?
0: Wyjaśnimy wszystko za chwilkę o 6.30.
1: Papież?
0: W wiadomościach Radio Z, Bibi.
2: Reklama. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
3: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich

0: 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
4: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Po reklamie.
5: Punktualnie 6.30, jest wtorek, 9 czerwca, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiak.
6: Areszt dla 19-latka podejrzanego o zabójstwo 3 lata młodszej dziewczyny. Zdaniem śledczych z Białej Podlaskiej, Damian F. zadał kobiecie liczne ciosy nożem.
7: Chłopak jest badany przez psychiatrów, grozi mu dożywocie. Z prokuratorem rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
8: Śledczy nie ujawniają szczegółów ze względu na dobro sprawy i rodziny ofiary. Wiadomo, że na miejscu porozrzucone były ostre narzędzia, a chłopak zadawał swojej dziewczynie liczne ciosy nożem. Mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
9: Na ciele dziewczyny ujawniono liczne rany, które to rany były bezpośrednią przyczyną śmierci nastolatki.
8: Jak dodaje prokurator, tuż po zbrodni podejrzany próbował zatrzeć ślady. Mateusz Kasiak, Radio Z.
7: Jak mogliście słyszeć w Radiu Z, tragedia wydarzyła się w mieszkaniu wynajmowanym przez Damiana F. Po brutalnej zbrodni zniszczył kartę SIM telefonu dziewczyny. Jej matka szukała córki przez kilka dni.
6: Bibi, lepiej bądź ostrożny. Takimi słowami Donald Trump miał ostrzec premiera Izraela, gdy w rozmowie online prosił go, by przestał atakować Iran. To po wymianie uderzeń rakietowych między obu państwami, pierwszej tak poważnej od czasu zawieszenia broni.
7: Benjamin Netanyahu ostatecznie zgodził się ustąpić, jeśli Irańczycy również więcej nie zaatakują. Po rozmowie ogłosił, że nakazał wojsku odwołanie ataków.
6: Donald Trump jeszcze w niedzielę publicznie namawiał Netanyahu do całkowitego powstrzymania się od odwetu. Izraelski premier nie posłuchał tego wezwania, dlatego Trump zmienił ton. Jakby mało było kłopotów z kryzysem paliwowym, na Kubie zatrzęsła się ziemia. Tamtejsi sejsmolodzy są zdumieni potęgą tego zjawiska, którego magnitudę określili na 6,2.
7: Nie ma jednak informacji o ofiarach. Zniszczenia ograniczają się tylko do nieznacznych pęknięć na budynkach.
6: W Polsce paliwa nieco tańsze niż wczoraj. Benzyna, ta tańsza, jest po 5,93, a droższa po 6,57. Olej napędowy po 6,45.
7: Rządowa tarcza CPN obowiązuje do 15 czerwca.
6: Na razie 9, 6.32. W Radiu Z Mateusz Ligenza i wiadomości sportowe.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Trwa piękny sen Maji Chwalińskiej. Finalistka wielkoszlemowego French Open jest na ustach wszystkich po swoim życiowym sukcesie. Wczoraj wróciła do Polski w świetnym humorze. Awansowała ze 114 miejsca na 21 w światowym rankingu. Od teraz jest drugą rakietą w naszym kraju. Trzecią pozycję obroniła bowiem Iga Świątek. Do Chwalińskiej wciąż nie dociera, co ostatnio się wydarzyło na kortach imienia Rolanda Garrosa.
12: Jestem jeszcze w lekkim szoku. Jednak ten skok jest ogromny. To wszystko stało się w bardzo krótkim odstępie czasowym, także dużo się działo i jeszcze potrzebuję chwilkę, żeby to wszystko przetrawić.
11: Teraz rywalizacja przeniosła się z nawierzchni ceglanej na tę trawiastą. Punktem kulminacyjnym za 3 tygodnie wielkoszlemowy Wimbledon, gdzie tytuł bronić będzie Iga Świątek. I właśnie na trawie pierwszy sukces odniosła Magdalinet. Polka awansowała do drugiej rundy turnieju w holenderskim Hertogenbosch. Pokonała Australikę Birel 2-6, 6-1 i 6-2. Na koniec koszykówka za stal Zielona Góra bliżej tytułu mistrzowskiego. W pierwszym meczu finałowym w Warszawie Zielonogórzanie wygrali 77-74. Przypomnę, że rywalizacja toczy się do 4 zwycięstw.
13: Ależ ciepły, ależ słoneczny dzień przed nami. Nawet 28, a nawet 29 stopni mogą pokazać termometry w Rzeszowie.
14: W końcu.
13: Tak, chłodniej będzie na zachodzie, 20 stopni. Właśnie od zachodu ciągnie zimny front, który jutro spowoduje ochłodzenie w całym kraju. Tam też deszczowo dzisiaj na zachodzie, na północnym zachodzie. Ale ciepło, cały czas ciepło.
10: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
5: Od zachodu ciągną zmiany,
13: od
5: tak?
13: Od zachodu na ciągną gorsze. Zmiany.
5: Na zmiana. Mój dziadek mówił, świętej pamięci, że ten zachód to jest przereklamowany.
13: No i właśnie w pogodzie zachód będzie przereklamowany jutro, bo jutro 12 stopni i dużo chmur.

0: Świetny facet, sprawdź jak śpiewa na żywo, bo jest genialny. Benson Boone, Magical Mystical w Radiu Żyd.
1: Byłeś na koncercie?
0: Nie, widziałem na YouTubie. Okay. Za 21.07 na koncercie, proszę cię, jestem ojcem. Nie mam czasu na koncerty. W Tatrach trwają utrudnienia, słuchajcie, to jest ważna informacja dla wszystkich, którzy mają w planach wypad w góry.
1: No.
0: Na drodze do Morskiego Oka od wczoraj do jutra.
1: Do jutra.
0: Tak, nie kursują e-busy ani wozy konne, da się tylko dojść pieszo, nie ma koników.
1: Nie jeżdżą te konie.
0: Nie jeżdżą te.
1: O których tyle się ostatnio
0: mówiło. Tak jest, nie jeżdżą.
1: Do jutra. Czyli tak, jeżeli lubicie męczyć zwierzęta, konkretnie konie, to do jutra się nie pobawicie nad Morskim Okiem.
0: Tak, ale spokojnie, jakby ktoś chciał dobić jakiegoś konia, to od czwartku konie wracają, można spokojnie wsiadać do wozu i patrzeć jak padają.

0: 28 czerwca. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblock Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce.

0: tanie na mediaexpert.pl.
1: Bo w mediaexpert taniej masz.
0: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
2: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
3: Rządzę pieniądza.
2: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 500 000 złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
4: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
5: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: za 11:07. Dzień dobry, bardzo poranku, witamy bardzo gorąco.
1: Hello.
2: O, bo Bartek właśnie wrócił z Anglii.
1: Yes.
2: Good morning.
0: Czekaj, bo ty byłeś dwa dni w tej Anglii dosłownie, prawda?
1: No.
0: Cztery. Czyli już zapomniałeś, jak się mówi po polsku, jak przystało na Polaka, który 4 dni był w Wielkiej Brytanii.
1: Nie zapomniałem.
0: A ten akcent to skąd się wziął, przepraszam, u ciebie teraz?
1: Jaki akcent?
0: Okej, rozumiem. No, co tam dobrego jadłeś w tej Wielkiej Brytanii?
1: No, burgers and fish and chips and Sunday roast, I've been in Yorkshire pudding.
0: A wiesz, że fish and chips to ryba z frytkami po polsku?
1: No, chyba u was.
0: Tak, u nas. Tutaj właśnie jesteś. Co nam przywiozłeś i słuchaczom?
1: Fish and chips.
0: Rozumiem.
1: Fish
0: and chips.
2: A spotkałeś tam jakichś Polaków na miejscu?
1: Yes. I've been with Charles, with Mike and Tom.
0: Z Karolem byłeś, tak? I z Tomkiem.
1: Yes. Phenomenal guys.
2: Niesamowite rzeczy. Polak jedzie za granicę i od razu już zapomina polskiego języka w gębie, nie?
0: Weź, poćwicz polski, dobra? Może jeszcze.
1: Okej. Jest 6:50.
0: Hello, o poranku.

0: dla prezydenta Zełenskiego.
1: Tak sobie grzeszczak nie śpiewała, mój drogi.
0: O tym za chwilkę w wiadomościach Radia Z punktualnie o 7. Koniecznie zostańcie z nami. Radio Z
2: i już. Czasem wystarczy drugi głos, żeby spojrzeć inaczej.
3: Robert, powiedz szczerze, czy my się właśnie zgadzamy?
1: Nie, my się po prostu dobrze słuchamy.
2: Razem lepiej z Kasią Wilk i Robertem Karpowiczem przez cały tydzień w Radiu Z, codziennie od 14.
3: Bo razem
1: naprawdę lepiej.
4: Reklama.
5: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
6: Ale tato, tylko nie samochodem!
5: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
6: A ja chcę syrop.
7: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
5: No i jak się czujecie?
6: Super! I nie zasypiam!
5: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
7: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
11: Barbara, kupiłem taniej.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Sąsiadko, witam.
15: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
14: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
7: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
15: Sylwester, mój kicić wrócił.
14: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
15: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
7: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
4: Po reklamie.
2: Ogłoszenie płatne.
16: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
17: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
16: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Ogłoszenie płatne.
1: Jeszcze moment, jeszcze chwilę i będzie godzina 7. To oznacza, że mamy dla Was wiadomości w Radiu Z, na które zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
18: Decyzja będzie w odpowiednim czasie. Kancelaria prezydenta o orderze Zełenskiego.
19: Cła na tanie zakupy z Chin. Wiemy, jak mogą być naliczane od lipca.
18: Zestaw obowiązkowy do zabrania na wakacje. Tak skompletujecie podróżną apteczkę.
1: 7.
18: Wiemy, że opinia jest, ale nie wiemy, co myśli kapituła Orderu Orła Białego o pomyśle odebrania go Wołodymyrowi Zełenskiemu. Opinia trafiła do Karola Nawrockiego i to on podejmie decyzję.
19: Tyle wynika z krótkiego komunikatu Kancelarii Prezydenta. Wczytał się w niego reporter Radia Z Michał Dzieneński.
20: Na razie informacje są bardzo oszczędne. Oprócz tego, że decyzja w odpowiednim czasie, to wiemy, że kapituła przedstawiła prezydentowi swoją opinię. I tyle. Wiadomo też, że ostateczna decyzja należy do prezydenta, a kapituła jest ciałem doradczym, opiniującym. Wcześniej premier Donald Tusk zapelował w mediach społecznościowych do Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, aby odbyli bezpośrednią i szczerą rozmowę, zanim emocje zrujnują solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia.
19: Prezydenta Ukrainy 3 lata temu odznaczył Andrzej Duda. Teraz Zełenski podpadł nazwaniem jednego z wojskowych oddziałów imieniem UPA, organizacji, która mordowała Polaków na Wołyniu.
18: Na razie odpoczywa, ale myślami jest już na Wimbledonie. Po życiowym sukcesie w wicemistrzostwie French Open Maja Chwalińska ma przed sobą kolejne wyzwanie. Na horyzoncie następny wielki szlem w Londynie i zmiana nawierzchni.
21: Ja bardzo lubię grać na trawie i myślę, że mój tenis też pasuje do tego, żeby na trawie grać dobrze, bo mogę wykorzystywać dużo swojego czucia, geometrii kortu, slajsa, skrótów, także duża zmiana, ale bardzo zawsze czerpałam radość właśnie z gry na trawie.
19: Wimbledon rusza za 3 tygodnie. Maja Chwalińska nadal czeka na decyzję od organizatorów, czy dostanie dziką kartę do drabinki głównej, czy będzie musiała przedzierać się przez eliminację.
18: Kończy się piękny sen kupowania ultratanich produktów na chińskich platformach. Od lipca Unia Europejska obłoży je cłem.
19: Decyzja zapadła, ale ciągle czekamy na konkrety, jak będzie to wyglądać w praktyce.
18: Reporter Radia Z Marcin Friedrich pytał o to Ministerstwo Finansów.
22: Owszem.
18: Czego się dowiedziałeś?
22: Opłaty mają być naliczane już na etapie zakupu produktu. Przynajmniej taki jest zamiar. Do tej pory Unia zwalniała z cła wszystkie paczki do wartości 150 euro. Od 1 lipca tego zwolnienia nie będzie, a każdy rodzaj produktu w paczce będzie obciążony dodatkową, zryczałtowaną opłatą w wysokości 3 euro, mówi wiceminister finansów Marcin Łoboda.
23: Tylko i wyłącznie operatorzy, my szacujemy, że jest to około 8 operatorów, którzy będą pobierać tę opłatę ryczałtową i będą wprowadzać.
22: To odpowiedź Unii na zalew chińszczyzny, która jest dużą konkurencją dla rodzimych producentów. Rocznie do państw Unii trafia nawet kilka miliardów paczek z chińskimi produktami.
19: Zmiany wprowadzane od lipca mają obowiązywać tymczasowo do momentu reformy unijnego systemu celnego.
18: Leon XIV pisze historię. Jako pierwszy papież w dziejach przemawiał do członków obu izb hiszpańskiego parlamentu.
19: Wcześniej nie zrobił tego żaden zwierzchnik Kościoła katolickiego. Mocne przesłanie dotyczyło światowych konfliktów, zbrojenia się państw, migrantów i obrony ludzkiego życia.
18: O tym z Pani specjalny wysłannik Radia Z Krzysztof Grzędzielski.
24: Decyzja europejskich polityków o zwiększaniu wydatków na obronność to zdaniem papieża zły kierunek, bo celem działań powinno być tworzenie pokoju. Broń może narzucać czasowe milczenie, lecz nigdy nie będzie w stanie zbudować autentycznego i trwałego pokoju. Papież zwracał też uwagę na dramat migrantów, a w silnie sekularyzującym się kraju, w którym legalna stała się aborcja i eutanazja, bronił także prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Z Hiszpanii Krzysztof Grzędzielski, Radio Z.
19: Teraz papież poleci do Barcelony. Jutro weźmie udział w otwarciu bazyliki Sagrada Familia. Budowa kościoła projektu Gaudiego dopiero co została ukończona po ponad 140 latach.
18: Planujecie wakacje? Zaplanujcie spakowanie apteczki.
19: Co warto ze sobą zabrać na wyjazd, mówi Mateuszowi Kasiakowi lubelski konsultant do spraw chorób zakaźnych, dr Sławomir Kiciak.
25: Czyli leki przeciwgorączkowe, żeby zawsze sobie jakoś poradzić.
26: Co jeszcze się w takiej apteczce powinno znaleźć? Może znaleźć?
25: Leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne, to jest podstawa. Hamujące biegunkę, no jakieś środki opatrunkowe, środki odoparzeń, filtry, no bo to jest najważniejsze.
19: Jadąc na wakacje, pamiętajcie też o wymaganych szczepieniach i dobrym ubezpieczeniu.
18: A na finiszu roku szkolnego gościem Radia Z, minister edukacji Barbara Nowacka u Bogdana Rymanowskiego po wiadomościach o 8.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
28: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
29: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Dzisiaj nie będzie padać, powtarzam, nie będzie padać, tylko na Podlasiu i na Mazurach, a poza tym burzowo, deszczowo i od zachodu idzie ochłodzenie, bo dzisiaj na przykład w Warszawie jeszcze 30 stopni, w Rzeszowie też 30 w cieniu jak nic, a w Zielonej Górze tylko 22 stopnie. Mhm. I jutro maksymalnie w całej Polsce około 20. Macie pojęcie?
1: 9 stopni mniej niż dzisiaj.
30: I śnieg.
29: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
27: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
28: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
2: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Waleja, stary brat i Gajda.
3: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Jakie dyrdymały, jaki śnieg. Bartek, co ty w ogóle mówisz?
5: Zobaczysz. No, tylko żebyś później nie przechodził do mnie po kozaki.
0: Nie. Znaczy, na pewno trzeba wyciągnąć, bo Kamil, ten polar musisz wyjąć swój słynny, albo bezrękawnik swój.
1: To ja go jutro przyniosę i wam go pokażę, dobra?
5: Dobra, tylko wyciągnij haczyki.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: 12 po 7 staliście z Radiem Z. Doskonały wybór. Maturzyści, nie maturzyści, ósmoklasiści, to o was teraz będzie, bo dzisiaj o 9
1: no to taka mała matura, można powiedzieć.
0: No dobra, no. To są mali maturzyści. Słuchajcie, wiemy, co się dzisiaj dzieje w domach, bo dzisiaj o 9 dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Dla tych uczniów, którzy nie mogli podejść w maju. Ostatnia szansa.
1: No, dlaczego nie mogli podejść?
0: No nie mogli, bo może, nie wiem, się kot zjadł zeszyt.
2: Zwolnienie mieli może po prostu, no życiowe sytuacje, ale matematyka o 9 rano to brzmi jak coś za karę, prawda? Jakby ciągle, jakby nagle rodzic powiedział, a dzisiaj za karę będziesz pisał matmę o 9.
0: Ale czekaj, matematyka to jest królowa nauk, jest fajna, jest przydatna. Sobie można na przykład, nie wiem, w domu pieniądze policzyć. To jest ważna umiejętność,
1: przyda
0: się.
1: Ale do tego nie trzeba matmy, no to ci żona mówi, ile masz.
0: A to liczysz sobie, tak? Żona policzyła? I ile masz?
1: To w tym miesiącu pomalowała strych, to ja już nie mam. Ósmoklasista to jest taki maturzysta, któremu jeszcze nie sprzedadzą.
0: Coś w tym jest. I oby tak pozostało jak najdłużej. 14 po 7. Kłaniamy się poranku. Dzień dobry bardzo w Radiu Z.

0: Jeżeli skończyła wam się kawa o poranku, spokojnie włączcie Radio Z, działamy podobnie, a teraz bardzo gorący temat u nas 20 po siódmej, bo kapituła Orderu Orła Białego obradowała w sprawie odebrania tego orderu prezydentowi Zełenskiemu.
1: Gdzie obradowali?
0: Uwaga, oni obradowali nad polskim morzem.
1: Ale poczekaj, że pojechali sobie na wczasy i sobie tam obradowali?
2: No, nie na wczasy, do pracy pojechali.
1: Ale jak nad morzem się nie pracuje przecież.
0: Znaczy, to był prezydencki ośrodek w Juracie.
1: No raczej.
0: Pan prezydent ugościł i ta kapituła przekazała swoją rekomendację prezydentowi. Ja już widzę, jak oni tam obradowali.
1: No jak, za parawanami, żeby nikt nie widział. Tak. Pewnie w połowie poszli sprawdzić, czy woda w Bałtyku jeszcze słona i czy jest ciepła.
2: Takie obrady. A jak się podczas obrad pokłócili, to jeden później miał pod okiem sinicę. Radio Z
1: i już. Zacny słucharek.
2: Wiecie, dlaczego się opalili cali na czerwono?
0: No.
2: No bo zabrakło Krymu.
0: 21 po siódmej. Słuchacie Radia Z.

0: Malinowski się spóźnił do pracy pierwszy raz w życiu?
1: Nie, nie spóźniłem się, dlatego że moja rozmowa jest o 8:02.
2: No to
0: a nasza o 7:20.
2: Nasza jest o 7:25. No. No dobrze, Bogdan, dzisiaj twoim gościem będzie Barbara Nowacka, szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej. Czyli gdybyś był uczniem, to byśmy o tej porze się do ciebie nie dodzwonili od września.
1: A dlaczego?
2: No bo jest zakaz telefonów w szkołach.
0: Dokładnie,
2: niebawem.
0: Byś nie miał jak odebrać, jakbyś był uczniem teraz, no.
1: To wszystko zależy od tego, o której godzinie rozpoczynają się lekcje. Tego to słyszałem, to chyba przecież od 8:00.
2: A, masz rację.
0: Zasięg, wjechał
2: spoko.
0: Na parking podziemny.
2: To jeszcze 7:00,
1: tak jest.
2: Jeszcze można gadać.
1: Czujniki się włączyły, czujniki. Czuję was już.
2: 8:02, gość Radia Z, Bogdan Rymanowski i Barbara Nowacka. Polecamy.
1: Dzięki, do zobaczenia.
3: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: Reklama.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 000 złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
7: Dariusz Szwakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
13: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
15: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
19: Skoda. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
20: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
21: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąs.

0: Smak słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży. Po reklamie.
3: 7.30 punktualnie, jest wtorek, 9 czerwca. Wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
4: Większość Polski z alertami pogodowymi. Do tych o upałach dołączyły burzowe.
5: Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW wydaje dla Warmii i Mazur, Kujawsko-Pomorskiego, Mazowsza, Łódzkiego, Dolnego Śląska, Opolskiego i Świętokrzyskiego.
4: Oraz dużej części Pomorza, Wielkopolski, Lubelszczyzny, Śląska i Podkarpacia. Spodziewajcie się tu burz z silnym deszczem i porywami wiatru do 75 km na godzinę.
5: Są też alerty drugiego stopnia dla Małopolski i części województwa śląskiego. Tu oprócz silnego deszczu i wiatru burze mogą przynieść grad.
4: Polak wśród podejrzanych o spowodowanie zawalenia się budynku w przygranicznym Görlitz. W maju w katastrofie budowlanej zginęły tam 3 osoby. Niemiecka policja zatrzymała 2 mężczyzn, niewykluczone, że poszukiwaczy złomu. Zdaniem śledczych mogli uszkodzić instalację gazową i doprowadzić do wycieku gazu i eksplozji.
5: Podejrzani to 27-letni Polak i 33-letni Afgańczyk. Obaj są w areszcie.
4: Ponad 300 osób uczestniczyło w ćwiczeniach terytorialsów z Gwardią Narodową Stanów Zjednoczonych w Toruniu. Szkolenie trwało 10 dni, zjechali na nie żołnierze WOT z całej Polski.
5: W planach są kolejne szkolenia z Amerykanami, mówi generał dywizji Krzysztof Stańczyk.
6: Współpraca w zakresie dronów. To jest brygada, która jest cała zbudowana na dronach i myślę, że nasze doświadczenia ich będziemy mogli połączyć, aby to wykorzystać. Drony to już nie jest przyszłość, to jest teraźniejszość, a przyszłość to będzie tylko rozwijanie tego systemu.
5: W Wojskach Obrony Terytorialnej służy teraz około 45 tysięcy żołnierzy.
4: Amerykański prezydent wygwizdany na meczu finałowym NBA w Nowym Jorku. Pochodzący z tego miasta Donald Trump to pierwszy urzędujący prezydent, który wziął udział w tej imprezie. Był gościem prezesa klubu New York Knicks, Jamesa Dolana, swojego wieloletniego przyjaciela, który przekazał setki tysięcy dolarów na jego kampanię prezydenckie.
5: Kibice zaczęli gwizdać, gdy podczas odśpiewywania hymnu na telebimie pojawiła się twarz Trumpa. Prezydent nie cieszy się popularnością w mieście zdominowanym przez wyborców demokratów.
4: Zmieniamy dyscyplinę. Wiadomości sportowej Mateusz Ligenza.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Tenisowy świat pokochał Maję Chwalińską. Polka zachwyciła wspaniałą, kombinacyjną grą w trakcie wielkoszlemowego French Open. Dotarła aż do wielkiego finału, w którym musiała uznać wyższość Rosjanki Miry Andrijewej. Teraz Chwalińska stara się wrócić do rzeczywistości, choć nie jest o to łatwo. Po powrocie do kraju podzieliła się wspomnieniami z meczu, w którym ważyły się losy tytułu mistrzowskiego.
9: Wyjście na ten finał, gdzie na pewno czułam ogromne, ogromne wsparcie i taką miłość ze strony kibiców, publiczności.
8: Chwalińska, choć awansowała na 21 miejsce w światowym rankingu, nie może liczyć na pewny występ w drabince głównej wielkoszlemowego Wimbledonu. Ten zaczyna się już za 3 tygodnie. Menadżer Chwalińskiej Piotr Szczypka walczy, by organizatorzy przyznali jej dziką kartę, by nie musiała ponownie przedzierać się przez eliminację.
10: Nie wiemy i nie będziemy wiedzieć, dopóki organizator Wimbledon wyda taką decyzję. Ona jest bodajże 15 albo 16 czerwca. Złożyliśmy wniosek.
8: Na koniec siatkówka. PGE Projekt Warszawa ma nowego trenera. Wraca z ziemi włoskiej do Polski. Roberto Piazza podpisał ze stołecznym klubem kontrakt do 2030 roku. Wcześniej prowadził Jastrzębski Węgiel oraz Skrebę Chatów. Od 2019 pracował aż do teraz we Włoszech z Allianz Mediolan.
11: Co w pogodzie, moi drodzy? Bardzo ładny, bardzo słoneczny dzień przed nami. To będzie wtorek prawie że upalny, szczególnie w centrum, na wschodzie. Tam nawet 3 dychy zobaczymy na termometrach. Chłodniej już na zachodzie. U was maksymalnie 20 i od zachodu nadciąga ochłodzenie, które będzie jutro widoczne w całym kraju. Jutro na termometrach no takie maksymalnie 20 stopni.
7: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: teraz tylko u nas w Radiu Z za 19.08 i najważniejsze zdanie zagranicznej polityki, bo prezydent USA Donald Trump, słuchajcie, powiedział do premiera Izraela Netanyahu, powiedział tak: Bibi, lepiej bądź ostrożny, bo wkrótce zostaniesz sam. Bibi.
1: Naprawdę? Per Bibi?
2: Ale mu powiedział, to jakby ktoś do ciebie powiedział Bibi, to by ci na pewno poszło w pięty.
1: Bibi.
2: Ale czemu, że, ale skąd tak ksywa?
0: Bibi.
1: No Bibi. Bibi.
2: Myślicie, że jest Bi?
1: Słuchajcie, jest bi? Mamy odpowiedź dla prezydenta Trumpa w wykonaniu Bibi, bądź ostrożny. Mamy odpowiedź dla prezydenta Trumpa w wykonaniu samego Roberta Makłowicza.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Prodomo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
11: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
12: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandi Keter, nie?
16: No, te z Media Expert?
15: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
16: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
15: Marian.
16: Co?
10: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandi Keter. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drut, wygodne poduszki w super cenie.
17: Halo Stryku! Szykujcie się na wielkie otwarcie lata. Lato Radia Z zawita do Mount Parku. Na scenie wystąpią Wiktoria Kida, legenda polskiego rocka Lady Punk oraz Seawool. A już od godziny 16 zapraszamy do strefy Radia Z. Czekają konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Lato Z. Widzimy się w Strykowie 13 czerwca o 19. Na wydarzenie zapraszają burmistrz Strykowa i Radio Z.
18: Marian, jakie zakupy mają sens?
16: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
18: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 1600.
16: No dokładnie, a za pralkę z suszarką to 800 zł zwrotu.
18: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
16: Dokładnie, Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Po reklamie.
22: W moim zawodzie piękne jest to, że można mieć wiele twarzy. Kolejna z nich w Radiu Z już dziś. Polecam i zapraszam. Cezary Pazura.

0: Is this love? Czy to miłość, czy to bób? Tak można
1: czy
0: to wytłumaczyć.
1: Jest miłość, czy to jest kochanie też?
0: Tak, też
2: jaki
0: było.
2: Jaki bób?
0: No bób teraz się je.
2: Czy to miłość, czy to bób?
0: No, no ale
2: się teraz bobu, się bobu się nie boisz?
0: Ja nie, ale moja żona się boi. Za 8-8.
3: Bób cię opuścił.
0: Słuchajcie. A jak jecie bób, słuchajcie?
2: Bób honor ojczyzna. No, dokładnie. Idźmy dalej.
0: A jak jecie bób, ze skórkami, czy bez skórek?
1: Ja ze skórkami.
0: Ja też ze skórek. A wiecie, że są ludzie, którzy te skórki obierają i wyrzucają?
2: No, kto lubi, no.
0: Bobu się nie boją, naprawdę.
2: A na przykład czereśnie jak jecie? Całe czy z pestkami?
1: Ja całe.
0: Z ogonkiem jeszcze. Ja jeszcze jem z ogonkiem.
2: No. A dlaczego? Bo?
0: Bo drogie.
1: Bo jak zjesz z pestką i później usiądziesz na ziemi, to się zamieniasz w drzewo.
0: Na serio?
2: Słuchajcie porannego programu. My wam powiemy, dokładnie, jak żyć. My wam zdradzimy takie tajniki życia, o których nawet mama i ojciec wam nie powiedzą.
1: No chyba, że macie jakiś fajny przepis na bób, to zadzwońcie do nas i powiedzcie, co zrobić z tymi
0: skórkami
1: z bobu.

0: Kuba i Kuba, stygnie lato. Lato nie stygnie, lato się jeszcze nie zaczęło. Za chwilkę u nas wiadomości o 8, a później...
1: Najważniejsza polityczna rozmowa dnia. Minister edukacji Barbara Nowacka będzie gościem Bogdana Romanowskiego. Polecamy.
2: No cześć. Tu wasz ulubiony prezenter Radia Z. Czyli Czarek Pazura. Złota ci u nas dostatek. Dlatego namawiam was na codzienne wygrywanie prawdziwej złotej sztabki na własność.
3: Słuchaj, zgaduj i zdobądź swoją sztabkę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Złota zabawa.
2: Pozdrawiam was serdecznie. Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
4: Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie.
6: Komar.
5: Zaraz część posmarujemy. Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
13: Oszczędzam.
12: O, a ile?
13: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
14: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację

0: może trafić właśnie do ciebie. Nie czekaj i wejdź do gry. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Bo im bliżej lata, tym większe szanse na milion.
1: Szaleństwo tego lata.
2: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
0: Radio Z pod 7353.
3: Po reklamie.
4: Paula Michalik i Michał Adamiak już gotowi. Czas na wiadomości Radia Z. Jest wtorek, 9 czerwca, zbliża się 8.
5: Słowa lepsze od gestów. Premier wzywa do rozmowy prezydentów Polski i Ukrainy.
6: Lewica też chce rządzić Krakowem. Kandydatką Daria Gosek-Popiołek.
5: A gościem Radia Z za chwilę minister edukacji Barbara Nowacka.
4: Ósma.
5: Zamiast odbierać order, może warto porozmawiać. Premier Tusk zachęca do tego prezydentów Polski i Ukrainy. Napięcie rośnie od momentu, gdy Wołodymyr Zełenski nazwał jeden z oddziałów imieniem UPA. Karol Nawrocki chce mu za to odebrać order Orła Białego. Dostał już w tej sprawie opinię kapituły odznaczenia, ale jej treść jest tajemnicą.
6: Poprzednik Nawrockiego, który order Zełenskiemu przyznał, był z nim wręcz w przyjacielskich stosunkach. Obecny prezydent do tej pory nie wybrał się z oficjalną wizytą do Kijowa.
5: Sytuację analizuje reporter Radia Z Marcin Friedrich.
7: Tak jest
5: w ogóle jakaś przestrzeń do rozmowy między prezydentami?
7: Ponoć nadzieja umiera ostatnia. Na razie mamy tylko gesty i to wymowne. Z jednej strony deklaracja prezydenta Nawrockiego, że skłania się do odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego. Z drugiej dość wymowny gest Zełenskiego, który na rozmowy z europejskimi liderami poleciał ze stolicy Mołdawii, a nie z Rzeszowa.
8: Ja wiem, że Jasionka jest głównym hubem wspierającym Ukrainę. Co do tego nikt nie ma żadnych wątpliwości. To się nie zmieni przez najbliższe miesiące, a pewnie nawet lata.
7: Ma jednak nadzieję szef MSWiA Marcin Kierwiński. Być może właśnie dlatego nie ujawniono treści decyzji kapituły orderu Orła Białego, by nie eskalować konfliktu i dać jednak szansę na dialog.
6: Opinia kapituły nie jest wiążąca dla prezydenta. Decyzja w sprawie orderu należy więc do Karola Nawrockiego.
5: Zawodniczka Lewicy dołącza do wyścigu po prezydenturę w Krakowie. Kandydatką partii będzie posłanka z tego miasta Daria Gosek-Popiołek.
6: Przekonuje, że Kraków potrzebuje sprawnego gospodarza, który będzie działał szybko i zdecydowanie.
9: Bo to my musimy stawić czoła wyzwaniom, które są przed naszym miastem. Jak poradzić sobie z deficytem budżetowym i planowanymi inwestycjami? Jak rozwinąć system komunikacji zbiorowej i co z cenami biletów? Co z drogimi mieszkaniami, rosnącymi kosztami życia?
6: Swojego kandydata lub kandydatki nie przedstawiła jeszcze Koalicja Obywatelska. Nie jest przesądzone, czy będzie to wspólny kandydat z PSL-em.
5: Polityczne otwarcie dnia w Radiu Z już teraz. Zaprasza Bogdan Rymanowski.
10: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest Barbara Nowacka, minister edukacji, Koalicja Obywatelska. Witam serdecznie.
11: Dzień dobry wszystkim państwu.
10: Krótka piłka na początek. Ciekaw jestem, czy pani będzie zaskoczona pytaniem. No to startujemy. Czy czerwone paski na świadectwach powinny być zlikwidowane? Tak czy nie?
11: Nie.
10: Nie.
11: Nie, budzą dyskusje, kontrowersje, emocje. Można się zastanawiać, czy taka średnia, ale szkoła jest też po to, żeby pokazywać najlepszych i ich wyróżniać. Ale namawiam też rodziców i młodzież, żeby pracowała cały rok, a nie robiła w ostatniej chwili akcję nauczycielom, podwyższcie nam oceny.
10: Czyli nasz gość odpowiada, że nie. Zapraszam państwa do udziału w naszej sądzie. Zapraszam oczywiście na radioz.pl. Czyli nie ma i nie będzie takich planów w resorcie edukacji.
11: Nie planuję takich zmian, bo też szkoła jest po to, żeby się młodzież uczyła, zdobywała wiedzę i zdobywała osiągnięcia. Pasek jest nagrodą za wysoką średnią. Można się zastanawiać, czy ta średnia w tej chwili jest dobrze wyliczana, czy nie powinna być podniesiona, czy może coś zmienić, ale nie mam takich.
10: Powinna być podniesiona?
11: W tej chwili nadal jest liczona.
10: Czy obniżona?
11: Nie. Dużo dzieciaków dostaje czerwony pasek, a z drugiej strony to dobrze. Gdzieś mi brakuje tego wyróżnienia dla tych super ambitnych, tych z szóstkami i samymi piątkami. To byłoby coś, ale tak naprawdę nie ma w tej chwili takiej dyskusji w ministerstwie, czy coś zmieniamy, bo też nie każdy zwyczaj, nawet jeżeli budzi emocje, jest potrzeba wywracać. Szkoła naprawdę nie potrzebuje rewolucji takiego tematu trochę zastępczego.
10: No ale mamy temat wywołany przez Rzecznika Praw Dziecka. Kiedy pani usłyszała o interwencji pani rzecznik w sprawie lodów za pasek, chwyciła się pani za głowę?
11: Taki gest się nazywa palm face. Tak się robi. Po co? Naprawdę, znaczy młodzież ma naprawdę wiele wyzwań, wiele kryzysów, wiele problemów, wiele spraw, które chcą, żeby im pomóc rozwiązać. Idealne dla rzecznika praw dziecka. Na pewno porozmawiamy dzisiaj o mediach społecznościowych, które są wielkim wyzwaniem spowodowanym kryzysie zdrowia psychicznego, wyzwaniach, które czekają młodych ludzi dotyczących mieszkalnictwa, transportu publicznego, przyszłości na rynku pracy. Miałam wczoraj spotkanie z młodzieżą w Kielcach. Głównie pytali, co zrobicie, żeby nas przygotować na pracę w czasach AI. A naprawdę zajmować się tym, że jakiś przedsiębiorca ma fajny, miły, życzliwy pomysł i go za to gonić, to jest źle rozumiana równość.
10: To ja zacytuję pismo pani rzecznik. Inicjatywy tego typu mogą wywoływać nadmierną presję psychiczną, promować niezdrową rywalizację, prowadzić do wykluczenia dzieci, które z różnych powodów nie osiągają najwyższych wyników w nauce. Czy uważa pani, że wybór Moniki Horny-Cieślak na rzecznika praw dziecka to był błąd waszej koalicji?
11: Mam nadzieję, że pani rzeczniczka też ma refleksję po tym piśmie, bo to jest, powtórzę, źle rozumiana równość.
10: Czyli szkoła absurd, daje, tak? To był
11: szkoła
10: absurd.
11: Daje równe prawa i równe szanse, ale nie każde dziecko ma te same zdolności, możliwości. Jedno jest super sportowe, inne będzie super się uczyło, inne będzie bardzo pilne i każde może być wzorem dla rówieśników. Pracowitość trzeba nagradzać. No zajmujmy się poważnymi rzeczami. No to jest dyskusja totalnie
10: zastępcza.
11: Politycy
10: opozycji domagają się dymisji pani rzecznik praw dziecka, a pani byłaby za czy przeciw?
11: Myślę, że pani rzeczniczka też ma refleksję. Pojechała tam do Pszczyny. Mam nadzieję, że sprawa jest zamknięta, a wszystkim dzieciakom, które teraz podciągają oceny, nie wymuszając przesadnie na nauczycieli, życzę powodzenia, ale trzeba się uczyć systematycznie.
10: Życzymy
11: przez
10: powodzenia,
11: cały rok.
10: Oczywiście. No chyba, że ma się coś takiego w sobie, że za 5-12 zawsze się uczy.
11: Ale systematyczność w szkole jest ważna. Szkoła ma też uczyć dobrych nawyków. To jest nie tylko zdobywanie wiedzy, ale pewnych norm społecznych. I tak naprawdę systematyczność jest super przewagą.
10: Czy w polskich szkołach powinno być więcej lekcji historii na temat ludobójstwa na Wołyniu?
11: W podstawie programowej jest i będzie rzeź wołyńska, bo to jest ważna część naszej historii. Myślę, że też nauczyciele wiedzą, w których momentach, przy jakich debatach temat powinien być szerzej omówiony.
10: Czyli to jest tak, że na razie jest ten temat omawiany, jeśli chodzi o końcówkę szkół podstawowych i szkoły ponadpodstawowe.
11: Dokładnie tak. To jest właściwy wiek. Też tak się uczy historii, że zaczynają najpierw taka szeroka historia ogólna, potem historia powszechna i historia Polski idąca chronologicznie. I tak w ostatnich klasach szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych rzeź wołyńska jest i będzie tematem.
10: Powinno być jej więcej, czy jest wystarczająco?
11: Ja też zostawiam dużo autonomii nauczycielom i uważam, że to jest bardzo istotne, żeby nauczyciel też spojrzał, z jaką klasą ma do czynienia, z jakimi zainteresowaniami, z jakimi możliwościami, w jakim regionie, bo trzeba przyznać, że na wschodzie Polski znacznie więcej zajęć o rzezi wołyńskiej siłą rzeczy będzie, bo to jest też doświadczenie dziadków i rodzin uczniów i uczennic. Sam oczywistym tematem będzie częściej powtarzane, ale nie może być
10: dziecka. Kiedy w tej klasie są ukraińskie dzieci?
11: Normalnie, no to jest polska historia. Uczymy o historii Holokaustu, zagłady i zdarza się, że są dzieci z mniejszości niemieckiej, też powinny znać historię, prawdziwą historię.
10: A co z tymi ukraińskimi dziećmi, którzy korzystają ze szkół ukraińskich online? Uczą się, podejrzewam, zupełnie innej wersji historii.
11: Prowadziłam w 2025 obowiązek edukacyjny dla wszystkich dzieci w polskich szkołach, więc te szkoły, które są online, są dodatkiem. Natomiast każdy uczeń ukraiński, który korzysta, bo to jest powiązane ze świadczeniem 800+, który korzysta z doświadczenia 800+, chodzi do polskiej szkoły, chodzi fizycznie do polskiej szkoły i ma lekcję historii.
10: I dostanie polską wersję prawdy o Wołyniu.
11: Nie, dostanie jedyną wersję prawdy o Wołyniu. Czyli o rzezi wołyńskiej.
10: Nie wiemy, jaka jest opinia kapituły Orderu Orła Białego. Nie wiemy, co zrobi Karol Nawrocki. Co pani zdaniem powinien zrobić? Powinien odebrać ten order prezydentowi Zełenskiemu, czy nie?
11: Myślę, że powinien z nim porozmawiać. Powinna to być zdecydowana rozmowa, natomiast...
10: Ale to on powinien zadzwonić do Zełenskiego, czy może Zełenski, który wywołał problem do niego?
11: Mają służby dyplomatyczne, więc myślę, że Ukraińcy już wiedzą, że zdrowo przesadzili. Były tutaj już wizyty ludzi Zełenskiego i oczywiście godnościowo to Zełenski powinien być tym, którego sekretariat wybierze numer i wyjść z tą inicjatywą, ale naprawdę uważam, że powinni porozmawiać, bo też mamy zbyt wiele innych wielkich wyzwań i zbyt cieszymy Kreml taką awanturą.
10: Czyli pani zdaniem prezydent Nawrocki jeszcze powinien się wstrzymać z decyzją?
11: Myślę, że powinien dać Zełenskiemu szansę na refleksję. I trzymam kciuki za to, żeby Zełenski miał tę refleksję, dlatego że Polacy bardzo pomogli, bardzo chcą pomagać. Jesteśmy najważniejszym i tak naprawdę bardzo konsekwentnym sojusznikiem walki zwycięskiej Ukrainy w starciu z Putinem i to jest nasz interes, ale również interes Ukrainy, żeby mieć takiego sojusznika.
10: Co będzie od 1 września w szkołach, jeśli chodzi o smartfony, jeśli chodzi o telefony komórkowe?
11: W szkołach podstawowych nie będzie smartfonów.
10: No właśnie, ale co będzie groziło za złamanie tego zakazu?
11: W tej chwili już ponad 50% polskich szkół, również często szkołach ponadpodstawowych, młodzież nie używa telefonów. Wczoraj na spotkaniu w Kielcach, kiedy zapytała młodzież, kto miał w podstawówce zakaz, 80% podniosło ręce, więc tak, mieliśmy w szkole zakaz. Szkoły mają różne zwyczaje, co robić i w jaki sposób karać. Czy będą to upomnienia, czy będzie to przechowanie telefonu w bezpiecznym miejscu, czy będzie to rozmowa z rodzicami, czy to będą inne formy presji. Naprawdę tego nie musi regulować ministerstwo.
10: Czyli to nie będzie w ustawie, tego nie będzie w ustawie.
11: Jest wprowadzony zakaz, natomiast kary, którym może szkoła ukarać ucznia, są w innej ustawie, w ustawie o prawach i obowiązkach ucznia, która dosłownie jutro będzie przyjmowana przez
10: Senat. Czyli jakie to mogą być kary?
11: Odupomnień, różnych konsekwencji, działań dyscyplinujących, wychowawczych, rozmów z rodzicami, bo oczywiście te kary duże. Natomiast czy telefon jest na nagane, zależy jak się uczeń zachowuje. Naprawdę zostawmy niektóre sprawy nauczycielom, klasie i szkołom, a nie będzie minister decydował, jaka będzie kara.
10: Ale generalnie zasada będzie we wszystkich podstawówkach w Polsce, że przychodzisz do szkoły i zostawiasz telefon w szafce?
11: Nie, zasada będzie taka, przychodzisz do szkoły i nie możesz używać telefonu na przerwie i na lekcjach.
10: Czyli możesz go trzymać na przykład w plecaku?
11: Niech to szkoła zdecyduje. Jeżeli szkoły mają wyrobiony model, że od 10 lat uczniowie szkoły podstawowej numer 7 trzymają telefony w plecakach, to dlaczego my to mamy zmieniać odgórnie? To znaczy, my też nie możemy przeregulowywać prawa. To jest jakaś taka choroba, że wszystko musi być zapisane w ustawie. Absolutnie nie. Jedni mają szafki, inni mają takie skrzyneczki, inni mają tak zwany właśnie zwyczaj plecakowania. Zostawmy te umowy społeczne szkołom, bo robimy przecież wielką deregulację. To po co mam regulować na siłę?
10: To trzy krótkie piłki jeszcze w tym momencie naszej rozmowy. Tak jest, bo za mało chyba było. Wiceminister nauki Andrzej Szeptycki do dymisji. Tak czy nie?
11: No myślę, że też głęboka refleksja go czeka, aczkolwiek trzeba przyznać, że i historia jego rodziny i też jego wypowiedź, gdzie z jednej strony słowa kompletnie niepotrzebne, ale z drugiej jednak używa terminu zbrodnia wołyńska.
10: No tak, ale porównanie do żołnierzy niezłomnych było niefortunne.
11: Niefortunne.
10: Rząd powinien wycofać się z dopłat dla artystów, tak czy nie?
11: Nie, ale rozważyć komunikację i rozważyć grupę.
10: Prace domowe wrócą od września, tak czy nie?
11: Nie.
10: I zobaczymy, jaka jest reakcja na pierwsze nasze pytanie, pierwszą naszą krótką piłkę, która dotyczyła czerwonych pasków. Czy czerwone paski na świadectwach powinny być zlikwidowane? Uwaga, uwaga. Tak odpowiada jedynie 21%, nie 79%, więc jest pani w większości. Cieszy się pani?
11: Mam świadomość, że to jest po prostu rozmowa zastępcza. Większe wyzwania są przed szkołą niż dyskusja o paskach, a każdy dzieciak, który ma pasek, jest mega dumny, a reszta pracuje, bo też chce go mieć.
10: A teraz zapraszam państwa do internetu. Tam zapytam panią minister o szczegóły dotyczące prac domowych.
5: Palm Face komentuje minister edukacji interwencję rzeczniczki praw dziecka w sprawie lodów za czerwony pasek.
6: Źle rozumiana równość. Szkoła daje równe szanse, przekonuje w Radiu Z Barbara Nowacka.
5: W podstawie programowej będzie rzeź wołyńska, zapewnia szefowa MENU.
6: Mają świadomość, że zdrowo przesadzili, mówi o nazwaniu przez Ukraińców oddziału imieniem UPA.
5: Od upomnień, rozmów z rodzicami, po kary duże, to ma grozić za złamanie zakazu używania smartfona w szkole. Rozmowa toczy się dalej na kanałach Radia Z w sieci.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Dzisiaj upał, szczególnie na wschodzie i w centrum. Na zachodzie 21 stopni, odrobinkę chłodniej i od zachodu nadciąga ochłodzenie. Jutro chłodniej w całym kraju, maksymalnie 20 stopni. A dzisiaj burza, bo mówiłem, że w centrum może pogromić.
12: No mówię, że upał.
3: Upał.
0: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
13: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.

0: poranku, nakręcamy was na cały dzień w Radiu Z20 po 8. Pytaliśmy przed godziną 8, co można zrobić ze skórkami od bobu, bo sezon na bób się rozpoczął. No jest ciekawy pomysł. Dzień dobry, witamy.
1: Ja w sprawie tych skórek od bobu, panowie się pytali, co można z nimi zrobić. Mm. Na przykład można czereśnie nimi owinąć i będą czereśnie w mundurkach.
2: Owinąć czereśnie skórkami od bobu, będą czereśnie w mundurkach.
0: Doskonałe.
2: Super pomysł, bo w ogóle bób jest bardzo drogi. Ten polski od 30 do 60 zł za kilogram.
0: Wow.
2: Także żeby was było stać na bób, trzeba zagrać. Wrzący pieniądze, kochani. Wysyłajcie SMS-y teraz o treści Radio Z na 7353 za 3,69 z VAT-em.
0: Dokładnie, za odebranie płacimy dzisiaj 12 tysięcy złotych, a w finale czeka na was 500 000 złotych. Ileż będzie można bobu kupić za te pieniądze?
3: O, że tymi skórkami będzie można ocieplić dom w ogóle. Gdzie można panele bobowe założyć na dach.
2: Czyli...
3: No.
2: Bobowoltaikę.
0: Kochani, SMS o treści Radio Z wysyłamy pod 7353 za 3,69 z VAT i warto zrobić to teraz, bo będzie teraz dużo bobu dla was.
2: Mamy 5 tysięcy taki mnożnik, super ekstra bonus specjalnie dla was, wysyłajcie, korzystajcie.
0: A co znaczy ten mnożnik? Wytłumacz słuchaczom, co znaczy ten mnożnik.
2: Chodzi o to, że jak wyślecie SMS-a, wysyłacie tylko jednego, płacicie za jednego 3,69 z VAT-em, a my odbieramy ich 5 tysięcy.
0: No.
2: To jakbyś napisał, może inaczej, jakbyś żonie napisał jednego SMS-a, kocham cię, no to taki SMS,
0: tak,
2: wiesz,
0: a 5 tysięcy SMS-ów to
2: inaczej. A nagle dostaje 5 tysięcy.
0: I jeszcze jedna historia, bo każdy SMS wchodzi także do gry o 1 000 000 złotych na koniec czerwca. A?
3: No, hasło Radio Z na 7353.
4: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: Zerwij ze mnie wstyd. To była Patrycja Markowska. Słuchajcie, ciekawa rzecz, bo za chwilkę w wiadomościach o 8:30, jak ktoś zostaje nowym przywódcą kraju, to jedzie w pierwszą bardzo ważną podróż zagraniczną. A teraz będzie o pierwszej podróży zagranicznej polityka, który stracił władzę.
1: Czyli co?
0: Dokąd pojedzie Viktor Orban? Szczegóły już za chwilę. Zostańcie z nami.
2: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
11: Barbara, kupiłem taniej.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandi Keter, nie?
1: No, te z Media Expert?
3: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
1: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
3: Marian.
1: Co?
14: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandi Keter. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drut, wygodne poduszki w super cenie.
15: W Media Expert.
17: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2000.

0: 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Po reklamie.
3: Punktualnie 8:30, jest wtorek, 9 czerwca. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
4: Minister edukacji w Radiu Z o sprawie orderu Zełenskiego. Ukraińcy chyba wiedzą, że zdrowo przesadzili, uważa Barbara Nowacka.
5: Zdaniem minister wyjściem z impasu byłaby rozmowa i to prezydent Zełenski powinien wyjść z inicjatywą.
6: Godnościowo to Zełenski powinien być tym, którego sekretariat wybierze numer i wyjść z tą inicjatywą, ale naprawdę uważam, że powinni porozmawiać.
7: Pani zdaniem prezydent Nawrocki jeszcze powinien się wstrzymać z decyzją.
6: Myślę, że powinien dać Zełenskiemu szansę na refleksję.
5: Relacje polsko-ukraińskie gwałtownie się ochłodziły po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał jeden z batalionów imieniem bohaterów UPA.
4: Amerykański Apache rozbił się w pobliżu cieśniny Ormus. Dwuosobowa załoga została uratowana. Ujawnia to portal dziennika The New York Times.
5: Stało się to w czasie eskalacji napięć w regionie. Anonimowe źródło dziennika zaznacza, że nie jest jasne, czy Apache został zestrzelony przez Irańczyków, miał awarię, czy napotkał inny problem. Trwa śledztwo, nie ma jeszcze oficjalnego oświadczenia w tej sprawie.
4: Bruksela celem pierwszej po utracie władzy podróży zagranicznej Viktora Orbana. Były premier Węgier wybiera się w przyszłym tygodniu na spotkanie przywódców grupy eurodeputowanych Patrioci dla Europy.
5: Wybiera się tam też premier Czech Andrej Babiš. Politycy chcą omówić stanowisko na szczyt Unii Europejskiej, który będzie dzień później. Węgry będzie na nim reprezentował urzędujący premier Peter Modior.
4: Michel Platini pozywa FIFA i jej obecnego szefa Gianniego Infantino. Były szef UEFA domaga się odszkodowania za niesłuszne jego zdaniem pozbawienie go możliwości kandydowania na prezydenta. FIFA.
5: Francuz w 2015 roku uchodził za najbardziej prawdopodobnego następcę odchodzącego z funkcji szefa Światowej Federacji Sepa Blattera. Zanim jednak wybory się odbyły, obaj zostali zawieszeni przez Komisję Etyki na 6 lat. To w związku z podejrzanym przelewem na 2 miliony franków szwajcarskich dla Platiniego z konta FIFA. Tłumaczyli, że była to zaległa płatność za wcześniejszą pracę Francuza.
4: W zeszłym roku sąd ostatecznie oczyścił Platiniego z zarzutów.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: Kto będzie prezentował pogodę teraz?
3: A bardzo proszę, dzisiaj od zachodu ciągnie ochłodzenie. 22 stopnie na zachodzie, proszę sobie wyobrazić.
9: Się wyrwał.
3: W centrum gorąco już 27, a na wschodzie nawet 30 stopni. Wszędzie burzowo, deszczowo, dzisiaj sucho, właściwie tylko na Podlasiu i na Mazurach. Od jutra ochłodzenie zdecydowane.
9: Ja w tej prognozie nic nie powiedziałem.
8: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
3: Dawaj Bartek, masz 7 sekund, proszę bardzo.
9: Dobra.
10: 3 sekundy zostały. Śpiewają, dziękujemy.

0: Czerwcowy poranek w Polsce, pojawiły się pierwsze truskawki, już są czereśnie, wszystko bardzo drogie, na razie bób się pojawił.
1: Właśnie.
0: 30 do 60 zł za kilogram polskiego bobu. Jakieś pomysły, co z tym bobem zrobić takim drogim? Halo, dzień dobry.
2: Kurki z bobu zjada się tak samo pysznie jak cały bób, razem z bułeczką tartą, masełkiem, pietruszką. Podsmażono na patelni. Pozdrawiam, Karolina z miasta.
0: Pozdrawiamy, dziękujemy. A ślinka cieknie już.
3: Elegancko. Słuchajcie, ale pamiętajcie, że bób to jest dobro narodowe. To jest tak polskie dobro narodowe. Bób to są polskie pistacje.
1: Dokładnie. W tym roku coś czuję, że w sklepach pojawi się czekolada bubajska.
4: Reklama. Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandi Keter, nie?
5: No, te z Media Expert?
4: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
5: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
4: Marian.
5: Co?
6: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandi Keter. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drut, wygodne poduszki w super cenie.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Dzień dobry, kochani. To jest Radio Z o poranku. Cudownie, że jesteście. Polityka teraz i pieniądze, czyli to, co lubimy najbardziej. Donald Tusk jest bogatszy od Jarosława Kaczyńskiego. Tak wynika z oświadczeń majątkowych obu polityków.
1: No, no to mój sąsiad mówi, że z tych oświadczeń od razu widać, kto najwięcej kradnie.
0: No to posłuchajcie, kto najwięcej ma. Pan prezes Kaczyński ma 400 tysięcy oszczędności niespełna i kredyt w kasie Stefczyka, a pan premier Tusk ma, wow, 1,7 miliona oszczędności i aż 3 emerytury.
1: Trzy emerytury, jeden,
0: tak.
1: Człowiek ma trzy emerytury,
0: tak,
1: i to
0: tak.
1: Nie jest Władysław Kosiniak i Kamysz?
0: Nie.
2: Ale jak myślicie, na co prezes wziął kredyt w kasie Stefczyka?
0: Może, nie wiem, potrzebował wysłać pieniądze do pana Zbigniewa Ziobro do Ameryki, żeby się ułożył tam życie nowe, drogo w tej Ameryce.
1: No skądś te pieniądze musiał wziąć? A w ogóle z tą kasą Stefczyka to nie było jakiegoś z tym skokiem, jakiejś afery nie było?
0: Zaraz tam afera. No parę baniek w tą czy w tamtą, to nie jest afera tam. Afera.
2: Jakby służby działały, to by się od razu po nazwie zorientowali, że to był skok na kasę.

0: Ależ kasy mamy dzisiaj dla was. Wrzący pieniądze, 500 000 złotych. Nawet tyle można wygrać. A za odebranie telefonu od nas piękna gotówka, 12 000 złotych. Tyle płacimy.
1: Korzystajcie teraz, bo trwa super ekstra. Włączony jest bonus, 5000 razy mnożymy każdego SMS-a. SMS-a o treści Radio Z. Dużo. Wysyłajcie je na 7353 za 3,69. Dużo, mało. Bartek. Ale pod koniec miesiąca jest wielki finał, słuchaj, na koniec miesiąca, w którym do wygrania jest, uwaga, okrągły 1 000 000 złotych.
2: Dużo.
0: Zagrajcie, wyślijcie teraz słowo Radio Z pod 7353.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Marian, jakie zakupy mają sens?
13: No jakie, Barbara? No takie w super cenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
12: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 1600.
13: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
12: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
13: Dokładnie, Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
1: Zbliża się 9, jest wtorek, 9 czerwca. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
14: Przyszłość czerwonych pasków i prac domowych zdradza w Radiu Z minister edukacji.
15: Śledztwo w sprawie chłopaka wciągniętego pod pociąg. Dziś może być przełom.
14: Towar za grosze plus 3 euro cła. Zakupy z Chin od lipca inaczej.
1: Dziewiąta.
14: Czerwone paski na świadectwach zostaną, prace domowe od września nie wrócą.
15: Ogłasza to o poranku w Radiu Z minister edukacji Barbara Nowacka.
14: Prosto po rozmowie z nią Bogdan Rymanowski.
1: Tak jest.
14: Sprawa pasków zaczęła się od kuriozalnej interwencji rzeczniczki praw dziecka, której nie spodobały się darmowe lody dla najlepszych uczniów. Pani minister ma na ten temat jednoznaczne zdanie.
16: I to jednoznacznie krytyczne. Minister edukacji uważa, że zastrzeżenia rzeczniczki nie miały sensu i to źle rozumiana równość. A młodzież ma naprawdę wiele wyzwań, kryzysów, problemów, spraw, które chcą, żeby im pomóc rozwiązać. Idealne dla rzecznika praw dziecka. Deklaracja pani minister jest twarda, czerwone paski na pewno nie znikną.
17: Pasek jest nagrodą za wysoką średnią. Można się zastanawiać, czy ta średnia w tej chwili jest dobrze wyliczana, czy nie powinna być podniesiona, czy może coś zmienić. Gdzieś mi brakuje tego wyróżnienia dla tych super ambitnych, tych z szóstkami i samymi piątkami. To byłoby coś.
16: Nie będzie też powrotu do obowiązkowych prac domowych w kształcie przed zmianami, bo rozwój sztucznej inteligencji sprawił, że weryfikacja pozaszkolnej pracy ucznia jest praktycznie niemożliwa.
14: Pytałeś też, jakie kary będą za łamanie zakazu używania smartfonów w szkołach.
16: Tak, i tu również jasna deklaracja pani minister. O karach za złamanie zakazów będą decydować nauczyciele na podstawie obowiązującego już rozporządzenia.
14: Będą zarzuty za wypadek nastolatka, którego pociąg wciągnął między peron na wagony. Dziś ma je postawić prokuratura w Radomiu.
15: Wypadek był 4 miesiące temu. Chłopak pomagał innej pasażerce wynieść wózek z dzieckiem. Nie zdążył wsiąść, kiedy pociąg ruszył. Dominik stracił obie nogi i część dłoni.
14: Reporter Radia Z Marcin Friedrich przynosi najnowsze wiadomości w tej sprawie. Kto może usłyszeć zarzuty i dlaczego dopiero teraz?
2: Prokuratura nie ujawnia, kto został wezwany na dzisiejsze przesłuchanie w charakterze podejrzanego. Tej osobie grozić jednak może nawet 8 lat więzienia. Prokuratura prowadzi bowiem postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania wypadku, którego następstwem było ciężkie uszkodzenie ciała. Prokuratura czekała na raport Urzędu Transportu Kolejowego, który również prowadził kontrolę. Stwierdzono w nim ponad 20 nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa, jakich mieli się dopuścić pracownicy Kolei Mazowieckich. Spółka nie zgadza się z tymi zarzutami i odmówiła podpisania dokumentu. Sam Dominik od końca kwietnia jest już w domu, czeka go bardzo długa rehabilitacja.
15: Na jego leczenie i nowoczesne protezy zebrano prawie 2 miliony złotych. Pomoc deklarują też Koleje Mazowieckie.
14: 3 euro od każdej paczki z Chin. Będziemy płacić od 1 lipca. Unia Europejska stawia tamę zalewowi tandety i wprowadza naliczanie obowiązkowych opłat.
15: Tymczasowo na 2 lata, do momentu kompleksowej reformy unijnego systemu ceł.
14: Chińskie produkty często nie spełniają podstawowych norm bezpieczeństwa, argumentuje minister finansów Andrzej Domański.
18: One stanowią nieuczciwą konkurencję dla polskich producentów, dla polskich firm i stąd decyzje dotyczące wprowadzenia tych opłat po to, aby trochę tę falę zatrzymać.
15: Każdego roku Polacy zamawiają na chińskich platformach około 30 milionów przesyłek.
14: Otwarte drzwi prosto do katastrofy. Coraz częściej zdarza się otwieranie bram awaryjnych na drogach szybkiego ruchu.
15: Generalna dyrekcja mówi otwarcie. To brak wyobraźni, który może kosztować życie. W czym problem? Pyta reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
19: Służby mówią wprost. To wygląda tak, jakby skrócenie sobie drogi do pracy czy wycieczka na grzyby były dla niektórych osób warte więcej niż ludzkie życie. Bo otwieranie bram awaryjnych oznacza realne zagrożenie, mówiła mi Ewelina Szczesek z łódzkiego oddziału GDDKiA.
20: Efektem takich działań są wypadki i kolizje, a niekiedy także karambole, które paraliżują ruch.
19: I dodaje, że stosowane są różnego rodzaju zabezpieczenia. Niestety łańcuchy i kłódki są przecinane, a ogrodzenia niszczone. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
14: Z bram awaryjnych mogą korzystać wyłącznie służby ratunkowe. To nie jest zabawa. Za ich forsowanie można pójść na 8 lat do więzienia.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Sponsorem programu jest Nestbank. Oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
0: Ależ ciepły dzień przed nami, nawet 30 dzisiaj będzie na wschodzie i w centrum, 20 to jest maks na zachodzie. Nadciąga ochłodzenie, więc cieszmy się tym upalnym dniem. Ewelina Pacyna.
15: A dzień dobry, dzień
1: przyszła dobry. Przyszła 30.
15: Nie wiem, co wam się dzisiaj śniło, moi drodzy, ale być może komuś śniło się, że będzie bardzo bogaty i ten sen może się ziścić.
0: Jak?
15: Sztabka złota. Dużo gotówki w zabawie rządza pieniądze. Słuchajcie i wygrywajcie, będzie fajnie.
22: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.

0: Piękne i niebezpieczne kobiety.
1: Zarabiam dużo i wydaję dużo.
0: To jest to, co tygryski lubią najbardziej. Ja też.
2: Sztabka złota dzisiaj do upolowania w Radiu Z. Będą kolejne podpowiedzi. Proszę słuchać i się bawić i wygrywać. A już teraz absolutnie genialne Fleetwood Mac i Little Lies w Radiu Z. Zróbcie głośniej.

0: Gentle, I don't know. I 20 minut po 9. Dzisiaj 9 czerwca w kalendarzu. Dzień przyjaciela. To jest chyba jedyna rzecz na świecie, której nie można kupić za pieniądze. Ale a propos kaszy, mam pewną propozycję. Niech za moment, ale wcześniej piękna piosenka w Dedeo. Someone Like You w Radio Z.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
11: Voltaren! Voltaren!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
19: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
5: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
19: A z kim będziesz kosił?
5: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
9: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Codziennie toczy się gra o wielkie pieniądze.
15: Żądzę pieniądza.
17: Zagraj online na radioz.pl. Wybierz pakiet Z na szczęście i zapewnij sobie udział we wszystkich losowaniach.
8: Radzę wszystkim, grajcie ludzie.
17: Żądza pieniądza w Radiu Z.
0: Niesamowite uczucie.
17: Zagraj online i baw się razem z nami.
4: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
2: Po reklamie.

0: fenomenalny Ragged Old Man Human na antenie Radia Z, 22 minuty do 10. A ja dzisiaj wspominałam o pięknych snach finansowych. Tak się składa, że dzisiaj w Radiu Z te sny mogą się ziścić. 500 000 złotych do wygrania, a potem takie emocje.
1: Dalej się zastanawiam, czy mi się to śni, czy to jest naprawdę. Jest fantastycznie.
2: I szczęśliwy, no, uradowany. Pierwszy raz w życiu wygrałem.
3: No, cała się trzęsłam właśnie. Taka byłam w szoku, bo w ogóle się tego nie spodziewała.
0: I jak dołączyć do zabawy? SMS ma treści Radio Z pod 7353. On kosztuje tylko 3,69 W. Dlaczego warto? Bo po pierwsze od teraz każde zgłoszenie będzie wpadać do gry 5,5 tysiąca razy do 10. A po drugie to zgłoszenie gra nie tylko o 500 000 złotych w dzisiejszym finale, ale także o 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca. Radio Z 7353.
4: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
11: Po reklamie.
14: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Wygrałeś już swoją sztabkę?

0: jeszcze zdolna się na Spiro Material Lover, mezzosopran, jakich mało na rynku muzycznym, więc nie dziwi mnie, że ta dziewczyna szturmem podbija listy przebojów na całym świecie. A co u nas za chwilę? Najnowsze wiadomości. Komisja Europejska będzie dyskutować o tym, czy zmiana czasu ma sens. O tym między innymi, także zostańcie z Zetką.
1: Czasem wystarczy drugi głos, żeby spojrzeć inaczej.
2: Robert, powiedz szczerze, czy my się właśnie zgadzamy?
3: Nie, my się po prostu dobrze słuchamy.
1: Razem lepiej w Radiu Z. Razem lepiej z Kasią Wilk i Robertem Karpowiczem przez cały tydzień w Radiu Z, codziennie od 14.
2: Bo razem
3: naprawdę lepiej.
4: Reklama.
5: Już są! Hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: Expert.pl. Bo w Media
1: Expert taniej masz. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
7: Zbliża się 10. Najnowsze wiadomości w Radio Z mają dla nas Paula Michalik i Michał Adamiuk.
8: Polska na dystans. Prezydent Ukrainy znów ominął lotnisko w Rzeszowie.
7: Podwyżki dla nauczycieli na radarze rządu. Temat wróci na dzisiejszym posiedzeniu.
8: Co się drgnęło w sprawie likwidacji zmiany czasu? Do gry wchodzi Bruksela.
7: Dziesiąta.
8: Wołodymyr Zełenski znowu ominął Polskę. Samolot z ukraińskim prezydentem na pokładzie wieczorem kolejny raz nie wylądował na lotnisku w Rzeszowie, tak jak było do tej pory.
7: Z Wielkiej Brytanii poleciał do Kiszyniowa, żeby stamtąd okrężną drogą dostać się na spotkanie państw bałtyckich w Tallinie.
8: Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, to prezydent Ukrainy obraził się na Polskę, czy nasze lotnisko nie chce już gościć Zełenskiego?
9: Odpowiedzi unika zarówno polska, jak i ukraińska strona. Kancelaria prezydenta Ukrainy sprawy komentować nie chce. Kiedy zapytałem wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, czy Polska dalej będzie pomagać w organizacji prezydenckich lotów, odpowiedzi wprost nie usłyszałem.
10: Ja jestem otwarty zawsze, żeby być i wspierać tych, którzy walczą w słusznej sprawie. Ale też Ukraina musi zrozumieć, jak ważne dla nas jest upamiętnienie.
9: A mówiąc wprost, upamiętnianie ofiar UPA, a nie bohaterów ukraińskiej powstańczej armii.
7: Sytuację miała załagodzić wizyta w Warszawie szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy, Kiryło Budanowa, ale obie strony mają odmienne zdania co do jej efektów.
8: Minister edukacji walczy o podwyżki dla nauczycieli. Barbara Nowacka w Radiu Z ujawnia, że poruszy dziś tę sprawę na posiedzeniu rządu.
7: Szefowa resortu chciałaby od przyszłego roku podwyżek większych niż 2,5%.
8: Reporter Radia Z Marcin Friedrich w wiadomościach ze szczegółami. Tak to jest. Na ile nauczyciele mogliby liczyć?
11: Szefowa MEN unikała takiej deklaracji, ale zapewniła, że dla niej również zapowiadane dotąd 2,5%. Podwyżki to kwota daleko niewystarczająca przy obecnych stawkach. Dawałoby to wzrost wynagrodzenia jakieś 120 do 180 zł i to brutto. Barbara Nowacka mówiła dziś w radiowym studiu, że o podwyżkach rozmawiano już wczoraj na Komitecie Stałym Rady Ministrów i ma nadzieję, że dziś na posiedzeniu rządu temat powróci.
12: Mam nadzieję, że ta optyka dotycząca w ogóle wynagrodzeń w budżetówce trochę się poprawi, też widząc wskaźniki gospodarcze.
11: Nauczycielskie związki chciałyby powiązania nauczycielskich pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Obywatelski projekt ustawy utknął jednak w sejmowej komisji.
7: 15 czerwca tematem podwyżek ma się zająć Rada Dialogu Społecznego. Związkowcy nie wykluczają jesienią protestów.
8: Tramwaje śląskie na niewłaściwych torach. Kryzys w spółce napędza afera korupcyjna.
7: Z Radia Z wiecie, że prezes usłyszał zarzuty i został zawieszony, a wcześniej CBA zatrzymało jednego z dyrektorów. Śledztwo dotyczy nieprawidłowości przy przetargach na modernizację linii.
8: Co dalej z tramwajami na Śląsku i w Zagłębiu sprawdza reporter Radia Z Szymon Kastelik.
13: Dzisiaj odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Nadzorczej, które wskaże nowego zarządzającego tramwajami śląskimi. Decyzję podejmą przedstawiciele Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, czyli głównych udziałowców spółki. Rzecznik rzecznik prasowy Robert Walczak zapewnia, że mimo zatrzymań spółka działa normalnie.
14: Spółka ma status pokrzywdzonego.
13: Według śledczych wielomilionowe przetargi były ustawiane poprzez dopasowywanie warunków pod konkretne firmy i ich faworyzowanie. Katowice, Szymon Kastelik, Radio Z.
7: W tej sprawie prokuratura europejska po raz pierwszy złożyła wniosek o uchylenie immunitetu posłowi. Chodzi o Wojciecha Króla, któremu śledczy zarzucają płatną protekcję.
8: Wraca niekończąca się dyskusja o likwidacji zmiany czasu. Komisja Europejska zleciła nową analizę na temat ciągłego przestawiania wskazówek wiosną i jesienią.
7: Nadszedł czas, aby 27 państw członkowskich podjęło decyzję o zaprzestaniu tych zmian, ogłasza komisarz do spraw transportu. Temat ruszyła Polska podczas naszej prezydencji rok temu.
8: Na zegarach w całej Polsce 10:02 czasu letniego. W Radiu Z czas wiadomości ekonomicznych. Z nami Iwona Kutyna.
15: Dzień dobry, zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
15: Rząd przedstawi dziś propozycję płacy minimalnej na przyszły rok. Miałaby wynieść 4986 zł brutto, godzinowa stawka 32,60. Płacę minimalną w Polsce zarabia około 3 milionów osób. Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł, a minimalna stawka godzinowa 31,40. W przeliczeniu na euro płace w Polsce w ciągu 5 lat podwoiły się, biorąc pod uwagę ostatnie 10 lat wzrosły aż trzykrotnie. A to, jak piszą eksperci, oznacza, że Polacy mogą poczuć się bogatsi za granicą. Ropa na rynkach tanieje, to reakcja na wstrzymanie działań wojennych na linii Izrael-Iran. Na polskich stacjach też taniej. Litr benzyny 95 kosztuje dziś nie więcej niż 5,93, oleju napędowego 6,45. Ponad 117 miliardów złotych, czyli 3% oszczędności Polacy mają w akcjach spółek giełdowych. Ten wynik plasuje nas na 19 miejscu w Unii Europejskiej. Najwięcej swoich oszczędności w akcje inwestują Finowie. Oszczędności Polaków przekraczają 3 biliony 900 miliardów złotych. Najwięcej z tego to środki zgromadzone w walucie i depozytach.
0: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
16: Tam, gdzie wczoraj się działo, dzisiaj spokojnie, północny wschód Polski, bez deszczu i bez burzowych chmur, a cała reszta kraju, no niestety, z ostrzeżeniami pierwszego, a nawet drugiego stopnia, więc proszę uważać, burze z gradem mogą być gwałtowne.
17: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
16: A na naszych zegarach już 5 minut po 10. Ewelina Pacena, dzień dobry. Za chwilę kolejna podpowiedź. W naszej zabawie 100 twarzy Cezarego Pazury. Sztabka złota czeka na kogoś z Was, więc zostańcie blisko radia.

0: To Velvet, to Fix Me, 15 minut po 10 i pytamy ponownie, w kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura. Podpowiedź.
1: Urodziłem się nad morzem, ale minęło sporo czasu, zanim wypłynąłem na głębokie wody. Wiele godzin spędziłem w towarzystwie stoczniowych żurawi, wycierając pot z czoła. Ale opłacało się. Zanim przeszedłem na zawodostwo, osiągnąłem kilka mniejszych sukcesów jako amator, ale to dało mi do zrozumienia, że czas ruszać na zachód.
2: Tam musi być jakaś cywilizacja.
0: No nie jest to łatwe, nie jest łatwe, ale spokojnie, będą kolejne podpowiedzi. No i przede wszystkim będzie sztabka złota do upolowania. Kto ma ochotę, ten słucha Radia Rzec. Tymczasem Somewhere Back to France.

0: Michael Below Maniac na antenie Radia Z. A w prasie ciekawe teksty. Od wielu dni cała Polska żyje wspaniałym tenisem Mai Chwalińskiej. Wczoraj po wylądowaniu opowiadała dziennikarzom o finale Roland Garrosa i zapytana, czy otrzymała jakiś nieoczekiwany telefon, powiedziała: ja nie odbieram telefonów od nieznajomych. Nie robię tego od wielu lat, więc może tak było, że dzwonił prezydent, ale jestem taka, że odbieram tylko od mamy, taty i trenera. Absolutnie to rozumiem, ale są takie telefony, które po prostu trzeba odebrać. To telefony od Radia Z w sprawie kasy. O co dzisiaj gramy, przypomnę za chwilę.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Oni tu są. Zawsze byli. A my zasługujemy na prawdę. Dzień Objawienia. Nowy film Stevena Spielberga. Emily Blunt, George O'Connor i Colin Firth. Dzień Objawienia już w kinach. Poleca Radio Z.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie produkty Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego z kartą Moja Biedronka lub aplikacją wszystkie makarony Pastani. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Kokolino 1,48 litra. Speed Clean

0: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Media Expert Days w sklepach.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na Was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
2: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Najnowsza propozycja od Mroza, Nie ma miejsca jak dom w Radiu Z, 20 minut do 11. No właśnie, może to wasze marzenie, wybudować kiedyś dom, ale do tej pory to było marzenie z kategorii nieosiągalnych. Dzisiaj w Radiu Z można zawalczyć o swoje szczęście i poprawę sytuacji na koncie. Co powiecie na 500 000 złotych, to w dzisiejszym finale, albo 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca. Wystarczy dołączyć do zabawy, wysyłając jednego SMS-a o treści Radio Z pod 7353, a potem trzeba odebrać telefon od Zetki. I może być naprawdę pięknie.
1: Dobra, Monika, to co? Otwieramy?
2: Tak, otwieramy.
1: Otwierajmy.
3: Masz 100 tysięcy złotych. Wow!
2: Boże. Ale to naprawdę?
1: Monika, naprawdę.
4: Ciekawe, czy tata wstał, co? Z wrażenia.
2: No już siedzi.
4: Jednak.
0: To może być dzisiaj u was niezły zastrzyk, 100 tysięcy złotych, a może 500 000 złotych. Wszystko w waszych rękach. Telefony w dłoniu, wysyłacie Radio Z pod 7353. To kosztuje 3,69 zł. I od teraz każde zgłoszenie wpada do gry 6 tysięcy razy. Taka oferta tylko do 11, więc nie czekajcie za długo. Radio Z 7353.
5: Radio Z i już.
6: Reklama. Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
13: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Im bliżej lata, tym większe szanse na 1 000 000 złotych w Radiu Z.
16: Super!
3: Wejdź do gry już teraz. Wyślij SMS po treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. I jeszcze przed wakacjami rozpakuj walizkę, w której może być 1 000 000 złotych w gotówce.
17: Organizator loterii, spółka Euroterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Radio Z pod 7353.
6: Po reklamie.

0: To nasz Zdolniacha z Małopolski, Igo i Cud w Radiu Z. 5 minut do godziny 11. Za chwilę najważniejsze wiadomości, a dokładnie za 58 godzin rusza Mundial. Będą 3 ceremonie otwarcia. Czego możemy się spodziewać? O tym opowiemy już za kilka minut. Radio Z.
1: Badania pokazują, że statystyczny Polak o poranku przeciąga się, pije kawę lub herbatę i włącza radio, żeby zacząć dzień dobry bardzo w Radiu Z. Najświeższe informacje, najważniejsza polityczna rozmowa poranka, najlepsza muzyka na początek dnia i humor, który pozwoli ci wejść w lepszy nastrój od samego rana. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 5:30.
2: Reklama. Sąsiadko, witam.
3: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
2: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
4: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
3: Sylwester, mój kicić wrócił.
2: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
3: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
4: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
5: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
11: Ale tato, tylko nie samochodem!
10: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
11: A ja chcę syrop.
12: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
10: No i jak się czujecie?
11: Super! I nie zasypiam!
10: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
12: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
1: 14 czerwca Lato Z zawita do Nowej Soli. Na scenie przy Alei Wolności wystąpią Bryska oraz legenda polskiej sceny muzycznej Maryla Rodowicz. Już od 15 zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekają konkursy, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Start koncertu 14 czerwca o 18. Na wydarzenie zapraszają prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka oraz Radio Z.
2: Po reklamie.
13: Ogłoszenie płatne.
14: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.
15: Kto marzy o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Łączymy się z osobą, która chce wybrać się do Małopolski. Cześć Kamilu.
16: Dzień dobry.
15: Zgłosiłeś się do naszej zabawy, a w tej zabawie pytaliśmy, dlaczego to właśnie ty powinieneś wygrać przygodę w Małopolsce?
16: Tak, razem z żoną jesteśmy z Mazur. No jesteśmy w ciągłym ruchu, ciągle gdzieś się ruszamy cały czas. No jesteśmy otwarci na nowe wyzwania, więc tutaj Małopolska jak najbardziej jesteśmy zainteresowani.
15: No to czas na realizację waszej przygody. Wygrywacie weekend w hotelu Perła Południa, gdzie czekają na was niezapomniane widoki, smaki Beskidu Sądeckiego, a do tego jeszcze zjazd kolejką tyrolską nad wodą, rejs żaglówkami po jeziorze Rożnowskim, kolacja i koncert w schronisku i jeszcze mnóstwo innych fantastycznych atrakcji.
16: Naprawdę, naprawdę?
15: Absolutnie na serio.
16: No, mamy akurat uroczystość, 13 rocznicę ślubu, więc dla żony będzie to jeszcze lepszy prezent.
15: 13 odczarowana w takim razie.
16: Dokładnie, super, fajnie, cieszę się bardzo.
15: Kamilu, gratulujemy wygranej, a na wasze zgłoszenia czekamy na radioz.pl.
13: Ogłoszenie płatne.
0: Dochodzi 11, a to oznacza, że sprawdzamy najważniejsze wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna.
17: Kolejna odsłona negocjacji w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie. W Sejmie polsko-ukraińskie spory i duże emocje. Trzy ceremonie otwarcia w czwartek w USA, Meksyku i Kanadzie rusza mundial.
0: 11.
17: Ma być nowe otwarcie w ukraińsko-rosyjskich negocjacjach w sprawie zakończenia wojny po tym, jak prezydent Zełenski kilka dni temu napisał list do Władimira Putina z propozycją spotkania i zakończenia wojny. W rozmowy z Rosją mają zaangażować się mocniej liderzy z Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gosłowski. Co na to strona amerykańska, która dotychczas negocjowała z Moskwą?
18: Wczoraj Władimir Zełenski rozmawiał o tym z dotychczasowymi negocjatorami z USA, Steve'em Witkoffem i zięciem prezydenta USA, Jaredem Kushnerem. Prezydent miał przedstawić im pomysł rozszerzenia składu negocjacyjnego, a Amerykanie mieli na to pozytywnie zareagować. Ukraiński plan zakłada zarówno zwiększone zabiegi dyplomatyczne i nakłanianie Rosji do pokoju sankcjami i kolejnymi obostrzeniami oraz coraz śmielsze ostrzały w głębi Rosji, tak by osłabić i rosyjską gospodarkę, i morale żołnierzy i ich rodzin.
17: Pozycja rozmowy między Zełenskim a Putinem została odrzucona przez Kreml. Od wielkiej awantury rozpoczęło się posiedzenie Sejmu. Wszystko na tle polsko-ukraińskich sporów, jakie wywołała decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nazwaniu jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA. Łączymy się z sejmowym studiem Radia Z, gdzie jest nasz reporter Tomasz Kubat. Dzień dobry, Tomku. Skąd tyle emocji?
19: Posłowie opozycji uderzali w rząd, m.in. wytykając pochodzenie Andrzejowi Szeptyckiemu, wiceministrowi nauki. Antyukraińskie nastroje tak szybko zaczęły się nakręcać, że marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty uderzył w najwyższe tony.
20: Szukacie w rządzie ludzi pochodzenia ukraińskiego, żydowskiego, a za chwilę będziecie szukali gejów. To jest skandal!
19: Potem, gdy wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawiał w skrócie efekty programu SAFE, emocje nieco opadły. Można się jednak spodziewać, że debata nad odwołaniem ministra spraw wewnętrznych Marcina Kierwińskiego znów rozgrzeje sejmową atmosferę do czerwoności. Sejmu Tomasz Kubat, Radio Z.
17: Debata i głosowanie w sprawie dymisji szefa MSWiA planowana jest na jutro. Nielegalne otwieranie bram awaryjnych na drogach szybkiego ruchu to spory problem, przyznaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Takie zachowanie to narażanie kierowców, którzy jeżdżą drogami szybkiego ruchu, bo przez otwartą bramę na drogę może wejść dzikie zwierzę, przez pomyłkę wjechać pod prąd może samochód, mówi Radiu Z Ewelina Szczesek z łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
21: Z naszych obserwacji wynika, że najczęściej dopuszczają się tego lokalni mieszkańcy, traktując bramy awaryjne jako skrót do pracy albo łatwiejszy dostęp do lasu. Warto jednak pamiętać, że każde takie działanie to świadome łamanie przepisów i stwarzanie zagrożenia nie tylko dla siebie.
17: Generalna dyrekcja montuje zabezpieczenia, łańcuchy i kłódki są przecinane, a ogrodzenia niszczone. Za bezprawne otwieranie bram awaryjnych grozi do 8 lat więzienia. Dokładnie za 58 godzin rusza święto sportu. Rozpoczną się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, tym razem w trzech państwach: USA, Kanadzie i Meksyku. W meczu otwarcia w Mexico City drużyna gospodarzy zmierzy się z RPA. Prezydentka Meksyku, Claudia Sheinbaum, przekazała już reprezentacji flagę narodową. Zawierzam waszemu patriotyzmowi tę flagę, która symbolizuje waszą niepodległość, honor, instytucje, nasz naród i integralność waszego terytorium. Czy zobowiązujecie się do jej czci, obrony z lojalnością i niezłomnością? Tak. Życzymy wam samych sukcesów. Niech żyje reprezentacja. Bezpieczeństwa kibiców w Meksyku pilnować będzie podczas mundialu blisko 100 tysięcy dodatkowych żołnierzy i policjantów.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
0: 17 stopni w Świnoujściu, tutaj najniższa temperatura w tym momencie, 26 w Wieluniu, tu najwięcej, ale generalnie dzisiaj maksymalna to 30. To wskazują mapy pogodowe i tyle ma być przede wszystkim na Mazowszu. Generalnie w większości rejonów deszcze i burze, z wyjątkiem północno-wschodniej Polski.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.

4 minuty po 11:00. Za chwilę kolejna podpowiedź w naszej zabawie 100 twarzy Cezarego Pazury. A gracie o sztabkę złota, więc to się może naprawdę opłacić. A już teraz w Radiu Rzut fantastyczna Lana Del Rey. Summertime Sadness.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra 2026. Zalia, Vito Bambino, Igor Herbut w Radiu Z. A słyszeliście, że nasz fantastyczny rosół może trafić na listę UNESCO? To coś więcej niż zupa, tak twierdzą w Muzeum Pałacu w Wilanowie, gdzie rozpoczęto projekt Tradycja rosołów w Polsce. Celem jest wpisanie zwyczaju przygotowywania i podawania rosołu na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Właśnie tak, rosół zdecydowanie jest zupą, która łączy Polaków, ale czasami też dzieli. Z makaronem? A może z ziemniakami? A może z lanym ciastem?

0: Kara Fernandez, to jeśli i 23 minuty po 11, a w Radiu Z codziennie zadajemy sobie to pytanie. Co jeśli właśnie dzisiaj ktoś z Was zgarnie 500 000 złotych, tyle czeka w walizkach, aby nie czekajcie, dołączajcie do zabawy, bo od teraz każdy SMS o treści Radio Z pod 7353 będzie wpadał do gry 6,5 tysiąca razy. Tyle szans jednym zgłoszeniem, a dodam tylko, że zgłaszacie się do dzisiejszego finału i do wielkiego finału czerwca, w którym 500 000 zamieni się w dwukrotność, czyli 1 000 000. Co wy na to? Bożena raz zagrała, no i wygrała.
1: No właśnie, nie wierzę w to, absolutnie w to nie wierzę. Ja nigdy nic nie wygrałam. Nigdy. Także no jestem przeszczęśliwa, naprawdę.
0: No i ktoś z Was może dzisiaj mówić dokładnie to samo na naszej antenie, tylko dajcie sobie szansę. 3,69 zł, tyle kosztuje jedno zgłoszenie, a my do 12 zamieniamy je w 6,5 tysiąca zgłoszeń. Radio Z 7353. Radio Z.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Wiero sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99.

0: Mieszkania mebluje marka Lenart, producent półkotapczanów Bed Concept.
1: Po reklamie.

0: Back to you, absolutnie wiralowy numer, 20 minut do południa i pytanie, w kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura?
1: Polska dopiero wychodziła z szarości, kiedy zdobyłem pierwszy tytuł Mistrza Świata.
2: Kibice polscy nie mieli nic do powiedzenia.
1: Broniłem go 23 razy z rzędu.
2: I po meczu.
1: Publiczność po obu stronach Odry mnie uwielbiała, bo się nie czaiłem, nie broniłem. Nie kalkulowałem, od razu rzucałem się do gardła jak rasowy drapieżnik.
3: Jak Tommy Lee Jones, ścigany.
1: Mam 186 cm wzrostu. W dowodzie miałem wpisane wysoki. Tak, I'm 260 for my shirt. Jestem przystojny. Jak się później okaże, będzie mnie to sporo kosztowało.
4: Jak ja się przewrócę albo co, to ja się za swoje przewrócę.
1: W szczycie formy ważyłem 79 kg. Czy byłem ciężki? Raczej półciężki.
0: Macie jakieś pomysły, o kogo chodzi? Jeśli tak, to śmiało. Będzie jeszcze jedna podpowiedź. Będzie dodatkowe pytanie arcyważne, jeśli chodzi o walkę o sztabkę złota, która czeka na kogoś z was. A już teraz w Radiu Z cudowna ballada od prefektu. Kołysanka dla nieznajomej.

0: można rzec, że to Ironic, Iconic, Alanis Morissette na antenie Radia Z, a za chwilę wiadomości będzie o rachunkach za energię. Radio Z i już.
1: Don't you sweat it, baby. Nie zawsze masz wybór między dobrym a lepszym, ale nie w Radiu Z. Lista Lubię To. Codzienny zestaw najlepszych i najnowszych hitów, których słucha cała Polska i świat. Lista przebojów Radia Z. Lubię To. Codziennie od 19. To ty wybierasz zwycięzców. W końcu kto, jak nie ty? Głosy zliczaj prowadzi Mateusz Ptaszyński. Czekam na was od 19.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro.
4: Emocje rosną.
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Media Expert Days w sklepach.

0: Widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Po reklamie.
10: Na zegarach prawie południe. Iwona Kutyna i wiadomości w Radiu Z. Prosimy.
11: Niższe rachunki za energię jest plan dotyczący energii i klimatu. Fenomen papieża, tłumy witają go wszędzie w Hiszpanii. Niebezpieczna pogoda, ostrzeżenia przed burzami. Rząd odkrywa karty w sprawie przyszłości polskiej energetyki i naszych przyszłych rachunków. Rada Ministrów przyjęła krajowy plan w dziedzinie energii i klimatu. W studiu reporter Radia Z Michał Dzieneński. Rozmawiałeś o planie z szefem resortu energii Miłoszem Motyką. Co przyjęty dokument oznacza dla przeciętnego Kowalskiego?
12: Mamy płacić niższe rachunki choćby za prąd, choć nie od jutra, ani w ciągu najbliższych miesięcy. To kwestia 3-4 lat. A pomóc mają w tym m.in. odnawialne źródła energii, podkreśla minister Miłosz Motyka.
13: No przede wszystkim jest to plan strategiczny na całej gospodarce, co oznacza, że będziemy stawiali na atom i że będziemy stawiali na OZE. To gwarantuje nam niższe ceny energii.
12: Czyli także stawianie na fotowoltaikę, energetykę wiatrową, na lądzie i morzu, budowę magazynów energii. W 2030 roku udział OZE w produkcji energii ma przekroczyć 50%, 10 lat później ponad 60%.
11: Przyjęty przez rząd dokument zostanie wysłany do Komisji Europejskiej. Jeszcze dzisiaj poznamy kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa, poinformowała wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela. Nazwisko po posiedzeniu rządu ogłosić ma Donald Tusk. Wszystko wskazuje na to, że będzie to wspólna kandydatura z PSL-em i że chodzi o senator Monikę Piątkowską. Szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz nie chciał tego jeszcze potwierdzić.
14: To musi być prezydentura poważna, to musi być prezydentura odważna i taką propozycję przedstawimy, ale proszę o jeszcze kilka godzin cierpliwości i wszystko będzie, myślę, jasne.
11: Na swoich kandydatów ogłosiły już Nowa Lewica, Partia Razem, PiS i Konfederacja. Jest śledztwo w sprawie katastrofy szybowca, do której doszło wieczorem na lotnisku aeroklubu w Bielsku-Białej. Zginęła kursantka, pilot został ranny. O szczegółach nasz reporter Szymon Kastelik.
15: Do katastrofy doszło podczas ćwiczeń z awaryjnego lądowania. Szybowiec został wyciągarką wzniesiony na kilkadziesiąt metrów, po czym stery przejęła kursantka. Maszyna nagle straciła wysokość i rozbiła się o ziemię.
16: Zostało zakwalifikowane z artykułu 177, paragraf 2 kodeksu karnego.
15: Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej, prokurator Małgorzata Moś-Brachowska. Postępowanie dotyczy spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w ruchu powietrznym. Szymon Kastelik, Radio Z.
11: Instruktor trafił do szpitala, jego stan jest bardzo ciężki. Komentatorzy z Hiszpanii nie szczędzą ciepłych słów wobec Leona XIV, w kraju, w którym co drugi mieszkaniec określa się katolikiem, ale już tylko co piąty praktykuje wiarę. Wizyta papieża przyciąga tłumy. Place, ulice czy stadion wypełniły się setkami tysięcy osób, a niedzielna msza przyciągnęła ponad milion wiernych. Po pierwszej w historii przemowie zwierzchnika kościoła w hiszpańskim parlamencie, Leon XIV otrzymał prawie 10-minutowe owacje. Wydarzenia śledzi specjalny wysłannik Radia Z Krzysztof Grządzielski. Dzień dobry. Co jeszcze mówi się o podróży papieża?
17: Dzień dobry. Hiszpańskie media zauważają, że wizyta nabrała wymiaru wykraczającego poza zwykłą podróż duszpasterską. Papieskie przesłanie ma mocno polityczny charakter, wskazuje dziennik El Mundo. Papież dużo mówi o problemach migrantów i politycznych konfliktach, o potrzebie pokoju zamiast zbrojeń w Europie i nazywany jest autorytetem autorytetem moralnym, także w kontekście słów o potrzebie zadośćuczynienia ofiarom pedofilii wśród duchownych. Media odnotowują ogromne zainteresowanie wiernych, ale wskazują także na perfekcyjny język hiszpański, którym posługuje się papież, dzięki czemu w publicznej telewizji zyskał miano prawdziwego Madrytczyka. Barcelona, Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
11: Teraz papież jest w drodze do Barcelony. Dziś spotka się z władzami Katalonii, a na stadionie olimpijskim mieszczącym 55 tysięcy osób będzie przewodniczył czuwaniu modlitewnemu. Synoptycy ostrzegają przed burzami, zagrzmieć i mocno padać, także grad, może niemal w całej Polsce. Alerty obowiązują w 13 województwach. Nie dotyczą tylko północnego zachodu i wschodu kraju. W Radio Z wiadomości kulturalne. Już teraz i Paula Michalik.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Nowa odsłona serii Metro jest zwiastun gry z uniwersum książek Dmitrija Głuchowskiego.
9: There is a liar in these tunnels.
10: Tym razem tytuł będzie brzmieć Metro 2039 i zapowiada się powrót do korzeni, czyli tytułowego metra, moskiewskiego, gdzie ludzie żyją po nuklearnej zagładzie. Gra zadebiutuje w lutym przyszłego roku. Broadwayowski hit w Nowochódzkim Centrum Kultury. Krakowska Akademia Musicalu zaprasza na Aladyna Juniora, mówi szef Akademii Tadeusz Płatek.
18: To jest mądra bajka o byciu sobą, tylko że problem polega na tym, że my nie wiemy, kim chcemy być i dlatego nie jesteśmy sobą.
19: To jest przede wszystkim kawałek dobrego musicalu, no bo to jednak jest taki klasyk.
10: Dodaje reżyser Artur Wołoch. Są jeszcze bilety dziś na 19 i na jutrzejszy spektakl o 9 rano. Inna sztuka pod koniec miesiąca w Ostródzie. 26 czerwca zaczyna się 5. edycja Biwaku Wojsk Napoleońskich. Będzie inscenizacja bitwy, po raz pierwszy pojawią się kawalerzyści. Podczas biwaku za darmo zwiedzicie Ostródzkie Muzeum.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
10: W Małopolsce i części Górnego Śląska ostrzeżenia drugiego stopnia przed gwałtownymi burzami, ale generalnie dzisiaj w większości rejonów, szczególnie w Polsce centralnej, ostrzegamy przed burzami. Spokojnie będzie tylko na północnym wschodzie kraju, a na termometrach od 17 do 30 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
10: I to już prawie 6 minut po południu. Ewelina Pacyna, dzień dobry. Że chwilę ostatnia podpowiedź w naszej zabawie. 100 twarzy Cezarego Pazury. Kto ma chrapkę na sztabkę złota, ten zostaje z Zetką, zwłaszcza, że dobrze gramy. The Weekend teraz. Blind.

0: Ach, Selina, Celine Dion w Radiu Z i ostatnia podpowiedź w naszej zabawie.
1: Stoczyłem ponad 50 walk. Wygrałem 48, a 39 przez nokaut. Niezły ze mnie kocur, nomen omen. Ale to w ringu. W biznesie byłem rekinem. Wiedziałem, gdzie położyć pieniądze, żeby za jakiś czas podnieść więcej. Kasę traciłem tylko w miłości.
2: Słuchaj, ja nie kolekcjonuję pieniędzy, ja żyję.
1: Posłuchajcie tego. Obecnie mam trzecią żonę, z dwiema poprzednimi się rozwiodłem, z czego z jedną dwa razy. A raz kosztowało mnie to 30 kilka baniek.
3: Są w życiu ważniejsze rzeczy niż twoje 300 baniek.
4: Na przykład 600 baniek.
1: O życie. Kocham je. Moje nazwisko to jedno, ale na świecie znany byłem pod pseudonimem. Jakim? Znajdziecie go w każdym sklepie. Po prostu zajrzyjcie do lodówki, na półkę, na której stoją puszki z napojami. A kuku, to ja.
0: To co, wszystko jasne? Macie pół godziny, żeby dzwonić pod 321-321-321 i odpowiadać na pytanie, w kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura. Ale jest pytanie dodatkowe, co tygryski lubią najbardziej i dlaczego? Do wygrania sztabka złota, więc śmiało, powalczcie.

0: teraz rozkręcone i roztańczone w Radiu Z, a ja wam chciałam przedstawić Patryka z okolic Szczecina.
1: Cześć, to ja, Patryk z okolic Szczecina. Wygrałem w żądze pieniądze w Radiu Z. Cieszę się niezmiernie, polecam każdemu i uwierz w siebie, myśl o tym, a na pewno do ciebie zadzwonię.
0: No, mnie przekonało. A o ile dzisiaj gracie? O 500 000 złotych i wystarczy jedno zgłoszenie o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł, żeby być w grze o takie pieniądze. Mało tego, od teraz do 13 każde wasze zgłoszenie wpada do gry 7000 razy, a zgłaszacie się także do wielkiego finału. A w wielkim czerwcowym finale walczycie o 1 000 000 złotych. To się opłaca. Próbujcie. Radio Z pod 7353.
2: Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money.
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los.
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: 18,47,12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
18: To ja też chcę!
17: 24,39.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Po reklamie.
20: Hej, już za chwilę mogę cię ozłocić. Zgadnij jedną z moich 100 twarzy w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Były momenty, to Kasia Sienkiewicz, solo. 20 minut do godziny 13, a w Radiu Z taka ciekawostka, bo rozpoczynając wielkoszlemowy turniej w Paryżu, Maja Chwalińska mogła pochwalić się 24 tysiącami followersów, jak to się modnie mówi na Instagramie, ale już we wtorek liczba ta przebiła grubo ponad 500 000. Mało tego, Maja idzie jak burza. W samych Stanach Zjednoczonych w ostatnich dniach powstało ponad 5000 artykułów na temat Polki. Myślę, że kto jak kto, ale pani Maja chyba jest najlepszą ambasadorką naszego kraju w świecie aktualnie.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze.
7: Rządzę pieniądze.
6: Wejdź do gry o 500 000 złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
8: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
9: Małopolska uczy z pomysłem. Zdobywaj nowe umiejętności. Odkrywaj swoje talenty i rozwijaj pasję. W każdym wieku, w przedszkolu, szkole, pracy czy na emeryturze. Rozbudź w sobie głód wiedzy. Ucz się nowych rzeczy i poczuj radość samorealizacji. Tu, w Małopolsce.
10: Zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
9: Więcej informacji znajdziesz na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
12: To ja też chcę!
11: 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Środy z Radiem Z i kinem Helios. Pobierz aplikację Radia Z, a już jutro znajdziesz w niej kod zniżkowy do kin Helios w całej Polsce. Szczegóły akcji na radioz.pl.
15: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
16: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
17: Oni tu są. Zawsze byli. A my zasługujemy na prawdę. Dzień Objawienia. Nowy film Stevena Spielberga. Emily Blunt, Josh O'Connor i Colin Firth. Dzień Objawienia już w kinach. Poleca Radio Z.
18: Po reklamie.

Ostatnie 8 minut, żeby wykorzystać szansę na 500 000 złotych w dzisiejszym finale naszej zabawy Rząd za pieniądze, mnożąc swoje SMS-y 7000 razy. Radio Z pod 7353 to kosztuje 3,69 VAT i do 13 wpada do gry 7000 razy. Przypominam, że gracie również o 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca. Radio Z 7353.

0: Szczęśliwego Nowego Jorku. I Artur Gadowski w Radiu Zeta. Za chwilę 13 i wiadomości.
1: Reklama.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: O, i umówiłam się na mammografię.
9: Tak z plaży, z leżaka?
8: W centralnej e-rejestracji. Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPVHR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
15: Lidl. To się opłaca.
16: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
17: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
18: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
19: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
20: 18,47, 12.
21: Co liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
21: To ja też chcę! 24, 30.
22: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Po reklamie.
0: I to już prawie 13. Najnowsze wiadomości w Radiu Z i ponownie Iwona Kutyna.
24: 17-latek stracił obie nogi. Zarzuty dla kierownika pociągu. Mocne podziały w polsko-ukraińskich relacjach. Czy do naprawy? Wsparcie dla kierowców. Kontrola cen paliw na razie do 15 czerwca.
0: 13.
24: Są zarzuty w sprawie wypadku nastolatka, którego pociąg wciągnął między peron a wagony. Radomska prokuratura postawiła je kierownikowi pociągu. Chodzi o spowodowanie wypadku kolejowego w ruchu lądowym. 17-letni Dominik stracił obie nogi oraz część dłoni. W studiu reporter Radia Z Michał Dzieneński.
1: Tak,
24: czy kierownik pociągu przyznał się do winy?
1: Usłyszał tylko zarzuty, bo potem zasłał i został przewieziony do szpitala. Zarzuty dotyczą najprościej mówiąc braku odpowiedniej kontroli, obserwacji tego, co działo się na peronie. Do tego kierownik pociągu nie użył gwizdka, który informowałby, że skład rusza, mówi Radiu Z rzeczniczka prokuratury Aneta Guść.
2: No, wskutek tych zaniedbań maszynista uruchomił tak pociąg, on zaczął odjeżdżać, natomiast dłoń pokrzywdzonego została zakleszczona w drzwiach.
1: Dominik pomagał wyjść z pociągu innej osobie. Kiedy chciał wrócić do wagonu, pociąg ruszył. Nastolatek wpadł pod pociąg. Przez wiele tygodni był w śpiączce. Teraz czeka go długa rehabilitacja. Wrócił już do domu. W mediach społecznościowych są wzruszające zdjęcia, na których widać, jak nastolatka odwiedzają znajomi z jego liceum w Radomiu. Jest też poruszający wpis. Przeczytam fragment. Było dużo uśmiechu, ciepłych rozmów i wspomnień. Oglądaliśmy piękne rysunki lokomotywy wykonane przez Dominika oraz niezwykłe albumy i zdjęcia związane z koleją. Ja dodam, że pasją Dominika jest właśnie kolej.
24: Jak ustaliło Radio Z, prokuratura skieruje sprawę do sądu jeszcze w tym miesiącu. Antoni Macierewicz z zarzutami. Warszawska prokuratura zarzuca byłemu szefowi MON-u publiczne znieważenie i pomówienie kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Chodzi o sejmowe wystąpienie z września zeszłego roku, podczas którego polityk nazwał szefa SKW generała Jarosława Stróżyka oraz jego zastępców rosyjskimi agentami. Antoni Macierewicz nie przyznał się do winy, grożą mu 3 lata więzienia. W Sejmie awantura na tle polsko-ukraińskich stosunków. Padały słowa o zdrajcach narodu i pasożytach żerujących na nienawiści. W tle tych emocji dyplomatyczne działania, by konflikt wywołany nadaniem ukraińskiej brygadzie imienia bohaterów UPA wygasić. Łączymy się z sejmowym studiem Radia Z, gdzie jest nasz reporter Tomasz Kłat. Co wiemy o tych zakulisowych zabiegach?
6: Że główny ciężar miał wziąć na siebie w tej sprawie Karol Nawrocki. To na jego poziomie toczone są rozmowy, ujawnia rzecznik PiS Rafał Bochenek.
9: Kuluarowe, dyplomatyczne i mam nadzieję, że zostaną wyciągnięte pewne wnioski, pewna refleksja nastąpi po stronie ukraińskiej.
6: Potępiam decyzję Zełenskiego, ale konfliktu z Ukrainą nie powinniśmy eskalować, ocenia marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
23: Każdy na każdego się poobraża. Karty historyczne słusznie podnoszone przez Polskę będą tak interpretowane, że to wszystko się rozleci.
6: Zwłaszcza, że jeszcze w czerwcu ma odbyć się w Polsce wielka konferencja o odbudowie Ukrainy, żeby doszła do skutku. Zdaniem marszałka trzeba te kwestie najpierw rozwiązać.
24: Podobne nadzieje ma także szef MON-u. Warmińsko-Mazurskim w najbliższych dniach na drogach mogą pojawiać się pojazdy wojskowe. Ma to związek z ćwiczeniami pod kryptonimem Ognista Burza 26. W przestrzeni publicznej oraz na drogach mogą być widoczni żołnierze i pojazdy wojskowe. Kangury uciekły z hodowli w Jastrzębiu-Zdroju. Służby zwierząt szukają. Jak przebiega akcja, sprawdził nasz reporter Szymon Kastelik.
25: Uciekło kilka kangurów. Zwierzęta były widziane w różnych częściach miasta. Mieszkańcy publikowali w sieci zdjęcia zwierząt przy drogach, w parkach, a nawet przy domach. Ogródkach. To walabie, czyli niewielkie białe kangury, raczej niegroźne. Jednak miejskie schronisko apeluje, by się do nich nie zbliżać i jak najszybciej zawiadomić Straż Miejską. Jak udało mi się dowiedzieć, większość uciekinierów wróciła już do hodowli, ale jeden lub dwa osobniki mogą wciąż pozostawać na wolności. Szymon Kastelik, Radio Z.
24: Zwierzęta są zestresowane, dlatego mogą być agresywne.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Dzisiaj burzowe ostrzeżenia i alerty także w SMS-ach dostali niektórzy z nas. Przede wszystkim Polska Południowa. Tam ostrzeżenia drugiego stopnia przed bardzo gwałtownymi burzami z gradem. Generalnie burzowo w Polsce centralnej. Od Elbląga przez Grudziądz, Płock, Łódź, Piotrków, Trybunalski po Częstochowę.
27: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: A już za chwilę finał naszej zabawy 100 twarzy Cezarego Pazury i do kogoś z Was trafi sztabka najprawdziwszego złota. Jestem bardzo ciekawa, kogo tam zostaniemy po drugiej stronie. Teraz Bon Jovi w Radiu Z, Living on a Prayer, a na zegarach już 5 minut po 13:00.

0: bądź ze mną.
1: Ewa Farna i Znak w Radiu Z, a my gramy o sztabkę złota.
2: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z?
1: Gosia ze Świdnicy wie na pewno. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: Moja droga, co tygryski lubią najbardziej? Opowiadaj.
3: No więc tygryski najbardziej to lubią miodzik, bo jest go dużo rodzajów. Jest słodki, zdrowy, ale najbardziej lubią jabłuszka, bo też są bardzo dobre, zdrowe i nasze polskie.
1: No ciekawe, moja droga, ciekawe. To było pytanie dodatkowe, ale pytanie dnia brzmi następująco. W kogo dzisiaj wciela się Cezary? Wiesz?
3: Tak, Cezary wciela się dzisiaj w postać pana Dariusza Tajgera Michalczyckiego.
1: Sprawdzamy.
2: Pięściarz tak wybitny, że Mark Wahlberg, czyli Marki Mark, napisał o nim piosenkę. Dariusz Tajger Michalczewski! Gratuluję zwycięstwa przez knockout. To był ostatni gong. A to była moja kolejna twarz. Ze 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Pozdrawiam.
1: Gosiu, wygrałaś sztabkę złota!
3: Boże święty! Bardzo dziękuję! Bardzo dziękuję, zwłaszcza, że jutro mam imieniny.
1: Ale
3: i
1: numer!
3: Taki piękny prezent w życiu bym się nie spodziewała, bo nieraz już dzwoniłam. No ja wiem, że to jest bardzo dużo telefonów, ale no naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. Coś pięknego, nic piękniejszego nie mogło się mi dać.
1: Miło to słyszeć. Pogratuluj
3: trudno
1: sama sobie.
3: Trudno mi opanować emocje troszkę.
1: No i mam nadzieję, że będziesz miała cudowny dzień i tydzień. Przekaż znajomym i rodzinie, że sztabki złota wygrywa się w Radiu Z, okej?
3: Okay? Ano oczywiście, to jak w banku, jest pewne.
1: Pozdrawiamy.
3: Bardzo dziękuję jeszcze raz.
1: Bardzo cię proszę. No i dziękuję wszystkim, którzy grali razem z nami. Jutro kolejna szansa na sztabkę.
2: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Każdy z nas ma więcej niż jedną twarz. Słuchajcie, jaką będę miał jutro w Radiu Z. Radiu Z i już. Pozdrawiam, Cezary Pazura.

0: Club na antenie Radio Z, a za chwilę coś po polsku, coś o miłości oczywiście od Sanach. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
1: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na Was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
5: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
11: A już jutro będzie czas na moją nową twarz w Radiu Z. Zapraszam, Cezary Pazura.

0: Alan Walker i Faded na antenie Radia Z, 20 minut do godziny 14, czyli finał naszej zabawy Rządza Pieniądza zbliża się wielkimi krokami. Dzisiaj gracie o 500 000 złotych i naprawdę warto dołączyć do zabawy teraz, bo od teraz każde zgłoszenie pod 7353 o treści Radia Z wpada do gry 13 tysięcy razy i tak będzie do godziny 14. A gracie nie tylko o 500 000, gracie także o 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca. A jak grać, żeby wygrać, to radzi Kasia Spyrzyc.
1: Opłaca się i jeżeli się w to naprawdę wierzy i potrzebuje, to ten telefon będzie.
0: To co, zgłaszacie się? 13 tysięcy szans do 14. Jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 W. Powodzenia.
2: Radio Z i już. Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Tuż przed wakacjami. Okrągły 1 000 000 złotych może trafić właśnie do ciebie.
10: Kupę!
11: Rządzę pieniądza.
9: Nie czekaj i wejdź do gry. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT. Bo im bliżej lata, tym większe szanse na milion.
10: Szaleństwo tego lata.
12: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
9: Radio Z pod 7353.
2: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Roxy i White 2115. Chciałabym Ciebie więcej. To nowy szczyt Roxy w Radiu Z. A za chwilę u nas 14 i najnowsze wiadomości. Radio Z i
1: już. Najlepsi dziennikarze i publicyści tylko w Radiu Z. Pytania, których nie boimy się zadać i odpowiedzi, które chce usłyszeć cała Polska. Od poniedziałku do piątku o 8.02 gość Radia Z. O 18.02 trzy najważniejsze pytania na koniec dnia oraz w każdą niedzielę po 9.00 siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
2: Bogdan Rymanowski,
3: Marcin Zaborski,
4: Beata Lubecka,
5: Andrzej Stankiewicz.
2: Bo polityka to poważna sprawa.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
12: Ale tato, tylko nie samochodem!
11: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
12: A ja chcę syrop.
10: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
11: No i jak się czujecie?
12: Super! I nie zasypiam!
11: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
10: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
16: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
17: Sąsiadko, witam.
18: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
17: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
19: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
18: Sylwester, mój kicić wrócił.
17: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
18: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
19: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
20: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
21: Barbara, kupiłem taniej!
22: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
23: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
24: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
23: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
24: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
23: Czyli?
24: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
25: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Po reklamie.
0: za chwilę 14, a to oznacza, że najnowsze wiadomości i Iwona Kutyna ponownie w Radiu Z.
2: Spowodował śmiertelny wypadek w Ząbkach, jest areszt dla kierowcy. Były funkcjonariusz SOP na obserwacji psychiatrycznej zaatakował swoją rodzinę. Nosferatu w Polsce. Czy pająk groźny jest dla ludzi? Zaraz wyjaśnimy.
0: 14.
2: Jest 3-miesięczny areszt dla tureckiego kierowcy taksówki na aplikację. Mężczyzna spowodował wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Zginęły dwie osoby. Szczegóły zna reporter Radia Z Michał Dzieliński. Jakie będą dalsze kroki prokuratury?
3: Przesłuchanie świadków i zbieranie kolejnych dowodów. Mężczyzna usłyszał już prokuratorskie zarzuty naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Grozi mu do 8 lat więzienia. Turecki kierowca odmówił składania wyjaśnień, nie przyznał się do winy. 37-latek według śledczych nie obserwował drogi, zignorował światła i skręcił w lewo ze skrajnego niedozwolonego do tego manewru prawego pasa. W sieci jest film z tego makabrycznego wypadku. Widać, jak w Hondę, którą kierował Turek, uderzyło jadące prosto Audi, które przekoziołkowało i uderzyło w latarnię. Samochód dosłownie przecięło na pół. I kierowca taksówki, i kierowca Audi byli trzeźwi.
2: Turecki kierowca miał polskie prawo jazdy od roku. Kiszyniów zamiast Jasionki. Po decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednemu z batalionów imienia bohaterów UPA i awanturze między Warszawą a Kijowem ukraiński samolot zamiast wylatować z Rzeszowa z prezydentem lata z Kiszyniowa. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Zmiana lotniska była decyzją Ukrainy czy Polski?
4: Szczegółów niestety nikt nie komentuje. Na pewno nie chodzi o przypadek. Prezydent Zełenski 2 dni temu wyleciał z Kiszyniowa do Wielkiej Brytanii, a wczoraj w nocy także z Kiszyniowa poleciał okrężną trasą do Estonii. Gdy pytałem o to stronę ukraińską, usłyszałem, że komentarzy w tej sprawie nie będzie. Polscy politycy odpowiadają wymijająco, nie mówiąc, czyja to była decyzja.
2: Z Rzeszowa Zełenski latał od wybuchu wojny. Miesiąc na obserwacji psychiatrycznej spędzi były funkcjonariusz SOP-u Piotr K. Podejrzany jest o zabójstwo 4-letniej córki i usiłowanie zabójstwa 4 członków rodziny. Według prokuratury obserwacja jest konieczna, bo wcześniej biegli psychiatrzy po badaniu nie potrafili wydać jednoznacznej opinii o poczytalności mężczyzny. Do zbrodni doszło 26 stycznia. Piotr K. z żoną i dziećmi spędzał u teściów urlop w Ustce. W pewnym momencie zaatakował nożem. 4-letnia córka zmarła na miejscu. Jego żona, teściowie i syn trafili do szpitali. Czerwone paski ze świadectw szkolnych nie znikną, zapowiada szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Dyskusja o wyróżnianiu uczniów wróciła za sprawą awantury o darmowe lody dla pilnych uczniów z Pszczyny. Marcin Friedrich wysłuchał w Radiu Z argumentów. Pani minister, jakie jest jej stanowisko?
5: Barbara Nowacka mówi, że szkoła jest właśnie po to, by uczniowie zdobywali wiedzę i osiągnięcia. Pasek jest właśnie jednym z nich i nie ma w resorcie dyskusji nad jego likwidacją.
8: Nie każdy zwyczaj, nawet jeżeli budzi emocje, jest potrzeba wywracać. Szkoła naprawdę nie potrzebuje rewolucji, takiego tematu trochę zastępczego.
5: Osobną kwestią jest pytanie, czy próg, od którego jest przyznawany, jest właściwy, bo pasek zdobywa sporo uczniów. Szefowej MEN brakuje zaś w systemie jakiegoś osobnego wyróżnienia dla tych, którzy zdobywają najwyższe oceny za naukę. Piątki i szóstki. Marcin Friedrich, Radio Z.
2: Świadectwa z paskiem otrzymują uczniowie, których średnia ocen przekracza 4,75. Jadowity pająk Nosferatu opanował Niemcy. Spotkać można go także w Polsce. Najczęściej to pasażer na gapy przywożony z wakacji na południe Europy. Nie jest groźny dla człowieka, uspokaja w rozmowie z Radiem Z dr Robert Rozwałka, arachnolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
26: Trochę bólu, trochę swędzenia, niewielka opuchlizna, dość szybko z reguły zanikająca. Te reakcje takie bardziej zbliżone do urządlenia jakichś żądłówek, bardzo rzadko. Nie jest to gatunek niebezpieczny dla naszego zdrowia. Kilkanaście naszych rodzimych gatunków pająków, z którymi spotykamy się przy byle spacerze w lesie, potrafi dać bardzo podobne efekty.
2: Mimo wszystko jednak w razie ukąszenia lepiej skontaktować się z lekarzem. I jeszcze na koniec zaglądamy na stację. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,96, diesla 6,46. Kontrola cen paliw obowiązuje do 15 czerwca. Rząd ma zdecydować, czy wsparcie dla kierowców zostanie przedłużone.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Ostrzeżenia przed silnymi burzami z gradem dla mieszkańców 5 województw: mazowieckiego, małopolskiego, podkarpackiego, opolskiego i części województwa śląskiego. To mogą być naprawdę gwałtowne burze, więc uważajcie na siebie. Kasia i Robert już z nami. Dzień dobry.
27: Dzień dobry, dzień dobry. Ja dzień mam dobry. Nadzieję, że dzisiaj będę wracać z Robertem, bo nie wzięłam parasolki. Odprowadziłbyś mnie po dyżurze?
28: Mam, ale taką małą.
27: No to akurat dla mnie.
28: No to ci pożyczę.
27: Ale naprawdę, tak? To już jest potwierdzone, cała Polska.
28: Już jest klepnięte, trudno. Mam jeszcze kaptur, więc damy radę.
27: Dzień dobry. Razem lepiej.

0: Gym Class Heroes w Radiu Z, 14 minut po godzinie 14. Dzisiaj 9 dzień czerwca i mamy tak skarpiem, że na dzień dobry lubimy zaglądać do kalendarza świąt nietypowych. I dzisiaj mamy na przykład Dzień Przyjaciela, ale też Dzień Księgowego.
1: I dobrze, jakby jedno z drugiego wynikało, żeby to było zawsze ze sobą połączone, bo to jednak myślę, że jest ważne.
0: Tak, bo jak się wchodzi do biura księgowego, jak się czegoś potrzebuje, to od razu jestem mój przyjacielu.
1: No, żeby tylko później w ostatecznym rozrachunku nie wyszło, że dałem gitarę, dałem samochód, nie? Wczoraj trzech kumpli poszło razem na kebab. Dzisiaj mówi o tym cały internet i my też o tym powiemy za chwilę w Radiu Z.
0: I Daria Zawiałow, hej, hej.

0: są numery, które nigdy się nie nudzą. To jeden z nich, It Must Have Been Love w Radiu Z i Roxette. Zawsze po tym, jak wygrywacie wielką kasę w Radiu Z, pytamy was o to, co z nią zrobicie. Tacy jesteśmy ciekawscy. Monika niedawno zgarnęła 100 tysięcy złotych i ma konkretny plan zakupowy. Co to będzie?
1: Na pewno jakiś duży SUV, przynajmniej 7-osobowy, żeby pomieścić naszą dużą rodzinę.
2: A wy o jakim samochodzie marzycie? A może, nie wiem, o wakacjach życia, bo gdyby tak zabrać całą właśnie rodzinę, wyprawę, o jakiej dawno śnicie. Dzisiaj jest dzień na spełnianie takich życzeń, bo w jednej z walizek czeka 500 000 złotych.
0: I to nie wszystko, bo właśnie od teraz każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 mnożymy wam 10,5 tysiąca razy, ale takie czary tylko do godziny 15. I do tego każdy wasz jeden SMS gra w dzisiejszym finale i w tym na koniec miesiąca o 1 000 000 złotych. Grajcie, trzymamy kciuki.
3: Zagraj, śli Radio Z pod 7353. Reklama.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą na przykład raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: 14 czerwca Lato Z zawita do Nowej Soli. Na scenie przy Alei Wolności wystąpią Pryska oraz legenda polskiej sceny muzycznej Maryla Rodowicz. Już od 15 zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekają konkursy, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Start koncertu 14 czerwca o 18. Na wydarzenie zapraszają prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka oraz Radio Z.
9: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
13: Oszczędzam.
12: O, a ile?
13: 200 zł w apce Media Expert.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
1: Tak.
0: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
1: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
2: Materiały do remontu dostarcza Greenplast, polski producent chemii budowlanej.
3: Po reklamie. Tu Sylwia Grzeszczak, Radio Z, muzyka numer 1.

0: I wspomnienia wracają, to Milky, David Guetta, Just The Way You Are w Radiu Z za 20 minut 15. No jeszcze nigdy tak wielu nie emocjonowało się kebabem. Pamiętacie pewnie doskonale stream Łatwo Ganga. Lewy obiecał wtedy, że zje kebab i słowa dotrzymał.
1: Wczoraj w sieci pojawił się filmik, na którym widzimy, jak nawet ze smakiem pałaszuje kepsa z influencerami, z Bagiem i z Łatwo Gangiem. Jestem ciekawa, co na to Ania. Za kebaby zapłacił nasz kapitan, ale panowie rozmawiali też o pizzy i okazuje się, że Lewandowski to on się zna na rzeczy. On tak jak ja uwielbia hawajską.
0: Nic takiego nie powiedział, tego nie było.
1: No, jak nie jak tak, powiedział, że on nie ma nic przeciwko.
0: Nie, on powiedział, że nie jadł jej od 20 lat i zgadnij dlaczego.
1: Bo jest zawodowym sportowcem, bo nie może, a pewnie by chciał po prostu.
0: Nieprawda, bo mówił, że lubi peperoni, bo ta jest jadalna, a z ananasem, no nie jadł od 20 lat, bo jest niejadalna, no.
1: Ale ja tutaj czytam w poważnym artykule, w poważnej gazecie, napisanym przez poważnych dziennikarzy, że on nie ma nic przeciwko ananasowi na pizzy. Jest czarno na białym.
0: Nie, to musisz zobaczyć ten filmik jeszcze raz z tak zwanym zrozumieniem, jak w szkole. Pizza z ananasem jest po prostu niejadalna.
1: Coś czuję, że to będzie za rok na maturze. Szykujcie się. Radio Z
2: i już. Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
15: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
16: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
15: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
16: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
17: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
19: Barbara, kupiłem taniej.
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
12: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
21: Po reklamie.
22: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: ale dzisiaj finał Rządzę Pieniądza w Radiu Z. W walizkach m.in. 50 tysięcy i pół miliona złotych.
1: I do 15 każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 mnożymy 10 500 razy. Radio Z 7353.

0: Badania pokazują, że statystyczny Polak o poranku przeciąga się, pije kawę lub herbatę i włącza radio, żeby zacząć dzień dobry bardzo w Radiu Z. Najświeższe informacje, najważniejsza polityczna rozmowa poranka, najlepsza muzyka na początek dnia i humor, który pozwoli ci wejść w lepszy nastrój od samego rana. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 5:30.
1: Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
11: Marian, jakie zakupy mają sens?
12: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
11: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 1600.
12: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
11: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
12: Dokładnie, Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Po reklamie.
16: Ogłoszenie płatne.
17: Na konkurs zaprasza sponsor. Małopolska Organizacja Turystyczna.
18: Kto marzy o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Łączymy się z osobą, która chce wybrać się do Małopolski. Halo, halo. A dzień dobry. A z kim rozmawiam?
19: A dzień dobry. Monika.
18: A cześć, Moniko. Doniesiono mi, że chciałabyś się wybrać na południe Polski i trochę poodpoczywać.
19: O, oczywiście.
18: Dlaczego to właśnie ty powinnaś wygrać przygodę w Małopolsce?
19: Uważam, że bardzo zasłużyłam na odpoczynek. Wygrałam nierówną walkę z chorobą i teraz mi się po prostu należy.
18: To ja też konkretnie podchodzę do tematu. Realizujemy twoją wyprawę. Wygrywasz. Weekend w hotelu Perła Południa. Tam czekają na ciebie, uwaga, niezapomniane widoki, smaki Beskidu Sądeckiego, zjazd kolejką tyrolską nad wodą, rejs żaglówkami po jeziorze Rożnowskim, kolacja i jeszcze koncert w schronisku.
19: No świetnie. Super. Fantastycznie. Dziękuję bardzo.
18: Gratulujemy. Moniko, życzymy niezapomnianych przygód w Małopolsce. A na wasze zgłoszenia czekamy na radioz.pl.
16: Ogłoszenie płatne.
20: Mamy wtorek, 9 dzień czerwca, już niemal godzina 15, pora na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech, dzień dobry.
21: Dzień dobry.
22: Jest wyrok dla głównego oskarżonego w sprawie zabójstwa na warszawskim Nowym Świecie.
20: Koalicja Obywatelska i PSL mają kandydatkę na prezydentkę Krakowa.
22: Dąbrowa Górnicza pęka z dumy. Maja Chwalińska może otrzymać kolejne wyjątkowe wyróżnienie.
20: 15.
22: 25 lat dla nożownika z Warszawy. Sąd ogłosił dziś wyrok w jednej z najgłośniejszych spraw ostatnich lat.
0: Dawid Mirkowski został skazany za brutalne zabójstwo sprzed ponad 4 lat na Nowym Świecie. Mężczyzna będzie też musiał zapłacić 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla bliskich ofiary.
22: W studiu reporter Radio Z Michał Dzienniński.
2: Zgadza się?
22: Michale, jak sąd argumentował decyzję o takim wyroku?
21: Że Mirkowski był prowodyrem bójki i był najbardziej agresywny i uciekł po zabójstwie z Polski. Skazany zaatakował wraz z kolegami mężczyznę, który zwrócił uwagę, że zachowują się niestosownie wobec kobiet. To właśnie Dawid Mirkowski, stojąc już nad leżącym mężczyzną, ranił go 6-krotnie nożem. Widać to na zapisach z monitoringu. Potem, nie udzielając pomocy, wraz z kolegami wsiadł do taksówki i spokojnie pojechał do swojego mieszkania. Mirkowski uciekł potem do Turcji, wykorzystując dowód osobisty swojego brata. Tam po blisko roku został zatrzymany, a potem odbyła się jego ekstradycja do Polski. Skazany dziś mężczyzna był zawodnikiem sztuk walki. Wcześniej na 7 lat więzienia zostali skazani dwa jego koledzy, którzy brali udział w bójce.
0: Wyrok nie jest prawomocny. Sąd zgodził się na podanie nazwiska skazanego.
22: Senatorka Monika Piątkowska, kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydenta Krakowa.
0: Oficjalny start w wyścigu ogłosiła na wspólnej konferencji z premierem Donaldem Tuskiem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
22: Piątkowska podkreśliła, że stolica Małopolski potrzebuje nowego otwarcia, a ona sama nie chce być urzędnikiem, lecz sprawnym menedżerem.
23: Idę do krakowskiego magistratu jako menedżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki. Idę do Krakowa jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
0: Dotychczas kandydowanie na prezydenta Krakowa zapowiedzieli m.in. Aleksandra Owca z partii Razem i Michał Drewnicki z PiS.
22: A także Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy i Bartosz Bocheńczak z Konfederacji.
0: Jarosław Kaczyński wezwany na przesłuchanie w sprawie tzw. dwóch wież. Prezes PiS ma stawić się w warszawskiej prokuraturze jutro o 10:00 w charakterze świadka.
22: Śledztwo dotyczy oszustwa na kwotę ponad 1 300 000 euro na szkodę austriackiego biznesmena, który miał wybudować wieżowce dla powiązanej z PiS spółki Srebrna. Za rządów Zjednoczonej Prawicy prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie.
0: O Madrycie, teraz Barcelona. To czwarty dzień pielgrzymki Leona XIV w Hiszpanii.
22: Wieczorem na Stadionie Olimpijskim odbędzie się czuwanie modlitewne tysięcy wiernych z udziałem papieża.
0: W Barcelonie jest specjalny wysłannik Radia Z, Krzysztof Grzędzielski. Krzysztof, co jeszcze jest w planie Ojca Świętego?
24: Poruszającym momentem dla mieszkańców miasta będzie planowana na jutro wizyta papieża w Sagrada Familia w setną rocznicę urodzin jej architekta Antonio Gaudiego. Połączona będzie z uroczystością zakończenia budowy świątyni po 144 latach i poświęcenia wieży Chrystusa, na co czekają też turyści.
25: Można wzrok zawieszać wiele razy. Ja jestem w szoku, głębokim szoku.
26: Piękna bazylika.
25: Piękna. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Zawsze to chciałem w radiu powiedzieć.
24: Górująca nad miastem 172-metrowa wieża jest najwyższą kościelną wieżą świata. Barcelona, Krzysztof Grzędzielski, Radio Z.
22: Budowa Sagrady Familia od początku finansowana jest wyłącznie z datków wiernych. Kościół odwiedza co roku około 5 milionów zwiedzających.
0: W Dąbrowie Górniczej nie kryją dumę z sukcesu Maji Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa.
22: To właśnie tam dorastała nasza nowa gwiazda tenisa i zaczęła karierę. Teraz władze miasta chcą wyróżnić Maję.
0: Jest pomysł przyznania jej tytułu honorowego obywatela Dąbrowy Górniczej, mówi rzecznik prasowy miasta Bartosz Matylewicz.
27: Jeśli rzeczywiście sama zainteresowana, sama Maja wyraziłaby zgodę i przyjęła taką takie uhonorowanie, to prezydent jest gotowy taki wniosek przedłożyć Radzie Miejskiej i liczymy na to, że jeśli taki wniosek do Rady trafi, to może zostać przyjęty.
22: Pojawiają się także inne propozycje, m.in. nadanie imienia Maji Chwalińskiej nowym kortom tenisowym, które powstały w mieście rok temu.
0: W Radiu Z teraz czas na wiadomości ekonomiczne.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
22: Jutro ceny maksymalne paliw lekko w górę. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,96, a oleju napędowego 6,46 zł. Orlen podzieli się zyskiem. Firma zdecydowała, że dywidenda w tym roku wyniesie 8 zł za akcję. To najwyższa wysokość dywidendy w historii spółki. Do akcjonariuszy trafi ponad 9 miliardów złotych. Wypłata 25 czerwca. W porównaniu z kwietniem, w maju średnie ceny nowych mieszkań w największych aglomeracjach wzrosły, wyliczył portal Tabela Ofert. Miesiąc do miesiąca to niespełna 0,5% do ponad 16 tysięcy złotych za metr. Jak podsumowują eksperci, nie zanosi się na początek większych obniżek w najbliższym czasie. Klienci Velobanku muszą liczyć się z utrudnieniami w ten weekend. Zaplanowano przerwę techniczną, aby połączyć system z bankowością detaliczną City Handlowego. W sobotę i niedzielę nie będzie można korzystać z bankowości internetowej, mobilnej i BLIK. Klienci będą mogli płacić kartą i korzystać z bankomatów.
29: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
3: A dzisiaj możemy robić takie zawody w uciekaniu przed deszczem. To jest dobra dyscyplina, bo łatwo w nią przegrać. Dzisiaj padać będzie właściwie w całym kraju. Jedynie Lubelszczyzna i część Podlasia bez deszczu, a przez centralną Polskę przejdą dodatkowo burze, już może grzmieć.
2: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.

0: dni. Bibletka w Radiu Z. 11 minut po 15. To jest taka godzina mocno obiadowa. Co tam dzisiaj u was na talerzu?
1: A u mnie pyszności, kalafior z jajkami sadzonymi. Polecam. Mm. 10 minut roboty, a jaka satysfakcja. A kto jeszcze przed obiadem, dajcie głośniej. Nadchodzą amerykańscy naukowcy i ich badania.
0: Myślałem, że z obiadem nadchodzą.
1: No, mogłoby być, prawda? Ale tym razem oni wiedzą, od czego zacząć jedzenie, żeby się najeść. Najlepiej od produktów bogatych w białko i w błonnik, tak twierdzą.
0: To jest bzdura. Naukowcy to naprawdę nie są trudne rzeczy. Nieważne, od czego się zacznie. Ważne, żeby zjeść tyle, żeby się najeść. Co to za różnica, białko, błonnik, tam węglowodany.
1: Dobrze też, jak jemy coś ciepłego. Ostatnio ugotowałam obiad, no i pytam męża, czy mu smakuje. On mówi, no, takie ciepłe. Ale zjadł.
0: Czyli docenił.

0: Kiki i Wanty Kulti w Radiu Z, 19 minut po 15. No niewiele trzeba, żeby zabawić się z nami w żądze pieniądza. Kasia wygrała 45 tysięcy złotych. A ile SMS-ów wysłałaś?
1: Jeden, tylko jeden. No. Tak, dlatego jest to wow.
2: Wielki wow to dopiero będzie 3,69. Tyle wystarczyło, jeden SMS i odrobina szczęścia dzieli was od wygranej, a szansa na 500 000 złotych coraz bliżej.
0: Za niecałą godzinę ktoś z was odbierze telefon od Radia Z i chwilę później może być bogaty.
2: Ale my już teraz zaczynamy mnożyć wasze szanse na szczęście, bo od tej chwili jeden SMS to 5500 szans. I to nie wszystko, bo wasz jeden SMS, który dzisiaj wyślecie, zagra w dwóch finałach, w tym o 500 000, który już niebawem, i o 1 000 000 złotych, to już na koniec czerwca. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
3: Zagraj, śli Radio Z pod 7353.

0: Dziewczyna z potężną dawką energii, czyli Aleksandra Stan w Radio Z. A takiej mocy na pewno dzisiaj potrzebują kierowcy. Tym bardziej, że pogoda nie pomaga.
1: O tym, gdzie w Polsce są największe problemy, jak ich uniknąć, to wszystko powiemy w wiadomościach Radia Z, które u nas o godzinie 15.30. Bądźcie z nami.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Doktorze, syn znowu kaszle.
13: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
12: Co mogę zrobić?
13: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
14: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
15: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
16: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
15: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo Farm.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy.

0: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 500 000 złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl. Po reklamie.
1: Wtorek, 9 czerwca, jest 15.30, czas na wiadomości w Radiu Z. Te mają dla nas i Dalia Tomczak i Rafał Piech.
2: Jest 3-miesięczny areszt dla kierowcy z Gdańska za jazdę po pijanemu mimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów.
3: 54-letni mężczyzna został zatrzymany za kółkiem w miniony weekend. Miał ponad 3 promile.
2: Niebezpieczne znalezisko w lesie w okolicach Wadowic. Spacerowicz znalazł skorodowany granat ręczny typu F1.
3: Używali ich żołnierze Armii Czerwonej. W czasie II wojny światowej znaleziskiem zajęli się saperzy z Krakowa.
2: Po fiasku niemiecko-francuskiego projektu budowy nowego myśliwca Bundeswehra szuka alternatywy, pisze portal tygodnika Der Spiegel. Rozważane są współpraca ze szwedzkim Saabem, nowe europejskie konsorcjum czy zakup dodatkowych amerykańskich F-35.
3: Niemcy i Francja zrezygnowały z planów wspólnej pracy nad myśliwcem. Firmom z obu krajów nie udało się dogadać w sprawach patentowych i dotyczących kierowania projektem.
2: W sklepach internetowych na przycisk odstąp od umowy będziemy musieli jeszcze poczekać. Prawo.pl podaje, że pierwotny termin wprowadzenia zmiany za 10 dni wydaje się być nierealny.
3: Przycisk ma w przyszłości stać się obowiązkowym elementem stron internetowych przedsiębiorstw, którzy zawierają umowy na odległość.
2: Radio Z, wiadomości dla kierowców, dajcie głośniej.
4: Radio Z, pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar, ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
3: 6-kilometrowy korek w stronę Łodzi na ekspresowej 7 w Gdyni. Na wysokości węzła Chważno zderzyły się 2 osobówki, zablokowany jeden pas. Stoicie także na A8 od węzła Wrocław Zachód w kierunku Warszawy. Po uderzeniu osobówki w bariery jest 5-kilometrowy zator. Wahadło na Krajowej 60 na Mazowszu. Stoicie w kilometrowym korku we wsi Karniewo między Ciechanowem a Makowem Mazowieckim. Osobówka zderzyła się tam z motocyklem. Jeszcze Warszawa. Tramwaj wykoleił się na skrzyżowaniu Towarowej i Chłodnej. Ruch jest tam obecnie zablokowane. Jeśli widzicie korki lub inne utrudnienia, czekamy na sygnał od Was.
4: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
5: Dzisiaj upały i burze i to niemal w całym kraju. Jutro trochę się uspokoi, to jest ta dobra wiadomość. No gorsze jest ta, że razem z tym spokojem pogodowym przyjdzie spore ochłodzenie. Znowu pojawi się 15 stopni, tyle na południu, 20 w centrum, 21 na zachodzie, no i tam będzie najcieplej.
1: Ale przy tej suszy to akurat dobrze, że trochę nam podleje wszystkie roślinki. No padać będzie co najmniej kilka dni, więc możemy być spokojniejsi. David Guetta, Sia, Titanium w Radiu Z za 27 minut 16. Kasia Wilk
5: i Robert Karpowicz.

0: pojawi się jesień, może zima nawet, to na balkonie będzie stygł migos. Za 20 minut 16.
1: Aż się stęskniłam za barszczem czerwonym i uszkami, i sałatką.
0: Musiałem to rozwinąć. Kuba i Kuba, dzięki panowie, świetny kawałek. Tu Radio Z. Historia teraz będzie z Jastrzębia Zdroju, bo mieszkańcy tam zauważyli beztrosko grasujące po ulicach kangury. I to nie jest żart. Okazuje się, że naprawdę w Jastrzębiu uciekły z pobliskiej prywatnej hodowli. No i teraz trwają ich poszukiwania.
1: Ale czekajcie, momencik. Ja pamiętam, że tydzień temu ktoś szukał gołębia. Wczoraj czytaliśmy o zaginionym koniu w Krakowie. Tak. Teraz te kangury.
0: No, jak komuś wymknął się z domu myszo, jelenie i wombaty, to myślę, że powinniśmy zacząć się martwić.
1: Ja mam wrażenie, że omija nas jakaś dobra impreza, naprawdę.
2: Reklama. Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
3: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandicater, nie?
4: No, te z Media Expert?
3: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
4: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
3: Marian.
4: Co?
5: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandicater. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drut, wygodne poduszki w super cenie.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
3: Marian, jakie zakupy mają sens?
4: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
3: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 1600.
4: No dokładnie, a za pralkę z suszarką to 800 zł zwrotu.
3: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
4: Dokładnie, Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
1: Tak!
12: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
1: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
13: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
14: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
2: Po reklamie.

0: Już za chwilę po 16 finał rządzy pieniądze Radia Z i tylko przez 9 minut mnożymy wasze SMS-y 5500 razy.
1: W walizkach czeka 500 000 złotych. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.

0: Razy dobrym, a lepszym, ale nie w Radiu Z. Lista Lubię To. Codzienny zestaw najlepszych i najnowszych hitów, których słucha cała Polska i świat. Lista przebojów Radia Z. Lubię To. Codziennie od 19. To ty wybierasz zwycięzców. W końcu kto, jak nie ty? Głosy zlicza i prowadzi Mateusz Ptaszyński. Czekam na was od 19.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro.
3: Emocje rosną.
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
15: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
16: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
17: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Po reklamie.
19: Mamy wtorkowe popołudnie, przenosimy się do studia wiadomości Radia Z. Najnowsze informacje mają dla nas i Dalia Tomczak, i Rafał Piech.
20: Premier o zmianie lotniska przez Zełenskiego. Polska niczego nie blokuje.
3: Druga połowa września to prawdopodobnie data wyborów na prezydenta Krakowa.
20: Jest gorzej, żeby było lepiej. Lotnisko Szczepana instaluje nowe skanery, pasażerów czekają kolejki.
19: 16.
20: Premier polskiego rządu zapewnia, że lotnisko w Rzeszowie nie było zamknięte dla Wołodymyra Załęskiego.
3: Choć jak tłumaczy Donald Tusk, Polska korzysta z wielu różnych zabiegów dyplomatycznych, by skłonić Ukrainę do zmiany decyzji w sprawie nadania imienia bohaterów UPA jednemu z batalionów.
20: W ostatnie dwie zagraniczne podróże ukraiński prezydent wyruszył nie jak od początku wybuchu wojny z portu lotniczego w Rzeszowie, a z Kiszyniowa. To jednak miała być tylko jego decyzja.
3: O szczegółach reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
21: Jak zapewniał dziś premier Donald Tusk, Polska nie będzie niczego Ukrainie blokować na siłę, ani wstępu do Unii Europejskiej, ani tym bardziej lotniska. A to, skąd lata Wołodymyr Załęski, to już jego osobista sprawa.
22: Ja nie będę mu wskazywał trendy i jak ma latać. No, Rzeszów nie był zamknięty.
21: Jak dodawał premier, w sprawie polsko-ukraińskich relacji potrzeba spokoju i ponownego przemyślenia pewnych decyzji. I to apel w szczególności skierowany do Wołodymyra Załęskiego.
20: Po tym, jak Załęski nadał batalionowi imię bohaterów UPA, prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że chce odebrać mu Order Orła Białego.
3: Premier zabrał też głos w sprawie przedterminowych wyborów w Krakowie.
20: Jak zapowiedział Donald Tusk, mieszkańcy wybiorą nowego prezydenta prawdopodobnie w drugiej połowie września. Ale jak zaznaczył, ostateczna decyzja o terminie jeszcze nie zapadła.
3: Wybory w Krakowie są konieczne, bo 24 maja w wyniku referendum Aleksander Miszalski został odwołany z funkcji prezydenta miasta.
20: A dziś Koalicja Obywatelska i PSL ogłosiły, że ich kandydatką będzie senatorka KO Monika Piątkowska.
3: A wśród kandydatów są także Michał Drewnicki z PiS, Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy i Bartosz Bochańczak z Konfederacji.
20: Na więcej polityki w rozmowie z gościem Radia Z o 18.02 w programie Trzy Pytania na koniec dnia. Będzie nim Tomasz Trela, poseł Lewicy.
3: Na rozmowę zapraszamy w imieniu Beaty Lubeckiej.
20: Po niemal roku przerwy pod słynną estakadą w centrum Chorzowa znów kursują tramwaje i autobusy.
3: Na tę wiadomość czekali nie tylko mieszkańcy miasta, ale także pasażerowie z całego regionu, bo tędy prowadzą ważne połączenia, m.in. z Katowicami i Bytomiem.
20: Estakadę zamknięto z powodu zagrożenia zawaleniem, jednak najnowsza ekspertyza pozwoliła na czasowe przywrócenie ruchu pod obiektem. Jak te zmiany oceniają pasażerowie, sprawdził reporter Radia Z Szymon Kastelik.
23: Już można, są połączenia, nie ma problemu.
24: Można normalnie jakoś funkcjonować, poruszać się.
23: No wraca trochę do normy.
25: Jak można ludzi przestraszyć przez rok czasu i nagle czuć się z tą, że jest, okazuje się, że ona zdatna do jazdy?
24: To nie boi się teraz pan tramwajem przed chwilą pan przyjechał?
25: Jakoś do roboty musiał dojeżdżać, nie?
24: Czyli nie boi się pan, że się zawali na tramwaj?
25: No my tak żartowali teraz tej paniuma, że robotniki podtrzymują grabiuma, nie? Jak przejedzie, to puszczają, nie?
3: Miasto wciąż nie zdecydowało, czy dopuści ruch na samej estakadzie, która stanowi ważny łącznik Katowic z autostradą A1 i Bytomiem.
20: Lotnisko Chopina pęka w szwach. W ostatniej niedzieli warszawski port pobił rekord liczby obsłużonych pasażerów. W ciągu doby było ich ponad 90 tysięcy.
3: Dla podróżnych oznacza to jednak czekanie w gigantycznych kolejkach do kontroli bezpieczeństwa. Więcej wie reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, czy tak będzie już przez cały letni sezon?
26: Wiele na to wskazuje. Pasażerów nie ubywa, a kolejki na lotnisku spowodowane są też trwającą wymianą skanerów w punktach kontroli bezpieczeństwa, mówi rzecznik lotniska Piotr Rudzki.
27: Te nowe skanery są znacznie większe niż stare, które były dotychczas używane, wobec czego faktycznie musieliśmy wyłączyć bodajże 2 czy 3 linie kontroli bezpieczeństwa.
26: Nowe skanery będą sukcesywnie uruchamiane, ale montaż wszystkich urządzeń zakończy się dopiero w grudniu. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
20: Na lotnisku Chopina pojawi się łącznie 15 nowych skanerów.
3: Dzięki nim zniknie limit przewożenia płynów w opakowaniach do 100 ml w bagażu podręcznym.
20: A już teraz u nas magazyn mundialowy Radia Z i Mateusz Ligenza.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Już pojutrze rusza największa piłkarska impreza Mistrzostwa Świata, które wspólnie zorganizują USA, Meksyk i Kanada. Na mundialu nie może zabraknąć Radia Z. Już dzisiaj wysłaliśmy naszego wysłannika, aby z bliska relacjonował dla Państwa najważniejsze wydarzenia związane z turniejem, który już na starcie budzi sporo emocji. Amerykanie na czele z prezydentem Donaldem Trumpem podejmują kontrowersyjne decyzje. Jedną z nich jest niewpuszczenie najlepszego afrykańskiego sędziego ubiegłego roku Omara Artana z Somalii. Choć znalazł się w gronie arbitrów, którzy mieli prowadzić mecze grupowe, nie otrzymał wizy. FIFA wydała komunikat, że nie wpływa na procesy imigracyjne i to rząd kraju organizatora ostatecznie decyduje, kto zostaje wpuszczony na jego terytorium. W gronie nominowanych jest Szymon Marciniak, sędzia główny finału poprzedniego mundialu. Polak wciąż czeka na informację, kiedy poprowadzi pierwsze spotkanie. Polscy piłkarze mundial spędzą przed telewizorami lub radioodbiornikami. Obrońca Jan Bednarek wierzy, że nasza kadra wróci z przytupem w trakcie eliminacji do Mistrzostw Europy.
29: Możemy jeszcze zagrać dobre eliminacje na Mistrzostwa Europy, awansować na nie i tam
1: pokazać naszą klasę. Jest młoda drużyna i to zaowocuje w przyszłości.
28: A magazyn mundialowy wróci już jutro o tej samej porze.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Deszczowo, burzowe popołudnie i wieczór prawie w całej Polsce, bo wzdłuż wschodniej granicy no, nawet sporo przejaśnień. Ale w nocy to się zmieni. W nocy padać będzie również na wschodzie, a grzmieć będzie w Małopolsce, na Podkarpaciu i Świętokrzyskiem. Jutro temperatura zdecydowanie niższa, od 16 do maksymalnie 21.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Radio Z i już. Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
7: Jutro.

0: Radio Z.
1: I pytanie, kto będzie naszym odkryciem w wyjątkowej zabawie, jaką jest Rządza Pieniądza w Radiu Z. No, numer do szczęśliwca jest już wylosowany, więc dzwonimy i mam nadzieję, że za chwileczkę się dobrze poznamy, polubimy i wręczymy ogromniastą kasę. A jest dzisiaj co wręczać, bo w jednej z walizak 500 000 złotych. No i ten SMS, każdy SMS gra też o 1 000 000 złotych na koniec czerwca.
2: Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, Rządza Pieniądza Radia Z, Robert Karpowicz i Kasia Wilk. Cześć.
3: Cześć.
1: Cześć.
2: Jak masz na imię?
3: Hej, Bartek.
2: Cześć, Bartku.
1: Cześć, Bartku.
2: Bardzo nam miło, Siemanko, że z nami jesteś. O, widzę, że tak z każdym kolejnym...
3: Bardzo się cieszę.
1: Cześć.
2: Z każdym
1: Eluszka.
2: Kolejnym przywitaniem zaczynasz wierzyć, że to my, naprawdę.
3: Wiecie co? Ale mnie zaskoczyliście. Jadę pociągiem do domu.
1: O, dobra, to czekaj, to musimy szybko załatwić sprawę, bo w pociągach łatwo traci się zasięg. Do domu, czyli dokąd?
3: Do Namysłowa.
1: Okej, okay, super, świetnie. Bartku, pogadajmy od razu o dużej kasie, żeby cię nie zerwało, dobra?
2: O, słyszałam, super, że tam konduktor gwiszcze.
3: tak, dokładnie.
1: Na początek to chcielibyśmy powiedzieć ci, że w pewniaku, w czerwonym portfelu Radia Z jest 12 000 złotych. Jak chcesz, to jest twoja kasa i odjazd, ile jedziemy.
2: Bartek, co to na to?
3: 12 000.
1: No!
3: Co ja zrobię z pieniędzmi?
2: Słuchaj, jak nie masz pomysłu. Ja też. Będę się kłócić teraz. Bartek, oczywiście możesz wziąć tą kasę, bo to jest pewniak. 12 tysięcy. Możesz też odłożyć portfel i zaryzykować, wybrać walizkę. W tej walizce może być mniej. 5 tysięcy, najmniej 5. Może być też 10 tysięcy, 15, 50 albo 500 000. Czyli wybierasz walizkę i bawimy się, nie wiadomo, co w niej będzie, albo walizki zostawiasz i mówisz, 12 tysięcy to jest piękna kasa i ja ją biorę.
3: Kurczę.
2: Pasażerów zapytaj.
3: A możemy coś ponegocjować?
1: Ale w którą stronę?
3: A wiecie co, bo ja generalnie tak 12 tysięcy to by się bardzo przydało. Mm-hmm. Ale moje dzieciaczki, a mam bliźniaki, miały ostatnie urodziny.
1: No.
3: Dorzucilibyście coś do tego portfela?
2: To słuchaj, ja dorzucam 1000 za każde dziecko. Co to na to?
3: 1000+.
1: 1000+, tak, no to, tak, to program 1000.
2: Bardzo.
1: Dokładnie 2000 wjeżdża dodatkowo, czyli 14 000 złotych.
3: To jest bardzo dobra propozycja, ja na nią przystaję.
1: To Bartku,
2: brawo.
1: To szybciutko dobra. Przekazujemy te informacje. Wygrałeś 14 000 złotych w Radiu Z.
3: Wow! Super! Dziękuję bardzo.
2: Ale się bliscy zdziwią, jak dojedziesz do domu, prawda?
3: No, tu w pociągu już się wszyscy dziwią.
2: Pozdrawiamy całe PKP.
1: Przekaż im wszystkim, żeby zagrali razem z nami, że wystarczy wysłać SMS i proszę bardzo, nawet w pociągu
3: nie
1: potrafimy
3: problemu.
1: Złapać.
3: Drodzy Państwo, gracie w Radiu Z, bo właśnie wygrałem 14 tysięcy złotych.
2: I jakie mają miny?
3: Jakie? Piją brawo, a mój kolega się śmieje i pokazuje coś. Puka się im przez czoło.
2: Ale impreza, wspaniale, jak ja bym tam chciała z wami jechać.
1: Dobrze, że pokazuje czoło, a nie szyję, bo to wiadomo, o co chodzi.
3: Okej. Okay. Mam jeszcze ogromną prośbę.
2: Tak?
3: Mam jeszcze ogromną prośbę. Czy ja mógłbym kogoś pozdrowić?
2: No jasne.
3: Serdecznie pozdrawiam moją małżonkę Violetkę. Moje kochane bliźniaki Norberta i Kingę z okazji 6 urodzin.
1: Ale fajnie.
3: I się pozdrawiam serdecznie cały Radio Z.
2: Bartek, to my dzisiaj trafiliśmy? Dzisiaj urodziny?
3: Były 6 czerwca, ale na pewno wyprawię kurczę
2: 6. No, pięknie. To uściskaj od cioci Kasi, dobra?
1: I u wujka Roberta.
3: Oczywiście. Oczywiście, wujko, oczywiście, ciociu.
1: Dzięki, ściskamy cię mocno, gratulujemy. 14 tysięcy złotych wysyłamy do Namysłowa. Leci ekspresem. Wszystkiego dobrego. To był Bartek, mega sympatyczny. Tak, czułem, że dziś, zresztą jak wszyscy słuchacze Radia Z, co się dodzwonimy, to zawsze sympatyczny.
2: Ale zobaczcie, że ja tak się bałam o ten zasięg, ale udało się. 14 tysięcy powędrowało do Bartka. My bawimy się dalej, dokładamy do nagrody głównej od teraz w grze 550 tysięcy złotych. Zagrajcie i pamiętajcie, że każdy SMS w czerwcu gra w 2 finałach. Teraz w tym jutrzejszym, a pod koniec miesiąca ktoś z was zagra o 1 000 000 złotych. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
0: Rządza pieniądza w Radio Z. Niemożliwe staje się możliwe. Regulamin na radioz.pl.

0: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOACTIV, wspierających nawodnienie organizmu.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
1: Skoda.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
6: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert.

0: Expert.pl. Bons Media Expert, taniej masz. Gdzie wszystko świetnie się składa? Spotykasz się z dobrym odbiorem i oddasz sprawy w dobre ręce? W e-Urzędzie Skarbowym oczywiście. Wygodnym również dla przedsiębiorców. E-Urząd Skarbowy. Tu złożysz wniosek, pobierzesz raport, ustanowisz pełnomocnika. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Pobierz aplikację lub zaloguj się przez stronę podatki.gov.pl. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Media Expert, taniej masz.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
8: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandi Keter, nie?
9: No, te z Media Expert?
8: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
9: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
8: Marian.
9: Co?
10: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandi Keter. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drut, wygodne poduszki w super cenie.
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka.

0: współpracy z Ukraińcami. Poszukiwane są przynajmniej dwa masowe groby.
1: Ruszyło śledztwo w sprawie wypadku w Lubuskiem, w którym zginęły trzy osoby. Samochód uderzył w drzewo i spłonął w okolicach wsi Sadzarzewice, niedaleko Gubina. Przyczyną wypadku mogło być niedostosowanie prędkości podczas wyprzedzania na łuku drogi.
0: Prokuratura ustala tożsamość ofiar. Prawdopodobnie są to trzej mężczyźni pracujący w Niemczech.
1: W Irlandii Północnej zatrzymano mężczyznę, który może mieć związek z incydentem z użyciem noża w Belfaście. To 30-latek pochodzenia somalijskiego.
0: Do szpitala trafił ranny 40-latek. W sieci pojawiło się drastyczne nagranie z ataku, które wywołało powszechny sprzeciw.
1: Jest projekt rozporządzenia, które pozwoli powstańcom warszawskim nie płacić podatku od nagród.
0: Chodzi o środki, które mają zostać wypłacone w tym roku przez stolicę. Beneficjentami będą żyjący powstańcy i ich małżonkowie.
1: Jest 16:31. Sprawdzamy, co na drogach.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
0: W Gdańsku stoicie w kierunku węzła Port na trasie Sucharskiego. Jest tam 5-kilometrowy zator, a to z powodu robót drogowych. Wciąż jest 6-kilometrowy korek w stronę Łodzi na ekspresowej 7 w Gdyni. Na wysokości węzła Chważno zderzyły się dwie osobówki. Także na S7, ale w Krakowie 2-kilometrowy korek za kopcem Wandy w stronę Krzesławic. Coraz większe utrudnienia także na A8 we Wrocławiu. Po uderzeniu osobówki w bariery jest 10-kilometrowy korek już od węzła Bielany Wrocławskie w stronę Warszawy. A w samej stolicy największy zator na ekspresowej 8 od węzła Bemowo, wolne tempo aż do samej Wisłostrady. Dzwońcie, jeśli na waszej trasie są utrudnienia.
2: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
3: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
4: Być może też już dostaliście alert RCB. Dzisiaj te burze będą dawać się we znaki prawie w całej Polsce. W nocy będzie nieco spokojniej, dalej będzie padać, ale burze utrzymają się jedynie na południu kraju. W środę już tylko opad deszczu. Takie zwykłe, w centrum powinno być więcej słońca, ale znacznie chłodniej. W środę od 15 do 21 stopni.
3: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.

0: prawdziwi czarodzieje Ed Sheeran i Martin Garrix w Radiu Z. To nasza nowość Repeated. 18 minut do godziny 17. Za granicą, to powiem wam, potrafią się bawić. Mm-hmm. Czytam właśnie, że nasz niemiecki sąsiad, pan André, pobił rekord Guinnessa w największej ilości miodu zjedzonej w ciągu minuty. I on tego miodu to zjadł prawie 1,3 kg.
1: Ale w minutę?
0: Mhm.
1: 1,3 kg miodu?
0: Tak.
1: I wyobraźcie sobie teraz tę jedną, gdzieś tam biedną pszczółkę, która na to patrzyła gdzieś z oddali. Życiowy dramat, tę pszczółkę, którą teraz zdobią, nie wiadomo jak.
0: Ale pszczółka to jest nic, bo on też pobił rekord w najszybszym wypiciu soku pomidorowego, w największej ilości zjedzonych lodów i ostrego sosu też.
1: Tak. I weź tu chłopa, zaproś do domu na kolację. 3 minuty, lodówka wyczyszczona.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
6: Tak!
5: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
6: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
7: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
8: Mieszkania mebluje marka Lenart, producent półek tapczanów Bed Concept.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: Po reklamie.
14: Przepraszam panią, pana też przepraszam. Proszę państwa, już jutro znów mogę was ozłocić, tak? Zapraszam do Radia Z. Cezary Pazura.

0: Badania pokazują, że statystyczny Polak o poranku przeciąga się, pije kawę lub herbatę i włącza radio, żeby zacząć dzień dobry bardzo w Radiu Z. Najświeższe informacje, najważniejsza polityczna rozmowa poranka, najlepsza muzyka na początek dnia i humor, który pozwoli ci wejść w lepszy nastrój od samego rana. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 5:30.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
5: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
6: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
7: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
6: A z kim będziesz kosił?
7: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
8: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
9: Bo z Media Expert taniej masz.
10: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
12: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
15: To ja też chcę!
14: 24, 30.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
17: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Po reklamie.
21: Mamy wtorkowe późne popołudnie, zbliża się 17:00, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Z i Daria Tomczak i Rafał Piech.
22: Kierownik pociągu z zarzutami po dramatycznym wypadku w Woli Bierwieckiej.
23: Burze nad Polską, na południu ostrzeżenia nawet drugiego stopnia.
22: Maja Chwalińska z wizytą u ministra sportu dostała roczne stypendium.
21: Siedemnasta.
22: Są zarzuty w sprawie wypadku nastolatka, którego pociąg wciągnął między peron a wagony.
23: Radomska prokuratura postawiła je kierownikowi składu. Chodzi o spowodowanie wypadku kolejowego w ruchu lądowym. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.
22: 17-letni Dominik stracił obie nogi oraz część dłoni. Do wypadku doszło w lutym w Woli Bierwieckiej. Z rzeczniczką radomskiej prokuratury rozmawiał reporter Radia Z Michał Dzienyński.
0: Zarzuty dotyczą braku odpowiedniej kontroli i obserwacji tego, co działo się na peronie. Dlatego kierownik pociągu nie użył gwizdka, który informowałby, że skład rusza, mówi Radiu Z rzeczniczka prokuratury Aneta Guść.
2: No, wskutek tych zaniedbań pociąg zaczął odjeżdżać. Dłoń pokrzywdzonego została zakreślona w drzwiach.
0: Dominik pomagał wyjść z pociągu innej osobie. Kiedy chciał wrócić do wagonu, pociąg ruszył. Nastolatek wpadł pod pociąg. Przez wiele tygodni był w śpiączce. Teraz wrócił już do domu. Czeka go długa rehabilitacja. Pasją Dominika od zawsze była kolej.
23: Jak ustaliło Radio Z, prokuratura skieruje sprawę do sądu prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu. Na razie nie jest planowane przedstawienie zarzutów kolejnym osobom.
22: Jutro w Sejmie może być bardzo gorąco. W planie obrad jest najpierw debata, a potem głosowanie w sprawie dymisji ministra spraw wewnętrznych.
23: Odwołania Marcina Kierwińskiego żąda PiS. O tym, jakie są na to szanse, z Sejmu reporter Radia Z Tomasz Kubat.
3: Na sukces w tej sprawie nie liczą w zasadzie nawet sami wnioskodawcy, przyznaje to rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.
15: Matematycznie będą się pewnie bronić, pazurami będą trzymali się stołków. Celem tej władzy nadrzędnym jest trwanie mimo wszystko.
3: Jego zdaniem minister spraw wewnętrznych powinien odejść, bo w podległych mu służbach jest chaos, liczne skandale obyczajowe, nieudolne zarządzanie i brak sukcesów. Sam Marcin Kierwiński, pytany o jakość stawianych mu zarzutów, odpowiada krótko.
24: Dość bełkotliwa, muszę powiedzieć, i kłamliwa.
3: I nie widzi groźby przegrania głosowania w Sejmie.
22: To będzie już druga próba odwołania Kierwińskiego przez PiS.
23: Od września zakaz smartfonów w podstawówkach. Jak mówi w Radiu Z szefowa resortu edukacji, zasada będzie taka, że przychodzisz do szkoły i nie możesz używać telefonu na przerwie i na lekcjach.
22: Barbara Nowacka podkreśla, że w tej chwili już w ponad połowie polskich szkół, również często w ponadpodstawowych, młodzież nie używa telefonów. A jakie będą kary, jakie mogą grozić za złamanie zakazu?
25: Szkoły mają różne zwyczaje, co robić i w jaki sposób karać. Czy będą to upomnienia, czy będzie to przechowanie telefonu w bezpiecznym miejscu, czy będzie to rozmowa z rodzicami, czy to będą inne formy presji, tego nie musi regulować ministerstwo. Kary są w innej ustawie, w ustawie o prawach i obowiązkach ucznia.
22: Która to ustawa jutro będzie przyjmowana przez Senat, dodaje minister Barbara Nowacka.
23: Z badań wynika, że zakaz telefonów w podstawówkach popiera 85% Polaków.
22: My zapraszamy na popołudniową rozmowę w Radiu Z o 18.02 gościem Beaty Lubeckiej. W programie Trzy pytania na koniec dnia będzie Tomasz Trela, poseł Lewicy.
23: Przed nami niespokojne godziny w pogodzie. IMGW ogłosiło żółte i pomarańczowe alerty dotyczące burz i intensywnych opadów deszczu.
22: Ostrzeżenia rozlewają się szerokim pasem przez środek Polski od Trójmiasta aż po Zakopane. W 5 regionach uruchomiono alert RCB.
23: Miejscami, zwłaszcza w Małopolsce, te zjawiska mogą być wyjątkowo gwałtowne, mówi Radio Z synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
26: Podczas burz prognozowana wysokość opadów do 20, a w Małopolsce do 40 mm. Lokalnie możliwe także opady gradu, a porywy wiatru podczas burz od 70 do 80 km na godzinę.
23: W związku z sytuacją pogodową w stan gotowości zostały postawione wszystkie służby podległe MSWiA oraz wojewodowie w całym kraju.
22: Maja Chwalińska odebrała kolejną nagrodę.
23: Tym razem z rąk ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego. Przyznał jej roczne stypendium w maksymalnej wysokości 9600 zł brutto.
22: To spora zmiana w życiu naszej tenisistki, która w weekend została wicemistrzenią wielkoszlemowego French Open. O szczegółach dziennikarz sportowy Radio Z Mateusz Ligenza.
27: Jeszcze przed występem w Paryżu nasza tenisistka liczyła każdy grosz, nie wiedziała, czy starczy jej od 10 do 10. Otwarcie mówiła o trudnościach związanych z kosztami profesjonalnego tenisa. Jej rodziny nie było stać na samodzielne finansowanie kariery. O sponsorów nie było łatwo. Przyznanie stypendium tym bardziej powinno poprawić jej codzienny komfort, co pozwoli skupić się jej tylko na sporcie. To także sygnał, że państwo dostrzega zawodniczkę, która po latach wyrzeczeń i walce z depresją doczekała się nagrody za determinację i ciężką pracę.
23: Teraz Chwalińską czeka kilka dni wolnego, a potem przygotowania do wielkoszlemowego Wimbledonu.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
29: No, do tych ostrzeżeń przed burzami będziemy wracać i to wielokrotnie. W nocy, przypomnijmy, na pewno burzowo będzie w Małopolsce, na Podkarpaciu i w Świętokrzyskiem. Jutro też temperatura zdecydowanie spadnie, bo maksymalnie zobaczymy 21 stopni na zachodzie, ale już na południu 15, 16 i deszcz i burze.
28: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
21: 5 minut po godzinie 17. Taka pogoda, że może chcieć wam się ziewać, więc my teraz dodajemy energii In the Shadows, In the Rasmus w Radiu Z.

0: Alan Walker, Fire w Radiu Z, 11 minut po godzinie 17. No i co? No i wtorkowe popołudnie, trochę leje za oknami, więc możemy sobie trochę też pomyśleć o tym, co dzisiaj nam się udało, co moglibyśmy nazwać fajnym sukcesem, bo to zawsze poprawia humory.
1: Influencerki z Instagrama powiedziałyby, że praktykujemy wdzięczność, więc do dzieła.
0: Nie znałem tego, ale niech ci będzie. Ja wskoczyłem dzisiaj na taką krótką przejażdżkę motocyklem jeszcze przed programem. Wszedłem do domu i dopiero wtedy lunęło.
1: O, proszę, szczęściarz. To ja też się pochwalę, bo ja dzisiaj składałam reklamację w wielkim sieciowym sklepie i tak trochę nie wierzyłam, że mi się uda. A jednak zostałam pozytywnie rozpatrzona. To jest moje małe szczęście.
0: Poza anteną się tego dość sporo nasłuchałem, więc oni mają szczęście, że ty byłaś grzeczna dla nich.
1: Nie potwierdzam, nie zaprzeczam.
0: Co wam dzisiaj się udało? Pochwalcie się. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Orkiestra Męskiego Grania nareszcie w Radiu Z, 18 minut po godzinie 17. Uwaga, uwaga, jest praca.
2: O.
1: U sąsiada, no i z wymaganiami. Pensja przyzwoita, bo Niemcy oferują 15 tysięcy złotych za pracę przy krowach. Mm-hmm. Ale trzeba tak, uwaga, wstawać rano, mieć własną pościel, być trzeźwym i znać niemiecki w stopniu podstawowym.
2: W podstawowym to znam. Eine Flasche bitte na przykład, nie?
1: O, popatrz, ja zupełnie nie znam języka niemieckiego, ale akurat doskonale zrozumiałam, co przed momentem powiedziałeś.
2: Jeśli zrozumiałaś, to znaczy, że nie mogłabyś aplikować.

0: Angel, to jest Szagi w Radio Z, 25 minut po 17. W niedzielę wracałem z gór, stałem w takim korku na czwórce, że sam do siebie mówiłem, nic tego nie przebije.
1: Ja w niedzielę wracałam z koncertu A4 i myślę, że moglibyśmy się licytować o tym, które korki omijać, powiemy już za chwilę w wiadomościach Radio Z.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebe i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
13: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Media Expert Days.

0: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Po reklamie.
3: Wtorek, 9 czerwca, 17.30, czas na wiadomości w Radiu Z, a te mają dla nas i Dalia Tomczak i Rafał Piech.
4: Rząd ustawą chce wzmocnić nadzór nad jakością żywności. Jednym z rozwiązań nowelizacji przyjętej dzisiaj przez rządzących jest...

0: Wszyscy trafili do szpitala, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu funkcjonariusze wyjaśniają dokładne okoliczności tego ataku.
1: Rośnie populacja albatrosów uważanych za wymarłe. Chodzi o gatunek żyjący na wulkanicznej wyspie Torishima w Japonii. Obecnie jest tam około 11 tysięcy tych ptaków.
0: Albatrosy na wyspie padały ofiarą polowań. Ich puch używany był do produkcji poduszek i kołder, a długie pióra stały się ozdobą kapeluszy.
1: W Radiu Z wiadomości dla kierowców.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
0: Zablokowana krajowa 65 na Podlasiu. W Grajewie osobówka potrąciła kobietę na rowerze. W obu kierunkach są dwukilometrowe korki. 4 kilometry ma korek na ekspresowej siódemce w Gdyni w stronę Łodzi. Na wysokości węzła Chważno zderzyły się dwie osobówki. Niezmiennie stoicie na A8 we Wrocławiu. Po uderzeniu osobówki w bariery jest 9-kilometrowy korek od węzła Południe w stronę Warszawy. A w samej stolicy zator na południowej obwodnicy miasta. Stoicie od węzła Opacz w kierunku lotniska oraz w drugą stronę do węzła Konotopa. Na obwodnicy w Krakowie 10-kilometrowy korek od węzła Południe do węzła Tynieckiego. Cały czas czekamy na sygnały od Was pod numerem 321-321-100.
2: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
3: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
4: Ja słyszałam, że czerwiec ma być rekordowo upalny. No to może druga połowa czerwca, bo póki co to przychodzi spore ochłodzenie. Jutro 15 stopni, znowu zobaczymy na termometrach tyle w okolicy Zakopanego. 19 na Podkarpaciu, podobnie w Trójmieście. 20 na zachodzie, tam też możliwe opady deszczu.
3: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
5: Nie tak dawno po raz kolejny dali taki koncert w Polsce, że do dzisiaj ludzie wspominają Metallica, Nothing Else Matters. Dobrze to sobie przypomnieć. Za 27 minut 18, Kasia Wilk
4: i Robert Karpowicz. Hej, hej.

0: Artur Waligura, 4 pory roku w Radiu Z20 minut do godziny 18. Mamy wtorek. Taką godzinę, że mam nadzieję, jesteście już po pracy, w drodze do domu, albo najlepiej już nas słuchacie w pozycji horyzontalnej na kanapie.
1: Ale z nogami w górze czy w dole?
0: Ja bym wolała w górze, a ty jak?
1: Dobra, no w górze.
0: Po prostu ułóżcie się tak, żeby wam było wygodnie i posłuchajcie, co dzisiaj udało się słuchaczom Radia Z.
2: A mi się dzisiaj udało opryskać ziemniaczki przed deszczem.
3: Dzisiaj usłyszałam coś bardzo miłego od koleżanki z pracy, która pracuje dużo, dużo dłużej ode mnie, że z nikim jej się tak dobrze nie współpracowało jak ze mną.
4: Po wyruszeniu w podróż 1400 km samochodem w jedną stronę udało mi się zapomnieć klucz do mieszkania.
5: Udało mi się wygrać złotą sztabkę. Jutro mam imieniny. Piękny prezent sobie sprawiłam.
1: No brawo, gratulacje. Tym bardziej, że jutro znowu w Radiu Z pojawi się okazja, żeby zgarnąć swoją sztabkę złota. Cezary Pazura wciela się w jedną ze 100 twarzy. Kim będzie jutro? Słuchajcie nas uważnie.
0: I pamiętajcie też, że wszystkie szczegóły znajdziecie na radioz.pl.
6: Reklama. Wiero sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
20: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
21: Ale tato, tylko nie samochodem!
20: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
21: A ja chcę syrop.
22: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
20: No i jak się czujecie?
21: Super! I nie zasypiam!
20: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
22: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
9: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe z Candy Keter, nie?
23: No, te z Media Expert?
9: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
23: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
9: Marian.
23: Co?
19: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandi Keter. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drut, wygodne poduszki w super cenie.
6: Po reklamie.
24: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: No, cześć. Tu wasz ulubiony prezenter Radia Z. Czyli Czarek Pazura. Złota ci u nas dostatek. Dlatego namawiam was na codzienne wygrywanie prawdziwej złotej sztabki na własność.
1: Słuchaj, zgaduj i zdobądź swoją sztabkę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Złota zabawa.
0: Pozdrawiam was serdecznie. Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
2: Reklama.
3: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
5: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Expert.pl. Bons Media Expert,
1: tanie masz. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Marian, jakie zakupy mają sens?
8: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
7: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenie do zabudowy nawet 1600.
8: No dokładnie, a za pralkę z suszarką to 800 zł zwrotu.
7: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
8: Dokładnie, Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
9: Halo strychów! Szykujcie się na wielkie otwarcie lata. Lato Radia Z zawita do Mount Parku. Na scenie wystąpią Wiktoria Kida, legenda polskiego rocka Lady Punk oraz Seabull. A już od godziny 16 zapraszamy do strefy Radia Z. Czekają konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Lato Z. Widzimy się w Strykowie 13 czerwca o 19. Na wydarzenie zapraszają burmistrz Strykowa i Radio Z.
10: Po reklamie.
11: To wtorek, 9 dzień czerwca, na zegarach już prawie 18:00, pora na wiadomości w Radiu Z i Dalia Tomczak i Rafał Piech.
12: Koalicja Obywatelska i PSL ze wspólną kandydatką na prezydenta Krakowa.
13: Antoni Macierewicz z zarzutami, chodzi o słowa o agentach rosyjskich.
12: Za chwilę trzy pytania na koniec dnia, gościem Tomasz Trela z Lewicy.
11: Osiemnasta.
12: Senatorka KO Monika Piątkowska wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydenta Krakowa.
13: Ogłosili to dziś wspólnie Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz. Łączymy się z reporterem Radia Z Przemkiem Tarankiem. Przemku, co mówiła sama Piątkowska?
14: Przede wszystkim podkreślała swój związek z Krakowem, miastem, w którym skończyła studia i urodziła syna. Zapewniała też, że szanuje tych, którzy wzięli udział w referendum i odwołali jej partyjnego kolegę ze stanowiska prezydenta.
15: Usłyszałam głos krakowian w kontekście strefy czystego transportu, która będzie wymagała głębokiej przebudowy. Usłyszałam głos krakowian w kontekście wysokich kosztów życia, w kontekście upolitycznienia naszego miasta.
14: Pomoc Piątkowskiej w prowadzeniu kampanii wyborczej zadeklarowali zarówno premier Tusk, jak i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
13: Do tej pory start w wyborach zgłosiło kilkunastu kandydatów i kandydatek.
12: Jest zielone światło od rządu na podniesienie płacy minimalnej. Od stycznia ma wynieść 4950 zł brutto, czyli o prawie 150 zł więcej niż teraz.
13: Stawka godzinowa ma zostać podniesiona do 32 zł i 30 groszy. Teraz urzędników czekają negocjacje w tej sprawie z przedstawicielami pracowników i pracodawców.
12: Antoni Macierewicz z zarzutami. Chodzi o słowa posła PiS o agentach rosyjskich, które padły w Sejmie we wrześniu ubiegłego roku.
13: Były minister obrony usłyszał zarzut publicznego znieważenia kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego oraz pomówienia tych funkcjonariuszy.
12: Ta sprawa to wielki skandal, mówi Bartosz Kownacki z PiS.
16: Proces sądowy za pieniądze podatników w sprawie, która powinna być z oskarżenia prywatnego, bo to jest niebywały skandal, że w takiej sprawie, takie no powiedzmy pomówienie, jak ktoś uznaje się za osobę pomówioną, używa się instytucji państwa, jaką jest prokuratura.
12: Macierewicz musi za wszystkie decyzje i słowa odpowiedzieć, zwłaszcza zwłaszcza za częste posługiwanie się nieprawdą, komentuje poseł KO Mariusz Witczak.
10: To jest były minister obrony narodowej, który miał dostęp do tajemnicy państwowej, który dysponował niesamowitą wiedzą, która była związana z bezpieczeństwem narodowym. Jeżeli on pozwala sobie na formowanie tak bzdurnych, nieabsurdalnych oskarżeń wobec kogokolwiek, musi za to odpowiadać.
13: Antoniemu Macierewiczowi grozi do 3 lat więzienia.
12: Więcej o tym już teraz w Radiu Z. 3 pytania na koniec dnia. Zaprasza Beata Lubecka.
17: A i owszem, zapraszam. Dzień dobry. Z nami jest Tomasz Trela, wiceszef klubu Lewicy i wiceszef partii Nowa Lewica, na czele której stoi, przypomnę, Włodzimierz Czarzasty, czyli wiceczarzasty. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: Pytanie numer 1 o Antoniego Macierewicza. Które ma zarzuty? Według prokuratury miał zniesławić szefostwo SKW, służby kontrwywiadu wojskowego i pomówić o zachowanie, które mogło poniżyć te osoby w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania. Czytam tak, jak to sformułowała prokuratura. Chodzi o to, że Macierewicz nazwał szefów SKW agentami rosyjskimi. I czy to są te szumnie zapowiadane w kampanii wyborczej rozliczenia poprzedników?
18: Tego nie można było chyba zapowiadać w kampanii wyborczej, bo Antoni Macierewicz zrobił to w tej kadencji, z tego co ja kojarzę, więc to jest po prostu konsekwentne działanie prokuratury, bo jeżeli ktoś łamie przepisy prawa, to najpierw w przypadku parlamentarzysty jest wniosek o uchylenie immunitetu, później prokuratura stawia zarzuty, akt oskarżenia i decyzję podejmuje sąd. Natomiast Antoni Macierewicz, z mojej wiedzy, ma mnóstwo spraw, już zarzutów mnóstwo, nie wiem, czy są sformułowane jakieś ostateczne akty oskarżenia, ale na pewno Antoni Macierewicz przed sądem będzie odpowiadał.
17: No na razie nie przyznaje się do zarzutów. Grozi mu za to ewentualnie grożą mu 3 lata pozbawienie wolności.
18: Ale tylko w tej sprawie.
17: Tylko w tej sprawie, ale ja zapytałam przewrotnie, ponieważ jeśli chodzi o rozliczenia, przecież słyszeliśmy, co to nowe prawo, Prawo i Sprawiedliwość, opowiadaliście o tym, ja będąc w opozycji, ale te rozliczenia to tak nie idą jakoś sprawnie, czy ja się mylę. Proszę mnie poprawić.
18: Dlatego, że prokuratura jest niezależna, a sąd jest niezawisły. Politycy mogą złożyć doniesienie do prokuratury, politycy mogą dostarczyć dowody, ale ostateczne decyzje podejmuje prokuratura i sąd. Natomiast tutaj jest potrzebna konsekwencja i determinacja. Niektórzy uciekają, niektórzy są na miejscu, niektórzy bronią się przed sądem. Na wszystkich przyjdzie czas.
17: Pytanie numer 2. Monika Piątkowska, senatorka Koalicji Obywatelskiej, jest kandydatką wspólną Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa. Jak w związku z tą kandydaturą pan ocenia szansę kandydatki Lewicy, która została wczoraj oficjalnie ogłoszona? Jest to Daria Gosek-Popiołek. Wszyscy o tym wiedzieli, oczywiście wczoraj to się stało, że tak powiem. Słyszeliśmy to
18: w Krakowie.
17: Tak, w Krakowie. Czy da radę?
18: Daria Gosek-Popiołek jest znakomitą posłanką. Ma bardzo duże doświadczenie i społeczne, i już parlamentarne. Walczymy z naszą kandydatką o wejście do drugiej tury i myślę, że to jest jak najbardziej osiągalne. Ciężka praca, konsekwentne działanie. Wczoraj pierwsze punkty programowe, chociażby jeżeli chodzi o mieszkalnictwo w Krakowie i walkę z pustostanami. I myślę, że taka konsekwentna robota powinna przynieść efekt. Kandydatur jest tam bardzo dużo, więc tam wszystko może się wydarzyć.
17: To w drugiej turze to będzie? Gosek-Popiołek kontra Piątkowska? Czy może
18: tego nie wiem. Moim zdaniem, wie pani, to wybory samorządowe, szczególnie przedterminowe, rządzą się swoimi prawami. My walczymy o jak najlepszy wynik Darii Gosek-Popiołek, a pierwszy cel to jest Daria Gosek-Popiołek w drugiej turze, bo tam nikt wyborów w pierwszej turze nie ma szans wygrać ze względu na, tam już chyba zdaje się jest 17 kandydatur, które już się potwierdziły, więc druga tura.
17: I pytanie numer 3, krótka odpowiedź poproszę. Jaka będzie decyzja prezydenta w sprawie orderu Orła Białego dla prezydenta Zełenskiego? Prezydent Nawrocki mają ogłosić najpóźniej jutro, z tego co słyszymy. I czego się pan spodziewa?
18: Nie wiem, dlatego że myślę, że Karol Nawrocki bardzo pośpieszył się z tym takim publicznym oburzeniem. Rozpętał w swoim środowisku duże nadzieje, że decyzja już zapadła i jest podjęta, a teraz sam się zastanawia, jakie będą konsekwencje tej decyzji, bo oczywiście to, co zrobił prezydent Zełenski, jest haniebne, niedobre i powinien jak najszybciej się z tego wycofywać, ale zastanawiam się, co Karol Nawrocki chciałby zrobić w drugim kroku, bo po pierwsze chce odebrać order Orła Białego i co zrobi w drugim kroku? Jakie będzie dalej podejmował działania w tej sprawie?
17: I tutaj muszę już postawić pauzę. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Ciąg dalszy tej rozmowy w internecie.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: W nocy wciąż będzie burzowo, tym razem w Małopolsce, na Podkarpaciu i w Świętokrzyskiem. Jutro temperatura mocno spadnie, bo do 15-16 stopni na południu, 21 na zachodzie. W czwartek wciąż niestety kontynuacja i deszczów, i burz, i niskiej temperatury, bo w czwartek to już będzie poniżej 20 w całym kraju.
11: 7 minut po 18 i takich dźwięków trzeba nam o tej porze. Michael Jackson w Radiu Z.

0: Eva Dream, to Alex Warren w Radiu Z, 17 minut po 18. No, mamy bardzo dobre informacje i lubimy takie przekazywać, bo po latach budowy całe polskie wybrzeże połączy jedna droga ekspresowa. Pytacie kiedy? 26 czerwca, czyli w pierwszy dzień wakacji, kierowcy pojadą tym brakującym odcinkiem S6, kończącym trasę między Trójmiastem a Szczecinem. I dzięki temu podróż z Pomorza Zachodniego do Gdańska skróci się do około 3,5 godziny.
1: I w imieniu wszystkich, którzy niestety zbyt często słyszą z tylnego siedzenia, a daleko jeszcze, dziękuję.

0: Reklama.
1: Wiero sztuki w RTV EuraGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Środy z Radiem Z i kinem Helios. Pobierz aplikację Radia Z, a już jutro znajdziesz w niej kod zniżkowy do kin Helios w całej Polsce. Szczegóły akcji na radioz.pl.
3: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
10: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
11: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
12: Tak!
11: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie Twój pokój.
12: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł Ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
13: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
17: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
18: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
19: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
0: Po reklamie.
20: Jest wtorek, 9 czerwca i 18.30. Czas na wiadomości w Radiu Z. Darek Klimczak, dzień dobry.
21: Dzień dobry. Jest wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi. To w związku z podejrzeniem płatnej protekcji przy modernizacji sieci tramwajowej na Śląsku. Opozycja zarzucała marszałkowi Sejmu, że przez wiele tygodni blokował wniosek w tej sprawie. Włodzimierz Czarzasty odpowiadał, że pierwszy wniosek był niepełny, teraz został poprawiony. Skierował go więc do komisji regulaminowej. Jest zarzut za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia i wzięcie zakładnika w Częstochowie. W sobotę w jednym ze sklepów mężczyzna przyłożył nóż do gardła przypadkowemu klientowi, żądając pieniędzy od ekspedientki. Kiedy usłyszał, że w kasie nie ma kwoty, jakiej chciał, zabrał z półki 4 butelki alkoholu i wyszedł. Teraz grozi mu do 20 lat więzienia.

0: Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: 3 kilometry ma korek na ekspresowej 7 w Gdyni w stronę Łodzi. Na wysokości węzła Chwarzno zderzyły się 2 osobówki. 2-kilometrowy korek na A1 za węzłem Toruń Południe. Stoicie w kierunku Gdańska z powodu robót drogowych, a w czwartek rozpoczną się kolejne prace na A1 z Gdańska, tym razem w stronę Torunia, między Lisewem a Tużnem. W Warszawie powoli kończy się szczyt komunikacyjny. Najdłuższy 5-kilometrowy zator jest teraz na ekspresowej 8. Stoicie przed węzłem Powązkowska w stronę Białegostoku. Zaczyna się za to korkować ekspresowa 1 w Bielsku Białej. W obu kierunkach uważajcie na wysokości węzła Mikuszowice. Jeśli coś dzieje się na waszej trasie, dajcie nam znać.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Jeżeli łapie was jakieś ziewanie, jeżeli macie wrażenie, że wam się dzisiaj jakoś tak mało chce, to nie jest to wasza wina, tylko tych wszystkich zawirowań pogodowych. Dzisiaj burze, od jutra spore ochłodzenie. Jutro od 15 do 20 stopni, nie będzie to najzimniejszy dzień tygodnia. Ten dopiero w czwartek, 14 na termometrach, ale troszkę więcej słońca pojawi się w weekend.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: Musimy wam się do czegoś przyznać. Były tutaj małe zakłady, czy zagrać właśnie teraz ten kawałek, i uznaliśmy jednogłośnie: nie ma co, gramy.
4: Bardzo proszę, nie ma za co. Ja nie potrafię inaczej o tym numerze powiedzieć niż Yamaha, Yamaso. No nie da się.
6: A jak tak śpiewają, no to tak mają. No, nie może być inaczej. Dużo uśmiechu i dużo radości w Radiu Z już teraz. Za 26 minut 19.

0: Sigma w Radiu Z, a teraz będzie trochę radiowej kuchni, bo przed momentem wleciał tutaj zdyszany Hubert Radzikowski. Cześć.
1: Dzień
0: dostaliśmy
1: dobry.
0: Taką informację, że jest ryzyko, że możesz się spóźnić.
1: Było
0: ale bardzo
1: ryzyko,
0: się cieszymy,
1: tak.
0: że jesteś z nami. I teraz jeszcze narzekasz, że za ciepło w studiu. No,
1: w studiu jest bardzo gorąco, ale może to moje emocje, bo po drodze, wiesz, żeby zdążyć tutaj, to musiałem nieco nagiąć przepisy kodeksu ruchu drogowego. Nagiąć, zaznaczam, nie przekroczyć.
2: Okej, okay, ja myślałem, że po prostu się zsapałeś, bo tak bardzo do nas biegłeś, a ty na zwyczajnym świecie jechałeś.
1: Też. Przyjmijmy tę opcję.
2: Zostawiamy was z Hubertem Radzikowskim. Dobrego wieczoru. Słyszymy się jutro.
0: Ściskamy. Radio
3: Z. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: od poniedziałku do czwartku od 21 w Radiu Z. Szanowni Państwo, wstęp wolny dla wszystkich.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Doktorze, syn znowu kaszle.
15: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
14: Co mogę zrobić?
15: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
16: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
17: Sąsiadko, witam.
18: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
17: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
19: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
18: Sylwester, mój kicić wrócił.
17: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
18: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
19: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
12: Po reklamie.
20: Jest wtorek, 9 czerwca, dochodzi 19. Czas na wiadomości w Radiu Z. Te przygotował i przedstawi Darek Klimczak.
21: Trela w Radiu Z o wyborach w Krakowie i napięciu polsko-ukraińskim. Nawet 8 lat więzienia grozi kolejarzowi po wypadku nastoletniego Dominika. Na koniec będzie piłka nożna. Choć nie ma nas na mundialu, to też mamy komu kibicować.
20: Dziewiętnasta.
21: Lewica celuje w drugą turę wyborów w Krakowie. Daria Gosek-Popiołek jest bardzo dobrą posłanką, ma doświadczenie i społeczne, i parlamentarne, więc myślę, że to jest osiągalne, mówi w 3 pytaniach na koniec dnia Tomasz Trela. Zdaniem posła Lewicy efekt powinna przynieść jej ciężka praca i konsekwentne działanie. Choć jak zaznacza Trela, przedterminowe wybory samorządowe rządzą się swoimi prawami, wszystko może się wydarzyć. Ze mną po rozmowie z gościem Beata Lubecka.
22: Dzień dobry.
21: Pytałaś też Trela o zamieszanie wokół decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu nazwy bohaterowi mówił po jednostce wojskowej. Jakie według niego jest wyjście z tej sytuacji?
1: No najlepiej byłoby, gdyby prezydent Ukrainy wycofał się z tego pomysłu o nadaniu nazwy jednostce wojskowej. Polska dyplomacja na poziomie rządowym na razie nic nie wskórała, zauważyła w tej rozmowie, a premier odwołuje się do prezydenta Nawrockiego, że powinien przekonać do tego Wołodymyra Zełenskiego chociaż z nim porozmawiać. I pod tym właśnie podpisuje się także mój gość, wiceszef Nowej Lewicy.
11: Inicjatorem tej rozmowy w moim przekonaniu powinien być prezydent Zełenski, dlatego że to on popełnił błąd. Natomiast to są didaskalia, tu kancelarie powinny to uzgodnić i powinna odbyć się szczera rozmowa.
1: W części internetowej zapytałam, kiedy będzie gotowy raport Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Poseł Trela był jej wiceprzewodniczącym tejże komisji, a data publikacji raportu wciąż się opóźnia. Teraz słyszymy od pana posła, że będzie ten raport gotowy niebawem, jeszcze przed sejmowymi wakacjami, a te w sierpniu. Raport ma się składać z trzech części, z których jedna tylko będzie jawna. Czekamy, słuchacze Radia Z też o to pytają.
21: Całą rozmowę Beaty Lubeckiej znajdziecie na radioz.pl, na portalu X i na YouTubie. Są zarzuty dla kierownika pociągu, który wciągnął nastoletniego chłopaka między peron a wagony. 17-letni Dominik stracił obie nogi oraz część dłoni. Do wypadku doszło 4 miesiące temu na peronie w Bierwieckiej Woli pod Radomiem. Chłopak pomagał kobiecie wynieść wózek z dzieckiem. Ustaliliśmy, że kierownik składu dopuścił się zaniedbania tego, co dzieje się na peronie, mówi Radiu Z Aneta Guść z radomskiej prokuratury.
22: I dotyczyły one przede wszystkim nienależytej obserwacji ruchu pieszych na peronie, pieszych wysiadających z pociągu. Podejrzany nie obserwował w ogóle faktu wysiadania pokrzywdzonego i kobiety z dzieckiem w wózku, którym udzielał pomocy. Pokrzywdzony.
21: Kierownikowi pociągu grozi do 8 lat więzienia. Jadowity pająk Nosferatu coraz bliżej Polski opanował już niemal całe Niemcy, a podróży na północy z południa kontynentu sprzyja mu ocieplanie klimatu. Jak bardzo jest niebezpieczny, tłumaczy reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
23: W Europie Północnej i Zachodniej pająk pojawił się już kilkanaście lat temu. Znaleźć go można w domowych zakamarkach, poluje nocą, jest jadowity, ale nie jest groźny dla człowieka, mówi mi dr Robert Rozwałka, arachnolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
24: Ukąszenie tego gatunku jest nieco bolesne, pojawia się czasami drobna opuchlizna. Efekt jest nieco większy od komara zazwyczaj.
23: Jeśli spotkamy go na swojej drodze, lepiej uważać, bo przypomina bardziej jadowite polskie gatunki. W razie ukąszenia lepiej skontaktować się z lekarzem. Mateusz Kasiak, Radio Z.
21: Eksperci przypominają, że w przeszłości pająk Nosferatu pojawiał się już w naszym kraju. Polskie piłkarki postarają się dzisiaj utrzeć nosa silniejszym rywalkom. Biało-czerwone zagrają na wyjeździe z Holenderkami w szóstej, ostatniej kolejce elity Ligi Narodów. Jest to zarazem kwalifikacja do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Na ten mecz czeka dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz
25: Wigasa. Oczywiście. Dobry wieczór.
21: Choć Polki nie będą faworytkami, to mają o co walczyć?
25: No, podopieczne selekcjonerki Niny Patalon chcą poprawić sobie humory. W gronie najsilniejszych drużyn Starego Kontynentu wciąż jesteśmy w pewnym sensie kopciuszkiem, bo o ile nasz zespół gruntował sobie pozycję na, nazwijmy to, średnim rynku, to z potęgami jeszcze nam nie idzie. Polki po 5 kolejkach mają tylko punkt i wiedzą, że spadną do dywizji B.
26: W tym ostatnim meczu chcemy po prostu dać siebie wszystko, zagrać jak najlepszą piłkę i walczyć o 3 punkty.
25: Mówiła nasza kapitan Ewa Pajor. Na szczęście Polki dzięki grze w elicie Ligi Narodów nie żegnają się z marzeniami o mundialu. Będą grać w barażach.
21: Mecz Holandia-Polska o 21:00, a więcej sportu w Radiu Z już za godzinę. Teraz natomiast wiadomości kulturalne z Krakowa i z Warszawy. Od Idalii Tomczak.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Nową fontannę na rynku głównym w Krakowie będziemy mogli podziwiać za 1,5 roku. Właśnie wyłoniono zwycięzcę konkursu na jej projekt. To Michał Gdak z pracowni autorskiej Kielce. Według jury praca jest uniwersalna, współczesna i nieagresywna oraz nie koliduje z sąsiednimi budynkami. Warszawa zaprasza na czerwcowe potańcówki przy ulicy Grochowskiej. W taneczny parkiet zamieniać się będzie w piątki pawilon koncertowy Symfonii Warsowi. 13 czerwca podstawowe rytmy i kroki Oberków i Polek. Potańcówką rozpoczną się także urodziny stołecznego Fotoplastikonu. To oddział Muzeum Powstania Warszawskiego, którego głównym eksponatem jest zabytkowy Fotoplastikon. Przez ostatnich 18 lat to było miejsce spotkań miłośników historii, fotografii i Warszawy. Z okazji urodzin na odwiedzających czeka tydzień wystaw, spotkań i wydarzeń muzycznych. Obchody rozpoczną się w najbliższą sobotę. Zegar Kossaków wróci do ich dawnego domu w Krakowie, który stanie się muzeum. W Kossakówce będzie można poznać losy rodziny artystów. Otwarta zostanie pod koniec przyszłego roku. Zegar jest w kształcie pucharu ze złoconymi ozdobami, ma białą, okrągłą tarczę. Należał do Wojciecha Kossaka.
20: No to popatrzmy, co pogoda zgotowała dla nas na jutro. No, trochę zgotowała, niestety. Dużo deszczu w całym kraju. Najintensywniej te opady zaznaczą się na Śląsku, a do tego pojawią się burze, z tym, że głównie na Podkarpaciu. Temperatury spadną na najbliższe dni. Odwykniemy od upałów. Dolny Śląsk 13 stopni, podobnie Małopolska, w centrum 16 do 20 na zachodzie.
0: Lubię to. Lubię to w Radiu Z. Lista przebojów Radia Z.

Wiktoria Kida i Oskar Cymsy w Radiu Z. To jest lista Lubię To, Dzień Dobry. 9 minut po 19. Teraz będzie gość, który na jakiś czas wziął sobie wolne, ale wrócił z propozycją dla nas wszystkich. Jak sam twierdzi, to jest nieoficjalny hymn mundialowy. No może tak sobie gadać, bo Czesi w mundialu grają, my nie. Trips i Mikolas Józef. Hard to be humble. No to co? Słuchamy, głosujemy mundialowo. Niech się stanie.

takie piosenki to lubimy, o momentach i tak dalej. Kasia Sienkiewicz. Zresztą Kasia ogłosiła, że razem z zespołem będą występować na męskim graniu, a tymczasem następny Ancymonek, bo Kasia była na miejscu 9, na 8 natomiast Teddy Swims. No i on, wiadomo, pojawi się na tegorocznej edycji Openera. A na razie świętuje miejsce 8. Mr. Know It All, Teddy Swims w Radiu Z.

0: Kolejna propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. Mighty Alien Best i For Money Deszcz. Oby spadł na nich deszcz waszych głosów. Na radioz.pl można to zrobić. A za chwilę miejsce siódme. Stygnie lato, Kuba i Kuba.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
10: Małopolska rzuca Ci wyzwanie. Lifelong Learning Challenge. Podejmiesz je? Sprawdź małopolskie programy stypendialne. Uniwersytety Trzeciego Wieku. Festiwal Uczelni, Festiwal Zawodów, Regio Skills, Hakatony, Noc Naukowców, Pociąg do Kariery, programy profilaktyki zdrowotnej i wiele innych. Wykorzystaj szansę.
11: Zachęcam. Łukasz Smułka, Marszałek Województwa Małopolskiego.
10: Więcej na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
16: To ja też chcę!
15: 24, 30.
17: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
19: Po reklamie.

Drop Dead to jest miejsce szóste listy Lubię To, a wykonawczyni to Olivia Rodrigo. A teraz, szanowni państwo, przed nami premiera. Artystka, którą wszyscy znamy, wszyscy lubimy, a piosenka jest zapowiedzią jej nadchodzącego albumu. No to już drżymy. Inspiracja do napisania tego utworu to tęsknota za bliskością, minionymi chwilami i poczuciem, że niektóre

0: chodzi.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 30.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Bo z Media Expert taniej masz.
9: 14 czerwca Lato Z zawita do Nowej Soli. Na scenie przy Alei Wolności wystąpią Bryska oraz legenda polskiej sceny muzycznej Maryla Rodowicz. Już od 15 zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekają konkursy, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Start koncertu 14 czerwca o 18. Na wydarzenie zapraszają prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka oraz Radio Z.
10: Po reklamie.
9: Lista przebojów Radia Z. Lubię to. Ja się

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Najpopularniejsze hity w Polsce i najgorętsze premiery. Lista Lubię To w Radiu Z.

Kolejna propozycja, bardzo ładna. Sienna Spiru, Material Lover w Radiu Z. A teraz będzie miejsce trzecie. O, i to jest duet, który gwarantuje właściwie powodzenie. Milki, David Guetta, Just the Way You Are.

0: sezon to Dawid Podsiadło w Radiu Z. Dzisiaj miejsce drugie listy, lubię to w Radiu Z. A teraz czas na kolejną propozycję. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Ale o piosence najlepiej opowie sama artystka.
1: Piosenka I Knew It, I Knew You pojawiła się po tym, jak miałam przyjemność obejrzeć jedną z wersji filmu Toy Story 5. Obraz bardzo mi się spodobał i od razu nawiązałam nić porozumienia z postaciami. Najbardziej z postacią Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Utwór pojawił się w mojej głowie bardzo szybko i nagrałam go dokładnie tego dnia, kiedy widziałam film. Czułam się bardzo zainspirowana i mam nadzieję, że wam też się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You.
2: Hope you like it. It's called I Knew It, I Knew You.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. A to już numer jeden. Kygo, Khalid i Griffin, Save My Love. Dzisiaj świętują.

0: Reklama.
1: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Oni tu są. Zawsze byli. A my zasługujemy na prawdę. Dzień Objawienia. Nowy film Stevena Spielberga. Emily Blunt, George O'Connor i Colin Firth. Dzień Objawienia już w kinach. Poleca Radio Z.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
8: Tak!
7: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie Twój pokój.
8: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł Ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
9: Materiały do remontu dostarcza Greenplast, polski producent chemii budowlanej.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
13: 24, 30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
16: Halo Stryków! Szykujcie się na wielkie otwarcie lata. Lato Radia Z zawita do Mount Parku. Na scenie wystąpią Wiktoria Kida, legenda polskiego rocka Lady Punk oraz Seawool. A już od godziny 16 zapraszamy do strefy Radia Z. Czekają konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Lato Z. Widzimy się w Strykowie 13 czerwca o 19. Na wydarzenie zapraszają burmistrz Strykowa i Radio Z.
0: Po reklamie.
17: Słuchajcie, Radia Z, jest wtorek, 9 czerwca. Z nami jest Darek Klimczak. Czas na wiadomości.
18: Wiemy, ile w przyszłym roku wyniesie płaca minimalna. Po zestrzeleniu przez Iran śmigłowca Trump zapowiada odwet. Ceglane pole zarośnięte chwastami, tak wyglądają korty, na których zaczynała Maja Chwalińska.
17: 20.
18: Prawie 5 tysięcy złotych, tyle według rządu powinna w przyszłym roku wynieść najniższa pensja krajowa, dokładnie 4950 zł brutto. To mniej niż chciało kierowane przez lewicę Ministerstwo Pracy. Z kolei podwyżki dla budżetówki wyniosą 3%. O pieniądzach reporter Radia Z Daniel Brzos.
19: Od kilku lat pracownicy budżetówki otrzymują coraz niższe podwyżki. Centrale związkowe liczyły na 15%, dostaną pięciokrotnie mniej. Na to nie zgadzają się m.in. nauczyciele, którzy mówią, że będą zarabiać niecałe 200 zł brutto więcej.
20: Jak tylko pojawi się taka możliwość, nauczyciele będą tą grupą, o której naprawdę będę pamiętał, bo wiem, sporo zrobiliśmy, ale to jest niewystarczające.
19: Zapewnia Donald Tusk. ZNP jednak w to nie wierzy, ponieważ premier już raz obiecywał powiązanie wysokości zarobków nauczycieli ze średnią płacą w gospodarce. Jak dotąd skończyło się na niczym.
18: Rząd proponuje również, aby od marca przyszłego roku najniższa emerytura wyniosła 2047 zł. To o niecałe 70 zł więcej niż obecnie. Wielkie emocje, głośne okrzyki i zarzuty o narodową zdradę. Na samym początku posiedzenia Sejmu prawicowa opozycja postanowiła mocno uderzyć w rząd i podbić antyukraińskie nastroje. Jednym z mocniej atakujących był Przemysław Czarnek z PiSu.
21: Rząd twierdzi, pan Szeptycki, z tego rządu, że ludobójcy, ukraińscy nacjonaliści z OUN, UPA, to są tak jakby żołnierze niezłomni. Wy jesteście pasożytami, wy jesteście zdrajcami narodu polskiego i interesu narodu polskiego. Żądam wyjaśnienia tej sprawy. Dlaczego w
0: tym rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków.
18: Potem Janusz Kowalski chciał wyliczeń, ilu obcokrajowców pracuje w ministerstwach i dlaczego zajmują Polakom miejsca pracy. Swojego wzburzenia nie kryła minister edukacji Barbara Nowacka.
14: Naszym wrogiem jest Putin. Wrogiem Polski jest Putin. Putin dzisiaj był przeszczęśliwy, oglądając wybryki polskiej prawicy w polskim Sejmie. Tak, w Polsce mieszkają Ukraińcy, mieszkają Białorusini, którzy uciekli od Łukaszenki. W Polsce mieszkają ludzie z różnych krajów i chcę, żeby się tutaj czuli bezpiecznie. Chcę, żeby się tu czuli godnie. Chcę, żeby rozumieli polską tradycję i historię. To, co robi prawica, jest po prostu szczuciem.
18: Zarzuty posłów prawicy mocno potępił marszałek Sejmu. Szukacie w rządzie ludzi pochodzenia ukraińskiego, żydowskiego, a zaraz będziecie szukali gejów. To jest skandal, komentował Włodzimierz Czarzasty. Porozumienie z Iranem znowu może się oddalić. To dlatego, że Donald Trump zapowiada odwet za zestrzelenie przez Teheran amerykańskiego śmigłowca. Piloci są bezpieczni, bez obrażeń, ale Stany Zjednoczone muszą odpowiedzieć na ten atak, napisał prezydent USA na Truth Social. Nie napisał jak. Iran zestrzelił amerykańskiego Apacha nad cieśniną Ormus, przez którą przepływa coraz więcej tankowców, tak twierdzi minister energii USA. Jednak jak przyznaje, powrót do normalnego ruchu zajmie miesiące po podpisaniu porozumienia z Iranem. Zniszczone i zarośnięte, tak wyglądają korty na osiedlu Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej, na których zaczynała Maja Chwalińska, wicemistrzyni French Open. Lokalny artysta stworzył tam mural z wizerunkiem młodej Mai, który dodatkowo rozpalił spór o przyszłość tego miejsca. Część mieszkańców chce ratować korty, miasto zaś planuje zbudować tam mieszkania w ramach TBS. Co dalej z miejscem, gdzie zaczynała się kariera Chwalińska, sprawdził nasz reporter Szymon Kastelik.
22: Na zniszczonym ogrodzeniu kortów mieszkańcy zawiesili baner sprzeciwiający się budowie mieszkań w tym miejscu.
23: Dzieci nasze tu cały czas grali.
22: Bartosz Matylewicz z Urzędu Miasta odpowiada, że korty powstały pół wieku temu i ich modernizacja się po prostu nie opłaca. Nie było też dużego zainteresowania.
24: Tenis w Dąbrowie Górniczej istnieje, ma się bardzo dobrze.
22: I dodaje, że rok temu miasto zbudowało dwa nowoczesne korty dostępne dla wszystkich chętnych. Latem organizowane zostaną tam zajęcia dla dzieci prowadzone przez Pawła Kałużę, pierwszego trenera Mai Chwalińskiej. Dąbrowa Górnicza, Szymon Kastelik, Radio Z.
18: Zdjęcia kortów, gdzie zaczynała Chwalińska, zobaczycie na naszym Xie oraz na stronie radioz.pl. Teraz więcej sportu jeszcze. Mateusz Liganza jest razem ze mną. Między innymi będzie o tym, kto posędziuje mecz otwarcia na Mistrzostwach Świata. Polak?
25: Tak jest? No niestety nie.
18: No.
25: Zapraszam na szczegóły w wiadomościach sportowych Radia Z.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
25: Mecz otwarcia mundialu nie dla Szymona Marciniaka. FIFA wyznaczyła arbitrów czterech pierwszych spotkań. Żadnego z nich nie dostał na razie Polak, który był typowany do poprowadzenia inauguracyjnego starcia turnieju. Ten rusza już pojutrze, a rozjemcą meczu Meksyk-RPA został Brazylijczyk Wilton Sampaio. Marciniak, sędzia finału poprzedniego mundialu, czeka zatem na kolejne nominacje. Te FIFA będzie wyznaczać w kolejnych dniach. Za niespełna godzinę do gry wkroczą polskie piłkarki. Biało-czerwone zmierzą się na wyjeździe z Holenderkami w ostatniej kolejce elity Ligi Narodów.
26: Przede wszystkim nasze nastawienie jest takie samo jak zawsze. To, co jest przed nami, jest dla nas najważniejsze, czyli teraz koncentrujemy się przed meczem z Holandią.
25: Mówiła selekcjonerka Nina Patalon. Te rozgrywki są zarazem kwalifikacjami do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Nasze zawodniczki straciły szansę na bezpośredni awans, ale na pocieszenie na pewno zagrają w barażach. Deszcz storpedował plany organizatorów tenisowej imprezy w holenderskim Hertogenbosch. Hubert Hurkacz dokończy rywalizację w pierwszej rundzie z Węgrem Fuczowiczem. Jutro wrocławianin wygrał pierwszego seta. W drugim jest na razie 2-1 dla rywala. Na trawiastym korcie nie pojawił się także inny z Polaków, Kamil Majchrzak. Jeśli pogoda pozwoli, jego starcie z Finem Virtanenem odbędzie się jutro.
16: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
27: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
17: Różne sytuacje pogodowe jutro będą się działy. Bo tak, z jednej strony deszcz i burze, ale z drugiej strony przejaśnienia. No i to jest moment radości dla nas wszystkich. Temperatury nie będą raczej bardzo radosne. No chociaż do 20 stopni na zachodzie dociągnie, ale na Dolnym Śląsku ledwo 13.
27: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Oui, oui, c'est ça.
1: Oui, oui, ja nicht spreche francuzische, czy coś tam. Café de Paris, Dawid Kwiatkowski, Radio Z, 14 minut po 20. Bardzo piękny dzień dzisiaj jest. Nie to, że wtorek jest tym pięknym, bo raczej co tydzień mamy ten dzień, ale święto, które przypada, Dzień Przyjaciela. Szanowni Państwo, jeżeli macie jakąkolwiek okazję, żeby poświętować, to już jest pięknie, no. Zazdroszczę. Bibi Rexha i Faithless, New Religion w Radio Z. Wczoraj było cudownie na liście, dzisiaj trochę gorzej. Głosujcie na radioz.pl.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage, Creepin w Radiu Z, 23 minuty po 20. Za chwilę przeniesiemy się do świata, w którym przepiękne dźwięki wymaluje nam Imani. Ale w remiksie Filatowa i Karasia. Takie danie rybne, o tej porze zdrowe. Don't be so shy w Radiu Z.
3: Radio Z i już. Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
7: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24, 39.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Oni tu są. Zawsze byli. A my zasługujemy na prawdę. Dzień Objawienia. Nowy film Stevena Spielberga. Emily Blunt, George O'Connor i Colin Firth. Dzień Objawienia już w kinach. Poleca Radio Z.
16: Po reklamie.

No to jest piosenka łatwa do nucenia. Można polubić. Ja lubię. Odkochaj Marisa w Radiu Z. Za 27 minut będzie 21. Teraz ćwiczenie językowe. Artysta Hugel, francuski producent, od kilku sezonów robi z parkietu duże wakacje. Wszyscy to lubią. No to polubmy jego kolejną piosenkę. Moving to the Sun. To co? Ruszamy do słońca? A przy okazji też na Radio Z.pl, żeby zagłosować.

0: Och i ach. Tyle możemy powiedzieć o Sylwii Grzeszczak w Radiu Z. Czekamy, szanowni państwo, na dzisiejsze spotkanie naszych piłkarek. No w końcu jak chłopaki nie dowożą, to dziewczyny, miejmy nadzieję, dokopią. Ale na razie to my sobie gramy. Będzie Hozier, Take Me to the Church, będzie też Swedish House Mafia, Wait So Long. To wszystko w Radiu Z już za chwilę.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
15: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
16: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
15: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
16: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
17: Po reklamie.

0: to są święte słowa. Nie ma miejsca jak dom mrozu. Nie ma wiadomości jak te w Radiu Z. A one będą już za 5 minut. A wy z nami. Radio Z
1: i już. No cześć. Tu wasz ulubiony prezenter Radia Z. Czyli Czarek Pazura. Złota ci u nas dostatek. Dlatego namawiam was na codzienne wygrywanie prawdziwej złotej sztabki na własność.
2: Słuchaj, zgaduj i zdobądź swoją sztabkę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Złota zabawa.
1: Pozdrawiam was serdecznie. Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
3: Reklama.
4: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
5: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
4: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
6: Sąsiadko, witam.
7: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
6: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
8: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
7: Sylwester, mój kicić wrócił.
6: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
7: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
8: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
9: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
12: Ale tato, tylko nie samochodem!
11: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
12: A ja chcę syrop.
13: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
11: No i jak się czujecie?
12: Super! I nie zasypiam!
11: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
13: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
14: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
15: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
16: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
17: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
19: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
20: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
19: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
20: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
19: Czyli?
20: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
22: 18,47,2.
23: Co liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
23: To ja też chcę!
22: 24,39.
24: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: Po reklamie.
0: 9 czerwca, wtorek, to jest Radio Z. 21 dochodzi. Z nami Darek Klimczak. Czas na wiadomość.
1: grzmiało, grzmi albo będzie grzmieć, burze przetaczają się nad Polską. Kraków dłużej poczeka na swojego nowego prezydenta. Kominiarz ma przynosić szczęście wielu mieszkańcom Wielkopolski, przyniósł jednak tylko kłopoty. Prawie cała Polska z ostrzeżeniami przed burzami. W tej chwili przetacza się nad nami front burzowy. Niemal wszędzie będzie padać. Są nawet groźby podtopień. W wiadomościach reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, gdzie trzeba uważać?
2: Przede wszystkim na południu Polski. Tam już teraz obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne. Ulewy będą gwałtowne, a podczas burz może tam spaść nawet 45 litrów wody na metr kwadratowy, mówi Paweł Staniszewski z IMGW.
3: I może to być opad, który zdarzy się w ciągu 30 minut czy jednej godziny. To się będzie rozkładało na bardzo krótki czas, a będą to bardzo wysokie sumy opadu.
2: Dlatego poziom wody w niektórych rzekach może przekroczyć stan ostrzegawczy, a nawet alarmowy. Jan Kielak, Radio Z.
1: Jaka pogoda będzie jutro? O tym już po wiadomościach. Przedterminowe wybory w Krakowie później niż sądzono. Mieszkańcy Grodu Kraka mogą wybierać włodarza miasta dopiero w drugiej połowie września. Wcześniej mówiło się o sierpniu. To dlatego, że do sądu wpłynęły protesty wyborcze w związku z referendum, w którym odwołano prezydenta Aleksandra Miszalskiego, premier Donald Tusk.
5: Z tego co wiem, są jakieś protesty i ten termin może się lekko przesunąć. Na końcu to będzie moja decyzja, ale ona będzie zależała od wyroków sądowych, etc. Więc chyba prawdopodobnie jest wrzesień w tej chwili. Raczej druga połowa września. Ale proszę to wziąć w nawias.
1: Dzisiaj Tusk razem z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem zaprezentowali wspólną kandydatkę KO i PSL-u na prezydenta Krakowa. Została nią senatorka Monika Piątkowska. W Niemczech przybywa przestępstw motywowanych politycznie. W zeszłym roku było ich niemal 86 tysięcy i to zarówno tych popełnionych z pobudek antysemickich i religijnych, jak i tych o podłożu skrajnie prawicowym czy lewicowym. O rosnącej fali nasz niemiecki korespondent Wojciech Hernes.
23: Opublikowane dane za ubiegły rok są bardzo niepokojące, bo przestępczość motywowana politycznie osiągnęła w Niemczech nowy rekord. Ponad połowa to czyny zakazane, dokonane przez neonazistów i prawicowych ekstremistów. Czynów o podłożu radykalno-lewicowym było co prawda znacznie mniej, ale tego rodzaju przestępczość ma w Niemczech ostatnio ogromne tempo wzrostu. Lewackich przestępstw było aż o 1/3 więcej niż rok wcześniej. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
1: Niebezpiecznym zjawiskiem są także przestępstwa przeciwko wyborom. To głównie niszczenie plakatów i banerów, ale coraz częściej zdarzają się także ataki wobec rywali politycznych. Fałszywy kominiarz z Wielkopolski stanie przed sądem. Mieszkaniec Jarocina wykonał blisko 100 odbiorów kominiarskich, nie mając do tego uprawnień. Grozi mu do 8 lat więzienia. O tym, dlaczego praca fałszywego kominiarza może być niebezpieczna, nasz reporter Adam Kaźmierczak.
25: Brak tytułu mistrza czy czeladnika w rzemiośle nie przeszkodziło 35-latkowi w wykonaniu 98 usług kominiarskich w niespełna 3 miesiące. Co ciekawe, fałszywy kominiarz wystawiał prawdziwe zaświadczenia odbioru komina, mówi mi rzeczniczka jarocińskiej policji Agnieszka Zaworska.
26: System, którego dostęp mają kominiarze z uprawnieniami. On wszedł w sposób nielegalny w posiadanie haseł, żeby do takiego systemu wejść i po prostu wystawiać zaświadczenie.
25: Niepoprawnie odebrany komin grozi zaczadzeniem lub zapaleniem się sadzy, a to prowadzi do poważnych pożarów. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
1: Dla wszystkich, którzy czekają na kominiarza, dodam, że jego uprawnienia można sprawdzić na portalu ZON Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. W Radio Z teraz wiadomości sportowe, dobre dla Maji Chwalińskiej. Mateusz Ligan zapowie, w czym rzecz.
27: Dokładnie tak, zapraszam.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
27: Na początek piłka nożna. Polki grają na wyjeździe z Holenderkami w ostatniej kolejce Elity Ligi Narodów bez naszej liderki Ewy Pajor, która w ostatniej chwili wypadła z powodu drobnego urazu. Rusza 4. minuta, na razie bezbramkowy remis. José Mourinho wraca na ławkę trenerską Realu Madryt. Portugalski The Special One ma według hiszpańskich mediów już jutro rozpocząć przygotowania do nowego sezonu królewskich. W jego sztabie znaleźć ma się m.in. jego były podopieczny obrońca Pepe. Sporo mówi się także o możliwym przyjściu Juliana Alvareza z Atletico. Real oficjalnie złożył ofertę za napastnika, ale 150 milionów euro nie zrobiło na derbowym rywalu wrażenia. Maja Chwalińska znów doceniona, tym razem przez ministra sportu i turystyki. Jakub Rutnicki spotkał się dzisiaj z wicemistrzynią wielkoszlemowego French Open i wręczył jej roczne stypendium w najwyższej możliwej wysokości. Miesięcznie będzie otrzymywać 9600 zł brutto.
29: Napisała pani piękną historię polskiego tenisa, ale myślę, że też pisze pani niesamowitą historię własnego.
4: pełnego życia, tego, co trzeba było w życiu zrobić, ile trzeba było spraw podporządkować temu, żeby ten wielki sukces osiągnąć.
27: Mówił minister Jakub Rutnicki. Nasza tenisistka rozpoczęła krótki i w pełni zasłużony urlop, by naładować baterie przed wielkoszlemowym Wimbledonem. Ten rusza pod koniec czerwca.
28: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Jutro to i popada i zagrzmi. No i właśnie a propos tego, do studia zaprosiłem dwóch fachowców, meteorologów. Pan redaktor Marcin Sońta i redaktor Michał Korościel. Wiem,
6: dzień
0: że
6: dobry.
0: Wieczór będzie poświęcony, jak przygotować się do jutrzejszych burz. Parasole z odgromnikami, tak?
6: Znaczy, Cinek ma na swoim ogródku ukradzioną z restauracji parasolkę z napisem Tyskie. Także Cinek...
0: Ale to już jest ukradziona, czyli trzeba poszukać innych obiektów.
7: To już nie Tyskie, już moje.
28: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.

0: Eddie Water, I Love My People w Radiu Z, 15 minut po 21, co znaczy, że pojutrze o tej porze będzie już trwał pierwszy mecz mundialu piłkarskiego. Mundial za dwa dni będzie w Kanadzie, USA i Meksyku. Woohoo!
1: I z tej okazji, proszę Państwa, dzisiaj porozmawiamy o mundialu, ale o mundialu ogólnie.
0: Okej.
1: Od początku jego istnienia. Pierwszy mundial, proszę Państwa, odbył się w 1930 roku.
0: W Urugwaju.
1: W Urugwaju,
0: i wygrał,
1: tak.
0: Urugwaj.
1: Tak, ale dasz powiedzieć?
0: Tak. Nie, bo ja to wiedziałem.
1: Dobra, jak jesteś taki mądry, to może zrobimy quiz. Ja ci będę zadawał pytania, ty będziesz odgrywał.
0: Okej, ale od razu za każdym razem przy pytaniu mów, jaka jest tolerancja błędu, dobra?
1: Dobra.
0: Dobra.
1: Tutaj nie ma tolerancji.
0: Okej.
1: Jest tylko jeden kraj, który wystąpił we wszystkich mundialach. Jaki to kraj?
0: Brazylia.
1: Tak, dobrze.
0: Tak.
1: A ile razy została mistrzem świata?
0: 5.
1: I tylko jeden kraj został więcej razy mistrzem świata. Jaki?
0: Żaden.
1: Dobrze! No, ale podchwytliwy odpowiedział. No to za chwilę jedziemy dalej.
0: All right. Z nami.

0: Maniter, Tonelli Furtado w Radiu Z. 21:21. Przepraszam, ale zawsze jak słyszę meksykańską muzykę, to się luzuje.
1: No.
0: A gramy, bo mundial odbywa się między innymi w Meksyku i zaczyna się za 2 dni. W związku z tym ja dzisiaj przepytuję Michała z mundialu. Michale, ile krajów zdobyło Mistrzostwo Świata w historii mundialu?
1: 9.
0: Nie.
1: Czekaj. Urugwaj, Argentyna, Brazylia, Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania.
0: Masz 7 na razie.
1: No. Tylko wygrywały z Europy i z Ameryki Południowej.
0: Powiedziałeś Argentyna?
1: Tak. Brazylia, Argentyna, Urugwaj, Włochy, Francja, Hiszpania, Niemcy, Anglia. 8.
0: Dobrze.
1: 8. Ajajaj. No 8.
0: A mogłeś się pomylić o 9, także spokojnie.
1: Dziękuję. Za chwilę wracamy do quizu.
2: Reklama. 18:47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24:30.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i ma...

0: się więcej.
1: Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
2: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
3: Po reklamie.

0: Fly Away, Lenny Kravitz, i to spokojnie mogłaby być piosenka mundialowa, prawda?
1: Taki ma dobry drive, czyli
0: dobry vibe, czyli jasne,
1: mówi, że vibe, taki vibe.
0: A no właśnie, mundial pojutrze się zaczyna, proszę państwa. O tej parze to już będą grali. Pierwszy mecz Meksyk, jak słychać, z RPA. A my dzisiaj robimy sobie nawzajem, to znaczy ja Michałowi, quiz mundialowy.
1: Dobra.
0: Michale, kolejne pytanie.
1: Dobra.
0: Jaki zawodnik strzelił najwięcej goli w historii wszystkich mundiali?
1: Mirosław Kloze.
0: Ile?
1: 15.
0: 16.
1: 16 strzelił?
0: 16, no.
1: Aha, no.
0: A co... Jednak 16, tak? Mogłeś policzyć po kolei, tak? Nie no, przestań, Michał. A w jednym turnieju jaki zawodnik strzelił najwięcej goli? Albo ile? To było dawno, powiem ci, że to był 58 rok.
1: A to Pele?
0: Nie.
1: Ja wiem. Alfredo Di Stefano?
0: Nie.
1: Jeszcze? Ferenc Puszkasz?
0: Nie. Wszystkich, których wymieniłeś, znam, a ten jest nieznany.
1: A to nie wiem.
0: Nawet nie wiem, czy dobrze wymówię jego nazwisko.
1: Źle.
0: Just Fontaine.
1: A. To jest Francuz.
0: Bardzo możliwe, nie wiem.
1: Fontain się pisze, nie?
0: Tak,
1: no.
0: To co, jeszcze jeden?
1: A w którym? No dawaj, jeszcze jeden.
0: Najszybszy gol w historii mundialu.
1: W której sekundzie?
0: No.
1: W 30 sekundzie.
0: Wcześniej.
1: Naprawdę?
0: 11.
1: A kto strzelił?
0: Hakan Şakur.
1: Tak, ten Turek. I to nie tak dawno temu było. A, rzeczywiście. No ciekawe. Dobrze mi idzie? W miarę dobrze, nie?
0: No, dobrze ci szło.
1: Okej. Kwebo na Fidej, Daria Zawiał. Bubble Tea w Radiu Z.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Fate of Ophelia to Taylor Swift. Taylor Swift z Ameryki, a właśnie w Ameryce, a konkretnie w Kanadzie, w Stanach i w Meksyku odbędzie się najbliższy mundial. On startuje pojutrze. Dzisiaj wypytuję Michała na temat faktów z historii Mistrzostw Świata w piłce nożnej.
1: Idzie mi na razie nieźle, uważam.
0: Tak. Tylko jeden piłkarz w historii mundialu zdobył Mistrzostwo Świata 3 razy.
1: Pele.
0: Dobrze. A jak nazywał się piłkarz, najmłodszy piłkarz, który zdobył bramkę na Mistrzostwach Świata?
1: On nie był znany chyba, nie był jakiś super znany, nie?
0: Znaczy, moim zdaniem tobie był znany.
1: Nie wiem.
0: Pele.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Pele był najmłodszy?
0: 17 lat i 239 dni.
1: Ale jajca.
0: A najstarszy strzelec gola na mundialu? Ten jest nieznany mi, więc pewnie tobie też nie.
1: No.
0: Mila. Ale Roger Mila.
1: Roger Mila?
0: Tak.
1: No to jak nieznany? Roger Mila jest z Kamerunu, nie?
0: Sebastiana, to znam.
1: Nie, Roger Mila z Kamerunu.
0: No to Roger Mila miał 42 lata.
1: Tak, tak, to znana postać, no.
0: No.
1: Bardzo znana.
0: Chcesz jeszcze jedno?
1: Kuzyn Rogera Federera.
0: Syn Federera i Sebastiana Mili. To był on.
1: Krzysztof Kiliański i Kaja. Kaja jest z kolei najstarszą kobietą, która kiedyś strzeliła gola na mundialu.

0: To jest taka klubowa piosenka, Cinek, wiesz, młodzieżowa. Kiedy ostatni raz byłeś w klubie, Cinek?
1: Tak, żeby mnie wpuścili?
0: Tak, żeby cię wpuścili.
1: To nigdy.
0: A kiedy się przedarłeś przez zasieki ochrony?
1: Też ani razu. Nie przedarłem się nigdy przez nic.
0: No dobra, trudno.
1: Chcesz coś dodać? Jestem ostrym imprezowiczem.
0: Jesteś turbo imprezowiczem.
1: Tak, mam bardzo ważną informację. Aż stale, żeby to powiedzieć.
0: Dobra.
1: A teraz coś dla kinomanów.
0: Okej. Ogłoszenie płatne.
2: Środy z Radiem Z i kinem Helios.
3: Czyli super opcja na spędzenie czasu w samym środku tygodnia. Zaczynamy jak zawsze od telefonu i ściągnięcia aplikacji Radio Z. Zróbcie to już teraz, bo jutro wygenerujecie z niej kody zniżkowe do kin Helios. A ja sprawdzam repertuar, a tam dzień objawienia, czyli powrót Stevena Spielberga do kina science fiction po wielu, wielu latach. A jak wiemy, to jest reżyser legenda i każdy jego film to arcydzieło. A dzień objawienia to thriller science fiction, który opowiada o próbie ujawnienia prawdy o życiu pozaziemskim. Fabuła koncentruje się na próbach zatajenia kontaktu z obcymi przez polityków i przez wielkie korporacje technologiczne. No i to stawia kluczowe pytanie. Jak zareagowałoby społeczeństwo, gdyby dowiedziało się, że nie jesteśmy sami na Ziemi? Film do zobaczenia koniecznie na wielkim ekranie, więc ściągajcie aplikację Radio Z, generujcie kody zniżkowe i idźcie na środy z Radiem Z w kinach Helios.
2: Szczegóły znajdziecie na radioz.pl. Środy z Radiem Z i kinem Helios.
3: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
4: Ogłoszenie płatne.
5: Reklama.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie.
7: Komar.
8: Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
15: Marian, a gdzie mogę kupić...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
16: Barbara, na mediaexpert.pl.
17: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
18: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: To tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
20: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
21: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
22: Barbara, kupiłem taniej.
23: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
24: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
25: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
26: Po reklamie.
0: Wtorek, 9 czerwca, tu Radio Z. Czas na wieczorne wiadomości, które przygotował i przedstawi Darek Klimczak.
27: Coraz więcej prądu z OZE, nasze rachunki będą maleć, obiecuje rząd. Jeden Europejczyk w składzie załogi kolejnego lotu na podbój Księżyca. Sirenie Williams wiek nie przeszkadza, ma 44 lata i właśnie wznowiła karierę.
0: 22.
27: Zapłacimy mniej za prąd, tak obiecuje minister energii Miłosz Motyka, który zapowiada obniżkę wysokości rachunków w najbliższych latach. Rząd przyjął krajowy plan w dziedzinie energii i klimatu, zakładający coraz większy udział OZE w energetyce, co ma właśnie przełożyć się na tańszą energię. Jednak zdaniem Polskiego Alarmu Smogowego nie ma pewności, czy zwykły Kowalski rzeczywiście odczuje te korzyści. O czym więcej teraz nasz reporter Szymon Kastelik.
1: Plan jest dobry, ale to tylko zapowiedzi. Kluczowe jest jego wdrożenie, mówi Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. Podkreśla, że oprócz dużych inwestycji w OZE i atom, ważne są działania lokalne, wymiany kopciuchów, termomodernizacja, bo to najszybciej pozwoli Kowalskiemu odczuć zmiany w portfelu.
2: Czyli zwiększenia niezależności energetycznej kraju, tego po prostu w tej chwili ja nie widzę.
1: Jak dodaje, pomóc może program Czyste Powietrze, który pozwoliłby w pełni wykorzystać założenia planu. Rząd musi go jednak odbudować, bo spadła liczba składanych wniosków. Szymon Kastelik, Radio Z.
27: Według planu do 2030 roku ponad połowa prądu w Polsce ma pochodzić już z odnawialnych źródeł energii. Rząd proponuje 4950 zł płacy minimalnej od przyszłego roku. Ta propozycja teraz będzie omawiana ze związkami zawodowymi oraz pracodawcami. W sferze budżetowej podwyżka pensji wyniesie 3%, mówi Donald Tusk.
3: Chcielibyśmy więcej, ale pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek. To samo dotyczy waloryzacji rent i emerytur.
27: Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział, że nie poprze tak niskiego wzrostu wynagrodzeń. Według niego daje to 200 zł brutto więcej do pensji. Ten pająk nazywa się groźnie, ale dla nas zagrożeniem nie jest. Chodzi o jadowitego Nosferatu, który w Niemczech stał się już gatunkiem pospolitym. Kwestią czasu jest jego dotarcie do Polski. Na szczęście Nosferatu nie jest groźny dla człowieka, uspokaja w rozmowie z Radiem Z Robert Rozwałka, arachnolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
4: Trochę bólu, trochę swędzenia, niewielka opuchlizna, dość szybko z reguły zanikająca. Te reakcje takie bardziej zbliżone do urządlenia jakichś żądłówek, bardzo rzadko. Nie jest to gatunek niebezpieczny dla naszego zdrowia. Kilkanaście naszych rodzimych gatunków pająków, z którymi spotykamy się przy byle spacerze w lesie, potrafi dać bardzo podobne efekty.
27: Nosferatu od czasu do czasu pojawiał się już w Polsce, najczęściej przyjeżdżał w bagażach podróżnych. Trzech Amerykanów i Włochy poleci w kosmos przedostatni lot przed lądowaniem na Księżycu. W czasie misji Artemis 3 w przyszłym roku astronauci przetestują dokowanie kapsuły z lądownikiem na Księżycu. Lądowanie na Srebrnym Globie zaplanowane jest na rok 2028. Po Wielkopolsce będzie jeździć wyjątkowy niebiesko-biały pociąg. To w związku z 15-leciem kolei wielkopolskich oraz 10. tytułem mistrza Polski Lecha Poznań. Wagony wyglądają świetnie, mówi prezes klubu Karol Klimczak.
5: Jest i Lewandowski, wcześniej jest Juskowiak, także no cała historia piłkarzy.
6: Taka okazja, jakim jest mistrzostwo kraju w pociągu, który będzie kursował codziennie, który będzie robił setki kilometrów dziennie, szczycąc się, mówiąc uczciwie, z tego faktu.
11: Będzie jeździł po regionie, czy wyjedzie też poza?
6: Będzie wjeżdżał pojedyncze kursy do Wrocławia, ale i do Kutna, i do tego typu miast.
27: Dodaje pytany przez naszego reportera Adama Kaźmierczaka wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. Pociąg będzie kursować do końca tego roku. Serena Williams wróciła do gry w tenisa. Z jakim skutkiem? Mateusz Ligenza już za chwilę powie w wiadomościach sportowych Radia Z.
26: Tak jest, zapraszam.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
26: Polskie piłkarki przegrywają do przerwy 0-1 z Holenderkami. W ostatnim meczu grupowym Elity Ligi Narodów te rozgrywki są zarazem kwalifikacjami do przyszłorocznego mundialu. Biało-czerwone muszą sobie dziś radzić bez nieobecnej kapitan Ewy Pajor. Polki już wcześniej straciły szansę na bezpośredni awans, przed nimi walka w barażach. Serena Williams przytupem wróciła do gry. 44-letnia genialna tenisistka po 4 latach przerwy postanowiła wznowić karierę. W parze z Kanadyjką Mboko awansowała do drugiej rundy debla londyńskiego turnieju HSBC Championship rozgrywanego na trawie. W dwóch setach ograły rozstawione z trójką Amerykankę Martinez i Nowozelandkę Ratliff. Koszykarze Arki Gdynia bliżej wywalczenia brązowego medalu Mistrzostw Polski. Zespół z Pomorza wygrał u siebie z Dzikami Warszawa 89-84 w pierwszym meczu o zajęcie trzeciego miejsca. Rewanżowe starcie odbędzie się w piątek w Warszawie. Jutro także w stolicy naszego kraju czeka nas z kolei drugi mecz finałowy pomiędzy Legią a Zastalem Zielona Góra. W serii do 4 zwycięstw na razie prowadzą zielonogórzanie.
29: Pierwszy mecz to jest, będziemy gotowi na mecz numer 2 i mamy nadzieję, że będziemy jechać do Zielonej Góry z bilansem 1-1.
26: Mówił lider Legionistów i MVP sezonu zasadniczego Andrzej Pluta. Legia broni tytułu.
28: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl+, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
1: Jak pewnie wiecie, rośliny w procesie fotosyntezy wytwarzają sobie tlen. Do tego potrzebna...
7: Kurat, Cinek, myślałeś, że się nabrałem. Jakiej fotosyntezy? Jakiej rośliny? Co ty gadasz? To jest pogoda przecież.
1: No tak. Do fotosyntezy potrzebna jest woda i słońce. Słońce już było, proszę państwa.
7: Pieprzu i soli. Przestań.
1: Jutro będzie woda. Wszędzie będzie padało na termometrach ledwie 20. Jak zobaczycie, to świat i ludzie.
7: Fotosynteza, ten też powiedział.
28: Radio Z.
0: Marcin Sońta,
1: Michał Korościel.
0: Zapraszamy na Państwa miasta, nasz numer 321 321 321. 321.

0: No zawsze się wzruszam, jak słyszę tę piosenkę, Cinek, bo ja też chciałem być marynarzem, wiesz? I chciałem mieć tatuaże.
1: Całe szczęście dla wód międzynarodowych nie zostałeś.
0: Gramy w Państwa Miasta.
2: Państwa Miasta w Radiu Z.
0: No dobrze, proszę Państwa, dzisiaj gra z nami słuchaczka Beata z Pruszcza Gdańskiego. Cześć, Beata.
3: Witam.
0: Witamy. Czy to o tobie jest ta piosenka, a na imię miałaś właśnie Beata?
3: Chyba tak.
0: Dobrze, bardzo się cieszymy. Twoim rywalem jest Wojciech z okolic Poznania. Cześć, Wojciechu.
4: Witam serdecznie.
0: Czy to o tobie jest ta piosenka, a na imię miałeś właśnie Wojciech?
4: Oj, chyba nie.
0: Chyba nie, okej. No, nie o wszystkich musi być piosenka, co nie, Cinek?
1: Panie i panowie, gracie w Państwa Miasta. Dzisiaj literka E jak...
0: Łódź.
1: Jak Łódź właśnie. Mm-hmm. Jak Łódź. Mm-hmm. Miasto Łódź.
4: Tak.
1: Każdy dostaje swoje kategorie. Na odpowiedź macie 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Prawidłowa to punkt, zła lub brak odpowiedzi to punkt dla przeciwnika. Gracie do 3 i odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Beata, a potem Wojtek. Zapraszam do gry. Literka E. Beato. Coś, co rośnie.
3: Łodyga.
0: Może rosnąć.
1: Uznamy, uznamy, tak. W czasie było. W związku z tym kategoria dla Wojtka. Wojtku, coś, co można pożyczyć.
4: Łuk.
0: Łuk można pożyczyć od Robin Hooda na przykład. 1-1.
1: Albo od elfów z Władcy Pierścieni.
0: O tak.
1: Super. Beato, można to wyrwać.
3: Łódkę.
0: No nie, nie, łucję, to można wyrwać na dyskotece, co nie?
3: No tak, no, no tak.
0: Punkt dla Wojciecha, 2-1 dla Wojciecha.
1: Wojtku, jeżeli odpowiesz, to dobra twoja. Może leżeć na stole.
4: Łyżeczka.
0: Oczywiście, Wojciech z okolic Poznania wygrywa.
1: Gratulujemy ci bardzo serdecznie, Wojtku, i wybierasz sobie nagrodę. Czy to będzie kubek z logo Radia Z, czy butelka Duffy typu bidon?
4: Wymarzony kubek z logiem Radia Z.
0: Ekstra.
1: Okej, w takim razie butelka Duffy typu bidon leci dla twojej przeciwniczki, czyli dla Beaty. Do lecia.
3: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy za grę. Wszystkiego dobrego, jeszcze, kochani. Tak?
4: Jeszcze taka jedna prośba, szybkie pozdrowienia.
0: No dawaj, proszę.
4: Wspaniałe pozdrowienia dla pracowników fabryki samochodów z Poznania z nocnej zmiany.
0: Pozdrawiamy serdecznie, wszystkiego dobrego, kłaniamy się. Tak?
3: A czy ja mogę męża pozdrowić?
0: No, szybciutko.
1: Męża koniecznie.
3: Chciałabym pozdrowić mojego męża, ukochanego Dominika, oraz syna Karola i moją ukochaną córkę Hanię.
0: Wszystkiego dobrego.
3: I oczywiście całe Radio Z, bo uwielbiam was słuchać i w ogóle marzyłam w tym konkursie wystąpić.
1: No i udało się.
3: Więc tak, dzisiaj po prostu szczęśliwy moje dzień.
1: Super,
3: pozdrawiam.
1: Gratulujemy, dziękujemy, pozdrawiamy i gramy.

0: Hey, hi, hello, Sean Baker w Radiu Z. 25 minut po 22. Proszę Państwa, teraz Cinek chce powiedzieć coś mądrego o finansach, o sporcie, o życiu. Mądrość. Tak. Chcesz przekazać mądrość życiową, prawda?
1: Słuchaj, mam definicję złego timingu.
0: Słucham.
1: Czyli nie rychło w czas. Mhm. Mianowicie Maja Chwalińska dostała stypendium Ministerstwa Sportu.
0: Teraz.
1: Dostała pieniądze, tak. Jak nie miała na hotel, to nic. Ale jak została multimilionerką, to nagle dostanie stypendium od państwa.
0: Cinek, wiesz, to mnie w ogóle nie dziwi. Patrz, przeczytam cytat z Biblii. Ci przytoczę, dobra?
1: Dobra.
0: Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma.
1: Nic nie rozumiem.
0: No ładnie, chodzi o to po prostu, że biedny jesteś, to cię jeszcze okradną, a jak jesteś bogaty, to ci jeszcze dodadzą, żeby ci się podlizać.
1: Nadal nic nie rozumiem.
0: No, nieważne, ludzie zrozumieli, Cinek. IQ, średnie IQ słuchacza jest dużo wyższe niż twoje.
1: Czego?
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert.
7: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

0: więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.

0: We found a love in a hopeless place, czyli Rihanna w Radiu Z. 21 minut 23, to jest wspaniały czas na bezużyteczną ciekawostkę. Dawaj dżingiel, Cinek.
1: Nie.
0: Jak to nie?
1: Nie.
0: Dlaczego nie?
1: Nie, bo robię codziennie dżingiel, wiesz?
0: No ale taka jest zasada, taki jest układ w tym programie między
1: nami. Nie, czuję się zaszufladkowany. Ludzie na ulicy do mnie podchodzą i dawaj dżingiel, Cinek, mówią. Nie, ja nie robię dzisiaj dżingla, ty robisz dzisiaj dżingiel, ja robię ciekawostkę.
0: Ja mam zrobić dżingiel, tak, a ty ciekawostkę?
1: Dawaj dżingiel, Koro.
0: Udowodnię ci, Cinek, że wcale nie jest takie trudne, patrz. Bezużyteczna ciekawostka w Radiu Z.
1: Dobre. Może być. No to ciekawostka, proszę państwa. Aktor Tom Cruise rozwodził się z każdą ze swoich trzech żon, gdy osiągały one 33 rok życia.
0: A wiesz, co im mówił na odchodne?
1: Nie wiem.
0: Żryj, Cruise.
1: Nie mówił im tak.
0: A co?
1: Mówił bye bye.
0: Mówił good luck, babe. Dobra, co?
1: Good luck, babe.
0: All right.
1: Dajcie głośniej.

0: Co cię nie zabije, to cię wzmocni, Cinek. What doesn't kill you makes you stronger, śpiewa Kelly Clarkson. Za 13 minut 23.
1: Ale co?
0: No co? Nie słyszałeś o najnowszych informacjach?
1: Jakie są najnowsze informacje?
0: Jesteśmy prawie najbardziej harującym narodem w Europie.
1: No wiem.
0: Polacy znaleźli się na 5. miejscu rankingu najdłużej pracujących narodów w Unii Europejskiej. W minionym roku polscy pracownicy przepracowali średnio 38 godzin w tygodniu. Dla porównania najdłużej pracują Litwini i Bułgarzy. 38,5 godziny w ciągu tygodnia.
1: Mi się to właśnie podoba, bo to jest średnia, prawda?
0: Mhm.
1: Czyli jeżeli ja nic nie robię, to ty musisz robić dwa razy tyle. Czyli powiedziałeś, że to była Kelly Clarkson, teraz opowiedziałeś historię i teraz zapowiesz, że to będzie Felix Jen.
0: To będzie Felix Jen. A wiesz co, mnie to w ogóle nie dziwi, że Polacy tak długo pracują. Zobacz, jest za 13 minut 23, a my ciągle jesteśmy w robocie.
1: Ale my mamy w domu żony i córki.
0: I sobie wolimy tutaj siedzieć.
1: Tu sobie posiedzieć spokojnie.
0: Tak, że będziemy siedzieć do 3 nad ranem, kochani.
1: Felix Jen, mówiłeś?
0: Mówiłem, Felix Jen.
1: No.

0: No, cześć. Tu wasz ulubiony prezenter Radia Z, czyli Czarek Pazura. Złota ci u nas dostatek. Dlatego namawiam was na codzienne wygrywanie prawdziwej złotej sztabki na własność.
1: Słuchaj, zgaduj i zdobądź swoją sztabkę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Złota zabawa.
0: Pozdrawiam was serdecznie. Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Godzina do północy, tu Radio Z, czas na ostatnie wtorkowe wiadomości, które ma dla nas Darek Klimczak.
4: Kryzys między Polską a Ukrainą wciąż nierozwiązany. Tusk apeluje o rozmowę prezydentów. Wysłannik Radia Z do Hiszpanii o rywalizacji Madrytu i Barcelony, o papieża. Dzisiaj rozstrzygnięto konkurs na nową fontannę na rynku głównym w Krakowie. Ukraina podjęła starania, ale są one niewystarczające. Tak Donald Tusk komentuje spór o nadanie jednostce wojskowej w Ukrainie imienia bohaterów UPA. Według niego mamy kryzys między Warszawą a Kijowem. Premier twierdzi, że podjął wysiłki, żeby to Ukraińcy wzięli na siebie odpowiedzialność za tę sytuację i znaleźli sposób wyjścia z niej. Ponownie zaapelował też do prezydentów Polski i Ukrainy o szczerą rozmowę. Na jakim etapie jest dzisiaj ten spór, powie reporter Radia Z Daniel Wrzos.
5: Zdaniem premiera polskiej stronie powinno zależeć, żeby nie eskalować konfliktu i przekonać do tego także prezydenta Nawrockiego. Według Donalda Tuska należy dać czas Ukraińcom na wycofanie się z tej kontrowersyjnej z punktu widzenia naszej historii decyzji.
6: Ja zarzucam stronie ukraińskiej brak wrażliwości i takiego rozumu historycznego. Zarzucam brak takiej politycznej i empatii i racjonalnego myślenia o naszych wspólnych interesach.
5: Premier uważa, że intencją decyzji prezydenta Zełenskiego o nadaniu imienia jednostce wojskowej nie było uderzenie w Polskę.
4: Prezydent Nawrocki nie podjął jeszcze decyzji, żeby odebrać Zełenskiemu Orła Białego. W swej podróży po Hiszpanii papież Leon XIV przyjechał do Barcelony. W mieście, na ulicach i przed katedrą witały go tysiące ludzi. Tłumy spodziewane są też na jutrzejszych wydarzeniach, a będzie to modlitewne czuwanie i nabożeństwo w Sagrada Familia, której budowa zostanie po prawie 150 latach symbolicznie zakończona. Pielgrzymce towarzyszy też nieformalna, międzymiastowa rywalizacja, o czym specjalny wysłannik Radia Z Krzysztof Grządzielski.
7: Zaczęło się od piłki nożnej. Leon XIV, zapytany, komu bardziej kibicuje, Realowi czy Barcelonie, odpowiedział, że jako prewost jest za Realem Madryt. Obecność setek tysięcy ludzi w stolicy Hiszpanii podczas wydarzeń z papieżem zaskoczyła, choć Madryt jest dużo bardziej wierzący niż stolica Katalonii, zwraca uwagę ksiądz Krzysztof Jaworski z kapelanii polskiej w Barcelonie.
8: Wśród tych miejscowych oni czekają, czy papież coś powie po katalońsku.
7: Tu kataloński słychać nie tylko na ulicach, jest też językiem liturgicznym większości kościołów. Barcelona, Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
4: Perfekcyjne używanie języka hiszpańskiego przez papieża wszyscy zauważają. Głowa kościoła zyskała nawet miano prawdziwego Madrytczyka. 25 lat dla nożownika z Warszawy. Sąd ogłosił dzisiaj wyrok w jednej z najgłośniejszych spraw ostatnich lat. Dawid Mirkowski został skazany za brutalne zabójstwo w centrum Warszawy. Mężczyzna będzie też musiał zapłacić 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla bliskich ofiary. Sąd zgodził się na podanie nazwiska skazanego. Do morderstwa tego doszło ponad 4 lata temu na Nowym Świecie. Jak sąd argumentował swoją decyzję, powie teraz reporter Radia Z Michał Dzieniński.
9: Mirkowski był prowodyrem bójki i był najbardziej agresywny i uciekł po zabójstwie z Polski. Skazany zaatakował wraz z kolegami mężczyznę, który zwrócił uwagę, że zachowują się niestosownie wobec kobiet. To właśnie Dawid Mirkowski, stojąc już nad leżącym mężczyzną, ranił go 6-krotnie nożem. Widać to na zapisach z monitoringu. Potem, nie udzielając pomocy, wraz z kolegami wsiadł do taksówki i spokojnie pojechał do mieszkania. Mirkowski uciekł potem do Turcji, wykorzystując dowód osobisty swojego brata. Tam po blisko roku został zatrzymany, a potem odbyła się jego ekstradycja do Polski.
4: Jego dwaj koledzy, którzy brali udział w bójce, dostali wyrok 7 lat więzienia. Małopolska, Podkarpacie i Warmia i Mazury. Tam w tej chwili może grzmieć i padać, ale burze nad Polską będą się przetaczać przez cały tydzień. Ma mocno padać, miejscami możliwy także grad. Czy to pomoże na suszę? Odpowiedzi szukał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
10: Opady są po prostu wybawieniem, bo jak mówi mi doktor Joanna Sposób, hydrolożka z lubelskiego UMCS-u, deszczu jest coraz mniej, Polska wysycha, a to oznacza, że w wielu miejscach zaczyna brakować wody.
11: Rejon Wielkopolski, to są Kujawy, to są regiony na tle Polski, gdzie dosyć niskie opady. Wysokie temperatury spowodowały, że te zasoby wodne w skali naszego kraju są bardzo niskie.
10: Przez to wszystko plantatorzy mierzą się z kolejną już suszą rolniczą. Tylko w tym roku przez brak wody niższe są zbiory truskawek. Zagrożone są też zboża czy drzewa owocowe. Mateusz Kasiak, Radio Z.
4: Długoterminowe prognozy nie napawają jednak optymizmem. Lato w tym roku ma być ciepłe i suche. Wiem, jak będzie wyglądała nowa fontanna na krakowskim rynku głównym. Dzisiaj w Pałacu Potockich rozstrzygnięty został konkurs na jej projekt. Nowa fontanna stanie między Sukiennicami a Kościołem Mariackim. Zastąpi nieczynną od 3 lat fontannę, która zaczęła przeciekać, zalewając znajdujące się pod płytą rynku muzeum. Kto zaprojektuje nową fontannę i jak będzie wyglądać, powie teraz nasz krakowski reporter Przemek Taranek.
2: Konkurs wygrał Michał Gdak z Kielc. Zaprojektował fontannę otoczoną kwadratowym siedziskiem. Po środku umieścił rzeźbioną płytę odwzorowującą koryta rzek, które płynęły przez miasto na przestrzeni ostatnich kilkuset lat. Po niej będzie spływać woda, mówił profesor Jan Tutaj z krakowskiej ASP.
12: Przez wieki to był element życiodajny. Fontannie, oddanie hołdu wodzie wydaje się być absolutnie czymś naturalnym.
2: Opracowanie dokumentacji projektowej potrwa kilka miesięcy. Nowa fontanna ma być gotowa na wiosnę 2028 roku. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
4: Autor zwycięskiego projektu otrzyma 40 tysięcy złotych nagrody i 500 000 na przygotowanie projektu budowlanego. W sumie nowa fontanna ma kosztować 4,5 miliona złotych. Następne wiadomości Radia Z usłyszycie od Krzysztofa Białkowskiego. Zapraszam o północy.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Ale jutro mrozy trzaskające. W Zakopanem tylko 14, w Krakowie i Katowicach po 16, Rzeszów 17. Najcieplej będzie w Szczecinie 21, ale w całym kraju będzie przelotnie, delikatnie padał deszcz. Trochę szkoda, wiesz, powiem ci, bo ja już dzisiaj na przykład się opalałem, bo było 29 stopni.
13: Nie, no widać.
3: To widać, taki oliwkowy
13: widać,
3: się zrobiłem.
13: Masz
3: może
13: odciśnięty stanik.
3: Takie nieprzyjemne, Marcin. Wiesz co, pracujemy tyle lat.
13: Ale nie masz, seksownie odciśnięty stanik. Masz
3: tu białe, Sońta.
13: Tu białe, tu takie brązowe.
3: Dobra, już wystarczy, bo zaraz ubiorę się, spokojnie.
13: I Michał Korościel oraz Coolio, Gangsta z Paradise.
3: Jesteśmy gangsterami, kochani.
13: Jesteśmy, kochani.
3: Oczywiście.
13: Mogę udowodnić. As I walk through the valley of the shadow of death.

0: Nuggets, Wonderful Life w Radiu Z, 17 minut po godzinie 23. To jest moja ulubiona pora dnia, bo wreszcie mogę przejść do konkretnych wiadomości, takich, które przydadzą się nam wszystkim.
1: A może zagramy po prostu piosenkę? I już, nie będziesz musiał opowiadać, bo czujesz, że to będzie głupie, co
0: zamierzasz. Dobrze, to chociaż wysłuchaj, o czym chciałem powiedzieć.
1: Dobra, okej.
0: Chciałem powiedzieć całej Polsce, jak przechowywać talerze.
1: A nie, skoro tak, to słuchamy.
0: Dziękuję. No więc nie powinno układać się talerzy na stosy.
1: Jezu, ja muszę do żony zadzwonić. Ona ciągle układa na stosy.
0: Na stosy kładzie?
1: Na stosy kładzie. Ja mówię, ty wariatko, gdzie układasz na stosy?
0: Na stos, na stos, na stos.
1: Rzuciliśmy swój życie, los.
0: W ten sposób szybciej się zużywają i rysują przy wyciąganiu. Specjaliści twierdzą, specjaliści od układania talerzy.
1: No wiadomo.
0: Twierdzą, że najbardziej optymalnym jest składanie naczyń pionowo, jak w zmywarce.
1: Ale mamy taką szafę luźną, taką szufladę.
0: No to spokojnie.
1: One poupadają.
0: Ale spokojnie, mówię. W domowych warunkach możemy skorzystać ze specjalnych stojaków i przegródek.
1: Ale to będę musiał kupić stojaki i przegródki. To są koszty.
0: Ale jutro dowiecie się, jak układać stojaki i przegródki.

0: Dla tych, którzy spać nie mogą, muzyka numer jeden, Armin van Buuren, In and Out of Love w Radiu Z.
1: A wytłumacz mi jedną rzecz, Cinek, bo Armin van Buuren brzmi męsko, a ten głos brzmiał damsko. O co tu chodzi?
0: Oj, to jest stary jak świat układ DJ, czyli producent plus wokalistka.
1: I ten DJ producent jest ważniejszy, bo nazwiska wokalistki nawet nie znamy.
0: Nie, nie znamy. Znaczy moglibyśmy...
1: To mogła być Beata Kozidrak, a my nawet tego nie odnotowaliśmy.
0: Znaczy, jeżeli to nie była Maryla Rodowicz, to ja bym się zdziwił.
2: Reklama.
3: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
4: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
3: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Na wszystko gotowi.
2: Po reklamie.

0: To jest nowa wersja wielkiego przeboju Kylie w Radiu Z, nazywa się Don't Leave. Akcent to oczywiście twórcy tego utworu, a oprócz tego gościnnie pojawiają się Sera i Misha Miller.
1: Misha Miller to mi brzmi na kogoś, kto urodził się w Rosji, a później przeprowadził się do Niemiec.
0: Bardzo możliwe.
1: Tak jak Sasza Zwieriew, ten co wygrał Rolanda Garrosa.
0: Okej.
1: On tak serio jest, reprezentuje Niemcy, ale
0: Sasza
1: jest...
0: Zwieriew.
1: No, Sasza Zwieriew.
0: No, fajnie.
1: Taki Misha Miller tenisa.
0: Aha.
1: Kuba i Kuba, stygnie lato w Radiu Z. 27 minut po 23, czy tam 37.

0: Ringside i Tired of Being Sorry w Radiu Z. To jest muzyka numer 1 za 17 minut północ, a to oznacza, że czas na DD, czyli dowcip dnia, czyli taką zabawę, w której jeden z nas opowiada dowcip, a drugi się z tego dowcipu śmieje. Dzisiaj kolejność jest taka, że najpierw Michał opowiada dowcip, a potem ja się śmieję.
1: DD, czyli dowcip dnia w Radiu Z.
2: Okej, oto on. Gdzie konie wyprawiają bal?
0: No gdzie?
2: Na balkonie!
3: Radio Z i już.
4: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: północ. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Siły zbrojne USA przeprowadziły, jak to określono, proporcjonalne ataki na Iran w odpowiedzi na zestrzelenie przez Irańczyków śmigłowca szturmowego Apache, poinformowało Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych. Jak powiadomiono w komunikacie, ataki przeciwko Iranowi rozpoczęły się o 17 czasu wschodnioamerykańskiego, czyli o 23 w naszym kraju. Misja stanowi proporcjonalną reakcję na nieuzasadnioną agresję ze strony Iranu, oświadczyło dowództwo centralne USA. Premier Tusk stanowczo o rozmowach Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Ukraina. Jakiekolwiek decyzje nie będą nas dotyczyć, jeśli Polski nie będzie przy stole, mówi szef polskiego rządu. W Londynie premier Wielkiej Brytanii spotkał się z prezydentem Macronem, kanclerzem Mercem i prezydentem Zełenskim. Polskiej delegacji nie było, ale premier Tusk został poinformowany przez kanclerza Niemiec o przebiegu rozmów.
1: Z punktu widzenia Polski żadne ustalenia, w których Polska nie uczestniczy, nie będą przez nas respektowane. Znaczy nie będą nas zobowiązywały, a Polska jest absolutnie niezbędnym ogniwem, żeby o przyszłości Ukrainy i regionu tak serio i na serio rozmawiać.
0: Donald Tusk rozmawiał o tej sprawie także z premier Włoch, która nie była zadowolona, że spotkanie w Londynie dotyczyło tylko trzech krajów Unii. W najbliższych dniach planowane jest zorganizowanie rozmów w formacie piątki. A w ukraińsko-rosyjskich negocjacjach w sprawie zakończenia wojny ma być nowe otwarcie. Po tym, jak prezydent Zełenski kilka dni temu napisał list do Putina z propozycją spotkania i zakończenia wojny, w rozmowy z Rosją mają zaangażować się mocniej liderzy Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Co na to strona amerykańska, która dotąd negocjowała z Moskwą. O tym reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
2: Władimir Zełenski rozmawiał o tym z dotychczasowymi negocjatorami z USA, Steve'em Witkoffem i zięciem prezydenta USA, Jaredem Kushnerem. Prezydent miał przedstawić im pomysł rozszerzenia składu negocjacyjnego, a Amerykanie mieli na to pozytywnie zareagować. Ukraiński plan zakłada zarówno zwiększone zabiegi dyplomatyczne i nakłanianie Rosji do pokoju sankcjami i kolejnymi obostrzeniami oraz coraz śmielsze ostrzały w głębi Rosji, tak by osłabić i rosyjską gospodarkę, i morale żołnierzy i ich rodzin.
0: Propozycja rozmów między Zełenskim a Putinem została odrzucona przez Kreml. W Hucie Pieniackiej na Ukrainie rozpoczęły się wykopy w miejscach, gdzie mogą znajdować się masowe mogiły Polaków zabitych w 1944 roku. Pracę prowadzi IPN we współpracy ze stroną ukraińską. Poszukiwane są przynajmniej dwa masowe groby. Nowy plan na polską energetykę zakłada więcej OZE i niższe rachunki za prąd, zapowiada rząd po przyjęciu Krajowego Planu w dziedzinie energii i klimatu. Minister energii Miłosz Motyka przekonuje, że już za kilka lat ceny energii mają spaść, o czym mówiliśmy w Radiu Z. Polski Alarm Smogowy ostrzega jednak, że same duże inwestycje w OZE i atom nie wystarczą. Jak podkreśla Piotr Siergiej, kluczowa jest też walka z kopciuchami i zachęcanie do pomp ciepła jako uzupełnienie do rządowego planu.
3: Diabeł tkwi w szczegółach, wszystko zależy od tego, jak ten plan będziemy wykonywać. Na pewno musi iść ta polityka dużej energetyki, musi być ściśle powiązana z tym, jak my ten prąd będziemy odbierać jako obywatele w naszych domach.
0: Plan zakłada zwiększenie udziału OZE do ponad 50% do 2030 roku i dalszy wzrost w kolejnych latach. Teraz dokument trafi do akceptacji Komisji Europejskiej. Od września zakaz smartfonów w podstawówkach, jak mówi w Radiu Z szefowa resortu edukacji. Zasada będzie taka, że przychodzisz do szkoły i nie możesz używać telefonu na przerwie i na lekcjach. Barbara Nowacka podkreśla, że w tej chwili już w ponad połowie polskich szkół, również często w ponadpodstawowych, młodzież telefonów nie używa. A jakie kary będą grozić za złamanie zakazu?
4: Szkoły mają różne zwyczaje, co robić i w jaki sposób karać. Czy będą to upomnienia, czy będzie to przechowanie telefonu w bezpiecznym miejscu, czy będzie to rozmowa z rodzicami, czy to będą inne formy presji, tego nie musi regulować ministerstwo. Kary są w innej ustawie, w ustawie o prawach i obowiązkach ucznia.
0: Ta ustawa dziś będzie przyjmowana przez Senat. Z badań wynika, że zakaz telefonów w podstawówkach popiera 85% Polaków. Fałszywy kominiarz z Jarocina stanie przed sądem. 35-latek bez uprawnień przeprowadził blisko 100 odbiorów kominów. Grozi mu za to 8 lat więzienia. To ważne, by drożność komina co roku była sprawiedliwa. sprawdzana przez profesjonalistów, mówi Martin Halarz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Dodaje, że źle zrobiony przegląd może być równoznaczny z brakiem przeglądu, a to stanowi duże zagrożenie.
5: W konsekwencji dochodzi właśnie do pożarów, do zatrucia się tlenkiem węgla. Warto dodać, że większość ludzi ginie w pożarach nie dlatego, że pożar bardzo bezpośrednio strawił te osoby. Ludzie giną najpierw w wyniku zatrucia się dymami czy czadem.
0: Służby przypominają, że kominiarza można zweryfikować na portalu Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. 3 euro od każdej paczki z Chin będziemy płacić od 1 lipca. Unia stawia tamę zalewowi tandety i wprowadza naliczanie obowiązkowych opłat. Tymczasowo na 2 lata, do momentu kompleksowej reformy unijnego systemu ceł. Chińskie produkty często nie spełniają podstawowych norm bezpieczeństwa, argumentuje minister finansów Andrzej Domański.
6: One stanowią nieuczciwą konkurencję dla polskich producentów, dla polskich firm i stąd decyzje dotyczące wprowadzenia tych opłat po to, aby trochę tę falę zatrzymać.
0: Każdego roku Polacy na chińskich platformach zamawiają około 30 milionów przesyłek. Jadowity pająk Nosferatu coraz bardziej rozprzestrzenia się w Europie. Ma 2 centymetry, jest szaro-czarny i lubi domowe zakamarki. Teraz jest go więcej, choć dr Robert Rozwałka, arachnolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, komentuje Radiu Z, że na zachodzie Europy jest już od wielu lat.
7: Belgia, Holandia, Luksemburg i szczególnie zachodnie Niemcy. On się już tam pojawił około 2000-2005 roku. Stał się tam gatunkiem pospolitym. Wykorzystuje, nazwijmy to, przestrzenie gdzieś może pod szafami, tego typu ciemne zakamarki.
0: Jak podkreślają eksperci, pająk od czasu do czasu pojawia się w Polsce, najczęściej w bagażach podróżnych. Na razie nie zadomowił się jednak u nas na stałe. Planujecie wakacje? Zaplanujcie spakowanie apteczki. Co warto ze sobą zabrać na wyjazd, mówi Mateuszowi Kasiakowi lubelski konsultant do spraw chorób zakaźnych, dr Sławomir Kiciak.
8: Czyli leki przeciwgorączkowe, żeby zawsze sobie jakoś poradzić.
9: Co jeszcze się w takiej apteczce powinno znaleźć? Może znaleźć?
8: Leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne, to jest podstawa. Hamujące biegunkę, no jakieś środki opatrunkowe, środki odoparzeń, filtry, no bo to jest najważniejsze.
0: Jadąc na wakacje, pamiętajcie też o wymaganych szczepieniach i dobrym ubezpieczeniu. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niespełna godzinę.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: A dzisiaj, kochani, wyraźne ochłodzenie będzie. Wyciągajcie palta z pawlacza, bo będzie padał deszcz i będzie chłodniej niż było wczoraj. Od 18 stopni na Suwalszczyźnie, przez 19 na Lubelszczyźnie, 20 w Poznaniu, do 21 w Szczecinie. Wszędzie może padać deszcz.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Po reklamie.
3: Pierwsza. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski. Zapraszam. Trwa operacja odwetowa wobec Iranu za strącenie amerykańskiego śmigłowca, oświadczył prezydent USA Donald Trump. Jak dodał, amerykańska odpowiedź powinna być silna i stanowcza. To reakcja na to, co zrobili wczoraj w nocy z naszym śmigłowcem. Uważam, że jest to bardzo ważne, by odpowiedzieć. Zestrzelili śmigłowiec, a my właśnie teraz na to odpowiadamy, powiedział Trump stacji ABC News. Przedstawiciel władz USA powiedział stacji Fox News, że uderzenia trwają, a ich celami są m.in. irańskie systemy obrony powietrznej oraz instalacje radarowe. Irańskie media poinformowały o eksplozjach w rejonie cieśniny Ormus. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przekazał, że w odpowiedzi Iran wystrzelił rakiety i drony w stronę amerykańskich celów w regionie. Rząd proponuje 4950 zł płacy minimalnej od przyszłego roku. Teraz ta propozycja będzie omawiana ze związkami zawodowymi i pracodawcami. W sferze budżetowej podwyżka wyniesie 3%, mówi Donald Tusk.
4: Chcielibyśmy więcej, ale pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek. To samo dotyczy waloryzacji rent i emerytur.
3: Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział, że nie poprze tak niskiego wzrostu wynagrodzeń. Według niego daje to 200 zł brutto więcej do pensji. W przeliczeniu na euro płace w Polsce w ciągu 5 lat podwoiły się, biorąc pod uwagę ostatnie 10 lat wzrosły 3-krotnie, a to, jak piszą eksperci, oznacza, że Polacy mogą poczuć się bogatsi za granicą. Senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, wspólną kandydatką KO i PSL na prezydenta Krakowa, ogłosili to wspólnie Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz. Co mówiła sama kandydatka, o tym reporter Radia Z Przemek Taranek.
5: A przede wszystkim podkreślała swój związek z Krakowem, miastem, w którym skończyła studia i urodziła syna. Zapewniała też, że szanuje tych, którzy wzięli udział w referendum i odwołali jej partyjnego kolegę ze stanowiska prezydenta.
6: Usłyszałam głos Krakowian w kontekście strefy czystego transportu, która będzie wymagała głębokiej przebudowy. Usłyszałam głos Krakowian w kontekście wysokich kosztów życia, w kontekście upolitycznienia naszego miasta.
5: Pomoc Piątkowskiej w prowadzeniu kampanii wyborczej zadeklarowali zarówno premier Tusk, jak i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
3: Do tej pory start w wyborach zapowiedzieli m.in. Aleksandra Owca z partii Razem, Michał Drewnicki z PiS, a także Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy i Bartosz Bocheńczak z Konfederacji. Antoni Macierewicz z zarzutami, chodzi o słowa posła PiS, o agentach rosyjskich, które padły w Sejmie we wrześniu zeszłego roku. Były minister obrony usłyszał zarzut publicznego znieważenia kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego oraz pomówienia tych funkcjonariuszy. Ta sprawa to wielki skandal, ocenia Bartosz Kownacki z PiSu.
7: Proces sądowy za pieniądze podatników w sprawie, która powinna być z oskarżenia prywatnego, bo to jest niebywały skandal, że w takiej sprawie, takie powiedzmy pomówienia, ktoś uznaje się za osobę pomówioną, używa się instytucji państwa, jaką jest prokuratura.
3: Macierewicz musi za wszystkie decyzje i słowa odpowiedzieć, zwłaszcza za częste posługiwanie się nieprawdą, komentuje poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak.
8: To jest były minister obrony narodowej, który miał dostęp do tajemnicy państwowej, który dysponował niesamowitą wiedzą, która była związana z bezpieczeństwem narodowym. Jeżeli on pozwala sobie na formowanie tak bzdurnych, nieabsurdalnych oskarżeń wobec kogokolwiek, musi za to odpowiadać.
3: Antoniemu Macierewiczowi grozi do 3 lat więzienia. Po niemal roku przerwy pod słynną estakadą w centrum Chorzowa znów kursują tramwaje i autobusy. Na tę wiadomość czekali nie tylko mieszkańcy miasta, ale także pasażerowie z całego regionu, bo tędy prowadzą ważne połączenia, m.in. z Katowicami i Bytomiem. Estakadę zamknięto z powodu zagrożenia zawaleniem, jednak najnowsza ekspertyza pozwoliła na czasowe przywrócenie ruchu pod obiektem. Jak te zmiany oceniają pasażerowie, sprawdził reporter Radia Z Szymon Kastelik.
0: Już można, są połączenia, nie ma problemu.
9: Już można normalnie jakoś funkcjonować, poruszać się.
0: No wraca trochę do normy.
10: Jak można ludzi przestraszyć przez rok czasu i nagle czuć się z tą, że jest, okazuje się, że ona zdatna do jazdy?
9: To nie boi się teraz panu tramwajem, przed chwilą pan przyjechał?
10: Jakoś do roboty musiał dojeżdżać, nie?
9: Czyli nie boi się pan, że się zawali na tramwaj?
10: No my tak żartowali teraz tej panią, że robotniki podtrzymują grabiuma, nie? Jak przejedzie, to puszczają.
3: Miasto wciąż nie zdecydowało, czy dopuści ruch na samej estakadzie, która stanowi ważny łącznik Katowic z autostradą A1 i Bytomiem. Lotnisko Chopina pęka w szwach. Ostatniej niedzieli warszawski port pobił rekord liczby obsłużonych pasażerów. W ciągu doby było ich ponad 90 tysięcy. Dla podróżnych oznacza to jednak czekanie w gigantycznych kolejkach do kontroli bezpieczeństwa. Czy tak już będzie przez cały sezon letni? O tym reporter Radia Z, Jan Kielak.
11: Wiele na to wskazuje. Pasażerów nie ubywa, a kolejki na lotnisku spowodowane są też trwającą wymianą skanerów w punktach kontroli bezpieczeństwa, mówi rzecznik lotniska Piotr Rudzki.
12: Te nowe skanery są znacznie większe niż stare, które były dotychczas używane, wobec czego faktycznie musieliśmy wyłączyć bodajże 2 czy 3 linie kontroli bezpieczeństwa.
11: Nowe skanery będą sukcesywnie uruchamiane, ale montaż wszystkich urządzeń zakończy się dopiero w grudniu. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
3: Na lotnisku Chopina pojawi się łącznie 15 nowych skanerów. Dzięki nim zniknie limit przewożenia płynów w opakowaniach do 100 ml w bagażu podręcznym. Korty, na których karierę rozpoczynała Maja Chwalińska, wkrótce mogą zniknąć z mapy Dąbrowy Górniczej. Po sukcesach zawodniczki w Paryżu i powstaniu muralu poświęconego jej osobie odżyła dyskusja o przyszłości zaniedbanego od lat obiektu na osiedlu Kasprzaka. Miasto chce tam wybudować mieszkania w ramach TBS, ale mieszkańcy protestują i domagają się uratowania kortów.
13: To cały czas tu grali. Nawet ze Sosnowca tu ludzie przyjeżdżali, to na tylko te grali. Tu powinien jakiś zrobić park.
14: Jeszcze tam ileś lat temu to działały to wszystko.
3: A miasto przekonuje, że tenis w Dąbrowie Górniczej ma się dobrze. Rok temu oddano do użytku 2 nowe korty. Próby ratowania starego obiektu nie przyniosły efektu, mówi rzecznik miasta Bartosz Matylewicz.
15: To stara infrastruktura, która powstawała razem z osiedlem. Mówimy tu o latach 70. i 80. minionego wieku. Niestety w Dąbrowie Górniczej nie wykształciło się takie środowisko tenisowe, które spowodowałoby, że te korty żyłyby cały czas.
3: Na nowych kortach latem odbędą się zajęcia dla dzieci, które poprowadzi Paweł Kołuża, pierwszy trener Maji Chwalińskiej.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
2: Druga. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski. Zapraszam. Uspokoiła się sytuacja po amerykańskich atakach na cele na południu Iranu, podała państwowa irańska telewizja IRIB. Jak poinformowało dowództwo centralne USA, siły amerykańskie rozpoczęły około 23 polskiego czasu ataki w odpowiedzi na strącenie w poniedziałek amerykańskiego śmigłowca. Misja stanowi proporcjonalną reakcję na nieuzasadnioną agresję ze strony Iranu, oświadczyło dowództwo. Z kolei prezydent USA Donald Trump powiedział stacji ABC News, że to bardzo ważne, by odpowiedzieć. Strąciliśmy głowiec, a my właśnie teraz na to odpowiadamy, mówił Trump. Jak dodał, odpowiedź powinna być bardzo stanowcza, bardzo silna i właśnie taka jest. Przedstawiciel władz USA powiedział stacji Fox News, że celami uderzeń są m.in. irańskie systemy obrony powietrznej i instalacji.